0: mówiąc czy nazywając koleżankę, znajomą, przyjaciółką. To jest ten rodzaj oczekiwań, ale niekoniecznie realność.
1: Może trochę przeniesionych oczekiwań z tych wcześniejszych, młodzieńczych lat, kiedy to no, dosyć szybko się nawiązywało relacje, tak uogólniając, tak? I te młodzieńcze przyjaźnie no, też bywają, mam wrażenie, trochę na wyrost traktowane jako takie do grobowej deski, ale no, w szkole przychodzi łatwiej, tak? No, siłą rzeczy jesteśmy z kimś w klasie i być może w dorosłości też myślimy, że jak jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, czyli w pracy, to kliknie szybko i będziemy miały przyjaciółkę kolejną.
0: Tak, tylko te przyjaźnie są trochę inne, tak? Te przyjaźnie takie dziecięce czy młodzieńcze, one są związane z geografią, to, że chodzimy do jednej klasy czy do jednej szkoły, albo mieszkamy w sąsiedztwie i to w sposób taki naturalny zaczynamy chodzić razem do szkoły, zaczynamy siedzieć w jednej ławce, tak, wracać i to buduje pewną relację. Natomiast te przyjaźnie, które są zawierane w dorosłości, czy nawet w dojrzałym wieku, też można taką przyjaźń zawrzeć, one są bardziej z wyboru i bardziej wpływają na nie wspólne wartości. Tak? Przyjaźni takiej dojrzałej jest więcej wspólnych wartości, które są łączące, niż tylko kwestia wspólnych zainteresowań, czy takiej lokalności, że mieszkamy obok siebie. Aczkolwiek czasem się od tego się też zaczyna, na przykład przyjaźnie matek, dzieci, które chodzą razem do przedszkola.
1: Tak, to jest typowe do przedszkola. Przedszkolne grupy mam, to jest, ja mam taką grupę, to są bardzo fajne, głębokie więzi. No dobra, ale porozmawiajmy trochę więcej o tym końcu przyjaźni, bo gdzieś przeczytałam taką tezę, że być może my jesteśmy teraz tacy przeterapeutyzowani i w związku z tym no, relacje nam się rozpadają. Relacje, czyli coś, co jest też podkreślane z drugiej strony przez psychologów, psychoterapeutów. Najcenniejsza taka rzecz dla naszego dobrostanu, dla zdrowia, ale się rozpadają. No i troszeczkę tutaj wina po stronie psychoterapii, tego zajęcia sobą samą. Czy ty potwierdzasz, że psychoterapia może popsuć relacje? To jest pytanie podchwytliwe.
0: Myślę, że to trochę podobne zjawisko, które no, zdarza się, że o nim czytamy albo oglądamy w mediach społecznościowych, czy w
1: czyli
0: ogóle
1: media nagłaśniają media, tak? pewne
0: to,
1: problemy.
0: To, na przykład czasem jest taką fajną, chwytliwą zajawką, że terapia oddala od rodziców na przykład, tak?
1: O, tak.
0: I że to terapia rozbiła przyjaźnie. No mówimy o profesjonalnej terapii oczywiście, no ona nam pewne rzeczy może jakoś urealnić albo pokazać, tak? I tak jak czasem urealnia dzieciństwo, tak czasem urealnia relacje z rodzicami, tak czasem urealnia przyjaźń, to znaczy można powiedzieć tak, że zaczynamy widzieć tą drugą osobę i siebie w tej relacji nie poprzez tego, co było, tylko w czasie teraźniejszym, czyli jak jest teraz. I może się okazać, że to, co nas łączyło, co nas połączyło w okresie młodzieńczym czy dzieciństwie, no już nie jest aktualne. W terapii par na przykład jest coś takiego jak aktualizacja mapy partnera, taki update mapy partnera. Czasem można to przenieść i robić w relacji przyjacielskiej, tak? Czyli żeby trochę poznać się na nowo, czyli zobaczyć siebie też z perspektywy dzisiaj, kim ja jestem w tej relacji, jaka jest moje miejsce, jaka rola, ale też przyjaciółki, czego ja teraz oczekuję od przyjaźni i czego druga strona może też oczekiwać ode mnie.
1: A czy jeśli chodzi o przyjaźń, to trudniej i dłużej trwa na przykład zauważenie, że coś się psuje niż w związku z partnerem, partnerką? No, więcej wybaczamy? Nie chcemy dopuścić do siebie myśli, że ta relacja no, gdzieś tam się wypala?
0: To jest takie ciekawe, bo z jednej strony potrafimy, zwłaszcza kiedy jest to przyjaźń taka długoterminowa, potrafimy wybaczyć więcej, albo jednocześnie tak wybaczać nieświadomie, czyli na przykład udawać, że się nic nie stało, czyli pewne rzeczy chować samemu przed sobą, ale z drugiej strony są na to badania, które pokazują, że zdrada przyjaciela boli bardzo. bardziej.
1: Niż zdrada partnera.
0: Niż zdrada partnera. No trochę znowu wynika z tej długoterminowości, tak, że przyjaciel.
1: A zatrzymajmy się przy tym słowie, bo co to znaczy zdrada, bycie zdradzoną, zdradzonym przez przyjaciela, przyjaciółkę?
0: No jest kilka takich poziomów zdrady. Na pewno taką zdradą jest zdrada poufności, tak? Czyli kiedy przyjaciel czy przyjaciółka mówi komuś innemu o tym, co powiedziałyśmy same w tajemnicy komuś, tak?
1: Mężowi.
0: Na przykład mężowi, tak. To na to też moim zdaniem wymaga potrzeba zgody przyjaciela. Bo partner, przyjaźnimy się z przyjaciółką, a nie z
1: obojgiem.
0: Nie z obojgiem, tak. Druga to jest takie opuszczenie w kryzysie. To jest też postrzegane jako zdrada, tak? Czyli mamy jakiś trudny czas w swoim życiu, czy stratę pracy, czy rozwód, albo chorobę w rodzinie, tak? I wtedy ta przyjaciółka, ta druga osoba w tej relacji potrafi czasem zniknąć, bo na przykład nie jest w stanie tego udźwignąć, nie wie, co zrobić, tak? I wtedy łatwiej jest jej wycofać się z tej relacji niż być przy tym, to, co jest właśnie bardzo ważne w tej sytuacji. A trzecia to jest zdrada lojalnościowa, tak? Czyli na przykład, kiedy dowiadujemy się o czymś, co dotyczy partnera, na przykład o zdradzie. I wtedy, no to jest bardzo trudne pytanie, czy powiedzieć przyjaciółce, czy nie. I tutaj już jakby bez uciekania się do teorii, tak? Tylko tak z praktyki wiem, że trudniej przyjaciółce w tym momencie wybaczyć, że milczała, tak?
1: Milczała, a nie, że powiedziała, że nie i powiedziała. Zepsuła tak, być może tak. Mój wątpliwy komfort.
0: Tak, i zdarza się, że potem dochodzi do jakiegoś porozumienia z tym partnerem, ale już przyjaciółka jest trochę, no oddala się od niej.
1: A czy można przykładać do przyjaźni też te same czynniki zwiastujące kryzys, jak na przykład tych słynnych czterech jeźdźców apokalipsy, którą to teorię opracował tak, profesor Gottman. I on z dużym prawdopodobieństwem potrafił przewidzieć, która para się rozwiedzie. I opowiedzmy trochę o tych jeźdźcach apokalipsy. Co to jest i czy ma też miejsce w przyjaźni?
0: Absolutnie tak. To są te same zasady, które możemy stosować w przyjaźni, czyli krytyka, umniejszanie, też zdrady, tak? Ale też chyba
1: pogarda.
0: Pogarda, tak. To jest chyba ten taki najtrudniejsza rzecz, która niszczy przyjaźń. Czyli pogarda, czyli wyśmiewanie, umniejszanie, wyśmiewanie na przykład czyichś lęków, albo umniejszanie, no mówienie, no przesadzasz, nic się nie dzieje takiego, tak? Albo wyolbrzymiasz coś. Sargasm. Więc to są rzeczy, które niszczą zaufanie, czyli tak naprawdę no, podstawy każdego związku. Ale mam takie poczucie, że w przyjaźni, która w przeciwieństwie do relacji romantycznych nie jest sformalizowana, tak? Nie jest sformalizowana, nie ma też wyłączności, tak? Bo trochę są jaśniejsze zasady, jeśli chodzi o relację romantyczną. Wiadomo, że to jest jakiś związek, małżeństwo i tak dalej, i że to jest ta wyłączność. Przyjaźni tego nie ma, tak?
1: Ale lojalność jest ważna.
0: Ale lojalność jest ważna, tak.
1: No dobrze, a to powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie, chyba jest aktualne, ale równie często poznaje się ich też wtedy, kiedy zaczyna nam się powodzić. I co wtedy, kiedy wkrada się zazdrość, nawet nieuświadomiona? To też jest taki jeden z jeźdźców apokalipsy? Dodatkowy?
0: To jest ciekawe pytanie, bo to jest mówienie i nie mówienie o sukcesach. Czasem powiedzenie o sukcesie jest czymś, co zaczyna po stronie, można powiedzieć, drugiej wpływać na relacje, tak? Czyli pojawia się zazdrość, pojawia się nawet zawiść, ale czasem ukrywanie własnych sukcesów właśnie z lęku przed zawiścią może być, no ja to nazywam takim kornikiem przyjaźni, tak? Czyli czymś, co zaczyna tą relację podgryzać. ugryzać, tak? Nie mówimy z relacji o tym właśnie, że z obawy, tak? Obawy tutaj też mają zastosowanie, też nasze takie no, unikanie, tak? Czyli style przywiązania, które dotyczą nie tylko relacji romantycznych, ale także i relacji przyjacielskich.
1: Czyli możemy się obawiać, powiedzieć przyjacielowi, przyjaciółce o naszym sukcesie z obawy przed zazdrością? To nie jest tak zwana projekcja?
0: Czasem przed
1: Dlaczego się tego możemy
0: zazdrością, bać? Ale czasem na przykład przed zmianą relacji. Że dla kogoś sama zmiana relacji może być trudna. To dotyczy no, sytuacji na przykład też i takich zawodowych. Zdarza się, że przyjaciółki, jedna z przyjaciółek staje się szefową. Tak? I to też jest zmiana relacji, która może powodować...
1: No, relacja władzy tutaj się wkrada.
0: Też. Ale też pewna taka zależność, tak? Co mówię przyjaciółce? Czy ja mogę przyjaciółce narzekać na szefową, tak? Która jest przyjaciółką? Więc ta sytuacja, zresztą relacja przyjacielska jest relacją taką niejednoznaczną. W ogóle sama definicja przyjaźni. Ja
1: zawsze... Właśnie, porozmawiajmy o tej definicji, bo być może my mylimy zaangażowanie w pewne relacje, wyjazdy razem, spotkania częste, to nie od razu przyjaźń. Więc czy taka definicja przyjaźni jakaś istnieje?
0: Taka ogólna tak. No to, co powiedziałam wcześniej, tak, czyli o tym, że ona jest niejednoznaczna, że jest niesformalizowana, że możemy mieć więcej niż jednego przyjaciela, ale i że to jest długoterminowy taki bilans wsparcia, tak? To jest bardzo ważna rzecz, która dotyczy przyjaźni, ale znowu istnieje coś takiego jak definicja własna przyjaźni. Ja zawsze o to pytam, tak? Jak rozumiesz przyjaźń? Bo często operujemy i to też tak się upowszechniało, że mówimy przyjaciółka, nagle się okazuje, że mamy samych przyjaciół w życiu. No jak zaczynamy przyglądać się tej relacji, tak się okazuje, że trochę może bardziej adekwatne dla tej relacji byłoby nazwanie, że to jest dobra koleżanka, że to jest bliska koleżanka, że to jest znajoma, tak? Że to niekoniecznie jest przyjaźń. Więc to jest pytanie o własną definicję przyjaźni.
1: Od znajomej do przyjaciółki też można dojść przez różne etapy tej relacji. I czy na przykład budowanie przyjaźni to wymaga czasu? Czy jest to jakiś proces? Jakiś wysiłek trzeba w to włożyć?
0: Zdecydowanie tak. I to znowu jest takie, że mamy różne oczekiwania. Znaczy tak, oczekujemy od przyjaźni trochę czegoś podobnego jak od relacji romantycznej. Czyli, że będzie flow od razu, że będzie zakochanie. Nie zawsze tak jest. I to jest akurat bardzo, bardzo dobrze.
1: Czyli ale taki zachwyt tą drugą taki, osobą, taki że jest ciekawa.
0: I super, jak się od zachwytu zaczyna, od widzenia pewnych podobieństw. Ale tak samo jak relacja romantyczna, przyjaźń no, wymaga randkowania, wymaga intensywności. Ja mówię, no, żeby zacząć randkować z osobą, w której coś kliknęło między nami, tak? Wychodzić z inicjatywą, zaprosić do kina albo zaproponować wspólny spacer czy wycieczkę rowerem, pójście na jakieś zajęcia, tak? Żeby nie oczekiwać, że ta relacja się zbuduje sama i wyłącznie na tym, że widzimy jakieś podobieństwa. Przyjaźń wymaga czasu, tak? To jest projekt, można powiedzieć, długoterminowy, ale znowu, pojęcie czasu bardzo, bardzo może być indywidualne, tak? Dla kogoś po 3 latach znajomości to będzie nadal bliska koleżanka i nie będzie nazywana przyjaciółką, a dla kogoś po 2 latach ktoś może powiedzieć, to jest moja przyjaciółka. I okej, dlatego, że te 2 lata czy 3 lata w jednej relacji były wypełnione czymś innym i 3 lata były wypełnione czymś innym. Na przykład w tym krótszym były takie doświadczenia, w których przyjaciółka dostała wsparcie od drugiej, tak? I to było coś, co połączyło. Zresztą fajnym określeniem jest które dotyczy tylko przyjaźni, jest świadkowanie naszemu życiu. tak? Bo przyjaźń, zwłaszcza taka długoterminowa, to jest ktoś, kto często nas zna najdłużej.
1: Albo najlepiej.
0: Albo najlepiej, tak? I towarzyszy nam, nie wiem, w sytuacji nie tylko szkolnej, ale potem studenckiej, ale też nawet jeżeli zaczyna się po studiach, no to wchodzeniu naszemu w związki, macierzyństwu, rozwodom, tak? Więc to są bardzo ważne takie życiowe i rozwojowe doświadczenia. I, no i mamy na to takiego świadka, który, można powiedzieć, widział w nas w różnych sytuacjach i wie o nas bardzo dużo.
1: Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy więcej o trudnościach w przyjaźni.

0: To jest audycja I żyj długo i szczęśliwie. Ze mną w studiu jest psychoterapeutka Ewa Awdziejczyk i rozmawiamy o przyjaźni i o kłopotach, trudnościach w przyjaźni. O tych trudnościach chciałabym teraz troszkę więcej usłyszeć. Takie mam pytania. Czy różnica statusu materialnego niszczy przyjaźń? Albo co się dzieje, kiedy jedna osoba zostaje rodzicem, a druga nie? Czy w dobrej przyjaźni można powiedzieć zazdroszczę ci?
1: To jest kilka pytań. Może zacznę od...
0: Obrazujących trudności.
1: Tak, może zacznę od tego ostatniego, czy w przyjaźni można zazdrościć. Oczywiście, że tak. I to jest...
0: Ale czasem tak wypieramy te negatywne emocje.
1: Możemy zazdrościć, jaką masz fajną pracę, że masz fajną rodzinę, że super sobie z czymś poradziłaś. Tak, to są rzeczy,
0: które... Że masz dzieci, a ja nie mogę.
1: Na przykład, tak. Więc to jest absolutnie tak. No, trzeba rozgraniczyć zazdrość od zawiści. Tak? Zawiść ma jednak ten komponent negatywny, w którym jest ten element taki trochę życzenia źle tej drugiej osoby.
0: Że chcielibyśmy, żeby ta osoba tego nie miała.
1: Tak, natomiast zawiść jak najbardziej tak.
0: No,
1: zazdrość jak najbardziej tak. I zazdrość myślę, że może być czasem taką formą uznania czegoś dobrego u drugiej osoby, tak, u przyjaciół.
0: Ale jeśli chcemy wzbudzić w przyjacielu zazdrość, to nie brzmi dobrze. I nie wróży chyba dobrze tej relacji. Bo to jest trochę, wkrada się rywalizacja.
1: Myślę, że tutaj jest bardziej o szczerości, tak? Bo jeżeli uciekamy do takiej formy wzbudzania zazdrości, czyli można powiedzieć jakiegoś takiego zachowania zastępczego, no to jest bardziej o tym, jaki jest poziom zaufania w tej relacji. Tutaj
0: no
1: bardziej...
0: i czego my oczekujemy od tej osoby? Podziwu? Dlaczego chcielibyśmy się chwalić czymś, prawda, przed drugą osobą? To mi się nie kojarzy z dobrą, szczerą relacją przyjacielską.
1: Myślę, że to też jest ważne, czy jest jakiś balans w tym, tak? Bo jeżeli jest tak jak z przeprosinami, jeżeli tylko jedna osoba przeprasza, albo jeśli tylko jedna osoba inicjuje spotkania, tak, odzywa się, no to nie jest o przyjaźń, tylko to jest bardziej o hierarchii.
0: Taką buchalterię w Excelu powinniśmy prowadzić? Ja do ciebie zadzwoniłam 3 razy, to teraz oczekuję, że ty do mnie 3 razy zadzwonisz i zapytasz? To się powinno dziać samo.
1: To się powinno dziać samo, ale czasem się może nie dziać, tak?
0: Możesz czasem bo dorosłość się trochę przeszkadza.
1: Trochę dorosłość, ale no i tutaj jakby wcześniej zapytałaś o to, czy kryzysy różne, tak? Jak na przykład no, urodzenie dziecka, czy zmiana statusu społecznego, czy ona może wpłynąć?
0: No taki dowód anegdotyczny. Urodzenie dziecka trochę odsiewa przyjaciół.
1: Tak, dlatego też...
0: Przestajemy być interesujący dla niektórych osób, mam wrażenie.
1: Tak, ale to też myślę, że przyjaźń ma taki zasób właśnie w tej długoterminowości, że to jest ten projekt długoterminowy, tak? Czyli teraz na przykład uznanie przez tą drugą przyjaciółkę, która nie ma dziecka, że ta będzie bardziej zajęta, że może mieć mniej czasu na spotkania, albo może, to jest dosyć często, słyszę też i w gabinecie, jakiś żal, że przychodzi na spotkanie z dzieckiem, a nie sama, że nie dostaje pełnej uwagi. No, sytuacja tej przyjaciółki życiowa się zmienia, tak? Czasem dotyczy to dziecka, czasem to dotyczy pracy, czasem dotyczy też choroby, różnych rzeczy i my się, na szczęście to jest długoterminowe, czyli teraz na rok będę miała ciebie mniej, albo będziemy miały z siebie mniej, może potrzeba to trochę przenegocjować, porozmawiać, może nie spotkania, ale na przykład jakieś stałe terminy spotkań, kiedy, nie wiem, niedziela rano, raz w tygodniu dzwonimy do siebie, tak? Ustalamy pewne rzeczy, uznając, znowu, to jest ten update mapy partnera, tak? Że teraz będzie inaczej, tak?
0: Że przez chwilę będzie trudniej, ale to nie znaczy, że należy zaniechać tych kontaktów, no bo siłą rzeczy one wtedy chyba osłabną, prawda?
1: One się zmienią, ale też to też zależy o tym, zależy od tego, jakie będziemy mieli, czy miały oczekiwania od tego. Jeżeli w zmieniającej się sytuacji będziemy oczekiwać tego samego, no to można powiedzieć, że to jest rodzaj iluzji takiej, tak? No bo to nie może tak być. Tak samo jak oczekiwanie, kiedy przyjaciółka wyjdzie za granicę na przykład, tak? Oczekiwanie, że będzie ten sam rodzaj kontaktu, jaki był, kiedy mieszkała 2 ulice dalej, czy w tym samym mieście, czy w tym samym kraju, jest też pewną taką iluzją. Tylko, że wtedy no, trochę zmieniamy, tak? Czyli zmiana oczekiwań, że ta przyjaźń nie będzie bazowała na wspólnym spędzaniu czasu, no bo to nie jest możliwe, ale będzie ważne jest, żeby zachować taką wzajemną wiedzę o naszym życiu, co się w naszym życiu dzieje i szukać innych form dzielenia się tym życiem.
0: A co w takiej sytuacji, bo rozmawiamy tutaj, mówimy dużo o kobiecej przyjaźni. Mhm. Czy to, że kobiety mają więcej takich więzi międzyludzkich i też stopniowalnych, koleżanek, znajomych, przyjaciółek, co wynika też ze statystyk w porównaniu do mężczyzn, jakoś wpływa też na nasz dobrostan? Czy my lepiej funkcjonujemy społecznie w związku z tym niż mężczyźni? Czym się różni męska przyjaźń od damskiej przyjaźni? Tak z gabinetowego twojego doświadczenia.
1: No, na przykład się też łączy sposobem komunikacji, tak? No jednak inaczej rozmawiają w grupie kobieta, inaczej mężczyźni. Na czymś innym, na coś innego zwracają uwagę i kierują tą uwagę. Tutaj jest też i biologia, tak? Są badania, które pokazują, że podczas rozmowy z przyjaciółką, z przyjacielem też, ale u kobiet jest to bardziej wyraźne, spada poziom kortyzolu. W ogóle przyjaźń powoduje, że stajemy się nawet wytwarza się oksytocyna.
0: Ten hormon przywiązania.
1: Tak, hormon przywiązania. Dlatego też przyjaźń to jest też działanie, spotykania z przyjaciółką jest działaniem prozdrowotnym. U mężczyzn ta przyjaźń wygląda trochę inaczej. Czasem się zawiązuje szybciej. Na przykład, no właśnie, mogą się mężczyźni poznać, nie wiem, na jakimś meczu albo na wakacjach i kliknie. I się zaczynają umawiać, nie wiem, to pójdziemy gdzieś razem na coś. I to się dzieje w taki sposób naturalny. Myślę, że bez takiego bardzo dużego takiego komponenta emocjonalnego. Tak? No, mamy coś wspólnego, fajnie. Tak, spędźmy trochę czasu. U kobiet jest ten jednak większy aspekt takich oczekiwań i myślenia bardzo do przodu, tak? Takie planowanie po kilku spotkaniach czy po krótkim czasie, już planowanie wyjazdu na przykład, tak? Albo zapraszanie do domu. U mężczyzny dzieje się to trochę wolniej, trochę inaczej, ale też badania pokazują, że częściej mężczyźni mają w swoim dorosłym życiu przyjaciół, których poznali w gimnazjum czy w szkole podstawowej. U kobiet się to dzieje dużo rzadziej. Naprawdę dużo rzadziej można spotkać dorosłą czy dojrzałą kobietę, która ma przyjaciółkę poznaną
0: A z czego to może wynikać? Taka wymiana przyjaciółek?
1: No, czasem wynika na przykład z tego, co mówiłam wcześniej, czyli że ta przyjaźń polegała na wspólnym byciu, wspólnym mieszkaniu w sąsiedztwie czy wspólnym chodzeniu do szkoły. Ale też okres między, no nie wiem, między szkołą podstawową a powiedzmy maturą, tak, to jest okres ogromnego rozwoju emocjonalnego, umysłowego. I tak naprawdę no, siedmiolatka, przyjaźń siedmiolatek i osiemnastolatek jest trochę inną relacją. Tak? Inne są oczekiwania, pojawiają się też partnerzy, więc to też jakoś renegocjuje albo może renegocjować tą przyjaźń. Więc trochę stąd znowu ta mapa, tak? Czyli co jakiś czas sprawdzać, w jakim miejscu jesteśmy i co nas łączy.
0: Ale jeszcze bym wróciła tutaj do męskich przyjaźni. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś, że panowie częściej mają przyjaciół z dzieciństwa. Ale jak już przychodzą do twojego gabinetu, to na co się skarżą mężczyźni, jeśli chodzi o relacje? Czy problem jest z budowaniem, problem jest z utrzymaniem, czy z zakończeniem takiej relacji nieromantycznej? To
1: mówię oczywiście tylko o własnym doświadczeniu, więc raczej się nie skarżą na przyjaciół. Mm-hmm. Więc te przyjaźnie
0: raczej
1: są
0: na te najbliższe raczej, osoby, z którymi
1: tak,
0: mieszkają.
1: Raczej rozmowa o przyjaźni, bo też czasem to...
0: A ty pytasz mężczyzn, czy mają przyjaciół?
1: Tak, no pytam w ogóle o sieć społeczną, mm-hmm. tak, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tylko mieć tą najbliższą osobę, ale w ogóle inne osoby w swoim życiu, bo jeżeli mamy tylko tą jedną osobę, no to jest też bardzo obciążające dla jednej i dla drugiej strony. Czy może być obciążające dla jednej i dla
0: drugiej
1: strony.
0: Czyli to ładowanie w jedną osobę partnerską tych różnych ról, tak, również przyjacielskiej
1: tak,
0: roli.
1: Tak, dlatego ważne, żeby mieć przyjaciół, znajomych, koleżanki, tak, nie tylko przyjaciół, żeby tych osób do wsparcia tej sieci społecznej było więcej.
0: A im więcej osób w tej sieci społecznej, tym lepiej?
1: Tak bym nie powiedziała, bo w tej sieci społecznej mamy kręgi, tak? To jest ten krąg najbliższy, tak? Te osoby, które są które najwięcej o nas wiedzą, wiedzą też takie intymne rzeczy o nas, więc tutaj nie ma za dużo takiej pojemności emocjonalnej.
0: To zostało nawet wyliczone, to chyba Robin Dunbar, autor tak zwanej liczby Dunbara, z tego jest znany, on stwierdził, że tak naprawdę w życiu statystycznie otacza nas około 150 ludzi, z którymi mamy różne relacje. I w tym pierwszym kręgu, o którym mówisz, tym najbliższym, jest ile osób? 3 do 5.
1: Trzy do pięciu, ale ja bym się z tym tak nie zgodziła, bo tak jak robię te sieci społeczne z pacjentami, to zazwyczaj w tym kręgu najbliższym jest 1-2 osoby.
0: Mhm. Tak, dopiero w kolejnym
1: tak,
0: jest
1: dopiero w kolejnym
0: więcej.
1: Jest trochę więcej, więc myślę, że nie chodzi o to, ile osób jest w ogóle, tylko ile jest w kręgach tych kolejnej bliskości, tak? Bo my sięgamy najpierw po ten najbliższy krąg, ale jeżeli ta osoba z jakichś powodów jest niedostępna, no to ważne, żeby w tym drugim kręgu ktoś był, do kogo możemy się w tym momencie zwrócić. Ale jeszcze dokończę ten temat rozmów z mężczyznami o przyjaźni. Oni sami rzadko to wnoszą, ale kiedy czasem się pojawi i ja jakoś to pociągnę, to zaczynają sobie uświadamiać właśnie brak tych kontaktów. Że mam przyjaciela, ale mieszka w Krakowie. Może się do niego odezwę. Tak? I w ogóle rozmowa o przyjaźni to jest coś, co mężczyznom, mam takie poczucie, jakoś bardzo otwiera i rozszerza perspektywę.
0: I o czym mówią, jeśli chodzi właśnie o jakość tych relacji? Że być może ten kolega z Krakowa to jednak nie przyjaciel, tak?
1: Równie, ale często mówią o tym, co mówią też kobiety, tylko że mężczyźni o tym nie mówią. O bliskości, o tym, że ten ktoś mnie zna, że mówi tym samym językiem, że mogę powiedzieć niewiele i ta odpowiedź, która przychodzi od niego, daje mi takie poczucie, że on mnie rozumie.
0: Czyli to rozumienie i możliwość opowiedzenia o swoich problemach, o tym, co nas gryzie, no wręcz stereotypowo mówi się, że mężczyźni mają z tym więcej problemów niż kobiety, więc tym bardziej pewnie sobie cenią dobrego przyjaciela.
1: Tak, powiedziałabym może, że rzadziej korzystają, że może nawet nie jest tak, że tych przyjaciół jest dużo mniej, ale może nie mają takiego nawyku jak kobiety korzystania z tej ścieżki.
0: Za chwilę porozmawiamy więcej o tym, czy to dobrze, gdy matka chce być przyjaciółką własnej córki.

0: To jest audycja Jeżeli długo i szczęśliwie, rozmawiamy o przyjaźni. Jest ze mną Ewa Wdziejczyk, psychoterapeutka. Przed przerwą troszkę mówiłyśmy o męskich przyjaźniach, o ich specyfice, o tym, czym się różnią od relacji damsko-damskich, a mnie ciekawi takie przesunięcie, bo czy to dobrze, że osoby z rodziny najbliższej traktujemy czasem jak przyjaciół? Słyszałam takie zdanie: moja córka jest moją najlepszą przyjaciółką, albo moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką. I chciałabym zapytać, bo mam tutaj jakieś takie podskórne przeczucie, że to nie do końca dobrze. Tak lokować właśnie w tej najbliższej i to jeszcze w rodzinie i trochę w relacji podległości, rodzic, dziecko, no tę funkcję przyjacielską, czyli powierniczą, tak mi się wydaje.
1: No, kiedy od młodej osoby słyszę w gabinecie, że moja mama jest najlepszą przyjaciółką albo jedyną przyjaciółką, no to zapala mi się pomarańczowe światło, bo to jest zapowiedź, to z badania oczywiście, tak? Ale zapowiedź tego, że może w tej rodzinie czy w tej relacji doszło do odwrócenia ról, do zjawiska parentyfikacji. No i warto się temu przyjrzeć, jaką rolę pełni, tak? No bo dorosłe dziecko, już nie mówiąc o dziecku, tak? Ale nawet dorosłe dziecko, to nie jest partner, to nie jest przyjaciółka. I zazwyczaj ta forma relacji powstaje, czy się nawet utrwala w sytuacji, kiedy matka jest samotna albo ma takie niepoukładane relacje ze swoim mężem, nie ma dorosłych przyjaciółek i wtedy trochę kompensuje ten brak takiej dorosłej przyjaciółki, wybierając jako powierniczkę swoją córkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z drugą strony też tak może być, czyli że to córka, można powiedzieć, wybiera tą matkę jako przyjaciółkę, no bo ta matka jest często też bardziej dostępna albo w ogóle jest dostępna.
0: Zwłaszcza jeśli jest matką wspierającą, jest, słuchającą, taką nowoczesną matką.
1: Dokładnie, tak. I to jest dla dziecka to jest bardzo obciążające, ale też może być obciążające dla matki, o czym się mówi bardzo dużo, dużo rzadziej, tak? Mówi się o parentyfikacji, czyli obciążaniu dziecka tą dorosłymi oczekiwaniami, można powiedzieć, ale też w drugą stronę dla kobiet dojrzałych to też może być, to może być trudne.
0: No może się pojawić taka myśl, no co zrobić, żeby tej córce pomóc? Dlaczego ona nie wychodzi do ludzi? Dlaczego nie ma przyjaciółek? O czym może świadczyć brak przyjaciół w życiu?
1: Grube pytanie. Grube pytanie. Ja zaraz do niego przejdę, ale powiem, co ja robię w takiej sytuacji, między innymi, tak? Sytuacja jest dużo łatwiejsza, kiedy jest rodzeństwo.
0: Czyli najgorzej być jedynaczką?
1: Trudniej, tak? Natomiast to jest też rola rodziców, żeby kierować dzieci wzajemnie do siebie.
0: Czyli tak? Zapewniać ten krąg przyjacielski, zapraszać te dzieciaki.
1: Rodzeństwo, wspierać i podkreślać siłę tych relacji poziomej, nie pionowej, czyli rodzice-dziecko, tylko poziomej, czyli brat do siostry, siostra do brata, czy w ogóle siostry, tak? Czyli wspierać i
0: nie
1: mówić,
0: antagonizować,
1: nie antagonizować, tylko wspierać i mówić o tym. No oczywiście się to łączy też ze stawianiem granic, ale czasem powiedzieć, wiesz co, zadzwoń do siostry.
0: No dobrze.
1: Zadzwoń do brata.
0: Ale jeśli tej siostry, brata nie ma, a to coraz częstszy scenariusz, coraz więcej małżeństw decyduje się tylko na jedno dziecko, przy naszej dzietności w Polsce 1,09, to co wtedy? Na siłę organizować dziecku spotkania towarzyskie? Aż tak animować?
1: Myślę, że nadal, i to czasem obserwuję na placu zabaw, idź pobaw się z tym dzieckiem, tak? No to nie nasza rola, tak? To mówi więcej o nas samych, o naszych lękach i o naszych doświadczeniach, niż o tym...
0: Czyli nie powinniśmy tak robić i wypychać do tych innych dzieci, do tych przysłowiowych piaskownic, nawet jeśli nasze dziecko nie chce?
1: No, raczej bym rozmawiała z dzieckiem, co się dzieje, dlaczego.

0: czego tak się dzieje i co się pod tym kryje, ale może też mieć równy sposób nawiązywania, wchodzenia w relacje. Ja mam taki swój własny test, może trochę odbiegam od tematu, a dotyczący, pytam czasem pacjentów, jak wchodzą do nieznanej wody. Jak są nad jeziorem, nad morzem i są tam pierwszy raz. I oczywiście można się domyśleć, że odpowiedzi są bardzo, bardzo różne. Jedni będą od razu wskakiwać do wody, nie sprawdzając tą wodę. Ktoś inny zanurzy sobie kawałek stopy. Jak jest ciepła, to pójdzie dalej. Jak jest zimna, to się wycofa.
1: No, jak jest ciepła, to łatwo wskoczyć.
0: Łatwiej wskoczyć. Nie mam na to badań i absolutnie nie traktuję tego jako informacji naukowej, ale tak z doświadczenia mi pokazuje, że to w terapii to się jakoś potwierdza, że podobnie niektóre osoby oczywiście tylko wchodzą w relacje. Ktoś inny potrzebuje więcej czasu, swojego sposobu, żeby wejścia w relacje, a ktoś inny szybciej skraca ten dystans. No i podobnie jest w relacji też przyjacielskiej. To taka dygresja co do tych dzieci na placu zabaw. Wracając do dorosłej matki, tak, czy dorosłego rodzica i dorosłej
1: i do braku przyjaciół.
0: I do braku przyjaciół. Trochę można powiedzieć, pewne rzeczy zaczynają się dużo wcześniej. To znaczy, jak rozmawiam o domu rodzinnym, czy to był dom, czy mama miała przyjaciół, czy tata miał przyjaciół, czy spędzali razem, czy kto was odwiedzał, czy to był dom bardziej otwarty, czy raczej tylko to było dom, który się otwierało dla rodziny, to dużo pokazuje. Więc myślę, że ten rodzaj takiego modelowania sprzyja nawiązywaniu też relacji przyjacielskich w dorosłym życiu.
1: Czyli takiej otwartości większej. Tak,
0: więc to nie jest tak, że to nagle ktoś nigdy nie miał, miał zawsze koleżanki, przestaje mieć, co czasem może być związane z różnymi zmianami w życiu. Tak, kiedy wyjeżdża się z miasta rodzinnego i wtedy jest dopiero, no, wchodzi się w nowe środowisko i czasowo można nie mieć takich osób bliskich, ale czasem jest po prostu związane z tym, jaki model z rodziny pochodzenia dostaliśmy, tak?
1: I czy ten model z rodziny pochodzenia może wpływać właśnie na trudności z nawiązywaniem przyjaźni? Czy to w ogóle dobre określenie, nawiązywanie przyjaźni? Może powinnam powiedzieć inaczej.
0: No właśnie, to jest tak, nie wydaje mi się, że można nawiązać przyjaźń. Można, nawiązuje się relacje,
1: które może się przekształcić,
0: tak, koleżeńskie, tak. Najpierw jesteśmy znajomymi, potem możemy być koleżeństwem, tak. Potem możemy być bliskim koleżeństwem, tak, już pomijając płeć. A dopiero potem przychodzi taki moment i na ten moment to też nie jest jedna chwila. Może być to bardziej jakoś uświadomione, ale bardziej się to przejawia w działaniu, tak. Czyli, że swobodzie bycia z tą osobą, że możemy się czuć sobą w relacji z tą właśnie osobą.
1: No ale czy takie cechy jak większa introwersja, czy nieśmiałość, no na pewno wpływają na to, jak te relacje się nawiązuje. I niektóre osoby skarżą się na to, że jest im trudno się do kogoś zbliżyć, czują się onieśmielone. I co wtedy?
0: Myślę, że całkiem dobrym takim elementem przejściowym będzie grupa. Tak? Grupa i powiedzmy neutralne środowisko, tak? Czyli żeby to nie pójść na spotkanie przyjaciół, tylko pójść na spotkanie, nie wiem, plecenia wianków albo grupę, która biega, a potem idzie. Są takie grupy w Warszawie, które najpierw biegają, a potem idą albo do parku siadają, rozmawiają, albo do kawiarni siadają i rozmawiają.
1: Czyli szukanie takich grup, dopisywanie się do pewnych grup, nawet na Facebooku, po to, żeby poznawać nowych ludzi i być może spośród nich wyłuskać sobie tę bliską osobę, tak?
0: Tak, dobrze się też kierować, zwłaszcza na początku, jakąś wspólnotą zainteresowań, tak? Czyli żeby też nie wchodzić z jakimś dużym, nie nakładać na sobie zbyt dużego trudu, tak? Czyli jeżeli nie interesujemy się fizyką, to no można jednorazowo na zasadzie dostarczania sobie nowej stymulacji pójść na spotkanie fizyków, ale może być trudniej zbudować na tej bazie przyjaźń.
1: Czyli najpierw trzeba by było sobie uświadomić, co nas kręci. chęci, jakie mamy zainteresowania. Czasem w takim biegu, w codzienności trudno jest się zastanowić, co mnie kiedyś interesowało, czy lubiłam uczyć się języków obcych. Może trzeba pójść na kurs. To takie meet cute, powiedziałabym, jak to mówią Amerykanie. Poznawanie się w sposób taki uroczy. Tak?
0: Tak, ale z drugiej strony przyjaźni to tak a propos trudów, to co może być trudne, to są różnice, tak? I
1: no
0: oczekiwanie,
1: właśnie,
0: że w tych różnic w przyjaźni nie powinno być, że powinniśmy się zgadzać, mieć te same poglądy. No dobrze,
1: albo...
0: żeby tego rozjazdu nie było takiego dużego, tak? Bo to rzeczywiście trochę trudniej to zasypać i udawać, że jesteśmy w tym podobni.
1: No dobrze, a spotkałam się z taką, no jest to pewien rodzaj tożsamości teraz, bycie osobą nieneurotypową i to czasem bywa etykietą, która no, nie służy budowaniu relacji, ale porozmawiamy na koniec trochę o tym, czy osoby z ADHD, czy w spektrum autyzmu inaczej przeżywają przyjaźń, czy na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli wiemy, że przyjaźnimy się z kimś, kto ma diagnozę ADHD. Czego można się spodziewać i czy też mamy więcej wybaczać takiej osobie?
0: Przyjaźń z osobą z ADHD czy z aut ADHD no jest wyzwaniem dla jednej i dla drugiej strony. Wyzwaniem, no umysł osoby z ADHD pracuje trochę inaczej i granice przebiegają też inaczej. No, taki przykład dla osoby z ADHD, no, osoba, która znika tak fizycznie, to trochę znika też z jej świata. To nie jest tak, że skupia się na czymś innym. Taka, można powiedzieć, ślepota trochę.
1: Co z oczu, to z serca.
0: Tak, ale...
1: No trudno wybaczyć takie znikanie i nieodzywanie się przez dłuższy
0: czas. Wybaczanie to już za daleko. Na początku jest to zrozumienie, tak? Trudno można zrozumieć i może być odbierane osobiście, tak? Czyli taka, ta druga osoba może myśleć, no nie zależy jej na mnie.
1: No chyba najczęściej ta druga osoba właśnie tak myśli.
0: Tak.
1: No i tutaj można wywiesić tę flagę ADHD-ową i powiedzieć, ale ja mam ADHD, kochana, musisz mi wybaczyć.
0: No właśnie.
1: I to nie jest fajne.
0: To niekoniecznie, ale też no, są różne sytuacje. To jest odwoływanie spotkań, to jest zmiana planów, to jest przebodźcowanie, tak? Czyli po dwóch godzinach no, taka osoba zaczyna tak sobie patrzeć gdzieś tam i uciekać.
1: No nie słucham.
0: Nie słucha, nudzę ją, tak?
1: Czyli taka przyjaźń jest trudniejsza.
0: Trudniejsza. Ja rekomenduję w takich sytuacjach, no to znowu wracamy do tego wysiłku, tak? No, że
1: przyjaźń wymaga wysiłku.
0: Wysiłku, tak.
1: A wydawało mi się, że to będzie taki...
0: Proste i łatwe, tak? Czyli na przykład, jeżeli to jest jakoś potwierdzone, tak, że ta moja przyjaciółka ma ADHD, ale nie tylko, no, zaburzenia lękowe na przykład, tak, albo różnego rodzaju fobie, poczytać o tym, przeczytać jedną książkę, odsłuchać jakiś jeden profesjonalny webinar, żeby poznać, jak funkcjonuje ta osoba i żeby nie odbierać tego też przeciwko sobie, nie odbierać tego osobiście, ale też nie podważać przyjaźni tej relacji, tak?
1: Czyli... No ale jeśli to nam nie pasuje, mamy tego dość, jesteśmy tym zmęczeni, no to koniec takiej relacji, no będzie bolesny, ale czasem bywa nieunikniony, jeśli nie jesteśmy w stanie zaakceptować tych, powiedzmy, wad ADHD-owca.
0: No przyjaźń jest wyborem. Myślę, że znowu wracamy do tematu szczerości. To myślę, że dużo, dużo lepiej dla relacji w ogóle, nie już tylko dla przyjaźni, ale dla relacji jest rozmowa na ten temat otwarta i szczera, że to jest dla mnie za trudne. Że tego no, nie jestem w stanie w tym momencie udźwignąć.
1: I co? I wtedy można zrobić sobie przerwę i może się okazać, że jednak brakuje nam tej osoby.
0: Można. Oczywiście, aczkolwiek po tej przerwie, no dla osoby z ADHD przerwa nie jest problemem. On spotka się po pół roku i rozmawia, jakby rozmawiała wczoraj, tak? Jakby skończyła rozmowę wczoraj. Ale też trzeba uznać tą drugą stronę, tak? I na przykład pewne rzeczy pouzgadniać. I znowu, to jest tą takie... mamy zrozumienie na to, że musimy się z partnerem na pewne rzeczy umówić.
1: To działa w dwie strony.
0: Tak, ale tak samo możemy z przyjaciółką, tak? Czyli na przykład ustalić pewne rzeczy, tak? Rozumiem, że możesz nie pamiętać, ale na przykład wysłać taki...
1: I bardzo cię proszę, nie odwołuj w ostatnim.
0: Nie odwołuj, albo na przykład, no, tęsknię za tobą, spotkajmy się w czwartek wieczorem. Osoba z ADHD wpisze do kalendarza, może zapomnieć, od razu mówię, ale jest to łatwiejsze do tego, żeby to utrzymać. Tak? Czyli trochę naprawdę psychoedukacja by się przydała.
1: Psychoedukacja to klucz do zrozumienia siebie, drugiej osoby, do akceptacji, więc w przyjaźni potrzebny jest wysiłek, akceptacja, no i musimy się lubić i się sobą interesować. No i chyba tym zakończymy dzisiejsze wydanie, jeżeli długo i szczęśliwie. Ze mną w studiu była Ewa Wdziejczyk, psychoterapeutka. Audycję realizowała Milena Krupińska. Ja się nazywam Grażyna Morek i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Pozamiatane.

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Przy mikrofonie Ula Hincz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na audycję Pozamiatane. Wspólnie ze mną za sterami tej popołudniowej maszyny do sprzątania siedzi Julia Nowaczyńska, a ja zapraszam Państwa na godzinę pełną naprawdę dobrej muzyki i naprawdę dobrych porad. Dzisiaj naszym gościem będzie Dawid Gaborio, szef kuchni, który podzieli się z nami swoimi patentami na to, jak sobie tę pracę w kuchni lepiej zorganizować, bo jak wiemy, to jest takie miejsce, w którym się brudzi dużo i chętnie. A ja z kolei zachęcam Państwa do tego, żeby się do nas odezwać telefonicznie i podzielić się z nami patentami, albo być może mają Państwo jakąś koszmarną kuchenną wpadkę, która się Państwu przytrafiła. Chętnie posłuchamy, jak to było. 510 357. 357 to nasz numer telefonu, ale można wysłać też wiadomość mailową ula@radio357.pl. A my wracamy raz jeszcze do tych wspaniałych lat 90.

0: Zaczynają się pojawiać wiadomości od Państwa. Tip kuchenny od Pani Anki. Ja gotuję, ktoś sprząta. Zasada powszechnie znana, przeze mnie od zawsze stosowana. Ja się w pełni zgadzam. Problem tylko polega na tym w moim domu, że mój mąż sprząta, zanim ja ugotuję i to kreuje pewne problemy. Dosyć często się zdarza, że wyjmę sobie deskę, nóż, odwrócę się po jakieś produkty, a deska już na miejscu i nóż też, więc trzeba się w tym zsynchronizować. Drodzy Państwo, Dawid Gaborio przygotował dla nas dzisiaj garść przypraw kuchennych w postaci swoich doskonałych rad. Dawid jest kreatywnym szefem kuchni, autorem książki Coś francuskiego i współautorem wielu programów telewizyjnych poświęconych kulinariom. No i zacznijmy od tego. Dawid, czego my się możemy nauczyć od takich profesjonalnych szefów kuchni pracujących na przykład w restauracji? Co moglibyśmy zastosować w naszej domowej kuchni?
1: Zacznę od tak najbardziej znany mise en place, czyli w kuchni przygotowujemy i odmierzymy wszystkie składniki oraz też przygotujemy narzędzi, które potrzebujemy do pracy przed rozpoczęciem gotowania. I to jest bardzo ważne, bo to jest tak naprawdę kontynuacja z tego, co wcześniej robiliśmy, czyli listy zakupów, czyli konkretną listę zapotrzebowań do konkretnego przepisu, bądź na przykład jeśli organizujemy się tygodniowo, no to wiemy, że potrzebujemy takie składniki, żeby 2 albo 3 dni do przodu przygotować posiłki. Przechodzi moment do gotowania, więc ten pierwszy punkt mise en place jest właśnie po to, żeby przygotować i odmierzyć wszystkie składniki, przygotować też narzędzia, czyli patelnie, garnki, deski, noże, przed rozpoczęciem gotowania, po to, żeby nie stracić czasu w trakcie gotowania na szukanie tych wszystkich elementów i skupić na ten proces gotowania. Drugi punkt jest czyszczenie stanowiska na bieżąco. To jest idealnie, w idealnym świecie to super, natomiast też daję sobie sprawę, że nie zawsze mamy na to ochotę, czas, przestrzeń. Ale to konkretnie to jest w kuchni sprzątanie deski do krojenia i mycie naczyń w trakcie gotowania, a nie po wydaniu wszystkich dań, po to, żeby nie zostawić później bałagan na koniec kuchni. Jest taki system nazywany FIFO, First In, First Out, i to jest bardzo, bardzo ważne i to się stosuje w restauracjach, czyli używanie najpierw produktów z najwcześniejszą datą ważności, żeby tak naprawdę unikać marnowania żywności. I to jest bardzo istotne, czyli jak po prostu kupujesz produkt w poniedziałku, to starasz się go używać od razu, jeśli to jest świeże, jeśli otwiera się ogórek, to po prostu patrzysz na datę przydatności, używasz też go regularnie i szybko po to, żeby nie zostawiać puste produkty i po 3, 5, 7 czy 10 dni wyrzucać do kosza, no bo jednak wyrzucasz swoich pieniędzy. I ostatni jest to wyraźna komunikacja, zwłaszcza jeśli pracujesz w domu, czy tam gotujesz w domu z dzieciakami, z rodziną, z przyjaciółmi. Chodzi o doprecyzowanie komunikaty, zamiast rzucać luźne pod tytułem ty zajmij się tym, a ty zajmij się tym. Tylko po prostu konkretnie, kochanie, pokrój mi 2 cebuli, synku, możesz mi obierać, poproszę tutaj 3 marchewki i tak dalej. Wtedy ta osoba dostanie jasny komunikat i wie, co ma robić.
0: No właśnie, komunikat do mojego męża, nie sprzątaj zanim nie użyję. Słuchajcie, jestem zachwycona tym, jak Dawid Gaborio mówi po polsku. Jestem zawsze wzruszona, kiedy cudzoziemcy wkładają ten gigantyczny wysiłek, żeby się naszego języka nauczyć, bo naprawdę nauczenie się francuskiego w porównaniu z nauczeniem się polskiego to jest pieszczota. No bo przecież choćby z kulinarnych tematów, 1 pieróg, 2, 3, 4 pierogi, ale 5 pierogów. No dobrze, że chociaż marmolada łatwiej się odmienia.

Muszę Państwu powiedzieć, że miałam przyjemność oglądać przeróżnych szefów kuchni w pracy i ściągać od nich najlepsze patenty. Muszę też powiedzieć, że im bardziej oni byli gwiazdkowi, tym mniej w tej kuchni robili. Moim absolutnym rekordem, nie będę zdradzać nazwisk, ale było dwóch francuskich szefów kuchni na kolacji w ambasadzie. Siedzieliśmy, jedliśmy kawior i piliśmy szampana, a całą robotę robił ktoś zupełnie inny. Ale w tych kuchniach podejrzewam również, że można zastosować taki patent, kiedy ma się gości, a jednocześnie chce się doprowadzić kuchnię szybko do porządku, a jest dużo smażenia, żeby wyłożyć sobie folią aluminiową kuchenkę. Oczywiście to dotyczy tylko kuchenek gazowych, bo na indukcji nie da się tego zrobić, ale taka kuchnia wyłożona folią sprawia, że potem tylko podnosimy folię, wyrzucamy ją i przy naprawdę dużym smażeniu tuż przed gośćmi to się idealnie sprawdza. Gdyby zechcieli Państwo podzielić się z nami swoimi patentami na kuchenne obowiązki, to nasz numer 510-357-357 to do kontaktu telefonicznego. No i oczywiście wiadomości mailowe na ula@radio357.pl. A my dzisiaj gramy tak, żeby się Państwu chciało sprzątać, gotować i do tego jeszcze potańczyć.

Muszę Państwu powiedzieć, że jednym z moich najlepszych patentów kuchennych w kuchni, w której mamy tyle kolorów, tyle rzeczy, tyle słoiczków, jest pojemnik na mydło i na płyn do naczyń, które są takie same. Ja zazwyczaj idę do jakiejś sekcji łazienkowej marketu budowlanego albo takiego z meblami, wybieram sobie tam dwa ładne szklane pojemniki, do jednego wlewam mydło do rąk, takie kuchenne, które usuwa wszystkie zapachy cebuli i innego czosnku, a do drugiego wlewam płyn do naczyń, który jest zawsze pod ręką wtedy, żeby dorzucić go na gąbeczkę. I to od razu daje takie uczucie ładu. Mamy dwie kolorowe butelki mniej w kuchni i to zawsze trochę pomaga zachować taki estetyczny ład. Za chwilę kolejne porady Dawida Gaborio, a my potańczymy sobie teraz tym razem jesiennie.

0: Gotować to jedno, a sprzątać to drugie. A najgorzej, jeśli się zostawi takie niezalane wodą brudne naczynia, które zaschną, i potem doczyścić, to jest prawdziwa udręka. Wydaje mi się zatem, że Dawid Gaborio będzie miał jeden z patentów szefów kuchni na to, żeby po tym gotowaniu nadal było tak pięknie jak przed. Jak utrzymać porządek w kuchni? Czy jest na to jakiś sposób?
1: No i tutaj jest team taki, który generalnie nie sprząta w trakcie i sprząta wszystko na koniec, bądź tacy jak ja, którzy uwielbiają gotować, ale nienawidzą sprzątanie. Ale jeśli chcemy to już konkretnie, to ja bym zaczął tak. Gotować z minimalnym bałaganem zasady jednego naczynia, czyli tak zwany one pot. Jedna patelnia, jedna garnka i to są danie jednogankowe, na przykład przepisy gulaszowe, dania z piekarnika na jednej blaszce albo posiłki z woka. I wtedy masz po prostu jeden garnek, jeden palnik, mniej się zmywa i to jest bardzo fajną opcją, zwłaszcza w tygodniu, kiedy człowiek jest zabiegany i nie chce po prostu spędzać dużo czasu przy garach. Druga to jest mieć zawsze ze sobą miskę na odpady. Jeżeli mamy takie szczęście, że możemy segregować te bioodpady i mamy na przykład jakieś kompostownika, to żeby ta miska faktycznie z tymi odpadkami bioorganicznymi, to je po prostu wyrzucać do tego kompostu. Jeżeli tego się nie ma, to tak czy siak ta miska się przyda, bo ten trash bowl jest zawsze obok deski i na bieżąco wszystko, co kroisz, odpadki, to obierki i tak dalej, opakowanie i resztki, to trafia do tej misce i wtedy zapobiega ciągłemu chodzeniu do kosza i rozsypywaniu śmieci po blacie i tak dalej, tak? I wtedy jakby nie tworzysz chaosu, nie tworzysz bałaganu w kuchni. No i ostatni punkt to jest używać papieru do pieczenia lub folii. Przy pieczeniu w piekarniku wyłóż blaszkę papierem i po skończeniu po prostu wyrzucasz, nie? Wtedy blacha nie jest brudna, nie jest przepalona, nie musi się umyć zbyt dużo, tak jakbyś po prostu bezpośrednio na blachę układła składnik.
0: No właśnie, kiedy w piekarniku pieczemy na takiej kratce do pieczenia, to arkusz tej folii albo papieru do pieczenia możemy położyć na samym dole, na dnie piekarnika. Wtedy wszystko z tej kratki ścieknie na dół. To ja przy okazji sprzedam Państwu dwa patenty na czyszczenie. Pierwszy to jest czyszczenie piekarnika. Najwygodniejszą metodą na to jest zrobić kulkę z folii aluminiowej, tak jakby zastąpiła nam gąbeczkę, i nałożyć na to zwykłe mleczko do czyszczenia. W ten sposób odczyszczą Państwo najbardziej nawet uparte plamy, takie przypieczone, dobrze już zakonserwowane. A drugi patent na czyszczenie kratki od piekarnika jest taki, że wkładamy ją, no tu chyba musimy do brodzika prysznicowego, bo do niewielu zlewów się zmieści, chociaż można to zrobić na dwie raty, i zalewamy ją, najpierw posypujemy ją sodą, taką zwykłą sodą spożywczą, a potem zalewamy wrzątkiem. I ten miks wrzątku z sodą sprawiają, że wszystkie zabrudzenia odchodzą bez trudu, więc proszę wypróbować ten sposób, nawet jeśli Państwa piekarnik już dawno się zapuścił, no co tu dużo mówić. No to potańczmy jeszcze trochę.

Oczywiście kluczem do porządku w kuchni jest to, żeby nie mieć w niej zbyt wielu rzeczy, a żeby za to mieć łatwy dostęp do tego, co nam potrzebne. To wyrzucanie jest dla nas wszystkich trudne, no ale to fakt, że coś było drogie albo że coś jest elektryczne, nie oznacza, że trzeba to na siłę trzymać. Jeżeli czegoś nie używamy, to naprawdę lepiej się tego pozbyć. To samo dotyczy w moim przypadku uszkodzonych naczyń. Jeżeli talerz jest nadtłuczony, wyszczerbiony, jakoś nie bardzo lubię obcować z takimi rzeczami, więc one znajdują swoje miejsce niestety już w śmieciach. Natomiast muszę też Państwu powiedzieć, że ja z kolei jako pamiątki z podróży lubię sobie przywieźć fajne rzeczy do kuchni. Czy to jakiś fajny kubek, czy na przykład z Argentyny przywiozłam przepiękne drewniane łyżki, które mi służą do dozowania mąki, cukru i soli i których po prostu używam codziennie. To taki fajny patent na pamiątkę z podróży, z której można po prostu skorzystać, która będzie praktycznym prezentem właśnie dla naszej kuchni. No to teraz piękny męski głos, a potem drugi piękny męski głos.

0: Porządek to jedno, a nie marnowanie produktów spożywczych to drugie. Dlatego postanowiłam zapytać Dawida Gaborio, jak przechowywać produkty spożywcze, żeby ich absolutnie nie marnować.
1: Więc to jest bardzo też fajne pytanie, bo to nawiązuje bezpośrednio do zasady zero waste'u, czyli nie marnujemy produktów, które wcześniej przygotowaliśmy, pakujemy je z powrotem do lodówki i to nawiązuje też do tego FIFO, czyli first in, first out. To, co jest przygotowane, nie do końca zjedzone, można go wykorzystać na drugi dzień, pod tytułem na przykład ziemniaki gotowane, można je upiec na drugi dzień. Zioła, szparagi, dymka i te wszystkie takie elementy zielone to traktujemy jak cięte kwiaty. Przecinamy końcóweczki, możemy wstawić do słoika z odrobiną wody, najlepiej w lodówce, żeby zachował świeżość, albo na blacie, jeśli mamy takie możliwości, że blat jest w cieniu, a nie na słońcu, albo alternatywnie, jeśli nie chcemy się bawić po prostu ze sklepem takim ze kwiatami, to owijamy je wilgotnym ręcznikiem papierowym i zamykamy je w pojemniku, albo tak po prostu ja często robię, że ja kupuję trzy pęczki ziół, to zawijam każde osobno właśnie tym papierem kuchennym, który jest wilgotnym i wkładam na dole, na dolną częścią lodówki, tam, że jest do warzyw i owoców i co drugi dzień, na przykład co dwa dni, znowu namaczam tego papieru, który się wysechł i te zioła przedłużają świeżość, tak? I to jest bardzo fajny patent. Pomidory trzymamy na blacie, tak jak nasze babci i mamy, i to miało sens, bo pomidory cały czas gdzieś tam dojrzewają w jakimś tam sposób, więc poza tym lodówka niszczy też enzymy, które odpowiadają za smak i też sprawia, że są po prostu mączyste. A to nie ma nic gorszego niż pomidor z lodówka, który po prostu pachnie lodówką, jest zimny, nieprzyjemnie, a lepiej jak jest pomidor po prostu właściwie prosto z blatu. Ziemniaki, cebula, zawsze osobno. Cebula, czosnek wydzielają etylen i ten etylen błyskawicznie pobudza ziemniaki do kiełkowania i gnicia, więc oba warzywa lubią oczywiście ciemne, suche i chłodne miejsce, więc jeśli mamy taką spiżarnię w domu, to warto to użyć, ponieważ wtedy wiemy, że te ziemniaki, cebula, które odkładamy w różnych miejscach, to nie będą ze sobą działały i będą dłużej się zatrzymały świeże. Mamy owoce jagodowe, maliny, borówki, truskawki, teraz jest full season, jeżyny również, to myjemy dopiero przed jedzeniem, nie myjemy wcześniej, bo szybko mogą gnić, więc poza tym jak jest lodówka, to wilgoć jest katalizatorem pleśni, więc jeśli chcesz przedłużyć ich życie, to po prostu jak tylko wracasz ze sklepu, to

0: tanie produkty.
1: Tanie nie są z całą pewnością, zwłaszcza te francuskie. Ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć do tych owoców, dlatego że rzeczywiście jesteśmy w pełni sezonu na jeżyny, na maliny, na jagody, borówki. Ja, jeżeli zostaje mi taka ilość, o której wiem, że już tego z jakiegoś powodu nie zjem, nie zdążę, wyjeżdżam, to zawsze je zamrażam, ale staram się je zamrażać w taki sposób, w jaki zamraża się pierogi czy kopytka, czyli na płaskim naczyniu układam koło siebie owoce tak, żeby się nie stykały i kiedy się zamrożą już całkiem, to dopiero zsypuję je do jednej torebeczki. Dlaczego? Dlatego, że mogę je potem wykorzystać na przykład jako kolorowe kostki lodu do wody i to jest bardzo fajny patent. No dobrze, to teraz będzie George Michael i Aretha Franklin w piosence, która doda nam wszystkim popołudniowej energii.

No właśnie, owoce to jest w ogóle taki coś, co możemy wykorzystać również jako dekorację w kuchni, bo piękne jabłka, gruszki, winogrona super się prezentują na półmisku na wierzchu, a poza tym to jest taki sposób, żeby zachęcić wszystkich domowników do jedzenia, więc proszę wypróbować. Billy Joel przed nami, pomaszmy trochę.

0: Skoro już wiemy, jak przechowywać jedzenie, to zastanówmy się teraz, w czym je przechowywać. I tutaj z pomocą ponownie przychodzi Dawid Gaborio, szef kuchni, autor książki Coś francuskiego i współautor wielu kulinarnych programów telewizyjnych. W czym przechowywać jedzenie?
1: Co do pojemników, ja tak naprawdę tylko szkło używam. Szkło ze względu na to, że to jest trwałe, higieniczne, nie ma żadnych reakcji z plastiku i jest po prostu produktem, który możesz używać u siebie w domu, albo na przykład przygotować sałatkę, albo owsiankę rano i zabrać do pracy. Więc to jest fajny sposób, łatwo się myje, łatwo się suszy, nie ma rozwoju pleśni, bakterii, więc to jest dla mnie number one. I chyba, że masz jakieś produkty plastikowe, ale bez tego BPA i bez tych wszystkich jakby związków, które teraz są niestety zależone w tych produktach plastikowych, to wtedy ty wykorzystasz do sypkie, suche produkty. Na przykład mąki, kaszy, płatki owsiane i to jako organizacja spiżarni. Możesz to wszystko tam przerzucić, ale ja jestem zwolennikiem jednak szkła, więc plastik próbuję tego nie używać w swojej kuchni, więc również te wszystkie suche produkty, wszystkie świeże produkty, krojone, niekrojone, jakieś marynowanie pieszkurczaka, to tak samo w szkle robię i to się mega sprawdza.
0: To jest święta racja, to co mówi Dawid. Pojemniki szklane są łatwe też do utrzymania w czystości, do umycia. Natomiast muszę też Państwu powiedzieć, taki mały patent podpowiedzieć na przechowywanie pojemników do przechowywania, dlatego że jeżeli wybierzemy je z jednej bajki, jakby z jednej serii, to jest po prostu dużo łatwiej potem wkładać jedno w drugie i przechowywać to jakoś z głową. To samo dotyczy pokrywek. Jeżeli one będą podobnej grubości, a różnej wielkości, będzie nam łatwiej przechować wszystko. Druga ważna informacja jest taka, kiedy ugotujecie gar sosu, gar gulaszu, gar zupy, nie przechowujcie tego w garnku. Zwłaszcza te garnki z powłoką nieprzywierającą. Możecie uszkodzić po pierwsze tę powłokę, a po drugie, no jednak takie wiecie, no to przechodzi ten smak z tego gara do tej zupy i to w ogóle do szkła. Wszystko od razu do szkła. Nie wiem jak Państwo, ale ja zaczynam odczuwać taką nostalgię końca lata i kiedy układałam playlistę na dzisiaj, to ta piosenka tak sama mi wskoczyła.

Kończymy powoli nasze porządkowe spotkanie. W przyszłym tygodniu wybierzemy się z kuchni do garderoby, bo pogadamy o różnych tkaninach i o tym, jak o nie dbać oraz o tym, co sprawdzi się jeszcze w upały, a co potem w jesiennych miesiącach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, a na pomost między mną a Bartłomiejem Skubiszem, który już tu jest i gotowy do poprowadzenia swojego wajbu, wymyśliłam utwór, który chyba podoba nam się obojgu.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Radio 357. One, two, three, yeah.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie pod

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucy.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Czyli dzień dobry i z wielką radością witamy Państwa na spotkaniu z Francją.
1: I kłaniamy się nisko, chociaż tego nie widać, ale proszę nam wierzyć na słowo.
0: Irena Brzezińska, realizujący naszą audycję Jan Wroński.
1: I Marek Brzeziński. A dzisiaj będzie chyba trochę lżej, wakacyjniej, bez polityki, bo po Tour de France to właściwie są już wakacje Tour de France panów i pań. To wielka przerwa, że tak powiem, jest urlopowa, a potem są wakacje właśnie francuskie. I wtedy polityka schodzi troszkę na bok.
0: No właśnie, czyli dobra wiadomość dla tych, którzy nie za bardzo lubią słuchać o polityce. Stricte polityki absolutnie nie będzie. Trochę proteczek, trochę opowieści dziwnej treści, bo życie pełne jest tego typu niespodzianek. I właśnie tej polityki raczej nie będzie.
1: A dlatego dziwnej treści, że przyznam szczerze, że mimo tej posuchy wakacyjnej, to we Francji dużo się dzieje i to różnych momentów. Nie zabraknie poważnych i dramatycznych tematów, bo wciąż we Francji płoną lasy i to niektóre takie, które już raz wcześniej spłonęły, niestety. Dotyczy to między innymi Żyrondy, ale powiemy też o takich lżejszych tematach, które są związane z wakacjami. Może się gdzieś wybierzemy do Brytanii.
0: Nie zabraknie francuskiej muzyki, oczywiście, ale też polecimy w kosmos.
1: Aha, marzy mi się to, aby na naszą kochaną Ziemię spojrzeć z kosmosu, ale ja już jestem na to za stary.
0: Też uważam, że marzenia trzeba mieć i tak pewnie będziemy wszyscy musieli emigrować z planety Ziemi na inną planetę, żeby ją na nowo zaśmiecić.
1: Więc powiedz mi, co proponujesz muzycznego?
0: Obiecana piosenka Grégoire, toi plus moi.

0: Grégoire, to jest utwór Toi plus moi. Ogólnie piosenka narodziła się po śmierci dwóch braci Grégoire'a, bo pierwszy zginął w wypadku samochodowym, drugi popełnił samobójstwo i on później, oczywiście w tym smutku, potem powiedział, że w tamtym momencie miał dość pisania smutnych piosenek o zawodach miłosnych, o nieobecności, chciał napisać radosną piosenkę. No i Grégoire skomponował ją kilka lat wcześniej po spacerze, podczas którego spotkał piękną dziewczynę na hulajnodze, którą był zafascynowany i chciał ją dogonić na dwóch kółkach, oczywiście była już daleko. I piosenka jest właśnie taka, że chciał wrócić do tego takiego, no chciał zmienić to, co pokazywał jako artysta i też wrócić właśnie do pewnej radości w życiu i dlatego była ta piosenka.
1: A uruchomimy teraz wyobraźnię. Taka dziewczyna na hulajnodze w sukience z lat 50., takich troszeczkę za kolana, powiewających za nią. Boże, to piękny widok jest, bardzo romantyczny. Ale czas na pasy
0: francuskie. Wyobraziłam sobie ogólnie w spodniach, ale...
1: Aha.
0: Spoko. Znaczy nie wiem, ale hulajnoga i sukienka to...
1: Jak pomyślisz o narciarkach z początku XX wieku, to one jeździły w długich sukniach. No, ale
0: no właśnie, więc albo myślisz o początku XX wieku, w którym nawet jeszcze ty nie urodziłeś się.
1: No nie szkodzi, ale...
0: Albo myślisz za bardzo artystycznie.
1: Czarują mnie te czasy, czaruje mnie Belle Époque w ogóle we Francji. Ten okres od zakończenia wojny pruskiej, francusko-pruskiej, do 1914 roku, do wybuchu I wojny światowej, no to był okres niesamowitego rozwoju Francji. Wiesz, motoryzacja, przemysł, a do tego wszystkiego te damy w kapeluszach i w tych czarujących sukniach paradujące po paryskich bulwarach. A skoro jesteśmy w Paryżu, to czas na prasę francuską. Zaczynaj.
0: Zdecydowanie czas na prasę. Zacznijmy od Léon Marchand, champion toutes catégories.
1: Léon Marchand, mistrz we wszystkich kategoriach. Mówimy o basenach pływackich.
0: Tak, czterokrotny mistrz olimpijski podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 zdobył złoto na Mistrzostwach Europy w 200 metrach motylkiem.
1: Lubię ten styl, chociaż jest bardzo, bardzo męczący, ale lubię motylka.
0: Ja umiem żabką pływać i to mi wystarczy.
1: A i fajnie.
0: No, też uważam. Le pape en France, przynajmniej nie tonę. To i tak uważam, że sukces.
1: A gdzie się nauczyłaś pływać?
0: W górach.
1: W Alpach. Tak. No. W Tini.
0: Dobrze. To już skończę. Ja na pewno żadnym mistrzem olimpijskim w pływaniu nie będę. Le pape en France, un engouement fou pour sa prochaine visite.
1: Papież we Francji, szaleńczy entuzjazm przed jego wizytą. No i ceny w górę, będziemy o tym mówili.
0: Disneyland Paris, już nie wiem jakim akcentem to mówić. Ce qui va changer dans le parc.
1: Disneyland Paris, co się zmieni w parku? Tym rozrywki oczywiście.
0: Et puis lance PSG 1-0, Paris laisse le trophée lui échapper.
1: No to tu chciałbym powiedzieć hura, hura, hura. Lance PSG 1-0, Paryż pozwala pucharowi wymknąć się z rąk. Lance, najbardziej polska drużyna ze wszystkich francuskich, no może jeszcze tylko Auxerre, bo równie polskie, to znaczy pod względem występujących tam polskich piłkarzy, z Szarmachem włącznie, a w Lance występowało ich kilku rodowitych Polaków i kilku takich Francuzów o polskich korzeniach. To bardzo polski klub jest. Złotokrwiści. A dalej?
0: O tym będziemy mówić więcej później. Piratage du fisc, plus personne n'est à l'abri.
1: Atak hakerski na fiskus. Nikt nie jest bezpieczny. No tak, to dramat.
0: Et puis JT de France 2, incertitude sur la reprise de Léa Salamé dla...
1: Dziennik France 2, czyli drugi program telewizji francuskiej, niepewność co do powrotu Lei Salamé. Podobno się zakochała i już nie wróci do telewizji. Szkoda, bo to była bardzo nie tylko atrakcyjna pod względem urody kobieta, ale także wspaniała dziennikarka.
0: Chciałam tylko dodać, że JT, czyli to jest journal telewizji, właśnie dziennik telewizyjny. Ale w skrócie tak. Po francusku mówi się po prostu JT. Météo, c'est promis, la fraîcheur arrive.
1: Pogoda, obiecane ochłodzenie nadchodzi. No ma podobno być w przyszłym tygodniu góra, 26 stopni, góra.
0: Et puis Wemby, des vacances, pas comme les autres.
1: No tak, Wemby, wakacje nie takie jak inne. A o kogo chodzi?
0: O Wembeniamy oczywiście, o koszykarza francuskiego, który gra w NBA. Sophie Adonneau, 6 heures dans le vide.
1: A to już nie wiem.
0: Czego nie wiesz?
1: Nie. A mogę?
0: Sophie Adonneau, 6 godzin w kosmosie.
1: Pięknie mówisz, pięknie tłumaczysz. Przepraszam, musiałem cię sprowokować trochę, bo tak sobie jedziemy i no, taka mała prowokacja. A teraz co proponuję, żebyśmy nabrali nieco oddechu?
0: Oczywiście następna piosenka może być, jest to Feu Chatterton, L'étranger.

0: abjuré.
1: L'étranger to jest 9. utwór albumu Labirynt z 2025 roku. I to jest taka muzyczna, trochę dziwna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, adaptacja Obcego, czyli właśnie L'étranger, Alberta Camusa. I to jest coś, co w czatach ten bardzo często robi, to właściwie już jest znak rozpoznawczy. Oni sprawiają, że ukochane właśnie dzieła literackie albo bardzo znane dzieła literackie, zależy kto i co, jak lubi czytać, stają się w pełni ich własne. Zresztą tutaj tekst rozpoczyna się od wersu «Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager», co po prostu oznacza, że nic nie jest tak kruche jak życie i nic tak przelotne jak istnienie. I to jest ważne w tym znaczeniu, żeby po prostu zrozumieć, przepraszam, duch przewodni całego albumu, który jest zainspirowany Francem Kafką, zainspirowanym, przepraszam, Francem Kafką. I cały właśnie album, trochę jak utwór właśnie, eksploruje tożsamość, czas i ludzką kruchość.
2: Słuchaj, mówisz dużo o literaturze. Powiedz mi tak, między nami mówiąc, jaka jest twoja ulubiona książka?
1: Wielka literatura, Harry Potter.
2: A, no tak. Tak.
1: Znaczy, no jeżeli mnie pytasz o ulubioną książkę, to muszę powiedzieć Harry Potter. Z tego powodu, że to jest właściwie jedna z tych takich pierwszych w skopyczkach, powiedzmy, dorosłych książek, które przeczytałam.
2: W cudzysłowie.
1: Pamiętam, w cudzysłowie, tak. Były dwie serie, które ja czytałam po prostu nałogowo i miałam dosłownie uzależnienie od nich. Dwie serie książek. Jedna jest Rafała Kosika, Polaka, Felix Necinika. Zresztą on do tej pory właśnie wydaje jeszcze chyba nowe tomy. I do tej pory je kupuję. No, niedawno kupiłam ostatni, więc to wydaje mi się, i on jeszcze nie był, to nie był jeszcze koniec całej serii. I on wciąż je właśnie wydaje. Dzisiaj jak je kupuję, to czytam się je jeszcze szybciej niż na początku, ale wciąż je czytam. Harry Potter, no też po prostu czekam, aż te książki, następne tomy wyjdą w księgarniach. Bardzo żałuję tego, że nowe pokolenia nie mogą tego odczuć, tego oczekiwania na nowy tom. Zresztą też bardzo żałuję całej kontrowersji wokół autorki, co nie zmienia faktu, że wciąż bardzo, bardzo lubię Harry'ego Pottera. I dodałabym też, że no miałam, wiesz, co 5 lat, jak czytałam pierwsze Feliksy Netyjniki i Harry Pottery, co sprawia, że właściwie no wychowywałam się z Harrym Potterem na początku.
2: Tak. A z literatury?
1: No i muszę powiedzieć Harry Potter. Z literatury, no to zależy. Ja bardzo lubię z literatury francuskiej, jeśli mówimy o takich klasykach, to ja bardzo, coś czego nie mogłam przeżyć w szkole za bardzo, ale teraz właściwie lubię, to jest cała seria Hugo Macquart, gdzie opisuje się, to jest taka pokoleniowa książka, czyli opisuje się wiele pokoleń tej samej rodziny, Hugo Macquart, i to jest powiedzmy taka francuska klasyka i wersja trochę taka literatury francuskiej Musierowicz, która opowiada o różnych pokoleniach. No tylko, że tutaj to jest Zola, więc oczywiście Emil Zola pisze zupełnie inaczej i pisze też trochę bardziej dramatycznie, że tak powiem.
2: No ja z literatury francuskiej, to moim ulubionym pisarzem jest Anatole France. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o moją książkę, to jest Mistrz Małgorzata Bułhakow. To jest dla mnie absolutny top. No dobrze, a teraz powiedzmy o innej rzeczy, to jest bardzo poważna sprawa, bo namnożyły się we Francji, podobno jest w Polsce identyczna sytuacja, cyberataki.
1: No, namnożyły się. Z polskich mediów wiemy, że takie ataki się zdarzyły i nad Wisłą. Ich skala była podobna do tego, co wydarzyło się we Francji.
2: No tutaj to piractwo informatyczne, czyli cyberataki, dotknęło kilkanaście instytucji dużych i podobno kilkanaście tysięcy małych przedsiębiorstw, a w sumie ukradziono dane ponad 70 tysięcy osób, z Ministerstwa Finansów, z Urzędu Skarbowego, dane dotyczące zarówno takich informacji jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, ale także ile kto płaci podatku. I według Ministerstwa Finansów, które znajduje się w Bercy, w Paryżu, z tego Urzędu Skarbowego wyciekły dane, no, które najprawdopodobniej, zacznę, najprawdopodobniej stoi Rosja. Rosjanie przeprowadzają te cyberataki, próbują paraliżować życie Zachodu, który uważają, o, to już od Katarzyny II i Piotra Wielkiego, uważają za wroga numer jeden. Także to jest, te cyberataki to jest bardzo poważna sprawa. Za chwilę będziemy mówili...
1: Tak, ja tylko, przepraszam, tak. Chciałam coś dodać na temat cyberataków, żeby być jeszcze dokładniejszym. To jest już trzeci, bo Fiskus po raz trzeci padł ofiarą wycieku danych. I to dyrektor generalna administracji podatkowej Amélie Verdier powiedziała we wtorek, że doszło do tego trzeciego, że tak powiem, wycieku danych, który udało się zatamować. I to było właśnie niecały tydzień po ogłoszeniu kradzieży tych wrażliwych danych, tych około tych 700 tysięcy osób, o których mówiłeś. Znaczy właściwie to 700 tysięcy osób fizycznych i firm, ponieważ to właśnie wyciekło. A ta ostatnia luka bezpieczeństwa została wykryta w portalu związanym ze sprawami spadkowymi i według odpowiedzialnej za to urzędniczki jest nieporównywalnie mniejsza niż to, co miało miejsce właśnie z
2: wcześniej. Tak.
1: Tak. Ale jednak mówimy o trzech atakach, cyberatakach, w tym właśnie ten jeden, o których mówiłeś, który po prostu ma przeogromny zasięg.
2: Ale te cyberataki nie dotyczą tylko danych osobowych i nie dotyczą tylko osób prywatnych czy też firm, ale dotyczą także zakładów przemysłowych. I to jest...
1: Przepraszam, jaka jest różnica między zakładem przemysłowym a firmą? No. Bo prawnie to jest to samo. Znaczy,
2: możliwe.
1: Nie jest to samo,
2: ty jesteś w końcu prawnikiem, to ty wiesz lepiej.
1: Znaczy, no, niekoniecznie jest to samo całkowicie, ale mamy osoby fizyczne, czyli ty, ja i na przykład dyrektor jako jakiejś firmy jako osoba prywatna.
2: Tak.
1: No i potem masz firmy, czyli osoby tak zwane...
2: Masz rację.
1: Nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale osoby moral, raczej firmy po prostu.
2: To nie są, no tak, to są osoby fizyczne, bym to powiedział.
1: No właśnie nie, dlatego że o to chodzi. Nie, tutaj, tu się niestety, ale moje możliwości w polskim się kończą, dlatego że uczyłam się tego po francusku. I nie chodziłam na prawo polskie i francuskie, więc nie jestem w stanie wszystkiego przetłumaczyć.
2: Ale to nie przejmuję
1: się tym. Po francusku, ale jeszcze nie przejmuję, tylko tłumaczę. I są personne physique et personne morale. Tak jak mówię, osoby fizyczne, to co powiedziałam wcześniej, i firmy to są personne morale. Ja to sprawdzę i powiem.
2: Dobra. Ty jesteś praworęczna, prawda? Z tego co pamiętam.
1: Tak.
2: No właśnie. Czyli, że twój język polski jako język ojczysty jest w lewej półkuli. Mhm. A francuski, angielski, inne języki są w prawej półkuli. Natomiast w lewej półkuli jest polski. No i muszą się te powiązania w jakiś sposób wytworzyć. I pamiętam taką historię, miałem studenta w Uniwersytecie Amerykańskim, który, Chińczyka, który mówił fatalnie po angielsku. Ja mu powiedziałem tak, słuchaj, ja pracuję w radiu, naprzeciwko jest redakcja chińska, napisz to po mandaryńsku, tę swoją pracę, ten esej. Oni mi to przetłumaczą, nie? To nie ma żadnego problemu, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni. A on powiedział, nie panie profesorze, ja tego nie zrobię, dlatego że ja się uczę z angielskich podręczników. Ja znam całą tę frazeologię, ten język angielski. Ja nie wiem, jak to jest po chińsku. No i tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie.
1: Tak,
2: gramy coś?
1: Tak, a ja w międzyczasie sprawdziłam, jest to osoba fizyczna, tak jak mówiłam, z jednej strony, a z drugiej strony osoba prawna.
2: Osoba prawna. O tak.
1: Więc firmy są osobami prawnymi. I przedsiębiorstwa też, dlatego się pytam, jaka jest różnica dla ciebie między...
2: Osobą fizyczną a prawną.
1: Nie, przedsiębiorstwem, to co mówiłeś na początku, firmą, przemysłowym, tak. A firmą. Dobrze, prosisz o następną piosenkę.
2: Faktem jest, że te wycieki były, za tymi wyciekami stoi Kreml i według francuskich mediów, części francuskich mediów oczywiście, natomiast no, jest to bardzo poważny problem i jest to duże zagrożenie dla państwa. A skoro ten temat skończyliśmy, music please.
1: I Marc Lavoine, utwór Le Parking des Anges.

0: Le Parking des Anges to jest piosenka skomponowana przez Fabrice'a Abulkera, napisana i wykonana przez właśnie Marka Lavoine'a z 1985 roku. I co by tu powiedzieć więcej, sukces był znaczący, ponieważ bardzo szybko gościła w top 50 we Francji. Chciałam jeszcze jedną rzecz taką społeczną, bo mówiliśmy, że nie mówimy o polityce i dlatego właśnie i ten fiskus i ten nowy temat to nie jest polityka, ale sprawy społeczne jednak są i to, co się dzieje we Francji, wiadomości z ostatniego tygodnia. A jedną z tych wiadomości to jest właśnie coś, o czym mówiliśmy chyba 2 tygodnie temu.
1: Tak.
0: No, tak mi się wydaje, że jakieś 2 tygodnie temu o tym mówiliśmy, mianowicie o ustawie o pomocy w umieraniu. I ona została w środę opublikowana w dzienniku, to jest Journal Officiel, czyli dziennik urzędowy, po jej promulgacji właśnie przez prezydenta Emmanuela Macrona po kilku latach debat. Tekst został zatwierdzony przez Radę Konstytucyjną, czyli przez Conseil Constitutionnel. Tak jak w Polsce jest Trybunał, o tym już też kiedyś mówiliśmy, w Polsce jest Trybunał Konstytucyjny, my mamy Radę Konstytucyjną. W ubiegłym tygodniu został zatwierdzony, zdecydowali, że nie jest to przeciwne Konstytucji. Pięć podań było do Rady Konstytucyjnej w sprawie tego tekstu, w tym jedno podanie napisane przez samego premiera, co jest niespotykane, a te 5 podań to było bardzo dużo. Są pewne zastrzeżenia, znaczy pewne warunki. Ten tekst stwarza prawo do pomocy w umieraniu pod kilkoma właśnie takimi warunkami dla określonych pacjentów, umożliwiając im samodzielne podanie sobie śmiertelnego preparatu w obecności pracownika służby zdrowia, jeśli i tylko jeśli pacjent nie jest fizycznie w stanie wykonać tego gestu, to wtedy pracownik służby zdrowia może go zastąpić. I kilka warunków musi być spełnionych łącznie, więc to jest po prostu bardzo przemyślana ustawa i bardzo, no oczywiście debaty, jeśli chodzi o debaty społeczne, były długie.
1: Rodziła się w bólach, rzeczywiście.
0: Tak, a potem też, żeby właśnie ten kadr prawny ustawić, też to były długie dyskusje. Kilka warunków, czyli chory musi być pełnoletni, być obywatelem francuskim lub osobą mieszkającą we Francji od dłuższego czasu, czyli no, że powiedzmy taki przyjeżdżanie do kraju po to nie będzie możliwe. Cierpieć na schorzenie poważne i nieuleczalne w fazie terminalnej lub zaawansowanej, doznawać nieznośnych cierpień fizycznych oraz być zdolnym do wyrażenia świadomej decyzji, oczywiście aż do ostatniej chwili. I procedura prowadzona przez jednego lekarza wymaga jednak konsultacji z innymi podmiotami. Musi pozwolić na ustalenie też, czy dana osoba jest uprawniona do skorzystania z tego prawa. No i to właśnie stosunkowo wąskie grono krajów już otworzyło to prawo, od Belgii po Holandię, przez Szwajcarię, Kanadę i Urugwaj. Ale zanim pracownicy służby zdrowia będą mogli wprowadzić w życie te przepisy, czyli przepisy ustawy przyjętej ostatecznie przez parlament, rząd będzie musiał opublikować jeszcze niezbędne takie dekrety wykonawcze, żeby to można było rozpocząć, żeby ta ustawa naprawdę weszła w życie.
1: Bardzo ważna ustawa, która może wywoływać u wielu osób wątpliwości, no ale to ma duże znaczenie dla tych, którzy tak bardzo cierpią i którzy przeżywają męczarnie. Natomiast no my zajrzyjmy w inny wymiar, przenieśmy się w kosmos.
0: Absolutnie, bo jeszcze jedna wiadomość z tego tygodnia, tak jak mówię, w tym tygodniu było sporo tego, a mianowicie Sophia Dnu we wtorek, 18 czerwca, stała się pierwszą francuską astronautką, która wyszła w przestrzeń kosmiczną z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli tej ISS, w towarzystwie Amerykanina Anila Menona. Ich spacer kosmiczny trwał 6 godzin i 33 minuty dokładnie i o godzinie 20.52 we wtorek misja została ogłoszona za zakończoną, chociaż nie zdołali jednak doprowadzić do końca wszystkich zaplanowanych zadań. Ważne, znaczy myślę, że fajnie powiedzieć o tym, że 44-letnia astronautka jest zarazem drugą Europejką, która odbyła tego rodzaju spacer, po Włoszce Samancie Cristoforetti w 2022. I faktycznie NASA ogłosiła, że dwójka astronautów nie zdołała zrealizować wszystkich zaplanowanych celów. Udało im się pomyślnie zdemontować uszkodzoną antenę, ale wymiana jej na nowy sprzęt okazała się niemożliwa z braku czasu. Opóźnienie wynikało m.in. z czasu potrzebnego na zdjęcie złączy elektrycznych i śrub uszkodzonej anteny. To według NASA jest scenariusz, który był przewidziany. Oni o tym już myśleli i wiedzieli o tym. Ja sobie nie wyobrażam, nie wiem jak ty. Ja mam problem z anteną na naszym domu, a co dopiero w kosmosie i odkręcanie śrub.
1: Ja ci coś powiem, a jeszcze do tego wszystkiego zapomniałeś powiedzieć, że to była dosyć duża odległość od tego statku kosmicznego.
0: No spacer 6 godzin.
1: Tak.
0: Im to zajęło.
1: 6-godzinny spacer w kosmosie. No dobra.
0: Ponad 6 godzin. Ja tylko powiem, że jak wróciła właśnie do ISS, Sofia Dno powiedziała dziękuję, co za dzień. I także cytuję ją, że przede wszystkim chciałabym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność wszystkim, którzy to umożliwili, pionierom, którzy nas poprzedzili, ale też niesamowitym zespołom pracującym dziś w cieniu, ponieważ oczywiście no nie wyobrażam sobie ilości osób, które pracują także na Ziemi, no bo kilka astronautów...
1: Cały oddział jest tych ludzi.
0: No tak, no oddziały powiedziałabym. Oddziały. No i faktycznie też te naziemne zespoły też pochwaliły właśnie świetną robotę astronautów i pogratulowały im wytrwałości i odporności w obliczu tych trudności napotkanych podczas tego spaceru. Mówimy o tym, jakby to był taki, wiesz, normalny spacer
1: tak, po lesie. Dokładnie. Tymczasem to jest ogromny wyczyn. Ogromny wysiłek, ogromny wyczyn. Ona trenowała i przygotowywała się przez wiele, wiele miesięcy przed tym. Między innymi w Niemczech, gdzie jest taki ośrodek, i w Holandii bodajże, gdzie są takie ośrodki przygotowawcze i specjalne centra. No a to trwało. Miała specjalnych instruktorów, którzy uczyli ją, jak należy w takiej sytuacji postępować. Trudno się dziwić. Słuchaj, zagramy jeszcze coś, czy już czas się nieuchronnie zbliża do końca?
0: Ależ nie, absolutnie nie. Możemy całkowicie zagrać. Proponuję w takim razie utwór Alevi w wykonaniu Suzanne.

la vie w wykonaniu Susan i A la vie, czyli dla życia. I to jest piosenka, znaczy to jest powiedzmy utwór trzeciego albumu, ostatni utwór albumu Susan z 2025. I on tak zamyka ten album na nucie nadziei po serii piosenek pełnych gniewu, bólu i walki, ponieważ Susan wyjaśniła, że w pewnym momencie miała wybór między depresją, a powrotem do studia i wyładowaniem swoich właśnie wątpliwości, lęków, wszystkiego, co ją karmiło i tworzyło hałas w jej głowie. I to była to właśnie takie katartyczne różne piosenki, w tym na przykład Je t'accuse, które było wyznanie na temat gwałtu, którego doświadczyła artystka, a A la vie stanowi właśnie emocjonalne zamknięcie tej wyjątkowo osobistej i

0: Zasługa tylko artystów, którzy śpiewają.
1: No tak, i piszą. Twojego wyboru. A teraz przeniesiemy się do Lotaryngii, bo powiemy o wizycie papieża Leona XIV, który w październiku ma odwiedzić Francję. Będzie w Paryżu, będzie w Pirenejach w Lourdes, no i ma też zajrzeć do Mecu. Ta wizyta, ta pielgrzymka papieża do Francji wywołuje ogromne poruszenie wśród Francuzów, ogromne zainteresowanie. Już w tej chwili należy się zapisywać na spotkania na przykład właśnie w Mecu, ale to nie tylko to, bo ceny hoteli w Mecu poszły astronomicznie w górę. W tej chwili za dwa pokoje trzeba zapłacić około 200 euro. Przepraszam, za dwuosobowy pokój, tak powinienem powiedzieć. Należy zapłacić 200 euro. Tymczasem w okresie pobytu papieża w Mecu, w Lotaryngii, te ceny będą oscylowały wokół 400-500 euro i już w tej chwili nie ma tam wolnych miejsc. Oczywiście najbardziej oblężone są takie hotele jak Hotel di Cathedral. To jest hotel naprzeciwko katedry, przy placu katedralnym w Mecu, tej katedry, w której będzie odprawiał nabożeństwo Leon XIV. To jest jedno wielkie wydarzenie, które właściwie elektryzuje Francję. W następnym tygodniu zaprowadzimy Państwa w Pireneje. Pójdziemy do Nicei nie tylko po to, żeby mówić o jadalnym małżu Palurd, po polsku zwanym małżem dywanowym, chociaż często się o tym mówi zupełnie inaczej w kuchni, bo mówi się również, że jest to małż Wenus, bo to w nim właśnie narodzić się miała Afrodyta. Zaprosimy Państwa również do Bretanii, ale wydaje mi się, że nasz czas powoli dobiega końca. Powiemy też o pomocy szkolnej, bo proszę sobie wyobrazić, że sytuacja jest taka, że ta wyprawka szkolna kosztuje coraz drożej. Wiem coś o tym, bo co roku te wyprawki dla moich czworga dzieci kupowałem. No i w tej chwili pomoc szkolna z 426 euro wzrosła do 466. W sklepach paryskich zaczął się szał zakupów zeszytów. To tam są określone wymogi, to już Irena najlepiej o tym wie, że ma być w kratkę taką, tylu milimetrową albo tylu milimetrową.
0: O, to może być dobry temat, ale może jeszcze nie teraz, jeszcze wakacje się nie skończyły.
1: No tak, ale już się zaczęło to kupno. Już jest szał w tej chwili w supermarketach.
0: Dobra.
1: Prawda? Dlatego
0: to może
1: o tym,
0: być fajny
1: o
0: temat.
1: Tym mówię i o tym mówię to, że rząd francuski podniósł wysokość tej pomocy. No może to nie jest jakaś wstrząsająca liczba, 40 euro raptem na jedno dziecko, ale z 426 na 466, to teraz proszę sobie obliczyć, ile musi kosztować wyprawka dla trójga dzieci. Ta pomoc jest bardzo konieczna, bo ceny niestety rosną. Rosną również na te pomoce szkolne. Tak, nie psujmy sobie wakacji. Jeszcze w przyszłym tygodniu wrócimy do wakacyjnych podróży po Francji. Może powiemy też o tych jadalnych małżach, które z czosnkiem i z pietruszką są przepyszne. Ojej, rozmarzyłem się.
0: No to może mam nadzieję, że następny utwór cię rozmarzy także. Będziesz mógł myśleć o tym, co cię rozmarzyło słuchając utworu, ponieważ chciałam zaproponować La Symphonie des Éclairs, to jest utwór z Zao de Sagazon, który już słyszeliśmy i to chyba kilka razy w audycji, ale tym razem w wersji symfonicznej.

0: No i tak jak mówiłam, Le Symphonie des Éclairs jest to utwór, który już słyszeliśmy w naszej audycji i jest to chyba jeden z najbardziej znanych utworów w wykonaniu Zao de Sagazon. No ale bardzo mi się podoba właśnie ta symfoniczna wersja, którą nagrała z muzykami Orkiestry Narodowej Lyonu i wydaje mi się, że to dodaje zupełnie inna wersja, to na pewno.
1: A teraz od muzyki do sportu. Co ty na to?
0: Absolutnie.
1: No to porozmawiajmy o niebieskich, czyli Le Bleu.
0: Le Bleu, czyli
1: ale...
0: reprezentacja Francji w piłce nożnej. Co
1: ma nowego,
0: ma
1: nowego selekcjonera. Po 14 latach odszedł Didier Deschamps. Przyznam szczerze, tak między innymi mówiąc, że ja nie przypadałem za tym pochodzącym z kraju Basków piłkarzu, natomiast uważam, że był wyśmienitym selekcjonerem.
0: Trzecia audycja, w której to mówisz. Za każdym razem zaczyna się o tym, że odszedł selekcjoner Didier Deschamps. Nie przypadałem za nim jako za piłkarzem, ale był świetnym selekcjonerem.
1: No ale dlaczego o tym mówimy? Bo o Zidanie w roli selekcjonera, Zinedine Zidane, inna legenda, wypowiedział się Mbappé, który powiedział tylko jedno zdanie. Bienvenue à la maison, witaj w domu. I to jest chyba fantastyczne słowa, jakie mogą być paść z ust kapitana reprezentacji Francji. No a poza tym jest jeszcze jedna niespodzianka, bo Zidane na trenera bramkarzy powołał legendę, kolejną legendę z pomiędzy słupków bramki, Barteza. Jego pozbawioną włosów głowę ucałował zgodnie z zapowiedzią, że tak zrobi po zdobyciu tytułu mistrzów świata ówczesny prezydent Jacques Chirac. Ja tam byłem, miód i wino piłem, widziałem to na własne oczy na stadionie, na Stade de France. No, tyle. A zatem Zidane i Mbappé zadowoleni. No i fajnie. Zobaczymy, jaka będzie dalej kolej losu, jeśli chodzi o francuską piłkę nożną, bo przez ostatnie lata naprawdę osiągnęli dużo sukcesów.
0: No dobrze, i przy sporcie czas się pożegnać w takim razie. Zobaczymy, jak to będzie z tą reprezentacją, tak jak powiedziałeś. A my w międzyczasie bardzo dziękujemy za tą godzinę spędzoną z nami.
1: Bardzo dziękujemy, było nam szalenie miło. Życzymy Państwu udanej niedzieli i udanego całego tygodnia.
0: Tak, dziękuję bardzo, Irena Brzezińska. Dziękujemy Janowi Wrońskiemu, który realizuje naszą audycję.
1: Tak, i... merci monsieur. Marek Brzeziński, przyłączam się do tego. Kłaniamy się, zapraszamy za tydzień, a dzisiaj jeszcze piosenka na koniec.
0: Christophe Maé i Francis Cabrel to ich duet przy utworze La Boutique des Rêves i do usłyszenia za tydzień.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Słuchacie Radia 357. Minęła godzina 9.
4: Gra podwójna.

Wita się z wami i Erika Badu i witamy my, Rafał Grzebalski, Antek Grudniewski, Tomasz Smokowski. To jest takie nasze niedzielne męskie granie. Gra podwójna, oczywiście, jak co niedziela, do godziny 11. Dużo muzyki dzisiaj, jak zawsze, średnio, pobieżnie, zasadniczo, tak około 24 piosenek, bo tyle się mieści, o ile będę mówił krócej. Dlatego mówię krócej i gram. Zacznie pan Ian.

Jak zawsze niezwykły Ian Brown ze swoją piosenką Set My Baby Free na rozpoczęcie dzisiejszej gry podwójnej. Troszkę złamie swoją zasadę, którą staram się przestrzegać, tak zwana zasada Suzina i Walter. To znaczy nie składam życzeń i loski bardziej niż Walter. Nie robię koncertu życzeń, ale dzisiaj pozwólcie, że złamie, bo dostałem takiego śmiesznego maila od słuchaczki Ewy. Mój synuś madridista, Patryk madridista, czyli kibic Realu Madryt, to gdybyście nie wiedzieli, kończy właśnie dzisiaj 18 lat. No to duża data. Ja też pamiętam ten dzień, jakby był wczoraj, chociaż był przedwczoraj. Nawet mam takie zdjęcie, pamiętam z samego rana przed lustrem golę się. I było to prawdopodobnie jedno z moich pierwszych goleń w życiu, ponieważ ja mam taki zarost z cyklu pojedyncze drzewa, mam zarost, który w życiu mi nie przeszkadza, o tak bym to powiedział. A jak wy wspominacie swoje 18 urodziny, napiszcie mi na smokmałparadio357.pl, a tymczasem posłuchamy sobie Iana Browna, który już po 18 urodzinach zaśpiewał taką piękną piosenkę razem z panią O'Connor.

i zupełnie niechcący wyszedł im wtedy bardzo duży singiel. Rok 2007 i piosenka Iana Browna, przy którym Sinead O'Connor pomagała, partnerowała wokaliście. No, antywojenny protest song, rzecz jasna. Ian Brown niespecjalnie gryzł się w język, wali pięścią między oczy polityków i George'a W. Busha i Tony'ego Blaira, obnażając ich hipokryzję obu rządów, które no, rzekomo prowadzą w obronie wartości wojny na rozmaitych terenach, bo to i Irak, i Afganistan, i Palestyna, Izrael. A tak naprawdę chodzi tylko o cenne złoża. Na literę B. Ian Brown, na literę B też z nowymi piosenkami pan Beck Hansen.

Już słychać, że na swojej nowej płycie Beck wróci i bardzo się z tego powodu cieszę do takiego nastroju piosenek, jak chociażby na niezapomnianym albumie Sea Change. I bardzo z tego powodu jestem rad, abyście mieli pełną świadomość tego, że właśnie tak będzie, że tym razem nie będzie za bardzo grzebał w stacyjce Beck Hansen, to posłuchajcie jego drugiej nowej piosenki, In The Night.

Dwie nowe piosenki, Beck, Hansen in the Night. Jeśli mnie pamięć nie myli, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, to Beck nigdy w Polsce nie wystąpił. Był zaplanowany koncert w roku 2022, promujący wtedy album Hyperspace, świetny album, chociaż zupełnie inny niż te piosenki, zaprezentowane przeze mnie przed momentem, ale wtedy cały management Becka, zdaje się, odwołał te koncerty, ten koncert warszawski ze względu na niepewną sytuację, wojna, Ukraina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może teraz się uda. Nie wiem, ile kosztowałoby ściągnięcie Becka do Polski, ale też nie sądzę, żeby to był aż na tyle, że tak powiem, po staropolsku mainstreamowy artysta, żeby kosztował krocie. Może Artur Rojek na off by się zdecydował ściągnąć go jako artystę na główną scenę? Może to jest dobry pomysł. No to tak jak Giz od gitary, tak na literę B, po Brownie, po Becku mamy jeszcze Blondshell.

Tak, Sabrina Teitelbaum z nową piosenką. Sabrina Teitelbaum, czyli Blond Shell z piosenką Violence. Wybrałem dla was dwie piosenki z jej nowego albumu, który ukaże się pod koniec września, za miesiąc, tak niemal co do dnia. No i bardzo spodobał wam się temat dzisiejszej audycji, to znaczy co robiliście w dniu swoich 18 urodzin. Przemek napisał tak, zrzutkowa impreza tańczona w piwnicy, bloku z wielkiej płyty, dużo hałasu muzycznego i kłótnia o najlepsze kawałki, beznadziejne próby nieudolnego tańca i zaje fajna atmosfera. A Teresa napisała, ja swoich 18 urodzin nie pamiętam, a to tylko dlatego, że są jeszcze przede mną. Ale ja czuję, że akurat tutaj brzmi to jak jakaś ściema i wypieranie stanu faktycznego rzeczy. Chciałbym wam też powiedzieć tak urodzinowo, że dzisiaj redaktor Stelmach obchodzi urodziny. To też sami napisaliście do mnie, pamiętając o tym fakcie. I w sumie można by rzec, że to też są jego niekończące się 18 urodziny.

0: Blondshell, Für Elise. 30 minut audycji za nami, było bardzo gitarowo, teraz gwałtownie zmienimy nastrój. I chciałbym przypomnieć pewien rozdział polskiej muzyki, odrobinę zapomniany, a myślę, że ważny. Zespół, a w zasadzie projekt, nazywał się Night Marks. Marek Pędziwiatr i Piotr Skorupski, producenci. I był to swoisty melanż, no i wrzucenie do garnka wszystkiego, czym się panowie interesowali. A jeden z nich siedział w jazzie, w soulu, drugi z nich w hip-hopie, w elektronice. Zaprosili do projektu na swoją płytę wielu artystów, o których powiem przy okazji drugiej piosenki. Ale na razie posłuchajcie, jak to brzmiało. Trochę mam wrażenie zapomniana płyta.
1: Mercy.

swoją opowieść o wrocławskim combo Night Marks, Marek Pędziwiatr, Piotr Skorupski, a wcześniej także Adam Kabaciński, bo nazywali się na początku Night Marks Electric Trio. Chciałbym najpierw wrócić do roku 2013. To wtedy siostry Przybysz, Paulina i Natalia, postanowiły wskrzesić przynajmniej w połowie Sea Stars i no właśnie z pomocą panów z Night Marks Electric Trio założyły zespół Archeo Sisters. No właśnie były Paulina i Natalia. I no, zagrały kilka swoich piosenek, ale też wracały, tak troszkę coverowały. Burning Down the House między innymi. Talking Heads został wtedy pokazany światu w ich wykonaniu. No i przenosimy się 4 czy 5 lat do przodu i Night Marks prezentuje nam swój album, jedyny album, 2017-2018 rok i tam między innymi z udziałem Archeo Strzał z Body.

Oj, tak skończyli. Nightmarks z Wrocławia. Razem z siostrami Przybysz. Paulina Przybysz, Natalia Przybysz. Strzał z Body. Już za chwilę szwedzki twórca muzyki elektronicznej. Przekonacie się, ale warto przystawić ucho. Nazywa się Aleksander Siedin. Nagrywa jako Sailor and I. Tak jak byłoby ich dwóch, ale tak naprawdę on jest solo sam. Ale zanim między piosenkami, to króciutka historia. Osiemnastki, a jakże, słuchaczka Patrycja napisała tak. Jest rok 1990, miejsce, schronisko w Bieszczadach i niezapomniana rozmowa z drwalami, którzy namawiali mnie na zostanie z nimi. Było o rozlewaniu wódki, było o innych propozycjach nie nadających się do przytoczenia na antenie. Może trzeba było zostać? To już pytanie też od słuchaczki, nie moje. Sailor and I.

Lin, ze Szwecji, The Life That Kills You. Czy ja oglądałem w nocy spotkanie Igi Świątek? No poniekąd w nocy, tak, no bo mecz trochę był przekładany ze względu na padający deszcz w Cincinnati, co też przeszkadzało dziewczynom, nie ma co gadać. Były przerwy w takich, była przerwa w takim newralgicznym momencie przy breakpointie przy serwisie Igi Świątek. Finalnie straciła to podanie, ale to jeszcze w pierwszym secie. Grała przeciwko Jessice Pegula, przypomnę. To tak, gdybyście nie oglądali w nocy, to taka króciutka relacja. No tak, no Iga grała w półfinale. Nie obroni tytułu z Cincinnati sprzed roku. Przegrała w półfinale. Zwłaszcza w pierwszym secie, zwłaszcza przy tej przerwie pogodowej, znowu przyplątała się i towarzyszyła Polsce stara koleżanka frustracja. Iga bardzo wiele od siebie wymaga i nie znosi popełniać niewymuszonych błędów albo robić podwójne błędy serwisowe. To zawsze wtedy sprawia, że Polka zaczyna się złościć na siebie i na otoczenie. Ale szybko jej to minęło i potem dziewczyny grały na, może nie na jakimś spektakularnie wysokim poziomie, ale był to bardzo, bardzo równy mecz. I Polka ostatecznie po przegraniu pierwszego seta wygrała drugiego i trzeciego znów przegrała. Prowadziła w nim 3-1, poległa ostatecznie 4-6 z Amerykanką. Ale nie robiłbym z tego żadnego zagadnienia ani tragedii. Dziewczyny szły łeb w łeb. W zasadzie co gema, co dwa gemy można było odnieść wrażenie, że to ta druga zaczyna dominować na korcie. Finalnie wygrała Amerykanka, nic wielkiego się nie stało. Zagra w finale z Coco Gauff, a Iga Świątek będzie miała chwilkę dłużej, o jedną dobę dłużej do odpoczynku przed US Open, który startuje już za kilkanaście dni. Ciekawostka natomiast w Cincinnati w finale męskim, no bo tam mamy bardzo nieoczekiwaną parę finałową, ale przypomnę, to też jest turniej, w którym nie brał udziału ani kontuzjowany Sinner, ani kontuzjowany Alcaraz, a Zverev odpadł wcześniej. Mamy rozstawionego z numerem 17 Artura Fisa z Francji i Francesa Tiafoe, rozstawionego z numerem 21 Amerykanina, który też tej nocy awansował do finału, także będzie niespodziewany zwycięzca tego tysięcznika. Sailor and I po raz drugi.

Александр Сьёдин, Сайлор и я, Your World is Not Mine. Wspomnienia. Zbyszek, moja osiemnastka, rok 92, chyba też niedziela, o ile dobrze pamiętam. Rano mama złożyła mi życzenia, dostałem 100 zł i poszedłem na siatkarki BKS-u, bo jest z Bielska-Białej Zbyszek, na mecz ligowy, a w poniedziałek do szkoły, a po niej za pieniądze, które dostałem, ciągle te same 100 zł. Nie wiem, dlaczego się nie rozeszły w takim razie na meczu siatkarek, to już moje dopowiedzenie. Poszedłem po moją pierwszą płytę CD i zegarek. Płyta Cockney Rebel, Human Menagerie, chyba tak. Płytę i zegarek mam do dziś, a minęło 35 lat. Re-Am.

Do swojego świata zaprosił was Elliot Erickson, czyli jednoosobowy projekt Re-Am. Artysta singlowy, on nie bawi się w zbieranie swoich piosenek w jeden długogrający album, po prostu raz na jakiś czas, a w 2026 wyjątkowo często daje nam swoje nowe piosenki. Drowning, ta sprzed momentu, to jeszcze chyba utwór z roku 2025. Natomiast chyba w środę albo w czwartek, czyli przed kilkoma dniami, dostaliśmy nową piosenkę, nowego singla od Elliota Erickson'a. Tytuł Orpheus. 1, 2, 3.

multiinstrumentalista, producent muzyczny, może nawet przede wszystkim producent muzyczny Elliot Erickson, ukrywający się pod pseudonimem Riam, bardzo udana nowa piosenka Orpheus. O produkcji muzycznej przez następnych kilkanaście minut będzie więcej. To będą takie główne wątki obok tych, co robiliście w dniu swoich 18 urodzin, rzecz jasna. I tak dochodzimy do artysty, który nazywa się Jonathan Dagan, pochodzi z Izraela, chociaż na stałe mieszka w Nowym Jorku. W roku 2010 Jonathan Dagan jako J-Views wymyślił sobie swoiste muzyczne reality show. Tworzył piosenki i sam proces tworzenia piosenek pokazywał na swojej stronie internetowej, na swoim profilu. Także mogliśmy się przekonać, jak te piosenki sobie wymyśla, co się w jego głowie dzieje, kiedy te utwory tworzy. Bardzo ciekawa sprawa swoją drogą. No i dostaliśmy cały album. Dalej jesteśmy w roku 2010, a wśród tych piosenek między innymi jeden z jego najbardziej znanych utworów, Salty Air. Jest rok 2010. J-Views.

Saltier, J-Views. O, a napisaliście mi, że wczoraj w transmitowanym przez telewizję koncercie męskiego grania, nie oglądałem, zapomniałem, przyznaję, Vito Bambino zaśpiewał Mona Lizę, Papa Dance. No, to ja w rozmowie z Pawłem Stasiakiem przewidziałem, że oni jeszcze, że papsi jeszcze wrócą do mainstreamu, że jeszcze będą robione koncerty typu tribute. Wy zobaczycie, wy się przekonacie. Jak to wyszło, Vito? Jak wyszła ta piosenka? Czy ona mocno mchem przykryta? Czy da się jeszcze słuchać? J-Views po raz drugi. Piękny kawerek też. Kawerek Annie Lennox.

producent, głównie producent Jay Views, tutaj z piosenką Why. I pozostajemy przy historiach producentów i przeniesiemy się teraz do Kanady. To będzie rozdział z zakurzonej półki, z mocno zakurzonej półki. Pracował z Peterem Gabrielem, pracował z Neilem Youngiem, pracował z Willem Nelsonem. Przede wszystkim pracował przy ikonicznej płycie zespołu U2, do której jeszcze wrócimy. Ale Kanadyjczyk Daniel Lanois także tworzył sam i także wydawał swoje płyty. 2 lata po nieśmiertelnej Joshua Tree U2 Daniel Lanois zaprezentował swój album. I sami powiedzcie, kto tu bardziej przesiągł kim? Czy Lanois muzyką Irlandczyków, czy U2 jednak oddało w swoje ręce piosenki Danielowi Lanois i to brzmiało wszystko dość podobnie. Daniel Lanois, The Maker.

Płyta z 1989 roku, The Maker od Daniela Lanois. No i sami powiedzcie, czy oczami wyobraźni widzicie Bono, który śpiewa zamiast samego Daniela Lanois tę piosenkę? Bo ja tak. A dwa lata wcześniej ukazała się oczywiście Joshua Tree, później jeszcze przy Achtung Baby. Daniel Lanois też współpracował z zespołem. I tak zabrzmiałaby jedna z najpiękniejszych piosenek grupy U2, Running to Stand Still, gdyby, jak sądzę, ostateczne zdanie należało do Daniela Lanois, bo na takiej wersji rozszerzonej, którą dostaliśmy po latach od U2 albumu Joshua Tree, można znaleźć taki miks Daniela Lanois piosenki Running to Stand Still.

chyba ostatecznie wolę wersję, która znalazła się finalnie na albumie Joshua Tree, piosenki Running to Stand Still, chociaż ta też jest bardzo piękna. Bardzo dużo przestrzeni i powietrza w tych produkcjach, w tych piosenkach Daniela Lanois. No, absolutna muzyczna, produkcyjna ekstraklasa, co do tego nie ma wątpliwości, chyba nawet nie musimy się o to specjalnie kłócić. Prawie 20 minut po godzinie 10. Teraz artysta, który wiem skądinąd, że wśród redaktorów Radia 357 ma ostatnio bardzo dobre notowania. Redaktor Grudniewski na przykład cały czas o nim opowiada. Słyszałem w piątek, więc wiem, co mówię. Mówił w piątek o nim na antenie. To Love Spells. Facet, który, gdybyśmy nie wiedzieli, że to mężczyzna, pewnie moglibyśmy podejrzewać, że ten falset należy do kobiety. Jego nowa płyta robi furorę, jest znakomita, a ja dzisiaj w takim razie sięgnę po jego starsze utwory.

scenny Love Spells z piosenką Love Costs, jeszcze około 40 minut gry podwójnej. Jeszcze troszkę piosenek nam się zmieści, ale najpierw mail. W Krakowie Vito też śpiewał Mona Lizę. No właśnie, Mona Lizę. No tak, Mona Lizę. Mówił, że długo przekonywał organizatorów, by móc zaśpiewać, zaprezentować ten utwór, a jak już zaśpiewał, to cała publika śpiewała razem z nim. Ludzie tańczyli i świetnie się bawili. Było rewelacyjnie. No widzicie? I ja też uważam, ja muszę pogadać z Arkiem Stolarskim w takim razie, żeby on zrobił prawdziwy benefis w następnych latach papsów. Ja czuję, że to chwyci. Naprawdę. Przestaniemy się wszyscy wstydzić muzyki naszego dzieciństwa czy młodości z lat 80. To już tak nie będzie bolało uszu. Benefis Papa Dance na męskim graniu. Ja to widzę. Love Spells po raz drugi.

Love Spells. Napisał do mnie słuchacz Paweł, że wczoraj w ramach koncertu Lata z Radiem w Tarnowie wystąpiła grupa Papade i czy byłem na tym koncercie? Oczywiście. Jestem takim szalikowcem Papade, że jeżdżę po całym kraju, staję pod sceną i wręcz inicjuję śpiewanie wszystkich piosenek a cappella od A do Z. Teraz Kanada, Montreal i dziewczyna, o której nie do końca wiem, jak powinienem wymówić jej imię i nazwisko, czy Ada Lia, czy Eda Lee. W każdym razie jest malarką, tworzy też poezję, a czasem śpiewa. I to jest jej nowa piosenka. Okej, okej, okej.

Nowa piosenka od Eddie Lee. Okej. Wasze wspomnienia osiemnastki. Kiedyś te osiemnastki to była jakaś zaczarowana liczba, jakby przekroczyć coś. No i tak przyszła ta osiemnastka, a żadne czary mare nie nastąpiły. I dalej czekałam na mądrości, które spłyną. I tak czekam, napisała Monika. A tu już potem w dalszej części napisała, że już dzieci jej zdążyły podrosnąć i zaraz one same będą miały osiemnastkę. No to jeszcze raz pani Adalia.

Ada Lee, około 25 minut. Mówię około, bo wiecie, to tak troszkę w radiu internetowym trudno dociec i tak trafić w punkt, która dokładnie jest godzina, bo u was mogą być lekkie przesunięcia, więc około jest taką bezpieczną wersją. Więc do godziny 11, o, bo tyle zostało. Właśnie około 25 minut do godziny 11. Co teraz? Aha, chciałbym powiedzieć, że spodobał wam się pomysł złapania ducha czasów lat 80. i przywrócenia grupy Papa Dance. I napisał tutaj słuchacz Paweł do mnie, że może fajnym pomysłem byłoby, gdyby powstał taki projekt Sokół i Papa Dance i taki projekt wpuścić na męskie granie. Ja przypomnę, że tata Sokoła, Jan Sokół, był jednym z tekściarzy w zespole Papa Dance i jako jedyny podpisywał się swoim imieniem i nazwiskiem. Nie wstydził się tej twórczości, bo inni trochę się wstydzili. Na przykład czołowi polscy tekściarze Marek Dudkiewicz, Andrzej Mogielnicki, Jacek Cygan. Oni pisali jako, jeśli dobrze pamiętam, Wojciech Filipowski. Zdaje się, że Jacek Cygan pisał jako Marek Fanga, a Andrzej Mogielnicki wydaje mi się jako Andrzej Bankrut, ale to już mogę się mylić. No, kto wie, może to jest dobry pomysł. Jest zespół, który zawładnął mną w ostatnich tygodniach i nie będę się wahał użyć ich w nadchodzących audycjach, bo są świetni. Nazywają się Office Dog.

trzech kiwi, trzech Nowozelandczyków prosto z Auckland. Od taki melancholijny rock, indie rock. Poznajcie ich twórczość, zanim staną się naprawdę znani, zanim staną się kolejnym, czy ja wiem, Fontaine's DC.

Office Dog z Nowej Zelandii. Jak mówię, za tydzień, za dwa też na pewno do nich wrócę. Wasze wspomnienia osiemnastki. Napisała Kasia, że 18 urodziny obchodziła w 86 roku i akurat trwały Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Meksyku. Niestety nie pamiętam, kto z kim grał, ale pamiętam, że na malutkim telewizorze, no, musiał kineskopowy być telewizor na taką antenę. To już ja dopowiadam taką, co tam się przestawiało antenę i najlepiej było, trzeba było zostać w jakiejś bardzo kosmicznej postaci i pozycji, żeby jakiś obraz docierał. No więc właśnie, wracam. Pamiętam, że na malutkim telewizorze koledzy oglądali mecz, obraz był niewyraźny, zaśnieżony i w dodatku cyferki wynikowe, rozumiem, odczytywane byłyby tak, jakby były podwójne i wszyscy oglądający byli zaskoczeni wynikiem, że zamiast 2-2 było 22-22. Obiecałem wam sięgnąć po oryginalną wersję utworu Hammond Song. Jestem pod wrażeniem tego, co zrobiła Kelly Rosell z koleżankami i z kolegami z zespołu, przypominając przebój z roku. Czy to był przebój? Może za chwileczkę się dowiem z moim gościem za kilka minut. Przebój z roku 1979 w wykonaniu Wolf Alice. A teraz posłuchajcie, jak śpiewały siostry Roach, The Roaches, Hammond Song.

trzy siostry w pięknych harmoniach, a że dzisiaj było troszkę o producentach muzycznych, to tylko dodam, że ten album, tę piosenkę debiutancką

0: płyty grupy The Roaches wyprodukował Robert Fripp i on tutaj też zagrał na gitarze w tej solówce. A pan, panie kolego, pamięta, kiedy ta piosenka była, że tak powiem, wjechała na tapet? Panie kolego, dzień dobry, pan Marek, bo to był rok 1979, czyli twoja ulubiona dekada.
1: Dzień dobry. No tak, ale tego nie pamiętam. Wiesz co, jak słucham twoich audycji, to często odnoszę wrażenie, że są artyści, których zmyślasz.
0: Myślisz, że to jednak, że to jest, że AI sięga już tak daleko i tak głęboko, że nawet tych z 79 wymyślam?
1: No wiesz co, ja teraz zawsze z takim niepokojem podchodzę do radaru premier. Czy to jest coś takiego, co się rzeczywiście zdarzyło, czy to jest już wymyślone i należy z daleka od tego być. Nie pamiętam tego z 79. To był rok, kiedy ja kończyłem studia, a jeszcze nie zaczynałem pracować w radiu. Może dlatego, chociaż 70 lata rzeczywiście zdecydowanie.
0: A miałeś już okazję zapoznać się z tym utworem w wersji Wolf Alice, tej piosenki, Hammond Song?
1: Tak, tak.
0: Ja jestem bardzo na tak, bardzo mi się podoba.
1: Zgadza się, to akurat tak. Natomiast ja nie wiem, czy ty się przyznawałeś, skąd ty dzisiaj jesteś?
0: Nie mówiłem, ale tak nie chcę mówić za każdym razem, żeby mnie, wiesz, słuchacze nie znielubili
1: no
0: za
1: właśnie.
0: Bardzo.
1: A znasz język hiszpański?
0: Poco, poquito.
1: Okej. Okay. Ja znam jedno określenie. La cuenta, por favor.
0: Zawsze to ty, najstarszy płaci, rozumiem. Słuchaj, a dzisiaj tematem przewodnim, jak może miałeś okazję posłuchać, było, co się działo w dniu, ale w dniu twoich 18 urodzin. Czy ty masz jakieś takie wspomnienie konkretne?
1: Nie, to
0: było
1: to...
0: Bo to było 3 lata temu raptem.
1: To było chyba właśnie 100 lat temu i dlatego już nie pamiętam. Natomiast dzisiaj słuchacz mi napisał, że miał sen i że w tym śnie ja się pojawiłem i to pomyślałem, że to jest dobry temat i będziemy dzisiaj w stanowaniu na ten temat mówić o snach. Bo ja... Ty śnisz każdej nocy, czy nie?
0: Wiesz co, właśnie z tym mam słabo. Podobno człowiek pamięta tylko swój ostatni sen przed przebudzeniem. Mm-hmm. Ja w takim razie widocznie nie śnię tuż przed przebudzeniem, bo naprawdę bardzo rzadko pamiętam swoje sny. A ty?
1: Ja pamiętam, ja właśnie śnię codziennie i jak się budzę i zapamiętam od razu, to tak, a jak nie, to zapominam. Zapomniałem ci powiedzieć, że żeby cię zdenerwować, że wiedząc, że będę dzisiaj zmiennikiem Oli, przygotowałem kotlety mielone z tymi skórkami, żeby się z tobą podzielić, ale to, żeby ci było przykro, to tak to powiedziałem.
0: Dobrze, ale jest realizator Rafał Grzebalski.
1: Ale nie przyniosłem, wiedząc wcześniej, że okay. to Adaś łyknął.
0: Dobrze. Słuchaj, to jeszcze tylko już podprowadzając pod twoje stonowanie, czy Lenny Krawiec zabrzmi na start, czy to tylko,
1: nie.
0: Czy to domena Oli?
1: Nie, to Ola jednak. Ja zostawiam takie rzeczy i nie. Ani nic z moich piosenek, znaczy tak naprawdę October Project to jest taka piosenka Sunday Morning, Yellow Sky. Ja tak rzadko zastępuję Olę, że mogę sobie pozwolić, żeby ta piosenka otwierała, a potem już będzie tak, jak fala nas poniesie.
0: No tak, ja już podejrzałem nawet tam. Będzie Stevie Nicks, będzie Fleetwood Mac, będzie po Markowemu, wszystko się zgadza. Ale to dobrze, bo to są takie, wiesz, fundamenty. Trzeba, tak po prostu musi być. To dziękuję ci bardzo. Za chwileczkę stonowanie. Słuchajcie Marka Niedzieckiego, drodzy słuchacze, już za moment. Ja się z wami żegnam. Z piosenką też Wolf Alice, ale nie Kelly Russell na wokalu. Tym razem zostawiła kolegom z zespołu tę funkcję, by zaśpiewali przepiękny utwór Swallowtail na zakończenie dzisiejszej gry podwójnej. Słyszymy się w czwartek. Dziękuję, Marku. Będę ja teraz ciebie słuchał. Do zobaczenia. Do
1: Dziękuję.
0: Usłyszenia.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.

Ból Felis. No i wyszło na to, że mamy minutkę podarowaną od smoka, ale to na naszej stronie internetowej wyświetli się, że ten utwór to jeszcze będzie smokowy. Bardzo proszę na to uważać. To teraz oficjalnie dzień dobry, witam serdecznie. Nagłe zastępstwo za koleżankę Olę.

Rafi mówi, że wokalistka trochę jak Annie Lennox. No może rzeczywiście, a to October Project. Przepraszam, że za ten October, no ale tak się nazywają państwo. Sunday Morning, Yellow Sky, tak na dobry początek stanowania. Rafał Grzebalski, Marek Niedzielski, witamy bardzo serdecznie. No i teraz już będzie Bach.

Witness for the World, Cry Before Dawn. Listy od Państwa, chociaż nie podawałem adresu, płyną. Niektórych nazwisk nie znam, czyli to są pewnie słuchacze Oli. Dziękuję bardzo za listy. Marek Małpa, radio357.pl. No, a niektóre od stałych słuchaczy też dziękuję bardzo. Ile kaw dzisiaj będzie? Jedna. Dzisiaj jedna kawa wystarczy. Na temat snów to może za moment, ale teraz chciałem powiedzieć, że wczoraj całą audycję myślałem, żeby przypomnieć, że jeśli ktoś nie lubi tego artysty, który za chwileczkę wystąpi, to żeby włączyć radio 11.15. No ale przez zapomnienie zapomniałem.

to jeszcze z tych czasów, kiedy płyty Briana produkował Robert John. Do I Have to Say the Words? No właśnie, pani Agnieszka wczoraj przeczytała o tym, że kiedyś korespondowałem z mamą Briana. Tak, były takie czasy, ale to była połowa lat 80. i pamiętam, pani Jane wysłała mi długopis, gdzie chyba pewnie było napisane Brian Adams albo coś na tym długopisie, ale jakimś cudem zrobiła się dziurka i przyszła pusta koperta. No, tak, taki długopis wysłany z Kanady w kopercie niezabezpieczonej, no to była duża atrakcja, że tak powiem. A o snach to po tej piosence.

Gdyby nie było Fleetwood Mac, to może byłby taki zespół Think Things. No. Dobra, teraz o tych snach, bo to pan Przemek 2 godziny temu napisał o tym, że w nocy śniłem się mu i chodziliśmy po mieście i chodziliśmy, aż doszliśmy do przystanku tramwajowego i ja wsiadłem i odjechałem. To był taki sen. Znaczy, no, jeśli chodzi o tramwaje, to ostatni raz chyba w Amsterdamie jechałem. Ale to nie było w Amsterdamie, tylko to było w jakimś polskim mieście. No właśnie, co się państwu śni? Czy państwo te sny pamiętają? Jeśli mają państwo ochotę, oczywiście. Mnie się śni radio najczęściej. I to najczęściej spóźniam się, albo nie przyniosłem ze sobą płyt, albo pomyliłem notowania, albo coś takiego. No, takie raczej koszmarki to są. Takie sny koszmarki.

0: attractive, slim, intelligent, 27, 6, GSOH, with a 911.
1: Straight-talking, beer-drinking northern bloke seeks straight-talking girl for a laugh and a joke.
0: Lady mid-50s though, you'd never tell. Seeks energetic gent with a view to jail.
1: Fred seeks his ginger.
2: Ogłoszenia matrymonialne Eddie Reader i Jimmy Nail. Would love to meet. No właśnie, nie sądziłem, że aż tyle osób siedzi i słucha tego radia teraz o tej porze, ale to bardzo dobrze. To są wszystko pewnie słuchacze Oli. Bardzo się cieszę. Marek Małpa, radio 357.pl.

Turn It Up, Make It Louder, to oczywiście kolega Alan Parsons. Czasami dostaję takie propozycje, żeby sięgać po utwory niezbyt oczywiste, no i teraz nam się coś takiego zdarzy, a to będzie przy okazji pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy piszą do mnie z podróży. Bezpiecznej podróży życzymy Państwu.

Renata Lewandowska. Pamiętają Państwo grupę I? Jak dobrze stać, skoro świt, co tam pani Renata śpiewa jako jedna z wokalistek. Potem wyjechała na długo do Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej nagrała płytę, która się nie ukazała i dopiero teraz niedawno właśnie ten album się ukazał. Część słuchaczy pyta, skąd taki tytuł Miasto Zaginionych Przebojów. Przyznam się, że to zaczerpnąłem kiedyś dawno temu, jak to się mówi w bajkach. Pojawił się taki film Miasto Zaginionych Dzieci. No i to mnie tak zainspirowało, że pomyślałem sobie Miasto Zaginionych Przebojów raz na jakiś czas, raz do roku. No teraz tak mniej więcej raz do roku. Czemu nie?

piosenki napisał Wojciech Jagielski, ale nie ten Wojciech Jagielski z co tak, jak to się nazywało, taki godzina z tym z no mniejsza z tym, nie ten Wojciech Jagielski radiowy, tylko Wojciech Jagielski kompozytor. I ta piosenka nawet została piosenką roku wtedy w programie trzecim w 81.

Z Wojtkiem znam się od dawna, bo chodziliśmy do jednej szkoły w Zduńskiej Woli. On zresztą był perkusistą w zespole Kosmetyki Mrs. Pinky, chyba tak, a potem zaczął pracować w radiu. No tak czy inaczej, Ewa Bem zaśpiewała Bez tego i owego.

Christopher Cross. No właśnie, ze snów nieulubionych to śni mi się jeszcze, że jestem w najpiękniejszym miejscu na świecie i aparat fotograficzny odmawia mi posłuszeństwa. Albo teraz w dobie robienia kroków, że jestem w takim miejscu, gdzie zrobiłem ileś tam tysięcy kroków i też mi telefon nie pokazuje tego. Dlatego tak marzę o tym, żeby mieć aparat w gałce ocznej, ale to już chyba nie doczekam.

Steve Booker, Kogo Gęsty mówi, że mu się śni, że fruwa. No to ja też mi się śniło, ale to wtedy, kiedy się rośnie. To rośniemy, to się wtedy śni, że się fruwa. Dawno nie miałem takiego snu i dawno też nie miałem takiego snu, że mam jeszcze jeden niezdany egzamin na studiach, no bo 50 lat minęło.

Ben Taylor. Podobny głos do taty, prawda? James Taylor jest jego tatą. Mamą jest Carly Simon, która wcześniej z Alanis Morissette Coming Around Again. Alanis przepięknie to moim zdaniem zrobiła. To teraz Curtis.

Nie mówi się kiedyś, że byłem na konferencji prasowej z Davidem Fosterem. A nie, to była prawda. Nie mam zdjęcia wprawdzie z Davidem, ale kilka płyt podpisał. To było tu w Warszawie przed jakimś koncertem takim w dużym hotelu. O, tak to. A Foster dlatego, że właśnie Curtis Tigers, produkcja, oczywiście David Foster.

Bruce Hornsby, Fields of Grey. No właśnie, listy od Państwa. Dziękuję bardzo. Marek, małparadio357.pl. Pani Hanna właśnie przygotowuje kompot mirabelkowy. No, to by mi się mogło przyśnić. Ale skąd te mirabelki? No u mnie rosną gdzieś w pobliżu, ale wstydzę się podejść i zbierać z ziemi te mirabelki, a na bazarku nie uświadczysz. No dobra. To może będę zachwycał się mieszańcem. Śliwka mieszaniec. Jedli Państwo? Proszę spróbować. Shirley.

Shirley Bassey jako The Living Tree. Niedawno w Kieruju przypominałem temat z filmu Daylight, który śpiewali Donna Summer i Bruce Roberts. No i wtedy mi się przypomniała ta piosenka.

Wokaliści, producenci muzyczni David Berwald i David Ricketts występowali razem jako David and David, ale chyba tylko jedną płytę wydali. Tak sobie pomyślałem, że mijam się dzisiaj z Olą kompletnie, jeśli chodzi o gusty stonowania. No, połączyć nas może tylko to nagranie, The Paper Kites.

The Paper Kites, When the Lavender Blooms. No właśnie jeszcze jeden wykonawca z Olą się kojarzy. Tak, to będzie John Mayer, ale to też w sprawie snów, to mam taką słuchaczkę panią, której zawsze się śni John Mayer.

Crosby Loggins, syn Kennego Logginsa oczywiście, i John Mayer na gitarze, a wcześniej sam John Mayer, tak, taki nam się ładny zestaw tutaj zrobił. No tak, no widzę, że utknąłem w listach na temat snów, ale to będę miał całą połowę jeszcze niedzieli na to, żeby odpowiedzieć na

te listy, na które trzeba odpowiedzieć. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za wszystkie. Marek@radio357.pl. Ten adres czynny całodobowo. Pytają państwo, co ja tu robię w niedzielę? No, zastępuję Olę, dlatego że za chwileczkę też na tydzień się wysmyknę na jakiś krótki urlop. Czym by tu ładnie zakończyć? No, to może jakimś Bondem, który nigdy nie był w filmie o Bondzie, Brenna Whitaker.

No tak, chciał, nie chciał. Foster raz jeszcze, Brenna Whitaker, Black and Gold. Prawie na zakończenie naszego spotkania. Zdjęcie profilowe, zapomniałem o tym powiedzieć, bo nie pamiętałem, czy wysłałem Helce wczoraj, ale wysłałem. Na zdjęciu profilowym to jestem ja, ten taki siwy, stojący na tle świątyni w Delhi. Tak było, rzeczywiście, ale udało się to zdjęcie wrzucić, znaczy jest wszystko w porządku. To my już dziękujemy. Rafał Grzebalski, Marek Niedźwiecki, za tydzień Ola się pojawi już na pewno. No a na pożegnanie to, co już zdradził Smog, że będzie Fleetwood Mac.

0: Rzecz technologiczna.
1: Przed chwilą Fleetwood Mac i Say Goodbye, czyli zespół, gdzie para, no właściwie przed tysiącami słuchaczy, terapeutyzowała publicznie rozmaite traumy, więc myślę, że adekwatne będzie to, że teraz będzie para przyjaciół, którzy też przed tysiącami słuchaczów wytykają sobie...
2: Słuchaczy
1: i czek. Wytykają sobie rozmaite braki charakteru.
2: I błędy językowe.
1: Tak, na przykład. Jarosław Juszkiewicz.
2: Robert Zembrzycki, gęsty realizuje. Program z Warszawy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest właściwie chyba dla Ciebie rok debiutów w Radiu 357, bo słyszałem, że straszyłeś słuchaczy w głośnych jak miłość.
1: Tak, byli bardzo głośni, ale chyba się podobało, więc...
2: Aczkolwiek nawet Twoja głośna audycja nie zagłuszyła szumu, który wywołała...
1: Widzę, że od razu przechodzimy.
2: Publikacja raportu. No właściwie wszyscy o tym mówią.
1: Powinniśmy się przywitać z państwem, że łączymy się z państwem z północnego centrum Polski, czyli z Katowic.
2: Raport Polaków, portret własny, który został opublikowany, no wywołał spore kontrowersje, mówiąc najłagodniej.
1: Tak.
2: Dowiedzieliśmy się z niego, że jest w Polsce tradycyjna chlebowość. Katowice umiejscowione są w północnym centrum kraju i jego obywatele nierzadko posługują się językiem mandaryńskim. I są w błędzie, ponieważ mówimy w kantońskim jednak głównie.
1: Głównie, zwłaszcza my.
2: No i niestety pełnomocniczka do spraw promocji marki Polski, czyli doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń, podała się do dymisji. I powiem ci szczerze, że ten tekst, który opublikowała, podając się do dymisji w mediach społecznościowych, poruszył mnie chyba bardziej niż raport.
1: Tak, tak.
2: Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Droga pani.
1: To nie jest skala hejtu, to jest zasłużone oburzenie, ponieważ opublikowane zostało po prostu coś, co opublikowane nie miało być prawa.
2: I teraz tak... Możemy się spierać, bo nikt nie będzie się oszukiwał. Wszyscy używają systemów sztucznej inteligencji do tego, żeby usprawnić sobie pracę. Ale czym innym jest usprawnienie pracy, a czym innym jest...
1: Zaniechanie tejże, bo to właściwie
2: nie
1: tak
2: wiemy, czy to jest
1: nazwać.
2: Zaniechanie, czy ktoś po prostu nie przeczytał, nie sprawdził.
1: No, czyli zaniechał obowiązków, po prostu zostawił robotę w 100% sztucznej inteligencji. Fajnie, że zostały przeprowadzone rzetelne badania, ale jeśli te rzetelne badania potem dajesz do zredagowania sztucznej inteligencji i nawet nie sprawdzasz, jaki jest efekt końcowy.
2: Co gorsza, pozwalasz jej ingerować w tekst, co w ogóle powinno być pierwszym założeniem algorytmu. Nie zmieniaj nawet przecinka.
1: Tak, no to właśnie to jest zaniechanie pracy, o której mówię.
2: Ale czasem ludzie, którzy tworzą filmy promocyjne, jak widziałem, też potrafią popełnić... No właściwie trudno mówić o błędach. Mówimy, drodzy państwo, o filmie, który promuje Polskę. Przypomnij mi, to film...
1: Tak, mówisz o filmie Poland More Than You Expected, cała kampania.
2: Epizod pierwszy, tak. Czyli Warszawa.
1: No powiem szczerze, nie wiem, czy państwo widzieli ten film, jeśli nie, to polecam. Trwa 30 sekund ten spot, w ogóle nie pokazuje Polski, pokazuje za to celebrytów i zarówno wizualnie, jak i technicznie fatalny zlepek przypadkowych ujęć.
2: Znaczy, są dwie rzeczy, które zwróciły moją uwagę, ponieważ zakładam, że jest skierowany do ludzi spoza Polski,
1: tak.
2: I ma ich nakłonić do tego, żeby przyjechali do Polski.
1: Kompletnie jest niezrozumiały.
2: I mamy aktora, który gra Fryderyka Chopina, który mówi, tu jest moje serce. Ilu ludzi za granicą wie, że w Warszawie jest serce Chopina?
1: I wie w ogóle o co chodzi, tak. No.
2: I stoi również przed pomnikiem Chopina, mówiąc, jestem całkiem przystojny, prawda?
1: Tak.
2: No może więcej ludzi zna pomnik Chopina ze względu na konkurs Chopina.
1: Dodajmy, że na tym ujęciu pomnik Chopina jest zgubiony w głębi ostrości, bo jest to ujęcie z płytką głębią ostrości i dopiero za drugim albo trzecim razem oglądając to jesteśmy w stanie stwierdzić, że to faktycznie jest pomnik. Natomiast, że jest to pomnik Chopina, to stwierdzą tylko i wyłącznie ludzie, którzy znają ten pomnik.
2: I teraz chciałem zrobić pewną paralelę, jeśli pozwolisz.
1: Proszę.
2: Pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś na kongresie Delas, z którego robiliśmy audycję.
1: Tak było.
2: A wtedy eksperci i my też rozmawialiśmy o tym, że ten hype na sztuczną inteligencję i wykorzystanie jej wszędzie powoli się wypłaszcza. Nie mieliśmy racji, bo ten wykres ciągle szedł w górę, ale mam wrażenie, że z wypłaszczeniem i chyba powolnym spadkiem mamy do czynienia teraz. Pokazanie, że coś jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zaczyna być obciachowe.
1: Dokładnie tak i akurat tak się złożyło, że mam kolejny nagłówek na ten temat. Przeczytaj proszę.
2: W Polsce widać to już od krupówek po sale weselne. AI schodzi z internetu do realnego życia.
1: A chodzi konkretnie o AI slop. Wiesz co, i to jest ten ruch, który spowoduje, że AI stanie się, przynajmniej w takim użyciu, stanie się synonimem tego, czym kiedyś była tandetna chińszczyzna. Pamiętasz, był taki moment, na przykład dotyczył zabawek między innymi, że był zalew plastikowych, tandetnych chińskich zabawek, które starczały na 15 minut zabawy, po czym rozpadały się w rękach dziecka. I dokładnie tego typu produkty w tej chwili są napędzane przez AI. No mówimy tutaj na przykład o pluszowych oscypkach z niepokojącą, wygenerowaną przez AI twarzą i przypadkowymi imionami. Sens takiego gadżetu jest zerowy. Właściwie z zakopanym...
2: Imiona są przynajmniej polskie, nie ma Chang, John.
1: Tak, jest nawet Jarek na zdjęciu, więc kupię ci.
2: Pan Andrzej do nas napisał, pozdrawiam panów z Chełmna. Miasta, które żartobliwie reklamuje się jako miasto z najpiękniejszym widokiem na świecie, pisownia zamierzona. Polecam sprawdzić na mapie, dlaczego tak jest. Sprawdzimy.
1: A przy okazji zachęcamy państwa również do pisania na rzecz.technologiczna@radio357.pl.
2: Można również pisać pod postem na Facebooku. Robert miał do mnie pretensję, że takie zdjęcie wybrałem. Brzydkie, uważam, że jest ładne. Jestem tam lżejszy o 10 kilo.
1: Rozumiem, jaki był klucz doboru.
2: I można też pisać do nas tekstówki i to nie koniec.
1: Wykrakałem, to jesteśmy jak Fleetwood Mac teraz po prostu.
2: Będziemy sobie wyciągać rzeczy z przeszłości.
1: Tak, tak, na przykład zdjęcia, na których jesteśmy szczuplejsi.
2: No, powiem ci, kiedyś zabierałeś mnie w różne miejsca, teraz już tylko spotykamy się raz w tygodniu w tym studiu. Rutyna, tak samo.
1: A mówiłem ci, ale budujemy nowe gniazdko, żeby odświeżyć chemię w naszej relacji.
2: Zastanawiam się, czy nie wrzucić jakieś zdjęcie z nowego gniazdka. Jeszcze nie
1: palmy tego.
2: I co jeszcze? I to nie koniec tematów związanych ze sztuczną inteligencją, bo już za chwilę w naszym studiu, znaczy gościni jest już w studiu, a już za chwilę będziemy z nią rozmawiać.

0: No to jesteśmy, powiedział nam właśnie Gęsty, więc przywitamy się od razu też z naszą gościnią, profesor Anną Malinowską, badaczką sztucznej inteligencji i
1: kultur technologicznych.
0: Tak, z Uniwersytetu Śląskiego. Witamy cię, Aniu, cześć.
2: Witam serdecznie, witam państwa.
1: Nie możemy cię nie zapytać o historię z tym raportem. Jak sądzisz, dlaczego dochodzi do takich sytuacji ciągle?
2: Kiedy zapowiadaliście ten wątek, przyszła mi do głowy taka rzecz, że często mówimy o potrzebie regulacji etycznych, a nie mówimy o potrzebie regulacji logicznych. Dlatego, że ta logika, to jest prosta logika, to nie jest żadna rocket science, ale ona pokutuje naszymi historiami współistnienia z technologiami, o których chcemy myśleć, że są ludzkie, a nie są. Są inteligencjami równoległymi, niedoskonałymi, lustrzanymi, mają ten efekt echa, więc pewna logika, taka ludzka logika. Myślę, że tutaj bardzo humanistyka się kompromituje też w tym zagubieniu wszechobecnym dotyczącym używania wszystkich technologii związanych z wielkimi modelami językowymi, która zawsze stała na straży logicznego myślenia i krytycznego myślenia, którego ta sztuczna inteligencja długo się nie nauczy, o ile w ogóle. Więc tak pozwolę sobie to skomentować. Myślę, że oczywiście ta debata o etyczności jest bardzo potrzebna, bo ona łączy się z tą debatą o logice, ale o tej logice, która jest trudna do zrozumienia, bo wiedza na ten temat ciągle pokutuje. Jest, myślę, tutaj bardzo kluczowa. Ja sobie tylko jeszcze pozwolę skomentować jedną rzecz a propos tych treści, które padały, tych bardzo dziwnych danych dotyczących tych specyficznych lokalności. Na pewno państwo o tym nie wiecie i być może często się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, jak uczone są wielkie modele językowe, które uczone są na bardzo zuniwersalizowanych pojęciach i treściach i brak w nich tak zwanych feedów, czyli treści, które rozumieją konteksty lokalne także czysto językowo. Jak zadam teraz słuchaczom takie zadanie, proszę sobie w czata GPT wpisać strój kobiecy ludowy z okolic Żywca i zobaczycie państwo, co wyjdzie. A druga rzecz, zobaczycie ciekawy podpis, tak zwany caption, jak będzie to podpisane. No chyba, że już ChatGPT odrobił lekcję. Przychodzę taka przygotowana, bo pisałam o tym ostatni artykuł. No i wyszła mi taka postać z Disneya.
1: Zaraz sprawdzimy.
2: I wyszedł mi podpis słowiański strój z przełomu i tutaj jakaś taka bardzo ambiwalentna data, więc ja myślę, że z tego my nie mamy świadomości, że nie ma tam tych treści, stąd pojawiają się takie błędy i logiczne, krytyczne myślenie jest tutaj absolutnie kluczowe.
1: Z drugiej strony, powiedz mi, Ania, jak to jest możliwe? Systemy te, bo to jest nieintuicyjne, popełniają takie klasyczne błędy, które nam się wydają zupełnie przedszkolne, a z drugiej strony są podatne i ty się tym zajmujesz, na przykład na hipnozę.
2: Czy są podatne, to trudno powiedzieć. Z hipnozą jest tak, że historia jest troszkę inna. Też, żeby państwu lepiej to wyjaśnić. Chyba większość przeróżnych systemów komunikacyjnych na bazie sztucznej inteligencji, tak historycznie, zawsze była trenowana w oparciu o różne protokoły psychologiczne. Mówiłam tutaj już kiedyś o właśnie protokołach psychoanalizy rogeriańskiej, ELIZA, mieliśmy niedawno okrągłą rocznicę, była na tym trenowana. Ja stworzyłam we współpracy z kolegą artystą robotycznym Przemkiem Jasielskim taki prototyp narzędzia, urządzenia, które trenuje sztuczną inteligencję za pomocą protokołów hipnotycznych, właśnie dokładnie po to, żeby pokazać, że jest to zupełnie inna, nieludzka inteligencja.
1: Wygenerował, muszę ci powiedzieć, całkiem chyba porządnie strój klasyczny, ludowy z okolic Żywca.
0: Także już... a mnie z kolei po prostu pokazał zdjęcia, bo ja wpisałem bez pytania samo hasło strój kobiecy ludowy z Żywca i jeszcze dał znać,
1: pewnie
0: że...
1: Pewnie na szczegółach gdzieś wyjdą jakieś niedoskonałości.
0: No. Ale faktycznie, zobacz, tu masz autentyczne zdjęcia i jest całkiem blisko. Jest całkiem blisko, no tylko właśnie, co z tego, że jest całkiem blisko, jak nam nie chodzi o całkiem blisko, tylko chodzi nam o autentyczny strój ludowy z Żywca, który prawdopodobnie różni się drobnymi detalami od stroju skądinąd.
2: Dokładnie i nie ma też tej aury, jak ja to nazywam ją, aurą disneyowską. One nie są ani w takim kolorycie intensywnym, ani w takim przedstawieniu i ten problem, ta luka w reprezentacji jest odpowiedzialna za błędy z raportu, o których mówiłeś, że nagle Śląsk pojawia się nad morzem, ale mówimy właściwie dialektem chińskim.
1: Powiedz mi, skąd się ten mandaryński mógł wziąć? Czy coś ci intuicja podpowiada?
2: Podpowiedziała mi intuicja, że pomyślał algorytm o lokalności, o jakiejś mniejszości albo o jakimś czymś bardzo specyficznym. Czemu wybrał sobie Mandarin, który jest właściwie oficjalnym językiem, trudno mi powiedzieć.
1: To może być nawet jakaś semantyczna bliskość.
2: Może być semantyczna bliskość. Mógł mieć po prostu bardzo różne skojarzenia, tym bardziej, że no Śląsk też jest bardzo złożonym zjawiskiem w pewnych źródłach, do których ma dostęp. Są to z założenia źródła anglojęzyczne, których więcej jest w otwartym dostępie, które on przeszukuje, gdyby przeszukiwał jakieś dane. No składają się na to bardzo...
1: To może być podobieństwo na zasadzie Silesian i Sin jako
2: na przykład również.
0: A może być
2: również
0: też tak, że po prostu przetworzył bardzo dużą w ramach uczenia modelu została przetworzona ogromna ilość prac naukowych właśnie na przykład na temat Chin i gdzieś stąd ten mandaryński był tym wyrazem, który cały czas w domyśle z tyłu się przewijał, nie?
2: Tak.
1: Ania, czego nas uczy ta cała historia?
2: Uczy nas że nie jesteśmy przygotowani do obcowania z technologiami, a powinniśmy być.
1: My jako ludzie,
2: bo technologie nie są nowe. Ja piszę na przykład o robotyce z IV wieku przed naszą erą, więc jak gdyby mieliśmy czas, żeby wziąć doświadczenia perskie, opisane również w manuskryptach i przygotować się, pokutuje w nas polaryzacja zjawiska technologii. One zawsze muszą być albo skrajnie dobroczynne, albo skrajnie złe. Tak zawsze były opisywane. Gubimy się w tej polaryzacji, gubimy się też w takich pojęciach naturalne, sztuczne. Jest to nierozpoznane i bardzo też jakby nasze pojęcie sztucznej inteligencji czy technologii w ogóle bierze się właśnie z takich interpretacji, które są historycznie o tyle skomplikowane, że zawsze służyły pewnym formom manipulacji, muszę to powiedzieć, tak na skróty, ale
0: czyli
2: taka byłaby dokładnie historyczna.
0: Czyli po prostu czarno-białe opisanie świata nie pasuje do rzeczywistości w odcieniach szarości.
2: Do UZUS-u absolutnie nie. UZUS jest na pewno bardziej subtelny, i trudno jest tak opowiedzieć bardzo krótko w takim czasie antenowym. Natomiast jak popatrzymy sobie na takie właśnie różne historyczne odsłony, zawsze technologia funkcjonowała, jak to Michel Desert opisał, jako diabolo ex machina.
1: Z drugiej strony, może się mylę, jeśli tak, to mnie popraw. Generalnie my jako gatunek odnieśliśmy sukces na tej planecie trochę dzięki lenistwu, bo staraliśmy się zawsze swoje życie ułatwić, usprawnić, tak żeby mieć więcej czasu dla siebie. I nagle pojawia się wynalazek, który nam to umożliwia, ale jednocześnie niesie za sobą olbrzymie niebezpieczeństwo błędu.
2: Tak, myślę, że tutaj to pojęcie lenistwa jest o tyle ciekawe, że ono jeszcze wchodzi w takie czasy wypalenia, przepalenia, przeładowania, content overload, takiego po prostu przeciążenia i my się w to lenistwo myślowe bardzo chętnie oddajemy.
1: Jeżeli możemy jakieś zadanie wykonać szybko i mieć czas dla siebie, to po prostu to robimy.
2: Natomiast gdyby nie mam tutaj zarzutów, jeśli robimy to w przypadku pewnych takich czynności technicznych, tak? Trudno, żebym, nie wiem, kręciła korbką do pralki, żeby ona mi prała, tak? Takie coś mi się wyświetliło. Natomiast pokutuje prosta rzecz, krytyczne myślenie, nieprzygotowanie do korzystania z urządzeń, które, proszę mi wierzyć, jest dużo bardziej subtelne i dotyka organizacji samej edukacji, samych form kreatywnych, samego myślenia o procesie twórczym, o uczeniu się i o tak zwanej produkcji wiedzy, co nazywamy produkcją wiedzy.
1: Aniu, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu. Na pewno jeszcze się pojawisz w naszym programie, choć z tego co wiem już trochę bardziej zdalnie.
0: No to co, to gramy.

0: Powiem ci, Robert, że kiedy słuchałem prowadzonych przez ciebie Głośnych jak miłość, uśmiechnąłem się do siebie, bo wiedziałem, że robisz to ze studia, w którym jesteśmy teraz, bo podałeś godzinę, minęła godzina 10. Tak. Nasz zegar nie pokazuje 24-godzinnego
1: systemu. Tak, prawda, tak było.
0: Ale wróćmy do rzeczy...
1: Czyli przynajmniej początku słuchałeś.
0: Tak, wróćmy do rzeczy technologicznej. Już wiemy, dlaczego Chełmno to miasto, w którym jest najpiękniejszy widok na świecie.
1: Bo świecie, jest zaraz obok.
0: Jest pisane z dużej litery. Sprawdziliśmy. Napisała do nas pani Anna. Drodzy panowie, ja w temacie mam nową pasję, bynajmniej nie z przyjemności, a z nerwów. Urodziłam się i mieszkam w Lublinie i żyłam w przekonaniu, że otaczają mnie rzeczy i sprawy lubelskie. O jakże się myliłam. Okazuje się, że są to coraz częściej rzeczy i sprawy lublińskie.
1: Też mnie
0: ratunku,
1: boli.
0: Przerywam czytanie artykułów, na co by nie powiedzieć, uznanych portalach, kiedy tylko temat lubliński pojawia się w tekście.
1: Ja mam to samo od dawna jeszcze ze słowem armeńskie. Nie ma czegoś takiego. Są ormiańskie, a nie armeńskie.
0: Naprawdę. No naprawdę. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście,
1: a ja mam rodzinę w Armenii, więc wiem to od dziecka i po prostu też mnie zawsze szczypie. Jarek, proszę, żebyś tu komentarz przeczytał. Proszę. Tu pan Adam, zaznaczyłem ci.
0: Nie ten wzrok już co kiedyś, więc
1: większe
0: obróć
1: literki,
0: ekran.
1: Proszę.
0: Będzie słuchane, ale to jak Zembrzycki prowadzi Głośnych, będzie opiewane w legendach jeszcze przez wiele lat. Tradycyjny Zembrzycki. Pani Anna jeszcze do nas napisała, słuchamy dziś rodzinnie, urządzając spokój młodego, czyli w końcu zbierając jego książki na półkę. No widzę, Tytusa tata czyta. Bardzo dobrze.
1: Pięknie.
0: Wtem. To każdy wie, o co chodzi, kto czytał Tytusa. Dobrze, przejdźmy do rzeczy technologicznych.
1: Przejdźmy do GTA.
0: No tak, to jest drugi temat w tym tygodniu, o którym mówią wszyscy. No, kto by się spodziewał? No, wszyscy czekali na film w Netflixie, który pokaże, jak wygląda naprawdę GTA i okazuje się, że nie trzeba czekać na Netflixa. Ukradziono kod gry.
1: Nie, to, że kod gry ukradziono, to jest, okazało się być wiadomością fałszywą. Z tego dziennikarz już się wycofał. Właśnie mam tutaj zestawienie najaktualniejszych doniesień w temacie GTA 6.
0: No to kepasa, o co
1: chodzi? Się, proszę pana, od sądowych nakazów po wpadkę dziennikarza mamy tak. Pracownicy Take-Two, czyli to jest wydawca i właściciel firmy Rockstar Games, która produkuje grę GTA 6, złożyli kolejne wnioski w sądzie w Nowym Jorku. Tym razem wydawca domaga się od serwisu X, dawniej Twitter, przekazanie danych zablokowanego konta CyberLeak,
0: ARIO. Na okazały się te fragmenty.
1: Tak, dokładnie. Równolegle złożono wniosek o wystawienie wezwania sądowego do Google, nakazujące ujawnienie tożsamości właścicieli kanałów na YouTubie, publikujących skradzione nagrania.
0: Czyli jednak tym razem policja chyba przyjedzie do Google.
1: Na grubo idzie, tak. W międzyczasie jest eksplozja tak zwanego meme coina, czyli monety, kryptowaluty, która powstała tylko właśnie na okoliczność tych wydarzeń. Tak. I ona odnosi gigantyczne sukcesy finansowe. CyberLeak nazywa się ta kryptowaluta dokładnie tak samo, jak nazywa się haker, który wylikował, czyli udostępnił w sieci wszystkie te materiały. Kapitalizacja rynkowa tego tokena skoczyła z 1 miliona do 13 milionów dolarów. Także jest ładnie. I w międzyczasie w całym tym informacyjnym chaosie wokół gry właśnie pojawiła się wpadka cenionej redakcji, na którą ty też się niestety załapałeś, jak się okazuje, bo dziennikarz serwisu Insider Gaming opublikował w pośpiechu fałszywy artykuł o rzekomym zagrożeniu wyciekiem całego builda GTA 6. Tekst usunięto, a autor wystosował oficjalne przeprosiny na platformie X, przyznając się do braku rzetelności. No, wycieków było 7, 8, 9, nie wiem, dużo w każdym razie, więc wyciekły różne rzeczy, ale głównie wyciekły fragmenty filmików, fragmenty gameplayu, na przykład na 8 wycieku
0: czyli
1: z GTA 6.
0: Czyli ten człowiek, który stworzył kryptowalutę i teraz reklamuje ją poprzez pokazywanie fragmentów gry, ukradł tylko fragmenty gry, a nie całą grę.
1: Tak. Mhm. Tak, dokładnie tak. I właściwie filmiki prezentujące fragmenty gry. Mhm. No bo nie da się ukraść fragmentu gry tak, żeby dało się w niego grać. No albo masz działającą grę, albo nie. Najnowszy 8 już wyciek to jest 2,5-minutowy materiał, który prezentuje ujęcia z wnętrza nocnego klubu. No ci, którzy wiedzą, jaką grą jest GTA, wiedzą też doskonale, że nocne kluby i inne miejsca tego typu są częstymi lokacjami w świecie tej gry. Mhm. No i co? No, po prostu no, no dobrze, prezentuje przed premierą fragmenty gry.
0: Nieźle.
1: Wygląda super. Nie no, wygląda... Jarek, ta gra będzie super, to wszyscy wiemy.
0: No.
1: Ja myślę, że będzie dobra.
0: Parę razy no. Już tak było.
1: Dobrze, czy w,
0: Daikatana.
1: Czy w ciągu ostatnich lat grałeś w jakąś grę Rockstara, która nie była wybitna?
0: Nie miałem... Wiesz co, jeżeli chodzi o GTA, to od 15 lat nie grałem w nowe GTA.
1: No bo nie było.
0: No właśnie.
1: No dobrze, no ale po drodze było Red Dead Redemption 2.
0: Było bardzo dobre.
1: No, było rewelacyjne. No.
0: Pominąwszy wielominutową jazdę na koniu.
1: Wiesz co, bo ta gra to jest tak zwany slow burn. To jest doświadczenie na dzikim zachodzie.
0: Co jeszcze wydał Rockstar?
1: Nie wiem, bo oni nie za dużo...
0: Znaczy, no więc właśnie nie za dużo chciałem ci powiedzieć.
1: No ale widzisz, ale zawsze dowożą. Długo trzymają w piecu, ale dowożą.
0: Znaczy, ja też, żeby nie było wątpliwości, jestem po twojej stronie i bardzo bym chciał, żeby to takie było.
1: Już sprawdzam, drogi przyjacielu, co Rockstar wydał. No więc proszę pana, kurczę, długa ta lista. Max Payne, GTA.
0: Kiedy wyszedł Max Payne?
1: No nie, no dobrze, no, dawno, ale same świetne gry. LA Noire, to była średnia gra. Red Dead i GTA, no cała plejada, Midnight Club. Wyścigi. Bully. Manhunt. To są wszystko dobre gry. Warriors. Śmieszna gra, ale dobra. No, stary, to oni nie mają słabych tytułów, naprawdę.
0: Chodzi mi raczej, wracając jakby do głównego pytania, że wyobraź sobie, możesz być największą firmą produkującą gry na świecie, a na pewno najdroższe gry na świecie. Nie wiem, jaki jest budżet GTA 6, ale to są duże pieniądze. Planujesz premierę fragmentów gry w Netflixie.
1: I ktoś ci to psuje.
0: I nagle...
1: No tak. No ale z drugiej strony, wiesz co, premiera trailera do gry za paywallem to jest słaba akcja.
0: No,
1: nie sądzisz?
0: Zgadzam się.
1: No to dostali od społeczności po łapach. To, że dostali w sposób nielegalny, nie ulega wątpliwości i absolutnie nie pochwalam takiej postawy, ale no...
0: A wiesz, że jeżeli okaże się, że ten facet jest Amerykaninem, grozi mu 30 lat więzienia?
1: No, współczuję. Ale z drugiej strony pewnie wiedział, na co się pisze, a oni, no, sami się o to prosili. W sensie
0: zagrajmy.
1: Oni to Rockstar.

0: No to jesteśmy.
1: Spójrzmy, proszę pana. Ty lubisz takie informacje? Przeczytaj nagłówek, proszę bardzo, Chip.
0: Z bakterii zrobili tranzystory. Naukowcy wydrukowali żywe płytki, które wykonują obliczenia.
1: Oczywiście MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology. Już od dawna wiemy o tym, że można wykorzystywać bakterie do tego, żeby zamieniać je w tranzystory, ale teraz stworzono rodzaj, no chyba na wyrost to mówi, ale niech będzie, tranzystorów i układów scalonych, które wykorzystuje żywe komórki. Czyli kto wie, czy za 10 lat Zembrzycki nie będziesz karmił swojego procesora.
0: Cukrem, będę cukier sypał. To zobaczysz, jak cukier wtedy podrożeje.
1: W biologicznym odpowiedniku stworzonym przez zespół MIT przełącznik kontroluje przepływ niewielkich cząsteczek chemicznych, które przekazują informacje do kolejnych elementów układu. No, trochę tak ludzki organizm działa.
0: Wyobraziłem sobie teraz na przykład, że teraz wirusy będą biologiczne. I na przykład, o nie, mój procesor ma gorączkę, albo na przykład mam drożdżycę procesora i drożdże zaczynają zjadać cukier, którym karmię moje bakterie w procesorze.
1: Teraz sięgnę do początków komputeryzacji i do początku lat 90. był taki wirus, to było w czasach, kiedy jeszcze wirusy nie uszkadzały komputerów, wyobraź sobie, który wyświetlał taki napis na ekranie, to jeszcze było w DOSie. Błąd systemu, włóż hamburgera do mojej stacji dysków. No to masz.
0: Tak, tu będziesz hamburgera wkładał, dokładnie.
1: No, cudowna sprawa.
0: Cudowna sprawa. Mniej cudowną sprawą za to jest, i tutaj odpowiadam jednocześnie też na jeden z komentarzy pod naszym postem facebookowym, pojawiło się pytanie, czy będziemy coś mówić na temat Blood of the Dawnwalker, kolejnej gry, której premiera już za kilka dni. To gra twórców Wiedźmina III, którzy odeszli z CD Projekt Red i założyli studio Rebel Wolves. No i w internecie został opublikowany na ich YouTubie fragment gameplayu konsolowego. I gracze są rozczarowani, ponieważ gra nie działa w 60 klatkach na sekundę. Na PlayStation Pro jest tryb wizualnie ładny w 30 klatkach i zbalansowany w 40, nie ma 60, co dzisiaj
1: nawet
0: wydaje się być...
1: na PlayStation Pro.
0: Tak, 5 Pro, co wydaje się dzisiaj być już standardem. Pytanie tylko, czy to będzie kwestia jakiegoś patcha, który to wprowadzi, czy faktycznie zostaniemy przy tych 40 klatkach max. To wydaje się wynikiem słabym. Jeśli mam być szczery i powiem, że cieszę się, że zamierzam ogrywać to na PC-cie, a nie na Playu.
1: Dostaliśmy pytanie, czy zamierzamy wziąć urlop w czasie, na dzień premiery GTA 6. Muszę zaopatrzyć się w mocniejszą konsolę. To a propos tych klatek, o których mówisz. I jednocześnie pyta pan Marcin, dzień dobry, na dniach wydarzyła się podobna sytuacja z Plague Tale, którego to przedpremierowo podobno można znaleźć w Zatoce Pirackiej. Swoją drogą nie pamiętam, który tytuł tak bardzo mnie poruszył jak Plague Tale Requiem. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: Och, to ja też bardzo lubię obie części, zarówno Plague Tale Innocence, jak i Plague Tale Requiem. Przechodziłem tę grę, to przypomnę państwu, gra o rodzeństwie. Siostra i starsza siostra i młodszy, ale za to
1: polecałeś mi to.
0: Tak, obdarzony zdolnościami nadprzyrodzonymi brat w krainie spustoszonej przez zarazę i szczury. Bardzo, bardzo, bardzo dobra gra, bardzo wzruszająca też opowieść o siostrzeńsko-braterskiej miłości.
1: Na naszej wirtualnej liście obecności.
0: Czyli takiej jak
1: technologicznej zameldowała się również pani Magda i pan Jurek, którzy jadą na trasie do Chorwacji. Wspólnie doszli do wniosku, że wyciek i wszystkie artykuły to wspaniała akcja promocyjna. Coś w tym jest. Postscriptum, do zobaczenia na Inside Seaside.
0: Proszę, a ja zostałem...
1: Wybieramy się.
0: Tak, wybieramy się, a ja zostałem w międzyczasie również... moja wiedza lingwistyczna została wzbogacona. Napisała pani Kinga do nas, że i ormiański, i armeński to są poprawne słowa, ale mają inne znaczenia. Ormiański odnosi się do grupy etnicznej, kręgu kulturowego i tak dalej, natomiast armeński odnosi się do czegoś, co jest na terenie Armenii, pochodzi z niej i tak dalej.
1: No widzisz, czegoś się dowiedziałeś. Odnośnie jeszcze wynalazków, to jest ciekawa sprawa. Otóż, no tak, Uwielbiam takie clickbaity. Jak zauważyłeś, już wymawiam poprawnie.
0: Tak, zauważyłem.
1: Przeczytaj ten nagłówek i powiedz mi, jaki masz wniosek od razu, co ci się wyświetla w głowie, zanim na dobre pomyślisz. Proszę.
0: Samolot elektryczny wykonał testowy przelot. Kosztował ledwie kilka dolarów. Domyślam się, że przelot, a nie samolot.
1: No właśnie, a odruchowo myślisz o samolocie.
0: No tak, no bo taka jest konstrukcja tego zdania.
1: Firma Heart Aerospace poinformowała o wykonaniu pierwszego udanego przelotu testowego największego na świecie samolotu, który bazuje na napędzie elektrycznym i rzeczywiście, no, samolot nie kosztuje kilku dolarów. Zakładam, że prototyp kosztował dobrych kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt milionów dolarów. Maszyna wzniosła się na wysokość 335 metrów, leciała prawie pół godziny i teraz uwaga, ten samolot, no, wygląda jak taki typowy samolot, no, trochę jak bombardier komunikacyjny, turbośmigłowy.
0: No, na pewno nie wygląda jak samolot za kilka dolarów.
1: No tak, ale już się tego nie czepiajmy. Zabiera na pokład 30 osób plus załogę. I teraz uważne, ważne. Koszt przelotu tego półgodzinnego, 5 dolarów.
0: No to tanio.
1: No tak. Dodasz coś jeszcze poprzedzonego.
0: Nie no, ekstremalnie tanio. To jeśli faktycznie dałoby się samolotem, który w takiej cenie lata, wykonywać długie rejsy, no to to może być rewolucja.
1: Robert, one nie muszą być długie. Właśnie tutaj jest pies pogrzebany, przepraszam cię, Kiara, która leżysz pod naszym biurkiem. Otóż gro połączeń lotniczych, bardzo niedochodowych, jest niedochodowe dlatego, że to są krótkie rejsy, trwające kilkanaście, kilkadziesiąt minut.
0: Tak, czyli nie mówimy tutaj skok o transatlantykach?
1: Skok przez góry, lot z jednego dużego miasta do dużego miasta, jak w Japonii na przykład.
0: Katowice-Kraków na przykład, zamiast czwórką, pyk, elektrycznym samolotem za 25 zł. No dla mnie bomba.
1: No więc...
0: To taniej niż jedne bramki na autostradzie.
1: Chociaż myślę, że mógłbym lepiej skonstruować nagłówek, mniej wprowadzając
0: pytanie,
1: błąd.
0: Czy mógłbyś lepiej skonstruować samolot?
1: To na pewno nie.

0: Mumford & Sons, Little Lion Man, absolutnie uwielbiam ten numer. Wiem, że to nie moja muzyka, przynajmniej nie taka, którą ze mną kojarzysz na pierwszą myśl, ale bardzo lubię.
1: Muszę ci powiedzieć, że można by ułożyć pewne bingo, jeśli chodzi o rzecz technologiczną, bo tak, pastwiliśmy się już nad nagłówkami, no to teraz nad Apple.
0: Proszę bardzo, nowe AirPodsy będą miały kamery. Apple pokazało, do czego posłużą.
1: Przez całe życie chciałem kamer w AirPodsach, tylko o tym nie wiedziałem.
0: No właśnie, chyba nie wiem. Wiesz, po co mają być? Że na przykład zobaczysz książkę jakąś i żebyś nie musiał wyciągać telefonu z kieszeni, tylko musiał wyciągnąć słuchawki i włożyć do uszu. Możesz sobie tą książkę zapamiętać, powiedzieć, hej Siri, zapamiętaj tą książkę, bo chcę ją przeczytać.
1: Nie można tego zrobić. Twoja Siri się włączyła. Nie, tak. Nie można tego

0: tego.
1: Jakżeby inaczej.
0: Apple przygotowało komunikat ostrzegający użytkownika, gdy kamery AirPodsów są zasłonięte, więc teraz wyobraź sobie, że idziesz, słuchasz muzyki na przykład, zaczyna padać deszcz, więc naciągasz na głowę kaptur i w tym momencie Siri mówi ci, ej stary, nic nie widzę, weź odsłoń. Albo rozpuszczasz długie włosy, no ciebie właśnie, to nie dotyczy. Prostu... Tak, ale mnie dotyczy. I co?
1: Ale mogę mieć długie włosy, jak chcę, chciałem nadmienić.
0: Tak.
1: Nawet kiedyś miałem.
0: Tak, im starszy jesteś, w tym, tym bardziej w nieodpowiednich miejscach zaczynają rosnąć, ale możesz, tak. No w każdym razie, wracając do AirPodsów, no szczerze mówiąc, z rzeczy, których nigdy mi w życiu nie brakowało, to kamery w słuchawkach są na pierwszym miejscu, naprawdę.
1: Moim zdaniem są tak potrzebne jak fontanna w bucie na przykład.
0: Dokładnie, albo dziura w moście przysłowiowa.
1: Dziękujemy Państwu za wszystkie tekstówki. Niektóre cechuje pewna złośliwość, ale proszę bardzo, przeczytamy, proszę.
0: Proszę bardzo, tak? Mam przeczytać?
1: Proszę. Mówiliśmy, drodzy Państwo, o samolotach elektrycznych, które mogą krótkie trasy tanio zaopatrywać.
0: Tak, więc pan Rafał napisał, proponuję operatora linii Katowice-Kraków Air Stalexport. Zostawmy to za zasłoną milczenia. Może.
1: Dobrze. Spoglądam na zegar. Myślę, że już nie będziemy grać dwa razy.
0: Poczekaj, bo jeszcze jedna rzecz ważna w tych słuchawkach, o której nie powiedzieliśmy.
1: Ale się nie śpieszę. Chciałem tylko powiedzieć, że będziemy mówić do godziny 13:55. Tak. Informacja dla gęstego.
0: Tak. Chodzi o to, że nie wiadomo, co z tym, co kamery widzą, się dzieje. Czy to zostaje lokalnie w środowisku twoich słuchawek i telefonu, czy jednak jest uploadowane do chmury? Kto ma do tego dostęp? Nie, oczywiście, wiadomo. No szczerze mówiąc, nie podoba
1: jest
0: mi się.
1: Jest uploadowane do chmury, ale dostaniesz zapewnienie, że jest to kodowane.
0: Tak, i jest bezpieczne oczywiście i pod żadnym pozorem nikt nigdy tego nie wykorzysta na przykład.
1: Tymczasem część pracowników firmy Apple, pracująca przy innym sztandarowym projekcie, została zwolniona. I powiem ci, że to jest nieładnie, Zembrzycki, śmiać się z ludzi, którzy tracą pracę.
0: Tak, 200 osób zostało zwolnionych. Osoby, które pracowały między innymi przy fantastycznych goglach Apple Vision Pro, którymi zachwycaliśmy
1: dalej się. Dalej chyba je można kupić.
0: Nie wiem, czy można, czy nie. Chyba już tylko z drugiej ręki. Ale wymyśliłem przed audycją jedno zastosowanie dla takich gogli. Jak pracujesz na przykład przy montażu programów telewizyjnych albo rzeczy, które muszą być zmontowane w miejscu, gdzie się wydarzyły i na szybko, to wtedy zakładasz takie gogle i jesteś w stanie mieć pełnowymiarowe środowisko pracy bez targania ze sobą wielkich monitorów. Bierzesz tylko komputer, które dzisiaj już wcale nie są tak duże, podpinasz do niego takie gogle jako monitor i pracujesz normalnie na goglach zamiast monitora. Ale to jest właściwie jedyne zastosowanie dla tego typu słuchawek sensowne, znaczy słuchawek, gogli, które widzę.
1: Jak założysz sobie AirPodsy nowej generacji, to nie pozwolą ci pracować, bo zasłonisz goglami widok.
0: Tak, dokładnie.
1: Robert, jak wiemy, obaj to nie jest żadna tajemnica, waluta XRP poszła w górę w ciągu ostatnich kilku dni po różnych decyzjach amerykańskiego prezydenta. Mm-hmm. Właściciele tej kryptowaluty się cieszą, bo rzeczywiście zyskała na wartości. I wiem, że jesteś posiadaczem jednostek, więc powiem ci, co możesz zrobić z pieniędzmi, które zarobisz.
0: Co mogę zrobić?
1: Co prawda jeszcze nie wyszedłeś na zero po ostatnich spadkach, ale kiedy będziesz już na plusie...
0: Tak. Kiedy będziemy, bo skoro już mówisz, że właśnie.
1: Virgin Galactic to firma, która oferowała jako pierwsza komercyjne loty kosmiczne poza agencjami kosmicznymi. Jak wiesz, wykonała kilka takich lotów, a potem przestała. Lista pasażerów była dość długa. Mhm. Początkowo te bilety kosztowały około 250 tysięcy dolarów. Teraz są droższe. To, przypomnę, loty to są takie skoki ponad atmosferę. Samolot matka wynosi samolot rakietowy, gdzie są pasażerowie, wykonujesz skok ponad atmosferę i wracasz lotem szybowym. Od strony inżynieryjnej bardzo eleganckie. Niestety doszło do wypadków kilku w czasie konstrukcji, ale uwaga i testowania, uwaga, uwaga, znowu będą dostępne te loty. Pierwsze loty komercyjne, pierwszy kwartał 2027. Przybliżony termin to luty. Jeszcze zdążysz kupić bilety. Być może polecisz z Tomem Hanksem, który kupił bilety na Virgin Galactic. Zainteresowany?
0: Myślisz, że on byłby zainteresowany prowadzeniem ze mną rzeczy technologicznej potem?
1: No, już masz nowego prowadzącego. No
0: tak, oczywiście.
1: Sukces uderzył panu do głowy.
0: Tak, no, oczywiście. Nie no, nie ma na to szans.
1: Sugeruje pani Ewa, żebyśmy zaczęli rozmawiać o wpływie sztucznej inteligencji na środowisko naturalne, to wybitnie energożerne. Tak, pani Ewa, i bardzo często o tym mówimy.

0: To prawda, był taki film z Tomem Cruise'em, nie pamiętam teraz tytułu tego filmu, to science fiction było, gdzie gigantyczne takie lewitujące piramidy poruszały się po powierzchni Ziemi i wysysały oceany właśnie wykorzystując tą wodę.
1: Atlas Chmur?
0: Atlas Chmur, tak.
1: Napisała pani Kasia, hej, hej, dla niepełnosprawnych takie dziwactwa, na myśli jak kamery w słuchawce, mogą być pomocne. Zgadzamy się.
0: Tak, to prawda.
1: Aczkolwiek istnieje też sprzęt specjalizowany, coraz lepszy. Mhm. Które doskonale sobie...
0: I myślę, że konsumenckie urządzenia nie potrzebują kamer w słuchawkach, naprawdę nie potrzebują.
1: Młody technik, drodzy państwo, styczeń roku 1985. Znalazłem niezwykłą informację.
0: Miałem nieco ponad pół roku wtedy. Co znalazłeś?
1: Lava Sonic wygląda jak zwykły zlewozmywak. Nie masz się z czego śmiać. Wyróżnia się jednak ważną cechą. Sam zmywa naczynia i czyni to w zupełnej ciszy. Zasada tego procesu zmywania, wypróbowanego od dawna w przemyśle, polega na wykorzystaniu ultradźwięków, które uderzają w naczynia zanurzone w wodzie. Czas mycia naczyń wynosi od 3 do 5 minut. Ultradźwięki usuwają osady wapienne, tak zwany kamień, i zabijają bakterie.
0: Czyli myjka ultradźwiękowa.
1: Ponadto tego rodzaju zmywanie naczyń przynosi oszczędność energii elektrycznej, aż 80%, oraz różnych chemikalii
0: i wody,
1: czy chemikalii napisali, używane w gospodarstwie. Zasilanie, zwykłe gniazdko i tak dalej, i tak dalej.
0: No myjka ultradźwiękowa.
1: No dobrze, dlaczego nie mamy takich zlewozmywaków, wiesz?
0: Nie.
1: Bo diabeł jak zwykle tkwił w szczegółach.
0: No i na czym się zasadził tym razem?
1: Pożyczyłem ci kiedyś myjkę ultradźwiękową.
0: Nieprawda.
1: Oczywiście, biżuterię w niej myłeś.
0: Dałem ci biżuterię do umycia w myjce ultradźwiękowej.
1: A, kupiłeś tylko płyn do mycia.
0: Nie, jesteś tak dobrym przyjacielem, że ty kupiłeś, ponieważ również żonie czyściłeś biżuterię.
1: To prawda. Problemem myjki jest to, że rzeczy w takiej myjce powinny odpowiednio leżeć. Nie możesz wrzucić wszystkich garów do zlewu, tak? Wlać wodę i odpalić myjkę i uznać, że wszystko zostanie umyte.
0: Mógłbyś mieć taki, nie wiem jak to się po polsku nazywa, dish rack, taką po prostu konstrukcję na dnie zlewu, w którą odpowiednio, tak jak w zmywarce.
1: I okazuje się, że powstają, to nie jest powszechne rozwiązanie, takie zlewy, które mają specjalną komorę, no właśnie ultradźwiękową, na sztućce. Natomiast okazuje się, że współczesne zmywarki zużywają przede wszystkim mniej wody. Nie musisz napełniać całego zlewu, bo one potrafią kilka litrów wielokrotnie użyć do zmywania naczyń. Zresztą wiesz o tym.
0: Ja wiem, czemu to się nie przyjęło w 85. Mhm. No bo w tamtych czasach wystarczyło pokłócić się z żoną i wtedy zasmuceni i załamani szliśmy sami w ciszy zmywać naczynia.
1: To prawda. No i jeszcze jedna taka ciekawostka. Uwaga, uwaga, może wreszcie i u nas, taki tytuł tego szpuncika. W RFN rozpoczęto ustawianie nowego typu kontenerów na odpadki przeznaczone do powtórnej przeróbki przemysłowej. Wrzuca się osobno makulaturę i tekturę, stłuczkę ze szkła białego, metal i plastik.
0: Stłuczka, pierwszy raz usłyszałem to słowo w tym kontekście.
1: No właśnie. Drodzy państwo, dziękujemy za rzecz technologiczną.
0: Stłuczkę technologiczną.
1: Myślę, że jeszcze za mniej więcej 3 tygodnie możemy obiecać kiedyś audycję z nowego studia. Za 3 tygodnie już chyba raczej na pewno.
0: Ja myślałem, jak zaczynaliśmy, że to potrwa 3 tygodnie, no ale może się uda.
1: Może się uda z nowej lokalizacji i być może wtedy nawet coś na żywo, jakiś przekaz. Co myślisz o tym?
0: Zobaczymy, spróbujemy. Gęsty realizował tę audycję, a poprowadzili ją dla państwa
1: Robert Zembrzycki
0: i Jarosław Juszkiewicz.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram radio357.pl.

Pod koniec lat 80. No zresztą do dzisiaj tak często jest. Brytyjscy artyści musieli się bardzo postarać, żeby stworzyć piosenkę, która za oceanem stanie się nawet większym przebojem niż w ich ojczyźnie. A ta sztuka udała się grupie Fine Young Cannibals. Zresztą panowie mieli sporo szczęścia, bo utwór produkował niejaki David Z, czyli współpracownik Prince'a. No i tak grupa trafiła do posiadłości księcia, gdzie miała okazję pracować w super komfortowych warunkach. Mamy niedzielę. Spoglądam na zegar, już prawie 4 minuty po 14. A to oznacza, że najwyższy czas powitać Państwa w wolnej niedzieli. Anna Nowaczyk, zapraszam na, no mam nadzieję, miłe i sympatyczne weekendowe spotkanie w Radiu 357. Będą nowości, będzie pewien zacny jubilat, no i oczywiście nie zabraknie przebojów. Takich, do których po latach myślę, że wyjątkowo miło będzie wrócić.

Nie wiem, czy gdyby nie teledysk, to ta piosenka zyskałaby taką samą popularność, ale trzeba przyznać, że grupa The Beloved doskonale wiedziała, jak przykuć uwagę. Muzycy zainspirowali się okładką starej płyty Jimiego Hendrixa, no i tak powstał klip, który budził kontrowersje, bo przypomnę, że na ekranie pojawiał się wokalista w otoczeniu grupy kobiet, no a wszyscy bohaterowie byli nadzy. Nie na tyle nadzy, żeby trzeba było to cenzurować, ale wystarczająco, żeby to przykuwało uwagę. Więc okazuje się, że kolejny raz dobra piosenka to jedno, ale tutaj muzykom chyba należała się specjalna nagroda za marketing. Ten pan też zresztą stosował dosyć oryginalne metody, żeby promować swoją muzykę, tyle że nieco później, no tak z moich wyliczeń wynika, że dwie dekady później. Alex Cameron pochodzi z Australii, natomiast ma na koncie współpracę między innymi z amerykańskimi alternatywnymi artystami, w tym choćby Angel Olsen i The Killers. No i kiedy muzyk zaczynał solową karierę, bo postanowił rozstać się z kolegami z dawnego zespołu, wymyślił sobie, że będzie pozować na takiego, jak to ładnie ujął, bo to są jego własne słowa, przegrywa, któremu znowu w życiu i w muzyce nic nie wyszło. Potem sytuacja się skomplikowała, bo artysta zwyczajnie za dobrze sobie radził, jak na ten swój wizerunek, i musiał trochę zmienić strategię, ale takiej zmiany to chyba każdy muzyk by sobie życzył. A to już utwór z najnowszej płyty Alexa, która nosi tytuł Late to Set.

Usłyszeć jakiś utwór przedpremierowo na koncercie to oczywiście nie lada gratka, ale grupa Sixpence None the Richer to dopiero swego czasu uraczyła fanów, bo Kiss Me powstało podczas trasy koncertowej, kiedy to zespół był akurat w Holandii. No i tego samego dnia, kiedy tylko artyści napisali utwór, od razu wieczorem postanowili zagrać go na żywo. No a teraz proszę sobie wyobrazić, że nagrali go dopiero półtora roku później, a na płycie umieścili tylko dlatego, że producent nie dawał im żyć i cały czas namawiał, no zostawcie tę piosenkę, zostawcie. Jak się okazuje, czasami warto posłuchać rad, tym bardziej takich i tym bardziej ludzi, którzy znają się na rzeczy. Podobnych wątpliwości jak zespół nie miał to model, który w 2012 roku wybierał swój taki pierwszy oficjalny singiel, no i słusznie wytypował piosenkę, która okazała się dla niego przepustką do wielkiej kariery, chociaż to wcale nie był taki oczywisty przebój, a dzisiaj, kiedy muzyk śpiewa Another Love, jak na przykład niedawno na festiwalu w Poznaniu, to reakcja tłumu od razu pokazuje, że to była wybitnie dobra decyzja.

Długo zmagał się z taką etykietką Nepo Baby w showbiznesie, no bo tak się akurat złożyło, że jego ojciec założył wielką agencję modelingową i miał sporo znajomości, które okazały się dla syna bardzo przydatne, ale ten syn zdążył już z nawiązką, no i to dawno temu, umówmy się, udowodnić, że sam sporo potrafi i obroni się dzięki swojemu talentowi, umiejętnościom, a nie tylko dzięki znajomościom i pomocy taty. Julian Casablancas, wokalista grupy The Strokes, do tego solowy artysta przy okazji, świętuje właśnie urodziny i 2 lata zostały mu do 50. Czas płynie, a Julian przynajmniej duchem cały czas młody. No i o to chyba chodzi, prawda? Jedni mają powody do radości, a innych, jak się okazuje, spotkała ostatnio bardzo niemiła niespodzianka. Na przykład grupa Massive Attack dostała zakaz występów w Singapurze. Tak technicznie rzecz biorąc, to muzycy mają w ogóle zakaz wjazdu do tego państwa miasta, więc nawet gdyby chcieli, to nie mieliby jak tam zagrać. A wszystko to za pokazanie na scenie palestyńskiej flagi. Nawet nie chodzi o tę konkretną, tylko o to, że Singapur ma dosyć rygorystyczne zasady i nie można tam eksponować symboli obcych państw. Mam jakieś dziwne przeczucie, graniczące z pewnością, że żaden muzyk takiego manewru w najbliższym czasie nie powtórzy.

Może nie aż jedna na milion, ale trzeba przyznać, że historia grupy The Roots jest wyjątkowo oryginalna. Za rok zespół będzie świętować 40-lecie działalności. I nie, absolutnie nie przesłyszeli się państwo, bo historia tej grupy zaczęła się jeszcze wtedy, gdy muzycy byli w szkole średniej, no a ich publicznością byli najczęściej albo koledzy z klasy, albo przechodnie, bo artyści dorabiali sobie też graniem na ulicy. No a dzisiaj to jest muzyczna atrakcja popularnego late night show w Stanach Zjednoczonych, a tak przy okazji taka hip-hopowo-jazzowa gwiazda, która w wolnych chwilach też objeżdża świat z koncertami. No a skoro jesteśmy już przy gwiazdach, to w wolnej niedzieli pojawi się za moment Charlie XCX. Pierwsze kroki w muzyce stawiała jeszcze jako nastolatka, a te początki, tu trzeba powiedzieć sobie otwarcie, wcale nie były łatwe, bo o ile single nieźle sobie radziły, o tyle płytowy debiut wokalistki no trudno nazwać komercyjnym sukcesem. Charlie zdecydowanie odbiła to sobie ponad dekadę później, kiedy jej album Brat był dosłownie wszędzie i okazał się fenomenem. No i po nim, ku zaskoczeniu wielu osób, artystka wydała ścieżkę dźwiękową do Wichrowych Wzgórz, a niedawno płytę Music Fashion Film, inspirowaną między innymi muzyką rockową. No i tak sobie myślę, że jeżeli Charlie XCX w ten sposób chciała pokazać, że do dzisiaj, niezależnie od sukcesu i nacisków, wszystko robi na swoich warunkach, to chyba lepiej nie dało się tego przeprowadzić.

Rag and Bone Man w Radiu 357, czyli człowiek, który naprawdę nazywa się Rory Graham. I chociaż budzi respekt posturą, a wręcz, i to nawet sam przyznaje, ludzie się go zwyczajnie boją, to wystarczy, że zacznie śpiewać i te obawy w jakiś magiczny sposób znikają. Muzyk zaczynał swoją karierę, co ciekawe, od rapu, ale ktoś mądry podpowiedział mu, że z takim talentem i takim głosem to po prostu szkoda, żeby nie śpiewał. Rory o dziwo posłuchał, no i myślę, że do dzisiaj jest za taką radę wdzięczny. A z Wielkiej Brytanii na moment przeniesiemy się teraz za ocean, konkretnie do Portland, bo to stamtąd pochodzi duet New Constellations. Zespół tworzy dwójka przyjaciół z dzieciństwa. Poznali się w kościele, no ale tak się złożyło, że każde z nich poszło potem swoją muzyczną drogą. Spotkali się po latach i to w dosyć nietypowym w nowych okolicznościach, trzeba przyznać, bo wokalistka zamieściła w sieci ogłoszenie, że szuka muzyków do swojego zespołu. No i dobrze się państwo domyślają, tu jest piękny plot twist, bo zgłosił się właśnie jej dawny kolega. Okazało się, że świetnie im się razem pracuje i tak sobie działają do dzisiaj, zresztą z niemałymi sukcesami.

Mam na zegar, no i oczywiście wszystko jasne, wolna niedziela dobiega końca. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za to jeszcze wakacyjne, oficjalnie przynajmniej spotkanie. Nadal wakacyjnie zapraszam za tydzień o godzinie 14, a za chwilę na naszej antenie pojawi się oczywiście La Pausa Italiana i Justyna Goc. Mam nadzieję, że zostaną Państwo przez resztę popołudnia z Radiem 357, bo zdecydowanie warto.

0: Minęła 15, zatem przejmujemy antenę i zabieramy Państwa do Italii.
1: La pausa italiana.

Dzień dobry, buongiorno, buonasera. Cominciamo una nuova puntata della Pausa Italiana, il nostro viaggio in Italia attraverso la musica. Co oznacza, że zaczynamy kolejną audycję La Pausa Italiana, czyli naszą podróż po Włoszech za sprawą muzyki. I będziemy podążać naszą starą, niepisaną zasadą, zatem najpierw podążamy za muzyką nieco starszą, nieco zapomnianą często, po to, żeby później przenieść się w stronę nowości i tego, czego słucha się we Włoszech aktualnie. Za sterami Maciej Piasecki, przed mikrofonem Justyna Goc. Zapraszamy Państwa serdecznie do pozostania z nami przynajmniej do godziny 16:00.

Ma perché Mattia Bazar w Radiu 357 w audycji La Pausa Italiana. Będziemy, drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj w Katanii za sprawą Patrycji Laguidary. Będziemy także w Mediolanie, ponieważ Anna Castiglia stamtąd pochodzi, tam mieszka, bo właściwie pochodzi z innego miejsca włoskiego, ale teraz aktualnie mieszka w Mediolanie. I będziemy także na przykład w Salento, ponieważ wczoraj odbył się festiwal La Notte della Taranta. A gdzie są Państwo? Justyna.goc@radio357.pl to pierwszy kanał komunikacji, ale także można poprzez Instagram La Pausa Italiana i oczywiście przez naszą aplikację, co widzę, że już się dzieje. Piszą Państwo, meldują się, zatem za chwilkę będziemy czytać. Proszę dać znać, gdzie Państwo są i co tam słychać nowego.

Lezione d'amore pino d'angio, czyli lekcje z miłości, drodzy Państwo. Zerkamy, gdzie Państwo są. La pausa romana od pana Tomasza, mail tak zatytułowany. Pełnia szczęścia, ponieważ la pausa, ojej, tutaj dużo miłych słów, to ja takie ominę. Zatem no, pan Tomasz z rodziną słucha la pausa w sercu Italii, zatem w Rzymie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jest też wiadomość od pani Ewy. Od wtorku poznajemy Apulię, było już Albero Bello, Loco Rotondo, Polignano Amare, Monopoli, ale ile dobra jeszcze przed nami. Smakujemy Italii na każdy możliwy sposób. Z gorącymi uściskami dla wszystkich słuchaczy La Pausa Italiana. Od pani Ewy, która jest aktualnie w Bari. Pozdrawiamy, dziękujemy i życzymy dobrego czasu. My czekamy na Państwa wiadomości. justyna.gocmałpa.radio357.pl bądź w naszej aplikacji, bądź Instagram La Pausa Italiana. A teraz, czy ja już mówiłam, że będzie dzisiaj też trochę nostalgii? A powinnam powiedzieć.

To było pod koniec lat 60., kiedy Sergio Endrigo śpiewał Lontano dal Rocchi do słów Sergio Bardottiego i ten utwór zaprezentował na festiwalu muzycznym w Sanremo właśnie w 1969 roku. Lontano dal Rocchi i Lontano dal Cuore, czyli dosłownie, proszę tutaj nie krzyczeć, ale dosłownie byłoby daleko od oczu, daleko od serca. I niektórzy twierdzą, że można to porównać do naszej frazy, co z oczu to z serca, albo czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale ja czuję jakiś bunt wewnętrzny, bo mam wrażenie, że właśnie zupełnie nie o to tutaj chodzi, że jednak w tej piosence, mam nadzieję, że Państwo się zgodzą, bardzo dużo rozpaczy, tęsknoty i jednak cierpienia słychać, zatem to, że ktoś daleko od nas, to wcale sercu nie pomaga.

Nada i Baliamo Ancora un po', czyli Zatańczmy jeszcze trochę. To singiel z 1984 roku i tutaj tę metaforę tańca artystka wykorzystuje jako takie wyrażenie pragnienia, aby zawiesić na chwilę czas, aby odroczyć tę chwilę, w której się trwa oczywiście szczęśliwą chwilę i tańczyć. A propos tańca, to wczoraj we Włoszech odbył się jeden z największych i najbardziej charakterystycznych festiwali muzycznych, La Notte della Taranta. Może ktoś z Państwa akurat jest w Apulii i akurat miał szansę być podczas tego festiwalu na miejscu. To jest południe kraju, oczywiście Salento, i to jest święto wielkiej, święto pizziki tak naprawdę, czyli muzyki tradycyjnej. No i o czym jest w ogóle ta pizzika, to opowiemy za chwilę, ale najpierw wprowadźmy się w klimat tego właśnie festiwalu.

0: pizzica, tradycyjny taniec i gatunek muzyki ludowej pochodzący z Salento i należący do tej szerokiej rodziny tarantelli, słynie właśnie z tego szybkiego, hipnotyzującego często rytmu, który państwo usłyszeli i dawniej służył jako rytuał mający leczyć ukąszenia jadowitego pająka, tarantuli właśnie, i myślę sobie, że jest coś takiego potężnego, głęboko pradawnego, że co roku pod koniec lata przyciągają dziesiątki tysięcy ludzi na trawnik przed tym dawnym klasztorem Augustianów w Melpignano i ludzie tańczą godzinami przed sceną, wchodząc w ten charakterystyczny rytm, pewnego rodzaju szaleństwo, któremu po prostu trudno się oprzeć, będąc w tłumie i słysząc te właśnie dźwięki. Pizzica to właśnie rytuał uzdrowienia, a czasem po prostu takie uwolnienie się, danie upustu stłumionym emocjom, złości, zmęczeniu i frustracji. I festiwal La Notte della Taranta jest uznawany przez Włochów za jeden z najważniejszych symbol kultury i tożsamości narodowej.
1: Fabidzie non c'era una mamma con una figliettita. La patrenno jeve fidanzata. Allo sta canna porta una pinta catena. Allo suo dito un prezioso anello. Se la vederai quando cammina, pinge la terra con lo suo canello. Pinge la terra, pinge l'alluvito, pinge le porte del paradiso.

0: Nie wiem, drodzy Państwo, jak to się stało, ale na zegarach już 30 minut po godzinie 15, zatem jesteśmy w połowie naszej audycji. Czytamy pozdrowienia od Państwa. Taki to jest podpis. Pozdrowienia z Kotliny Kłodzkiej i nie mogę się doczekać, kiedy napiszę, że słucham z Kampu Imperatore. To jeszcze 5 tygodni, cała wieczność. 5 tygodni minie szybko, drogi słuchaczu, droga słuchaczku, słuchaczko, właściwie nie wiem, a Kampu Imperatore przepiękne i bardzo warto czekać. Pani Agnieszka napisała, że wraz z mężem ukończyliśmy pierwszy etap kursu włoskiego i to nie jest nasze ostatnie słowo, nie. Przechodzimy do secondi piatti. Dziękujemy naszemu nauczycielowi Marcello i grupie Oli i Pawłowi za ten wspólny początek podróży. Do zobaczenia za miesiąc. A wszystkim chcącym i nie do końca pewnym słuchaczom pani audycji życzymy odwagi w podjęciu słusznej decyzji. Włoski to naprawdę piękna podróż. Pani Agnieszka i pan Radek, bardzo dziękujemy za te słowa i za te potwierdzenie, bo rzeczywiście czasami po prostu czekamy na jakiś znak, żeby zacząć naukę języka włoskiego, ale myślę sobie, że to nigdy za wcześnie, nigdy za późno. Zawsze to będzie dobry moment, po prostu proszę się tego języka uczyć, jest przepiękny. I jeszcze na koniec pani Renata i pan Przemek, pozdrowienia z gorącej Italii. Czy państwo wszyscy wyjechali do Italii i my tylko z Maćkiem, realizatorem, tutaj pozostaliśmy na posterunku radiowym? Powinno się tak odwrócić, drodzy państwo, w takim razie jakoś tę praktykę i państwo powinni nam wysyłać słońce, pozdrowienia, właśnie jakieś takie otuchy z Włoch, a my tutaj, będąc w Polsce, będziemy to przyjmować. Ale wracamy do pani Renaty i pana Przemka. Dziś przyjechaliśmy do z Perugii do Asyżu i jesteśmy opętani pięknem tego miasteczka. Pozdrawiamy w drodze nad Lago Trasimeno. Aż moje studenckie wspomnienia wracają. PS, dokąd pójść w Perugii na pyszną kolację? No właśnie, pani Renato, to jest troszkę tak, że kiedy ja mieszkałam w Perugii, to byłam studentką, niezbyt bogatą, zatem chodziło się tam, gdzie było tanio, więc nie wiem, czy te moje polecenia będą godne pani uwagi, ale zaraz spojrzę na mapę Perugii i na mapę restauracji, może coś mi się przypomni. Na pewno te wszystkie restauracje z widokiem na te piękne wzgórza, pani na pewno wie, o czym mówię, tam po prostu trzeba iść, bo myślę, że jedzenie jedzeniem, ale widok, no widok będzie to dopełniał.
1: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella.

0: ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa con quello che costa ci staremo dicendo io scendo a costa.
1: Patricia La Guidera wraz z El Coco. Ti saluto con la mano, to jest tytuł tego utworu. Patricia La Guidera pochodzi z Katanii i do niej też wraca w tej piosence wspomnienie długich podróży samochodem po Sycylii. Mówi, że było nas sześcioro, bez klimatyzacji, z bakiem na dachu. Te momenty wydawały nam się mistycznymi podróżami, ale jak wspomina artystka, tą piosenką nie chciała tylko i wyłącznie mówić o Sycylii, ale w ogóle chciała, tutaj zacytuję, chciałam mówić o włoskim południu, które wciąż ma tak wiele do zaoferowania i tą piosenką chciała po prostu o tym przypomnieć. Zerkam jeszcze, czy są jakieś pozdrowienia z Sycylii, tak żeby było tematycznie. Chyba dzisiaj nie ma nikogo na Sycylii, przynajmniej jeszcze się z Państwa nikt nie zameldował. Pani Ania za to melduje się z nadwalizki. Życzymy powodzenia, bo to zawsze są trudne momenty. I druga pani Ania pisze, że też przed podróżą do kochanego Rosignano, tak jakoś w tym roku nie mogę zrealizować swoich włoskich podróży. Smuteczek mam w sercu, bo tak bardzo tęsknię, ale i nadzieję w nim również na, jak rozumiem, te podróże. Pani Anno, bo to druga pani Anna. Trzymamy kciuki. Na pewno te Włochy nadejdą, czekają, nigdzie się nie ruszają. To jest fajne, Vitalii, że jeżeli nie dzisiaj, nie jutro, nie za tydzień, nie za miesiąc, to prawdopodobnie za pół roku też jeszcze ta Italia będzie. No dobrze, tak samo jak mam nadzieję, że będzie Anna Castiglia.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

Clara i San Giovanni w utworze La Ragazze, czyli dziewczyny. Piosenka opowiadająca o pięknie kobiet i znaczeniu kobiecej solidarności, a wcześniej Anna Castiglia w utworze Miro i to jest zapowiedź najnowszego albumu. Artystka nie kryje się z tym, że czuje dużą presję a propos nadchodzącego albumu i mówi, że ten utwór, który usłyszeliśmy, to jest tak naprawdę jedyny o szczęśliwej, miłosnej przygodzie, a reszta, o reszta to będzie dużo krytyki tego, co mnie drażni, odpowiada. A teraz piosenka, która, nawet nie piosenka, artystka, która twierdzi, że muzyka jest po to, aby leczyć duszę.

utwór wpadł mi do głowy przypadkiem, powiedziała Marian Mirage. Gdy grzebałam w płytach winylowych na Pchlim Targu, natknęłam się na występ John Baez na żywo i tak powstał ten utwór Donna Donna. A jest to głęboka refleksja nad wartością wolności. Po prostu.

Kiedy artystka została zapytana przez pewnego włoskiego dziennikarza, o czym właściwie jest ta piosenka, to Chenery powiedziała, że przecież każdy z nas mierzy się z wewnętrznymi wyzwaniami, o których inni tak naprawdę nie wiedzą, i ten ból i frustracja, które nosimy w sobie, często ranią tych, których kochamy. I Paniko, czyli ta piosenka, miała być piosenką po prostu o pojednaniu. Paniko Chenery to przed chwilą, a teraz zerkniemy na Państwa wiadomości, chociaż boję się zerkać, bo wszyscy słuchacze i słuchaczki La Pausa Italiana są aktualnie we Włoszech i przyznam szczerze, że to taki moment, gdzie troszkę czuję zazdrość, ale spróbujmy. No i tak, pan Rafał pisze, że pozdrawia skąd? Oczywiście, że z okolic Rzymu. Piękne włoskie wakacje, La Pausa Italiana. Zazdrościmy, pozdrawiamy. Pani Martyna, ja nie z Italii, a z Minorki przesyłam pozdrowienia. Też dobrze. Włoska muzyka i tak idealnie pasuje wszędzie tam, gdzie słońce. No tak też czujemy. I pan Darek pozdrawia nas ze słonecznej Cortone. Na szczęście pan Marcin, to już teraz skacze na Instagram, napisał: dzień dobry, nie wszyscy wyjechali do Włoch. U mnie już trzecia audycja w czasie pracy na dachu i dołączone jest zdjęcie. W ogóle od kiedy można dołączać w komentarzach zdjęcia na Instagramie? To jakaś nowość dla mnie. I rzeczywiście jest pan na dachu. Panie Marcinie, proszę się trzymać, proszę tutaj skupić się. I tak intrygująco właściwie, czym pan się zajmuje na tym dachu?

Sara Joyeli, Dove Say, czyli gdzie jesteś? Powiedziała kiedyś, że nauczyła się zwalniać. I cytuję, zmuszam się do tego, bo moje ciało nie chce się spieszyć. Somatyzacja zawsze bierze górę, dostaję wtedy gorączki, dlatego nauczyłam się słuchać swojego ciała. I mimo, że jestem też ofiarą pędzącego społeczeństwa, tak jak wszyscy, szczypię się i mówię sobie, Sara, fermati, czyli Sara, zatrzymaj się. Przestań. I takiego zatrzymania, drodzy Państwa, życzę Państwu. Jeżeli Państwo sami się nie zatrzymają, to chyba nikt nas nie zatrzyma. Zatem chociaż dzisiaj, chociaż w niedzielę, ale może też jutro, może w inne dni, powolutku. Tego życzymy i dziękujemy za dzisiejszą wspólną godzinę. Maciej Karolak tę audycję zrealizował. Ja się nazywam Justyna Goc i słyszymy się w środę w audycji Mam Grać i również za tydzień.

0: Radio 357.
1: Okej, boomer.
2: Dzień dobry. Zapraszamy na boomerowanie, czyli granie muzyki, właśnie muzyki ważnej dla wielu pokoleń. I to nie są wyścigi. Dzień dobry. Zacznijmy od ciebie.
3: Dzień dobry, Michalina Żakowska.
2: I Michał Żakowski. Trochę tremy, mamy oboje, mam wrażenie, ale muzyka, którą dzisiaj zaprezentujemy, mam wrażenie, że przynajmniej tobie towarzyszy od urodzenia ten pierwszy utwór, który za chwilę zabrzmi.
3: Definitywnie.
2: Tak? I to będzie zespół Wonky One z Woodstock, prawda?
3: Tak, przystanek Woodstock z 2010 roku.
2: Czyli masz rok.
3: Tak.
2: Kiedy ja katuję cię tą muzyką.
3: Dokładnie.
2: No to posłuchajmy.

0: to your say. Walk and walk!
1: Brzmi jak koncert jakiejś zachodniej kapeli, a to Wonky One z Polski, utwór Jamming. I powiem ci tak, ja w ogóle nie przywiązuję wagi do tego tekstu, który jest śpiewany.
2: No ja też nie umiałam go rozszyfrować przez długi czas.
1: Ale to jest po angielsku, I give it to you i coś tam. I w ogóle mi to nie przeszkadza, że nie zwracam uwagi na to, jakie to są słowa. Natomiast, no właśnie, to jest niesamowicie prosty, jeżeli chodzi o obsługę wokalną, tekst, ale muzyka jest ciekawa.
2: A powiedz mi, dlaczego akurat ten utwór?
1: Dlatego, że pomyślałem sobie, że mógłby do ciebie trafić, jeżeli chodzi o rytmy. Że wiesz, tutaj bardzo mi się podoba rytm taki dość skoczny, ale ja nie wiem, czy rzeczywiście on ma tyle lat co ty, czy może trochę więcej, bo to w 2010 na Woodstocku został zaprezentowany przez zespół Wonky One, ale może jest starszy. No dlatego mniej więcej. A ty interesowałaś się, o czym oni śpiewają w ogóle?
2: Jak byłam młodsza, to nie zwracałam na to uwagi. Dopiero teraz tak naprawdę dociera do mnie, że nie wiedziałam, co tam jest w ogóle śpiewane. Mhm. Ale na pewno jak byłam mała, to przemawiały do mnie te stroje z samego występu.
1: No właśnie, bo ci muzycy słynęli i słyną. Nie wiem, czy w dalszym ciągu się tak przebierają. Jakie są dalsze losy Wonky One? Nie wiem. Ty śledzisz ten zespół w ogóle?
2: Nie, tylko ten utwór czasami.
1: No oni się przebierają za owady, zdaje się. Wtedy przebierali.
2: Na tym występie chyba były jakieś zwierzęta takie...
1: Futerkowe, nie?
2: Coś takiego.
1: No, to wygląd sceniczny. Zespół jest jak najbardziej z Polski, pomimo tego, że tekst po angielsku i te odzywki, scena, publiczność też były po angielsku. No dobrze, ale to jest Jamming i Wonky One, a mamy tutaj przygotowanych jeszcze kilka utworów, które dzisiaj to nie będzie chyba konfrontacja. Nie będziemy się bili na utwory, nie? To nie jest
2: Oczywiście, że nie.
1: To nie jest pojedynek, bo nie chciałbym wyjść na boomera, albo może wyjdę, nie wiem jeszcze.
2: To chyba o to w tym chodzi.
1: Chyba. No dobrze, co mamy dalej?
2: No to teraz pora na Jamming, tylko że Boba Marleya.
1: No dobrze, i ten utwór dlaczego wybrałaś?
2: Wydaje mi się, że przez to, że kojarzy mi się z wakacjami. Ogólnie sam Bob Marley kojarzy mi się z wakacjami, bo jest taki, wprowadza taki luz, spokój, ale jednocześnie rytm.
1: O, proszę bardzo, czyli ten rytm jednak pozostaje.
2: Dokładnie.
1: Dobrze. To Jamming i Bob Marley.

0: Bob Marley and the Wailers i Jamming. To jest klasyka, można powiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że teraz zaproponujesz coś, co jest kontrowersyjne.
1: No tak, Kanye West to kontrowersyjna postać, ale ma dobrą muzykę.
0: To jest utwór, który poznałaś teraz w czasie wakacji.
1: Tak,
0: byłaś.
1: Bardzo mi się kojarzy z powrotem do domu. No w sumie tak jak w tytule.
0: Homecoming.
1: Dokładnie.
0: A Kanye West to jest, no właśnie, czy na przykład twojemu pokoleniu nie przeszkadza, jeżeli taki artysta jest trochę kontrowersyjny? No on słynął, to musimy powiedzieć, no z haseł dość mocno antysemickich, miał zakazywane koncerty, teraz występował w Albanii, to też wzbudziło kontrowersje. No właśnie, ta muzyka, a postać?
1: Wydaje mi się, że moi rówieśnicy, jednak ta muzyka bierze górę. Przeważa nad tymi kontrowersjami i w sumie tymi wszystkimi wydarzeniami. No po prostu jest taka chwytliwa ta muzyka, wpada w ucho.
0: Świetnie wyprodukowana też, no bo Kanye West to przecież zdobywca wielu nagród, nie? To jest postać, która dość mocno w tym rynku się zaznaczyła. I między innymi dla młodych ludzi jest też jeszcze w dalszym ciągu muzycznie może być jakimś takim punktem, może nie odniesienia, no ale ważnym, jeżeli chodzi o poznanie muzyki, nie? Tak sobie myślę. Jak ty myślisz?
1: Też mi się tak wydaje, zważając szczególnie na to, że jednak ta muzyka jest różnorodna. I mam wrażenie, że właśnie każdy kawałek jest jednak zupełnie inny, a zarazem wpasowuje się w ten sam rodzaj muzyki.
0: No dobrze, no to posłuchajmy, o czym mówimy, czyli Kanye West, tak, i Homecoming. To twoja jest, to jest piosenka twojego powrotu z Francji, tak? Z
1: tak.
0: Wakacji, można powiedzieć.
1: Powrotu TGV.
0: Powrot. Tak? Pociągiem też
1: tak.
0: Wyjeździłaś. No proszę, czyli szybka kolej francuska.

0: Poza tym, że postać, bo o nim się też mówi ja, tak? Chyba jakoś tak, Kanye West ma taką tak skróconą wersję swojego imienia, no że to jest postać dyskusyjna i można też powiedzieć, że no właśnie, jestem ciekaw, czy w ogóle można by było zabronić słuchania tego i prezentowania w mediach z racji jego poglądów. Ja się z takim czymś za młodu nie zetknąłem, powiem ci, z takim artystą jak Kanye West.
1: No jednak w dobie internetu już wiadomo o wszystkich skandalach i też my wszyscy o tym wiemy, ale jednak Kanye jest dobrym muzykiem, więc to bardzo przeważa i jest też dużo teorii spiskowych.
0: Tak?
1: Na temat tego, że został podmieniony i że to jednak nie jest on.
0: Żartujesz, naprawdę? Ale nie, na koncertach, czy z tymi wypowiedziami takimi właśnie?
1: Ogólnie, nawet w miejscach publicznych, jak się pokazuje, to ludzie sprawdzają jakieś rysy twarzy i uważają, że coś się nie zgadza.
0: Mm-hmm. No dobrze, ale dla ciebie to Kanye West, to słuchasz wszystkiego? To jest artysta, którego podziwiasz za całą twórczość, czy to jest raczej wybiórcze?
1: Nie, no raczej wybiórcze, raczej tylko część utworów, które po prostu są takie bardziej instrumentalne.
0: Mm-hmm.
1: Ponieważ no, to jest po prostu to, co ja lubię słuchać, to, czego ja lubię słuchać i to do mnie przemawia. Takie bardziej już typowo raperskie utwory to już tak mniej, ale...
0: Mm-hmm. Czyli melodia wchodzi w grę.
1: Tak, tak.
0: No to ciekawe, powiem ci, usłyszeć od własnej córki, jak opowiada o muzyce. I teraz myślę, że tego zespołu nie znasz. Aerosmith.
1: Znam, słyszałam o tym zespole.
0: A zespół sam, utwory słyszałaś?
1: Ale tylko niektóre utwory.
0: Mm-hmm. No to wyobraź sobie, że teraz w tym roku, będąc w Libanie, nagle do głowy przyszedł mi jeden z utworów, którego nie to, że kiedyś namiętnie słuchałem, ale po prostu gdzieś go znałem. I przyszedł mi w momencie, kiedy oglądałem Morze Śródziemne i tam takie kołyszące się łódki z rybakami. Widziałeś kiedyś na Morzu Śródziemnym, pewnie w Turcji jak byłaś, czy w Grecji, takie łódki z rybakami, nie? Jak się kołyszą na morzu.
1: Coś mi się kojarzy, tak.
0: Coś się kojarzy. I początek tego utworu, Sweet Emotion, Aerosmith, mi się dokładnie z tym kojarzy. I tak właśnie to widziałem. Posłuchajmy.

0: Okej, okay, Boomer i Aerosmith, Sweet Emotion, Michał Żakowski w studiu i...
1: Michalina Żakowska.
0: Czyli tata, ojciec i córka, córka i ojciec. Opowiadamy o muzyce, staramy się coś opowiedzieć o swoich wyborach. No właśnie, ten Aerosmith ci pasuje, odpowiada?
1: Ten utwór mi się spodobał, szczególnie początek, bo brzmi jak wprowadzenie może jakiegoś filmu akcji.
0: Nawet?
1: Nawet coś takiego.
0: Mm-hmm. A kojarzy ci się to w ogóle z morzem i z rybakami, tak jak mi się to skojarzyło? Bo mam wrażenie, że nie wiem, czy to aż tak.
1: No właśnie na początku wyobraziłam sobie takich rybaków z tym wprowadzeniem, jako taka scena z napisami początkowymi w filmie. No później już trochę średnio, ale...
0: Ale co później było średniego?
1: No już taka bardziej energiczna ta muzyka jednak. Rybacy się kojarzą z takim spokojem.
0: Ewentualnie, chyba że jest sztorm.
1: No chyba, że.
0: Ale nie, no dobrze, ale taka muzyka do ciebie w ogóle trafia jeszcze, tak jak Aerosmith, czy to nie jest twój styl?
1: Myślę, że po powrocie do domu mogę sobie tutaj zrobić taką sesję ze słuchaniem.
0: No zobaczymy. No ja powiem ci, że tutaj widzę, co nam się szykuje w dalszej części i nigdy nie byłem przekonany do tego zespołu.
1: Franz Ferdinand?
0: No właśnie. Może byś...
1: Coś... Ale dlaczego?
0: Nie wiem, jakoś nie do końca mi się podobają ich sposób gry, śpiewu, może nie moje rytmy, nie wiem. Coś w nich jest takiego, że no nie bardzo. A ty się do tego przekonałaś tak od razu?
1: Nie od razu. Na początku pamiętam, że kolega z podstawówki polecił mi ten utwór. To było chyba w 7 klasie. I na początku nie przesłuchałam go do końca, więc... Tak średnio mi się podobał, bo mam wrażenie, że najlepszy moment to już jest dalej.
0: Już za tobą.
1: Tak. Ale potem się przekonałam właśnie. I bardzo lubię ten utwór. Właśnie podoba mi się rytmika tego utworu, energia. I pamiętam, że rozmawiałam z tobą o tym utworze i to by się nie podobał.
0: Mm.
1: Mówiłeś, że nie, no ja nie lubię tego zespołu za bardzo. Jakoś tak nie chciałeś spróbować przesłuchać.
0: No nie, i dlatego nigdy by się nie znalazł na mojej liście. Natomiast jestem no, zaciekawiony, jak wygląda ten utwór do końca, bo powiem ci tak, ja też go nie słyszałem całego.
1: Nie słyszałeś?
0: Nie.
1: No to teraz będziesz miał szansę.
0: No dobrze, to w takim razie zapowiedz.
1: Take Me Out, Franz Ferdinand.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out. W całości, w końcu, wysłuchany przeze mnie.
1: I co sądzisz?
0: No nie wiem, wiesz co, rzeczywiście trochę smakuje bardziej, ale żebym ja się tak na 100% podpisał pod tym, to nie. A co masz do powiedzenia jeszcze? Jak byś mnie skusiła? Czym? Co byś powiedziała o tym utworze jeszcze?
1: Co bym powiedziała?
0: No, żeby mnie przekonać.
1: Żeby cię przekonać? Chyba nie wiem. Nie mam pomysłu, co bym mogła powiedzieć, żeby cię przekonać, ale mogę ci powiedzieć ciekawostkę.
0: O!
1: Jakiś czas temu ten utwór wybił się na TikToku i do niego były zmontowane filmiki z wojskiem. Mhm. I dużo osób twierdziło, że to jest propaganda i że to jest taka...
0: Propaganda czego?
1: No, żeby dołączać do wojska. I dużo osób twierdziło, że to jest odpowiednik tych plakatów z Ameryki.
0: Mhm. Które promują pójście do wojska, tak? I zapraszają do wojska. No to ciekawe, ale to było Wojsko Polskie, rozumiem?
1: Nie, ogólnie.
0: W ogóle wojsko. Jako sama idea pójścia i załatwienia sobie przyszłości, tak? Aha, no to ciekawe. Słuchaj, wiesz co? Postanowiłem, że przyniosę jeszcze coś tak starego, ale to jest podobno, no właściwie utwór matka albo... Podstawa tego, co się działo później w sferze hip-hopu i rapu. Zespół ma bardzo długą nazwę. Grandmaster Flash and the Furious Five. Powiem ci tak, to jest zespół, który utworem The Message zdobył chyba, nie wiem, pierwsze miejsce w New Melody Express jako utwór roku w 1982. Czyli miałem wtedy 9 lat, kiedy ten utwór wchodził właśnie w taką sferę, bym powiedział, triumfów, coś takiego. Natomiast chciałbym, żeby zwróciła uwagę na refren. To jest też taki refren, który wiele mówi o relacjach pomiędzy ludźmi. Nie tylko o samej treści tego utworu, ale relacjach. Co ty na to?
1: No, jestem bardzo ciekawa.
0: No, z 82 roku, Grandmaster Flash and the Furious Five i utwór The Message.

0: No nieprawdopodobnie ciekawy utwór. Wydawałoby się, że jest bardzo stary i ty go nie pamiętasz, a ty?
1: Obił mi się o uszy, na pewno, ale nie słyszałam też go w całości.
0: No, w całości to proponujemy, żeby sobie go odtworzyć we własnym zakresie, bo jest dość długi, ale no właśnie, czy ty chciałabyś go jeszcze raz posłuchać, żeby dowiedzieć się, jak wygląda koniec, bo mam wrażenie, że dzisiaj sprawdzamy takie końce. Tutaj z jednej strony Franz Ferdinand i jego koniec i chociażby teraz właśnie ten utwór.
1: No to w zamian za tego Franza Ferdinanda chyba powinnam.
0: No, w zamian?
1: W zamian.
0: Czyli dealujesz z ojcem?
1: Tak na to wychodzi, no.
0: No, a jak ci się podobał refren? No, czasami są takie momenty, kiedy, bo żeby było jasne, to jest nie naciskaj na mnie zbyt mocno, bo jestem na granicy, prawda? I staram się nie stracić głowy. No właśnie. Ale ty przecież nigdy nie masz tak ze mną.
1: Nigdy w życiu.
0: Nie.
1: A ty ze mną?
0: A skąd? No... Miałabyś naprawdę jakieś argumenty, by powiedzieć, że tak jest?
1: Ty w życiu na mnie nie naciskałeś jakoś tak żartami.
0: Nie, niczym. Słuchaj, a chciałaś jeszcze powiedzieć coś o Francu Ferdinandzie, prawda? Że te reklamy armii, wojska i używanie do nich utworów, to jest dość ciekawe, że to trafia na TikToka i do młodych ludzi. Co oni na to?
1: No właśnie dużo osób temu uległo i potem jeszcze w dalszym ciągu tego wszystkiego, bo to
0: jak
1: się rozwinęło.
0: Uległo? Że co? Że chcą iść do wojska?
1: Tak, zaciągnęli się do wojska.
0: Naprawdę?
1: Tak. I mówili właśnie o tym utworze, bo to chyba był właśnie taki jedyny utwór, który na to wpłynął. I w tych filmikach było pokazane, jak co można robić w wojsku, jak to wygląda, że cały czas coś się dzieje, cały czas jest jakaś akcja. I niektórzy temu ulegli po prostu.
0: No proszę, to nam się tutaj robi z takiego okej, boomer, czyli muzyki granej przez nas. Wychodzi nam trochę audycja publicystyczna, czyli widzisz, muzyka, która zaczepia o tematy społeczne, o tematy, które są tu i teraz.
1: No w sumie to już kolejny utwór, wcześniej Kanye West.
0: Zresztą Grandmaster też oni opowiadali o strajkach w Nowym Jorku i to też jest utwór, który opowiada o życiu społeczeństwa wtedy, w 82 roku, mieszkańców Nowego Jorku. Także to jest dość, bym powiedział, opisujące moment w danych czasach, ale nie wiedziałem, że Franz Ferdinand to jest muzyka, która będzie wykorzystywana w obecnych czasach, wojennych, bym powiedział mocno, jeżeli chodzi o nastrój, prawda?
1: No, to jest bardzo zaskakujące.
0: No. No dobrze, to słuchaj, to może wejdźmy w klimat trochę wakacji bardziej. I tutaj jest... Ja byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem twoją propozycję.
1: Kiss of Life, Sade.
0: No, Sade to jest piosenkarka z moich czasów, słuchaj. Można powiedzieć.
1: A skąd... Ponadczasowa.
0: Ponadczasowa, jak ty ją znalazłaś?
1: Tak naprawdę w internecie wybił się jeden jej utwór. I potem zaciekawiłam się, spodobał mi się bardzo, bo jest taki z jednej strony spokojny, ale z drugiej strony są jakieś wstawki instrumentalne, więc mi się spodobał. Przesłuchałam trochę więcej utworów, albumów i się wkręciłam, no co mogę powiedzieć.
0: Tak, ale że wszadę. No dobrze, no to w takim razie, skoro to jest twoja propozycja, to ją przedstaw.
1: Kiss of Life. Shade.

0: Shade. Jestem zaskoczony, że no, licealiści słuchają Shade. Czy to jest popularny, naprawdę, to jest popularna wokalistka i artystka wśród waszego pokolenia?
1: Na pewno te najpopularniejsze utwory, tak.
0: I co, i to jest grane, tak? Gdzieś słuchacie tego na spotkaniach, na dyskotekach, to jest gdzieś słyszalne?
1: Aż tak to chyba nie, ale w internecie się przewijały często te utwory, więc na pewno są znane. Mhm. Wydaje mi się, że też jest taka muzyka klimatyczna, a zarazem też głos wokalistki jest kojący, jak się słucha. Mhm. Nadaje się do słuchania podczas jazdy samochodem, ale też podczas takich codziennych czynności, jak zmywanie naczyń.
0: No dobrze, a jak tutaj wymawiać? Shade, Shade, to jest bardzo ciekawe. Ty sprawdzałaś sobie dla własnej informacji, jak się wymawia, prawda?
1: Tak, żeby nie wypaść głupio. No sprawdzałam.
0: I co ci wyszło?
1: Shade, ale w filmiku, w którym ona się przedstawia, jest w sumie to niejednoznaczne, więc...
0: No dobrze, to może pozostańmy w tym rytmie, który ja znam, czyli Shade. Dobra, tak już zgadzasz się ze mną?
1: Zgadzam.
0: Niech będzie, tak?
1: Akceptuję.
0: Akceptujesz. Słuchaj, no Shade naprawdę to jest postać niebywała w świecie muzyki, przynajmniej zawsze tak była taką damą, ale z drugiej strony no bardzo też ta jej muzyka była wysublimowana. Pamiętam, że jak kiedyś uczyłem się grać na gitarze, to mój nauczyciel mówił tylko: słuchaj sekcji rytmicznej zespołu Shade, bo jest niesamowita. Nie, może też ten podejście do tego, do muzyki i do estetyki muzycznej też jakoś w dalszym ciągu jest atrakcyjne dla młodzieży, tak? Że tak powiem. Bo w moich czasach to było atrakcyjne.
1: Okej, boomerze.
0: Okej, boomerze. No dobrze, a Billa Withersa znasz?
1: Znam.
0: No i jak to się stało, że go znasz?
1: Znam tak naprawdę jeden utwór. Chyba najpopularniejszy.
0: Jak się nazywa ten utwór? Nie pamiętamy teraz. Ale za chwilę będzie...
1: Ain't No Sunshine.
0: A widzisz, a jednak Ain't No Sunshine. To jest znany utwór. Ale wiesz co, tak zupełnie z zaskoczenia postanowiłem, byśmy posłuchali tego utworu z Ruby Lee, gdyż on tak pięknie buja. Bardzo mi się podoba rytm, bardzo mi się podoba dźwięk w tym wszystkim. Więc jestem ciekaw twoich wrażeń, jak usłyszymy. Dobrze?
1: To zobaczymy.
0: Bill Withers i Ruby Lee.

0: Wrócisz do tego utworu?
1: Wrócę.
0: No, Bill Withers, Rubili, bardzo, bardzo fajny utwór. Bardzo mi się spodobał od pierwszego usłyszenia. No dobrze, to teraz czas na wielki finał. Dlaczego ten zespół, a w szczególności dlaczego to ten utwór? Michalina, ty jesteś tutaj sprawcą tego zamieszania.
1: To podobnie jak w poprzednich utworach, przez rytm. Mhm. Jest dosyć oryginalnym utworem. W porównaniu do innych, do pozostałej twórczości Led Zeppelin. Mhm.
0: Bo o tym zespole mówimy, tak?
1: Dokładnie. Też mi się kojarzy z naszą wspólną podróżą.
0: Tak?
1: Pewnego razu, to już chyba było w zimę, i padał śnieg, i jadąc samochodem słuchaliśmy sobie właśnie tego kawałka.
0: Proszę bardzo. No to dobrze, to w takim razie The Floor Is Yours, zapowiedz.
1: Led Zeppelin, How Many More Times.
0: Dziękujemy od razu za uwagę. Dziękujemy Janowi Chojnackiemu za zrealizowanie audycji. Michał Żakowski.
1: I Michalina Żakowska.
0: I zostawiamy wszystkich z zespołem
1: Led Zeppelin.

0: 357.
1: Dzika bonanza.
2: Zapraszam na dziką bonanzę, gdzie odkrywamy Amerykę nieszablonową, nietypową, nieewidentną, taką trochę schowaną, ale zaglądamy w te różne zakamarki, bo spojrzenie tam pomaga lepiej zrozumieć USA. A dziś chciałabym zabrać Państwa w dwie podróże. Jedną bardziej realną, a drugą zupełnie nie. Ta druga to wyprawa w świat literatury science fiction, bo Stany Zjednoczone od zawsze były prawdziwym Edenem dla twórców SF-u, tylko czy nadal są? No i o tym porozmawiamy z Jerzym Rzymowskim, redaktorem naczelnym Nowej Fantastyki. Do tej podróży będą potrzebne jedynie wodze i moce wyobraźni. Bardzo szybko też przebiegniemy, bo do drugiej podróży będą potrzebne nam bardzo silne nogi. Przebiegniemy z Tomaszem Sobanią wszystkie Stany, robiąc po jednym maratonie dziennie. Tomek to niedawno zrobił, bijąc wszelkie rekordy, ale takie przedsięwzięcie to nie tylko wyczyn sportowy, ale też i poznanie kraju zupełnie innej perspektywy. I o tym właśnie będzie ta rozmowa. Ja się nazywam Magda Gacek i wraz z realizatorką Mileną Krupińską oraz wydawczynią Haliną Wachowicz na tę audycję serdecznie zapraszamy.

0: No tak najlepiej. Wejść w science fiction moim ulubionym King Shabaką i The Comet is Coming, utwór Some on the Fire. W studiu Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. I ja już zadałam to pytanie, ale teraz zadaję pytanie bezpośrednio tobie. Ameryka, ziemia obiecana, raj utracony dla twórców science fiction. Witaj, przede wszystkim witaj.
1: Cześć. Wszystko po trochu.
0: Tak?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Chociaż to zależy jakby pod jakim kątem patrzysz. Czy patrzysz pod kątem tego, jak to wygląda od strony fabuł i od strony inspiracji dla twórców, na ile Stany Zjednoczone w obecnej formie i z tym, co się dzieje, stanowią inspirację, na ile są tą ziemią obiecaną dla twórców ze świata i z samych Stanów Zjednoczonych. No to jest temat, który można bardzo w różny sposób ugryźć.
0: No dobrze, a jak wyglądały korzenie? No bo o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych się mówi jako o takiej niezwykle przez dekady żyznej glebie dla science fiction.
1: Tak, a korzeniami jest taka literatura groszowa. Te wszystkie pulpowe magazyny, z których się wyłonili ojcowie gatunku, można powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, które później wyewoluowały w takie bardziej poważnie traktujące się periodyki. No ale tego była masa właśnie i tam powstały, tam zaczęli tak naprawdę wszyscy ważniejsi twórcy funkcjonować, z których wyrośli kolejni.
0: Mm-hmm. Ale nie tylko twórcy, bo teraz mi się przypomniało, skojarzyło, kiedy mówisz o literaturze takiej pulpowej, brukowej. Ron Hubbard, tak?
1: Tak, no Hubbard, który był dosłownie grafomanem, to był facet, który zasypywał te magazyny swoimi opowiadaniami, zresztą chyba nawet któryś rekord Guinnessa do niego należy, i który miał ten taki przedziwny nawyk, bo on kupował rolki papieru pakowego, który wkładał do maszyny do pisania i on zaczynał na tym pisać i dzięki temu nie musiał wymieniać stron, tylko on pisał po prostu tak długo, jak mu ta rolka wystarczała. Jeżeli mu się w danym momencie kończyło opowiadanie, to on ją oddzierał i po prostu miał gotowe takie opowiadanie napisane w ten sposób.
0: I te jego fabuły stały się zaczynem dla nowej religii, tak?
1: No, jak głosi anegdota, Hubbard w pewnym momencie stwierdził, że jeżeli chce się zarobić prawdziwe pieniądze, to trzeba założyć własną religię. I co powiedział, to uczynił. On stworzył podstawy tej dianetyki, później scjentologii właśnie. No to zaczęło żyć własnym życiem. Tutaj bardzo gorąco polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to jest absolutnie rewelacyjna książka na ten temat, Droga do Wyzwolenia się to nazywa, Lawrence'a Wrighta. Ona wyszła w tej amerykańskiej serii wydawnictwa Czarnego. Opisuje w jaki sposób, opisuje jakby pierwsze kroki Hubbarda, to kim on był, jak się rozwijał. Później jak stworzył właśnie tę religię, jak ona zaczęła żyć własnym życiem, rozwijać się. Później opisuje jego następcę, Davida Miskiewicza, który to przejął i odnosi się też do tego, jak celebryci byli w to wciągnięci. Używa tam bardzo ciekawego określenia, że był taki moment, kiedy scjentolodzy bardziej zinfiltrowali struktury amerykańskich władz, amerykańskiego rządu, niż jakikolwiek obcy wywiad.
0: Tak, chyba był rzeczywiście taki tak. Czas. Oni mieli ogromną władzę. Ja zresztą...
1: Jest historia też tego, jak oni wypowiedzieli wojnę amerykańskiej skarbówce, która nie chciała uznać scjentologii jako religii właśnie w jakby tych kategoriach finansowych i rozliczeń i płacenia podatków. I to też jest bardzo ciekawa sprawa.
0: A widać, że Ron Hubbard miał rację. Prawdziwe pieniądze zarabia się w ten sposób. Kiedy przejeżdżam przez Los Angeles, to zawsze zwracam uwagę, bo są kościoły scjentologiczne dla zwyczajnych szaraczków. No i jest ten taki
1: potężny
0: budynek
1: gmach,
0: twierdza, tak. Twierdza właściwie dla celebrytów, takich właśnie jak Tom Cruise i inni. Ja myślę, że teraz troszeczkę wyblakła ten blask scjentologii.
1: No tam było, za scjentologią cały czas się ciągnęło odium takich no, potężnych kontrowersji związanych z ich metodami działania, z tym, że no, to praktycznie możemy mówić o praniu mózgu. I właśnie no, bardzo nieetyczne metody i to wszystko, co tam funkcjonowało w tle.
0: Walka z psychiatrią.
1: Tak, no to tam masa rzeczy jest. Tak jak mówię, no, bardzo tutaj akurat osoby zainteresowane odsyłam do tej książki. Na jej podstawie zresztą został też zrobiony dokument HBO, który scjentolodzy próbowali próbowali zablokować.
0: Och, jak bardzo.
1: Wypowiedzieli też temu wojnę i tam był bardzo ostry konflikt o to. Natomiast no tak, to jest jeden z tych bardzo ciekawych takich aspektów właśnie obecności fantastyki w Stanach Zjednoczonych. Taki bardzo nietypowy, ale tego jest pełno, no bo teraz tak naprawdę jak popatrzysz nawet na to, co się dzieje na scenie politycznej amerykańskiej, jak się mówi, że nikt się nie spodziewał tego, że najbardziej przewidującym przyszłość filmem amerykańskim będzie Idiokracja Mike'a Judge'a.
0: No tak.
1: Wiesz, tam to jest film, w którym prezydentem jest zawodnik w wrestlingu, Camacho, i w którym ogólnie fabuła osobom, które nie oglądały, wyjaśnia, że fabuła jest taka, że główny bohater zostaje przez przypadek, to jest zwykły człowiek współcześnie żyjący, który przez przypadek zostaje zahibernowany i ląduje tam bodajże 500 lat później właśnie w Stanach Zjednoczonych, które zidiociały. I okazuje się, że on z tą swoją zupełnie przeciętną amerykańską inteligencją na tle tego, jak to wygląda wówczas, jest niesamowicie błyskotliwym, genialnym człowiekiem tak naprawdę, który ma szansę uratować tę nację, która żyje na takim potężnym poziomie skretynienia po prostu. No i w tej chwili ta idiokracja pod pewnymi względami spełnia się na oczach obywateli amerykańskich i całego świata.
0: Twórcy science fiction jako prorocy częściej niż czy rzadziej? Zdarza im się? Nie tykajmy naszego lema, bo tutaj wiadomo, to chyba wszyscy mają takie poczucie, że wiele jego scenariuszy stały się swego rodzaju przepowiedniami zrealizowanymi, ale inni twórcy.
1: Ale wiesz co, Lem się zajmował rzeczami bardziej, jakby takimi aspektami bardziej filozoficznymi, natomiast są twórcy, wiesz, ja zostałem teraz na październik zaproszony na Igrzyska Wolności do panelu. W jakiej dystopii żyjemy? Nosi tytuł ten panel. No i to jest coś takiego, co idealnie trafiło jakby w moje zainteresowania, dlatego że ja mam taką tezę, że my nie żyjemy w jednej dystopii takiej, którą przewidział któryś jeden konkretny autor fantastyki, czy to będzie George Orwell, czy to będzie Huxley, czy to będzie Ray Bradbury, czy no, któryś z tych ojców, powiedzmy, dystopijnych najbardziej wizji, czy Margaret Atwood. Natomiast żyjemy w świecie, który wziął sobie od tych poszczególnych pisarzy różne klocki, różne takie fragmenty tych dystopijnych wizji i zmontował własne piekiełko. Bo teraz nawet taki temat z ostatnich dni bardzo głośny, dotyczący tego, że firmy typu Anthropic i firmy zawiadujące tymi potężnymi modelami językowymi na potęgę skupowały ogromne ilości książek drukowanych od antykwariatów za grosze.
0: Nadal skupują, tylko przez pośredników.
1: Przez proxy, tak. Skupują ogromne ilości drukowanych książek, skanują je, umieszczają je w swoich bazach danych, żeby uczyć na nich te modele językowe, a następnie te fizyczne egzemplarze są niszczone.
0: Niszczone, bo to, żeby zeskanować, potrzeba zdarcia okładki i rzeczywiście korzystają z tych takich ogromnych maszyn tnących o napędzie hydraulicznym i potem już nie opłaca im się.
1: Tak.
0: Nawet jeżeli jest to biały kruk,
1: i tutaj się ratować. Tak, i tutaj się przypomina, wiesz, no 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury'ego. Tam co prawda idea była nieco inna, bo tutaj jest jednak zachowanie jakieś tego, co siedzi w tych, co tkwi w tych książkach. Jest to poskanowane, fizyczne egzemplarze są zniszczone. Tam książki były palone po to, żeby ludzie nie mieli kontaktu z, nazwijmy to, niedozwolonymi czy niewskazanymi treściami, żeby nie myśleli po prostu, żeby im się jakieś tam złe myśli nie zalęgły. Ale wiesz, no tu się od razu pojawia pytanie takie, które zresztą nie tylko tego sięga, że jeżeli ta książka będzie gdzieś tam istnieć tylko w formie cyfrowej, to w każdej chwili tak naprawdę można zmienić jej treść. Można dowolne fragmenty usunąć, wymienić, przekształcić. I jeżeli nie ma fizycznego dowodu, że to kiedyś będzie istniało, że to kiedyś wyglądało inaczej, to kto za ileś pokoleń będzie wiedział o tym, że ta książka miała inną formę w oryginale?
0: No nikt. Zaraz po utworze spróbujemy na chwilę wyjść z dystopii i wejść, no jeżeli nie do utopii, to chociaż do protopii, czyli porozmawiać w trochę jaśniejszych barwach o science fiction.

0: No taka muzyka kosmiczna będzie towarzyszyć nam dzisiaj w Dzikiej Bonanzie. W studiu Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. Rozmawiamy o Ameryce, ale właśnie w kontekście science fiction, tego, że no, tam dużo rzeczy gatunkowych się zaczęło, bardzo różnych. Mówisz o dystopii, bo rzeczywiście czasy takie troszkę sprzyjające takiemu namysłowi pesymistycznemu, egzystencjalnemu, ale co, widać chociaż są jakieś jaskółki, ktoś z takich obiecujących twórców odważa się tworzyć książki, powieści, opowiadania z happy endem?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że teraz się w ogóle bardzo ciekawe rzeczy dzieją w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o fantastykę, na różny, jakby w różnych aspektach. Bo jeżeli chodzi o, te happy endy i w ogóle o takie może nie tyle optymistyczne wizje, co wizje, chociaż nie, można powiedzieć, że optymistyczne. Tak, jest amerykański taki pisarz Neil Schusterman. Mhm. On tworzy zasadniczo fantastykę young adult, co moim zdaniem ta szufladka bardzo go krzywdzi. W sensie takim, że to są powieści zasadniczo adresowane do młodych czytelników i mają młodych bohaterów. Natomiast moim zdaniem to jest taka etykieta, która bardzo powoduje, że wiele osób nie sięga po tę fantastykę, bo stwierdzają, że skoro oni nie są takimi nastolatkami czy młodymi dorosłymi, to oni już nie muszą tego czytać, nie mają po co, bo nic tam ciekawego dla siebie nie znajdą. Tymczasem Schusterman jest takim pisarzem, który tworzy niesamowicie ambitne wizje, bardzo przenikliwe, bardzo głęboko zanurzone w takiej właśnie z jednej strony bieżących problemach, takich egzystencjalnych i bardzo takich zagadnieniach, które są na czasie. Z drugiej strony on właśnie nie rozsnuwa wyłącznie czarnych takich scenariuszy, ale równocześnie stara się pokazywać, raz, że oglądać te wszystkie problemy i zagadnienia z maksymalnie szerokiego spektrum, takiego ze wszystkich możliwych stron, ale też i szukać pozytywnych rozwiązań w tym. Mhm. Teraz w Polsce taka powieść, która się jego ukazała na początku chyba tego roku albo pod koniec ubiegłego, nosząca tytuł All Better Now, to jest początek dylogii jego. To jest historia taka, w której wybucha pandemia wirusa trochę podobnego, tak, no jakiegoś wariantu koronawirusa jest. To się nazywa tam w książce Corona Royale. I to jest wirus, który powoduje, że jedną z dwóch opcji. Albo osoba, która jest nim zarażona, umrze, albo wyzdrowieje, ale w momencie, kiedy ludzie, którzy są ozdrowieńcami, im się kompletnie zmienia psychika. W sensie takim, że jakby ten wirus eliminuje z ludzi wszelkie negatywne instynkty. Oni się stają altruistyczni, stają się pozytywnie nastawieni do życia, wyzwoleni od strachu, wyzwoleni od chciwości, od wszelkich jakichś takich negatywnych tego typu rzeczy. I ten wirus się rozprzestrzenia po całym świecie i nagle się okazuje, że Schusterman pokazuje w tej książce, jak wiele rzeczy w otaczającej nas rzeczywistości jest zbudowanych na ludzkich wadach. Jak bardzo ekonomia, polityka, gospodarka, funkcjonowanie społeczeństwa opiera się właśnie na ludzkich przywarach i słabościach i tych naszych negatywnych cechach. Aha. I pokazuje, że w momencie, kiedy one zostają wyeliminowane, choćby w taki sposób, z jednej strony no, ci ludzie są szczęśliwi. Oni odnajdują szczęście, oni odnajdują spokój ducha, zaczynają funkcjonować w zupełnie jakby inny sposób.
0: Ale też z drugiej nie mają strony, ambicji,
1: nie mają ambicji. Dokładnie. Społeczne nie napędzają przemysłu, bo nie mają tego pędu konsumenckiego do ścigania się z innymi, nie mają tej takiej chciwości, zachłanności, która napędza rynek.
0: Świat.
1: Dokładnie. I to jest niesamowicie ciekawie pokazany mechanizm. I to jest jedna z właśnie z książek takich, w których są bardzo ciekawe właśnie takie przemyślenia. Napisał też bardzo ciekawy taki cykl powieści o kosiarzach. Mhm. Gdzie z kolei motyw jest taki, że wykreowała się taka sztuczna inteligencja samoświadoma, która wyeliminowała z ludzkiego życia tak naprawdę głód, śmierć z przyczyn naturalnych i wszelkie problemy, z jakimi boryka się ludzkość. Jest to taka sztuczna inteligencja opiekuńcza, troskliwa, właśnie bardzo utopijna. Ludziom jedyna rzecz, która została zachowana ludziom, żeby nie zostawiać tego sztucznej inteligencji, to żeby uniknąć przeludnienia świata, to właśnie kontrola śmierci. I są ci tytułowi kosiarze, to jest taka ludzka organizacja, która jest jakby zupełnie odrębna poza jurysdykcją tej sztucznej inteligencji, która zajmuje się skracaniem ludzkiego życia, kończeniem ludzkiego życia. Bo inaczej się tego nie da, bo ludzie z chorób czy ze starości już nie umierają. Pokazane jest zupełnie inaczej skonstruowane społeczeństwo i pokazane jest społeczeństwo, które jest z jednej strony pozbywa się problemów, które niesie takie nasze codzienne życie, z drugiej strony pojawiają się inne problemy, inne zagadnienia, z którymi trzeba się uporać. I ludzka natura, której w pewnych aspektach nie da się oszukać, bo próbując dążyć do takiego szczęścia, no to jest tak, jak się mówi, że utopia jednych jest dystopią czy piekłem, niebo jednych jest piekłem innych.
0: To ciekawe, co mówisz. Na pewno ta seria powstała jeszcze przed tym, jak noblista Jeffrey Hinton zaczął mówić o tym, że najpierw strasząc AI-em świadomym, który doprowadzi do zagłady ludzkości, a od jakiegoś roku mówiąc, że nie będzie zagłady, tylko musimy wszczepić instynkt macierzyński sztucznej inteligencji i ona właśnie wtedy się nami zatroszczy.
1: Wiesz co, ale to jest coś, co ja w jednym ze wstępniaków do nowej fantastyki napisałem nawet jakiś czas temu, chyba mniej niż rok temu, że gdybym miał sztuczną inteligencję wyposażyć w jedną cechę, która mogłaby być kluczowa dla jakby relacji między świadomą sztuczną inteligencją, taką jaką widzimy w fantastyce właśnie, a ludzkością, to powinna być empatia. To jest coś, bez czego, bo jeżeli nauczymy sztuczną inteligencję empatii, to ten dialog z nią, z czymś nieporównywalnie dysponującym mocami przerobowymi dużo większymi niż ludzkość, no ten dialog będzie się odbywał na zupełnie innym poziomie. Bo ona jakby z natury swojej będzie funkcjonowała w zupełnie innych kategoriach, będzie się posługiwała zupełnie inną moralnością, rachunkiem prawdopodobieństwa, pewną zupełnie obcą nam logiką, bardziej matematyczną niż intuicyjną. I dlatego właśnie ta empatia, ta warstwa emocjonalna jest tutaj kluczowa.
0: Zaraz wracamy do rozmowy, ale teraz kolejne kosmiczne przesłanie muzyczne.

0: Obgadujemy Amerykę jako dotychczasowe imperium, jeśli chodzi o literaturę science fiction, no i filmy także. Rozmawialiśmy, Jerzy, o tym, że wiele takich przepowiedni autorów, twórców gatunku się sprawdziło. Mówiliśmy o Idiocracy, ale to nie jest jedyny przykład.
1: Nie, to nie jest jedyny przykład i teraz też rozmawialiśmy poza anteną o Person of Interest, o serialu, który w tej chwili przeżywa swoje jakby drugie życie 10 lat po premierze, czy właściwie nawet trochę więcej niż 10, dlatego że to ostatni sezon przypadał na 2016 rok. To jest serial Jonathana Nolana i Lisy Joy, czyli no to jest brat Christophera Nolana, jeden ze scenarzystów, który był odpowiedzialny za dużą część wielkich przebojów Christophera Nolana. I twórca właśnie Person of Interest, twórca też później serialu Westworld. I Person of Interest to jest serial, w którym jest para głównych bohaterów, przynajmniej zaczyna się to od pary głównych bohaterów. Jeden z nich to jest taki bardzo tajemniczy multimilioner, który kiedyś na potrzeby rządu amerykańskiego stworzył sztuczną inteligencję, której zadaniem było przewidywanie ataków terrorystycznych. I okazało się, że ta sztuczna inteligencja świetnie sobie z tym radzi, ale radzi sobie nawet trochę lepiej, dlatego że przewiduje nie tylko ataki terrorystyczne, ale też i wszelkiego rodzaju zabójstwa popełnione z premedytacją. No ale rządowi amerykańskiemu aż taka szczegółowość nie jest potrzebna, więc każdego dnia o 24 jakby ta pamięć sztucznej inteligencji jest zerowana i te dane przepadają i nic się z nimi nie robi. Co bardzo temu człowiekowi ciążyło na sumieniu, więc zerwał swoje kontakty z rządem, przeszedł do takiej powiedzmy szarej strefy, zatrudnił byłego wojskowego, byłego takiego Black Opsa amerykańskiego do tego, żeby właśnie zapobiegać tym zabójstwom. I to jest jakby, to się może tak trochę kojarzyć, pomaganie ludziom w potrzebie, zapobieganie przestępstwom, trochę taka to w pierwszych sezonach, tam na początku to ma taki trochę posmak takiej trochę drużyny A, czegoś takiego przełożonego na XXI wiek. Natomiast jakby w miarę rozwoju fabuły tego serialu, a on ma 5 sezonów i stanowi zamkniętą całość, fenomenalnie zamkniętą całość, tam właśnie rozwijane są coraz mocniej i coraz mądrzej wszelkie wątki związane ze sztuczną inteligencją, z jej świadomością, z odpowiedzialnością za tę sztuczną inteligencję, z jej sumieniem i empatią i sposobami postrzegania ludzkości i relacji między ludzkością właśnie, a takim bytem, który ma możliwości no, wykraczające poza nasze pojmowanie, z etyką w ogóle czegoś takiego i są zderzane bardzo różne postawy, bardzo różne filozofie. To jest prawdopodobnie, a przynajmniej nawet część twórców fantastyki się zgadza, choćby Peter Watts jest ogromnym fanem tego serialu. To jest jedno z najlepiej i najgłębiej pokazanych przedstawień właśnie sztucznej inteligencji i tego, jak świadomość dysponująca takim dostępem do tego wszystkiego, co nas otacza, do internetu, do wszelkich naszych informacji osobistych, do kamer, do komórek, do wszystkiego, jak może wpłynąć na nasze życie, jak może je zmienić i jak może namieszać.
0: I jak realne to się staje, ten scenariusz.
1: I właśnie teraz, 10 lat po premierze tego serialu, my widzimy, jak pewne rzeczy tam stają, które były tam w sferze bardzo takiej jeszcze w powijakach, można powiedzieć. Były kwestie jakichś deepfake'ów, imitowania, naśladowania przez sztuczną inteligencję głosów, kwestie właśnie przewidywania pewnych zachowań właśnie ludzkich i no, zapobiegania im. Kontroli społeczeństwa, manipulowania społeczeństwem przez sztuczną inteligencję.
0: Że prawdopodobnie część scenariuszy różnych odcinków mogłaby być tożsama z różnymi newsami, które w tej chwili pojawiają
1: dokładnie
0: się
1: o to
0: w
1: chodzi.
0: Przestrzeni medialnej.
1: Dokładnie o to chodzi. 10 lat później pewne scenariusze, pewne sytuacje, to już przestała być fantastyka, to się stały rzeczy, które my znamy z wiadomości.
0: No dobrze, wróćmy jeszcze na to podwórko amerykańskie. Wiemy, że niegdyś, do całkiem niedawna, no naprawdę kraina dla science fiction, mlekiem i miodem płynąca. Teraz już nie jest to jedyne władztwo, to jest też nie tylko geopolitycznie supermocarstwo, które upada, ale też jeśli chodzi o literaturę science fiction, tak?
1: Trochę tak, dlatego że tam oni się stali trochę zakładnikami takiego, a nie innego modelu rynkowego, dlatego że no, tam fantastyka, no, ona musi przynosić zyski i no, stała się ta głównonurtowa taka fantastyka stricte amerykańska, stała się bardzo zachowawcza, stała się wtórna, mielące cały czas te same schematy, te same wzorce, robiąca remake'i, prequele, sequele, cały czas tych samych historii. I tam była potrzeba świeżej krwi, świeżego powietrza. To bardzo ładnie w jednym z felietonów w Nowej Fantastyce parę lat temu ujął Tomek Kołodziejczak, miał taki felieton Mądrość Peryferii, w którym opisywał właśnie kwestię taką, że kiedy siedzi się na jakichś takich peryferiach typu Polska, to my wiemy, co się dzieje, jakby znamy te najważniejsze wydarzenia i to wszystko, co się dzieje jakby w sercu kultury, w sercu jakby no, zachodniej cywilizacji, jakim są Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania do pewnego stopnia jakoś, prawda. Wiemy, jakie tam są bestsellery najbardziej rozchwytywane, jakie są trendy i tak dalej. Ale równocześnie mamy wgląd w to, co się dzieje na naszym podwórku i co jest bardzo często skrajnie odmienne. Natomiast Stany Zjednoczone ze swojego tego centrum, gdzie są zbombardowane ogromną ilością właśnie tych swoich bestsellerów plus tym, co mają wtórnego u siebie, tej peryferii nie widzą, więc tak naprawdę peryferie są w korzystniejszej sytuacji niż oni siedząc w centrum. I Stany Zjednoczone w tej chwili tak naprawdę zaczęły bardzo mocno sięgać właśnie po literaturę, po kultury zupełnie inne. Po literaturę, po twórczość chińską, której jakby takim mocnym ambasadorem był tam pisarz Ken Liu, który sam odniósł na rynku amerykańskim ogromny sukces i który zaczął jakby, korzystając z tego sukcesu, stał się takim ambasadorem chińskiej literatury, pociągnął za sobą Cixina Liu choćby, czyli twórcę Problemu Trzech Ciał i kilkoro jeszcze innych autorów takich, którzy tam wyrabiają sobie pozycje. Sięgnięto po literaturę i kultury afrykańskie, no i po słowiańszczyznę też, co widać choćby po sukcesie światowym Wiedźmina, ale też i ogólnym takim zainteresowaniem, po ogólnym zainteresowaniu tym, co się dzieje jakby tutaj po tej stronie.
0: Czyli robi się bardziej demokratycznie tak naprawdę.
1: Demokratycznie i kosmopolitycznie, wydaje mi się. Oni po prostu stwierdzili chyba w pewnym momencie, że chów wsobny to nie jest do końca to, co byłoby zdrowe na dłuższą metę. Bardzo słusznie. No i wychodzi im to lepiej, gorzej, ale coś tam się jednak dzieje i te zmiany są widoczne.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: A ja już zabieram Państwa w kolejną podróż, tę obiecaną, tę, do której trzeba mieć szybkie i mocne nogi. Jest z nami już Tomasz Sobania, który dokonał czegoś, czego wcześniej nie osiągnął nikt na świecie, jako pierwszy człowiek w historii. Przebiegł w 50 stanach USA. 50 maratonów, ale nawet nie w 50 dni, tak jak planował wcześniej, tylko w 49, bo czemu sobie nie skrócić tego czasu. No i ustanowił tym samym nowy rekord świata. Poprawił też osiągnięcie legendarnego ultramaratończyka Dina Karnazesa. Ja pamiętam, jak się martwił tuż przed startem jeszcze tym, że może nie uda się, a okazało się, że udało się nadzwyczaj dobrze. Tomka nazywa się polskim Forrestem Gumpem. Wydaje mi się, że to jeszcze nie oddaje wszystkiego, bo jest naprawdę człowiekiem od rozmaitych projektów ekstremalnych. Nie tylko przebiegnięcie Stanów Zjednoczonych, ale kilkunastu krajów Europy. No można by długo opowiadać, ale ja już teraz oddam głos gościowi. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chciałam się ciebie podpytać, co wydarzyło się przez tych 49 dni, zarówno od strony sportowej i tego, jak zareagował twój organizm, ale też od strony takiej psychologicznie socjologicznej, czyli jak cię to zmieniło, ten projekt przebiegnięcia tych 50 maratonów?
1: No było bardzo dużo zmian. Ja mam wrażenie, że te 49 dni to tak naprawdę był cały długi rok. Tyle się wydarzyło, tyle się zmieniło.
0: Jeszcze procesujesz?
1: Tak, jeszcze trochę tak, ale na pewno dużo dobrego tam się wydarzyło. Chyba główna zmiana, jaka we mnie zaszła, to to, że ja po raz pierwszy w życiu nie czekałem na moment, aż mnie przestanie boleć, aż nie będę zmęczony, tylko zaczynałem cieszyć się tym, gdzie jestem, pomimo tego, co się dzieje dookoła i tego, co się dzieje we mnie. Więc to była bardzo duża zmiana i wydaje mi się, że to było bardzo ważne, że ja po raz pierwszy w życiu nauczyłem się tak naprawdę cieszyć z tej drogi, cieszyć się z tego, gdzie jestem, cieszyć się z mojej ekipy, a nie tylko czekać, aż dobiegnę do mety, żeby dostać nagrodę i żeby zrealizować swój cel.
0: Ja miałam ogromną przyjemność być z tobą, kiedy dzień wcześniej, przed wigilię startu i potem podczas startu w San Francisco, bo taki sobie wybrałeś target na wyjście, a na zakończenie Nowy Jork. I no, wówczas byłeś pełen werwy i energii. Potem też, no bo zdecydowałeś się skrócić czas poświęcony na te wszystkie maratony, ale na każdym kolejnym zdjęciu, kiedy śledziłam cię w mediach społecznościowych, to byłeś coraz bardziej opakowany w taśmę, tą wiesz, rehabilitacyjną, w jakieś opatrunki, nieopatrunki. Więc to był ciężki czas.
1: Wiesz, no bieganie maratonu dziennie nie jest łatwe, a jeśli jeszcze myśmy musieli codziennie być w innym stanie i do tego było mało spania, były różne temperatury, były problemy, wiesz, z kamperem, z ekipą i tak dalej, do tego presja, bo projekt, nad którym ja pracowałem przez rok, wiesz, teraz momentami wisiał na włosku, to nie jest łatwe i pamiętam, że a o ile pierwsza połowa jeszcze była świetna, naprawdę się świetnie czułem, dobrze mi się biegało, mieliśmy super czas z ekipą, to odkąd się zaczęły pojawiać kontuzje, bo to jak mówisz, no miałem coraz więcej taśm, miałem właściwie, byłem obklejony z góry do dołu kinezjotapingiem, który pomagał mi trochę odciążyć mięśnie i te kontuzje jakoś załagodzić, ale ja w pewnym momencie biegłem z naderwanym mięśniem czworogłowym, z zapaleniem ścięgien w bicepsach, przemęczony, odwodniony i w tym wszystkim to nie było nic miłego, ale ja jestem wyczynowcem, ja jestem takim człowiekiem, który dla swojego celu i wyczynu potrafi dużo poświęcić i to nie jest dla każdego, to też nie jest do końca normalne, ale ja już przywykłem, że tak to bywa, nie? I dziwne by było, gdybym pojechał na tę wyprawę, licząc, że nic takiego się nie wydarzy. Ja byłem na to gotowy. A więc to po prostu była część tego biegu, a druga część to było właśnie to wszystko, co się wydarzyło wcześniej. Te wszystkie piękne miejsca, te wszystkie momenty, kiedy ja po prostu biegłem, miałem wrażenie, że mogę tak biec w nieskończoność. To wszystko się składa w taką jedną całość później. I moim zdaniem chyba dobrze, że tak jest. Mogłoby czasami być tylko trochę łatwiej.
0: Ja jeszcze Państwu tutaj, naszym słuchaczom, muszę dopowiedzieć, że kiedy obserwowałam te zdjęcia Tomka właśnie z taśmą, z kontuzjami, ty miałeś zawsze banana na buzi. Ty zawsze się
1: tak?
0: uśmiechałeś, tak. Wyglądałeś na staranego wyczynem zawodnika, ale mimika absolutnie temu przeczyła. No dobrze, no to teraz biegniesz i biegniesz przez Kalifornię i potem przez kolejne Stany. Co cię najbardziej ujęło, albo co było największym zaskoczeniem, a co było największym zachwyceniem, jeśli chodzi o miejsca?
1: A no tutaj aż trudno wybrać, bo myśmy byli w tylu przepięknych miejscach w tak krótkim czasie. Wiesz, do mnie dotarło po, nie wiem, już po wyprawie, że ludzie czasami potrzebują lat, żeby tam wszędzie pojechać, a myśmy w tydzień byli w Kalifornii, w Seattle, w stanie Waszyngton, na Alasce, na Hawajach, w Las Vegas i w Arizonie pod Wielkim Kanionem. W jeden tydzień, rozumiesz? Więc dla mnie to wszystko było tak fascynujące. Alaska mnie bardzo ujęła, potęga natury i to, że a człowiek tam się czuje taki mały, czujesz się trochę, jakby się było naprawdę na końcu świata. I jednocześnie to było naprawdę... Ja czułem, że to jest zaszczyt, że ja tam jestem i to jest wielki przywilej w ogóle być w takich miejscach. I byłem wdzięczny, byłem dumny. I czułem też takie mocne związanie z tym miejscem. Miałem też taki moment w Dolinie Monumentów w Utah, tam gdzie Forrest Gump się zatrzymał i mówił, że już nie biegnie dalej. To ja miałem takie poczucie, jakbym był jakoś z tą ziemią związany i jakbym biegnął przed to miejsce, nie chciał mu zrobić krzywdy, tylko był jak taki wędrowiec, który po prostu mija to miejsce i dostaje przyzwolenie, żeby przebiec przez ten teren, a potem ruszyć dalej.
0: A na Alasce nie zeżarły cię komary?
1: O, komary nie, ale prawie niedźwiedź by mnie zjadł Yellowstone. Trafiłem na niedźwiedzia w Yellowstone, przysięgam.

0: kolegi, który kiedyś wędrował tym szlakiem Pacific Crest. I było tak gorąco, był taki upał. Jak ty powiedziałeś, że goły i wesoły, no to on rzeczywiście w tym upale zdjął z siebie wszystko. Bo nikogo na szlaku nie było. Bo to jest też trudny kawałek chleba i nie za dużo turystów. I w takim momencie, wędrując w ten sposób, napotkał niedźwiedzia. I tak stali, patrząc sobie w oczy, i on nie tak jak ty, że bał się jak nigdy w życiu. On głównie się bał tego, że niedźwiedź go zaatakuje, częściowo nadje, a potem ktoś go znajdzie i zobaczy, że on był jakimś dewiantem chodzącym goło wśród jakichś tam lasów, i ten wstyd go bardziej paraliżował niż strach. No dobrze, ale wróćmy do twoich przygód. Więc komary litościwe na Alasce, niedźwiedź Yellowstone. Jakie jeszcze amerykańskie niespodzianki na ciebie czekały?
1: Wydaje mi się, że taką wielką niespodzianką była Montana. Naprawdę nie wiedziałem, że tam jest tak pięknie, że to jest taki ukryty skarb, gdzie można trafić i jeszcze zobaczyć świat trochę niedotknięty turystyką. Wiesz, to jest tak daleko, mało kto tam się zapuszcza, a jest tak pięknie, że po prostu w głowie się to nie mieści. Więc na pewno Montana była niesamowita i mnie mocno zaskoczyła. No i miałem też parę takich nieprzyjemnych zaskoczeń, to znaczy spodziewałem się, że na Florydzie i w Luizjanie będzie gorąco, ale żeby było 100% wilgotności i prawie 40 stopni ciepła, no to powiem ci, że było konkretnie, to było dobre wyzwanie. Oliwa mi się to nawet podobało, bo ja jestem taki, że wiesz, im trudniej, tym lepiej i lubię się sprawdzić i byłem ciekawy, jak to będzie. I pamiętam, że jak moja ekipa siedziała w klimatyzowanym kamperze i nie chcieli wychodzić, to ja właśnie, wiesz, czułem się jak Robocop. Ja nie muszę iść do kampera, ja mogę tu biec. Piękne to było doświadczenie.
0: A takie miejsca, po których spodziewałeś się więcej? No, upał i wilgotność na Florydzie, ale jakieś stany, które no, nie spełniły twoich oczekiwań?
1: Kurczę, no to trudno powiedzieć, bo są takie stany, które z reguły nie mają z sobą jakby za wiele do zaprezentowania, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: No właśnie chcę wyciągnąć z ciebie, czy to te stany, o których wszyscy mówią lub myślą, typu Nebraska chociażby.
1: Tak, to właśnie coś takiego. Wiesz, ja zauważyłem, że kurczę, Ameryka jest jednak bardzo do siebie podobna, przynajmniej jeśli chodzi o miasta. No już któryś stan z rzędu, my znowu widzimy to samo downtown, te same przedmieścia, te same sieciówki i tak dalej. I to było w pewnym momencie już nużące. Miałem wrażenie, że tutaj się właściwie nic nie zmienia poza nazwą stanu. Ale to bardziej właśnie tam środkowa część stanów. Trochę też na wschodnim wybrzeżu, chociaż tam już było ciekawiej, bo tam było widać stare domy, jakieś wiesz, historyczne budynki, to było super. Więc tam już było czuć taki klimat dawnych kolonii, ale ten środek był nudny, szczerze mówiąc. Na szczęście tam spotkaliśmy trochę fajnych ludzi i wydaje mi się, że to tam ci ludzie bardziej nam zrobili dobry czas niż te wszystkie miejsca.
0: No i właśnie o tych ludzi chciałam też podpytać, ale jeszcze dopowiem tu państwu, że rzeczywiście te plany rozkładu amerykańskich miast są niemalże identyczne i one są niepiękne. To jest niepiękna architektura, aczkolwiek bardzo użytkowa, pragmatyczna i tylko różnica polega czasami na tym, że te centra lub te niepiękne budowle są mniej lub bardziej przykryte zielenią. Prawda? Nie jest to zachwyt projektem architektonicznym na pewno. A ludzie, Tomku?
1: Ludzie, no muszę przyznać, że Amerykanie, niezależnie od miejsca, w którym byliśmy, byli bardzo, jak to oni, wiesz, tacy spontaniczni, otwarci, życzliwi. Oni mają w sobie coś takiego, że jak ktoś ma szalony pomysł i chce coś z nim zrobić i ma marzenie, to oni go będą w tym wspierać. I nie mówię, że to jest takie wielkie, głębokie zaangażowanie, ale często ludzie po prostu są otwarci. A w Polsce się to na szczęście zmienia, ale ja zaczynając moją przygodę, mówiąc ludziom, że na przykład przebiegnę przez całą Polskę, to nieraz słyszałem, jak się pukali, widziałem, jak się pukają w czoło i nie byli za dobrze nastawieni. Długo musiałem udowadniać, że to nie jest mój jakiś głupi wymysł, że naprawdę chcę być sportowcem, chcę robić takie rzeczy, chcę inspirować ludzi, chcę później jeździć na wystąpienia motywacyjne i dawać siebie trochę takiej właśnie odwagi, inspiracji.

0: ale długo, długo to trwało, zanim ludzie zaczęli mi w Polsce wierzyć. Tam w Stanach wydaje mi się, że byłoby to trochę łatwiejsze.
1: No myślę, że teraz nikt nie ma wątpliwości. To jeszcze na koniec szybko powiedz, a następny projekt?
0: No mamy w planach taki projekt. Trochę odpocząłem. Na pewno zastanawiałem się, czy ja więcej chcę i tak, mam kolejny plan. Tym razem chcę pobić kolejny rekord i przebiec najszybciej w historii maraton na każdym kontynencie. Mamy 7 kontynentów, 7 maratonów, a rekord do pobicia to jest 6 dni i 18 godzin. Więc no wyzwanie będzie duże, bo to będą loty, to będą różne strefy czasowe, różna pogoda. Nie będziemy spali z ekipą w żadnym hotelu, bo nie będzie na to czasu, więc cała regeneracja będzie polegała na tym, że ja będę miał kilka godzin snu na molocie. Będę zaczynał i biegł, później znowu trochę przerwę w samolocie, znowu kolejny bieg. No i planuję to na marzec przyszłego roku. Zachęcam, żeby zostać partnerem tego biegu, bo sam tego nie zrobię. Można się ze mną kontaktować. No i cóż, może będzie z tego fajna kolejna opowieść.
1: Będziemy trzymać kciuki, będziemy śledzić. Dziękuję bardzo, Tomasz Sobania. Proszę Państwa, dziś intensywnie dość pohasaliśmy po Stanach Zjednoczonych i tych kreatywnych, wyobrażonych w science fiction i tych realnych, od jednego odmiennego stanu do drugiego. Mam nadzieję, że się podróż podobała. My, wydawczyni Halina Wachowicz, realizatorka Milena Krupińska i ja, Magda Gacyk, dziękujemy i mówimy do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Minęła 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: Oj, pracowity to weekend pełen wrażeń festiwalowych, co pewnie trochę słychać po moim głosie, ale też wrażeń sportowych, rzecz jasna. I teraz przez 2 godziny o tych sportowych opowiadać Państwu będziemy. Audycję realizuje Maciej Karolak, a ja Mateusz Kuźniewski ją dla Państwa poprowadzę. O czym dziś? Otóż o królowej sportu znów dużo będzie, bo w Chorzowie zakończył się już meeting Diamentowej Ligi, memoriał Kamili Skolimowskiej. Generalnie to niezwykle intensywny czas dla lekkoatletów.
3: Dopiero co wróciliśmy z Europy, już leciałam do Lozanny, gdzie było zimno i wczoraj miałam także cały dzień w podróży, który był bardzo długi. Nie mogłam ominąć Chorzowa, bardzo mi zależało, żeby tutaj być, więc uważam, że ten wynik jest naprawdę zadowalający.
1: To Pia Skrzyszowska w TVP Sport, a jaki to wynik, jak poszło naszym? O tym już niedługo opowie Sebastian Kierzek, który jest na miejscu na Stadionie Śląskim. Będzie też o siatkówce, bo zaczęły się Mistrzostwa Europy. Polki na dzień dobry wygrały z Węgierkami 3-0, ale to nie był idealny występ.
4: Broni Stysiak, Wenerska przeciągnęła piłkę, Czerniańska górą. 25-20, Polska, Węgry 3-0. Pierwszy set znakomity, drugi z małymi przygodami.
1: To na razie krótkie podsumowanie od komentatora Polsatu Sport, ale my analizować będziemy jeszcze dłużej. Naszym gościem będzie dziennikarka przeglądu sportowego Edyta Kowalczyk. Wrócimy też do Mistrzostw Europy w pływaniu. Dwa medale przywiezione z Paryża to trochę mało, przyznaje prezeska Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak.
5: My jako Polski Związek Pływacki zapewniliśmy kadrze wszystko. Ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystko, czego oczekiwał trener główny, oczekiwali trenerzy, zostało zapewnione. Więc przy tak dużej kadrze, która pojechała do Paryża, mogę śmiało powiedzieć, że nie mogę być w pełni zadowolona. Mogą się na mnie obrazić zawodnicy, mogą się na mnie obrazić trenerzy, naprawdę.
1: To będzie ciekawy materiał o pływaniu. Proszę poczekać. Więcej od Mateusza Fusiarza jeszcze w pierwszej godzinie audycji. Z kolei nasz koszykarski spec Piotr Wesołowicz opowie o rynku transferowym w NBA i pewnym pomyśle, który może mocno zmienić układ sił w lidze.
6: Amerykańskie media plotkują, że nowi właściciele Los Angeles Lakers zrobią wszystko, aby połączyć ze sobą duet Luka Doncic i Nikola Jokic.
1: Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Poza tym w audycji niebywałe dokonanie biegowe Romana Ficka. 2679 km po górach skandynawskich w 40 dni i 11 godzin. Połączymy się z Romanem. Będzie też o kolarstwie. Wrócimy do rozmowy z Sylwestrem Szmydem, który opowiedział nam bardzo wiele ciekawych rzeczy o technologii w tej dyscyplinie sportu. No a tak w ogóle to wiedzą Państwo, że trwa już Vuelta Espania. Manekin imitujący Primoża Roglicia to będzie jeden z wątków w tej rozmowie. Nie zapomnijmy też o starcie piłkarskiej Premier League. Będzie z nami Rafał Nachorny z Canal Plus Sport. Całe morze tematów, ale spokojnie, muzyki też nie zabraknie i to takiej, jak to u nas, naprawdę dobrej.
2: Tu 357 Start.

0: 6 minut po godzinie 18. Ja przypominam, że można się ze mną kontaktować, można pisać na sport@radio357.pl. No i są dostępne tekstówki w naszej aplikacji.
1: 357 Start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: A zaczynamy od lekkoatletyki. Wicemistrzyni Europy Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Wygrała mistrzyni olimpijska Marie-Lady Paulino z Dominikany. Paweł Fajtek był szósty w konkursie rzutu młotem, a Wojciech Nowicki siódmy. Wygrał mistrz olimpijski Ethan Katzberg z Kanady. Na podium stanęła Pia Skrzyszowska, była trzecia w biegu na 100 metrów przez płotki. Wygrała Amerykanka Alaysha Johnson. I to na razie tyle z Chorzowa. Niedługo więcej opowie nam Sebastian Kierzek, choćby o rekordzie Polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów. Jeśli chodzi o tenis, to niestety czeka nas amerykański finał w Cincinnati, a mówię niestety dlatego, że w półfinale jedna z Amerykanek, Jessica Pegula, pokonała Igę Świątek. Było 5-7, 6-4, 4-6. Zwycięstwo z tak wielką mistrzynią jak Iga to zawsze wielka satysfakcja. Musiałam pokonać sporo przeszkód, pokonać świetną zawodniczkę, by utorować sobie drogę do tego finału. Mówiła Pegula, która w finale zmierzy się ze swoją rodaczką Coco Gauff. Ona w półfinale wygrała w dwóch setach z Czeszką Sarą Bejlek. Z kolei w finale panów w Cincinnati zagrają Francuz Arthur Fils oraz Amerykanin Frances Tiafoe. W innym sporcie rakietowym Francuz Alex Lanier zdobył tytuł mistrza świata w badmintonie w grze pojedynczej. W finale turnieju w Indiach pokonał Japończyka Kodai Naraoke 2-0 w setach. To pierwszy w historii tytuł w singlu dla Francji. Siatkówka teraz. Mistrzostwa Europy już trwają i Polki mają za sobą pierwszy mecz. Pokonały w Stambule Węgierki 3-0 w setach, do 12, 24 i 20. Były pewne problemy, szczególnie w drugiej partii.
2: Myślę, że drużyna z Węgier była idealną drużyną na pierwsze starcie. Dobrze zaczęłyśmy to spotkanie. Później pokazały swoją odwagę z drugiej strony i myślę, że nam to było potrzebne, żeby już złapać ten fokus, który będzie po prostu nam potrzebny w następnych spotkaniach.
0: Mówiła w Polsacie Sport nasza przyjmująca Paulina Damaskę. Piłka nożna. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty i nie wpisał się na listę strzelców. Adam Buksa został wypożyczony z Udinese do drugoligowej Majorki, czyli zmienia Włochy na Hiszpanię. W umowie piłkarza zawarto opcję transferu definitywnego, to potwierdził jego nowy klub na platformie X. Wyniki w piłkarskiej ekstraklasie. Krakowia Wieczysta 3-2, Korona Motor 1-1, Piast Legia 1-1, Śląsk Widzew 3-3, Radomiak Zagłębie 0-0. Dużo remisów i same zacięte mecze. Trwa spotkanie GKS-u Katowice z Wisłą Płock. Pozwolę sobie spojrzeć na wynik. 2-0 prowadzi GKS po golach Markowicza i Jędrycha. Mamy w tej chwili 39. minutę tego spotkania. W Premier League trwa za to pierwsza kolejka nowego sezonu. Newcastle gra właśnie z Liverpoolem i tutaj też spoglądamy na wynik. 1-0 w 38. minucie tego spotkania prowadzi Newcastle, Antony Elanga. Na samym początku spotkania trafił do siatki, no i na razie taki wynik utrzymuje się w tym spotkaniu na St. James's Park. Tak to wygląda i jeszcze została nam sprawa kolarska, no bo Brytyjczyk Matthew Brennan z Team Visma wygrał drugi etap Vuelta Espania. Liderem pozostał jednak Słoweniec Tadej Pogacar z Team Emirates, który w niedzielę, który dziś na mecie we francuskim Manosk zajął trzecie miejsce. Przypomnijmy, że wczoraj, w sobotę, triumfował w jeździe indywidualnej na czas w Monako. I to są wszystkie te najświeższe, najważniejsze informacje sportowe, które przygotowałem dla Państwa, a za chwilę już obszerny raport z Diamentowej Ligi w Chorzowie, gdzie jest Sebastian Kierzek.

0: Mogliśmy już usłyszeć dziś na samym początku audycji, że to jest wyjątkowo intensywny czas dla lekkoatletów. No i rzeczywiście tak jest. Niedawno Mistrzostwa Europy, po drodze jeszcze jeden meeting się przydarzył w Szwajcarii, a teraz meeting ten ważny dla nas, najważniejszy dla nas. Diamentowa Liga w Chorzowie, czyli Memoriał Kamili Skolimowskiej. Taka impreza, która już na stałe wpisała się do tego lekkoatletycznego kalendarza. No a jako, że to bardzo ważna impreza, no to mamy tam swojego wysłannika redakcyjnego, Sebastian Kierzyk. Ma już z nami połączenie. Cześć Sebastian.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mateuszu. Od samych wczesnych godzin porannych tutaj na posterunku.
0: Opowiedz, co tam się dzieje w Chorzowie? Może zacznijmy generalnie od tego, jaka atmosfera na trybunach. Ja sobie spoglądałem na to, co dzieje się na Stadionie Śląskim. No i wygląda to naprawdę imponująco.
1: No jeszcze dosłownie 15 minut temu mieliśmy tu wielkie sportowe emocje. Teraz trwają dekoracje, taka jeszcze ostatnia część, już nie zawodów, ale całej tej otoczki. Myślę, że to nie są puste słowa, to nie są słowa na wyrost. Może czasami nadużywamy takich stwierdzeń, że coś jest wielkie, wspaniałe, niesamowite. Może czasami tak jest, ale niech o poziomie dzisiejszego meetingu świadczy jedna statystyka. Gdy w zawodach biorą udział medaliści olimpijscy, to już na takie zawody zerkamy z dużą uwagą, prawda? Gdy bierze udział 5, 10 medalistów, to mówimy o zawodach ważnych. A dziś na Stadionie Śląskim wystartowało nie 10, nie 20, czy nawet 30, a 55 medalistów olimpijskich. 55. Proszę Państwa, był rok 2022, kiedy jeszcze świeżo po pandemicznych czasach, może nawet jeszcze pandemicznych, odwołano meetingi w Szanghaju i Shenzhen. Otworzyła się wówczas takie okienko dla Chorzowa i Chorzów tę szansę ewidentnie wykorzystał. Po pierwszym, można powiedzieć, takim testowym, próbnym meetingu Diamentowej Ligi Chorzów na stałe został wpisany do lekkoatletycznego kalendarza, najważniejszego lekkoatletycznego kalendarza w roku. I tak już po raz piąty odbyły się zawody, o których wielu zawodników mówi, że jeden z najważniejszych punktów w ich kalendarzu. To właśnie Chorzów, to właśnie Diamentowa Liga tutaj na Stadionie Śląskim.
0: Jak to wygląda, jeśli chodzi o wyniki? No bo mamy mnóstwo fenomenalnych zawodników. Wiemy, że próbę pobicia kolejnego już rekordu świata podjął dzisiaj Armand Duplantis, ale to generalnie nie był dzień Szweda, co nie zmienia faktu, że konkurs wygrał. No ale wiemy, że te rekordy padały również po naszej stronie, to znaczy mamy na koncie jeden rekord Polski. Co prawda nie było podium akurat w tym biegu, ale no skoro pada rekord Polski, no to wypada właściwie od tego rozpocząć. Szczególnie, że to jest taka informacja no niemalże z ostatniej chwili.
1: Tak, dosłownie z ostatniej chwili. Klaudia Kazimierska zapowiadała próbę pobicia rekordu Polski na 1500 metrów. Ona jest w formie, od początku tego sezonu jest w wielkiej formie. Pokazała to na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Na konferencji prasowej przed samym memoriałem Kamili Skolimowskiej mówiła, że zamierza tę próbę podjąć i będzie prowadzony bieg na czas 3:54. Żeby Państwu to uzmysłowić, 3:54 to jest czas o kilka sekund lepszy od rekordu Polski. Rekordu Polski, który do tej pory dzierżyła Weronika Lizakowska, również obecna dzisiaj na bieżni. Weronika Lizakowska w Paryżu, nie wiem czy ma to już pamiętasz, my jak w Paryżu, jak padał rekord Polski Weroniki Lizakowskiej, to mieliśmy okazję rozmawiać o tym na antenie. Ty prowadziłeś wówczas Café Mate, a ja robiłem serwis olimpijski i padł wtedy wynik 3:57. Tobie bardzo się ten wynik spodobał, 3:57, taka gra słów. I do tej pory Weronika Lizakowska była rekordzistką Polski właśnie z Paryża. No ale już nie jest. Od dosłownie kilkunastu, może dwudziestu kilku minut Klaudia Kazimierska, nie, wcześniej, bo to było ponad pół godziny temu, Klaudia Kazimierska poprawiła wynik. Ona rzeczywiście to tempo trzymała, tempo pacemakerki, walczyła dzielnie, niesamowicie walczyła dzielnie i pobiła rekord Polski o prawie 2 sekundy. 3:55:59 to jest nowy rekord kraju. Klaudia Kazimierska jeszcze nie pojawiła się w strefie mieszanej, więc nie miałem okazji jeszcze porozmawiać z Klaudią Kazimierską. Postaram się to nadrobić. Natomiast udało się już zarejestrować wypowiedź w TVP Sport, więc może posłuchajmy na początek nowej rekordzistki Polski, Klaudii Kazimierskiej.
2: Trochę zając mi uciekł i ja tak planowaliśmy trochę, żeby jednak ktoś przede mną biegł, żeby na te ostatnie 400 dopiero spróbować się przesuwać, ale tak wyszło jak wyszło, dziewczyny dały mi biec, ale dzięki temu, że właśnie ten zając trochę uciekł, ja mogłam swoją pełną przebieżkę zrobić, pełny krok mieć w tym biegu, więc nawet nie było tak źle, trochę mnie tam klinika podcinała z tyłu ze 3 razy, tak mnie potknęło to, ale myślę, że gdyby ktoś przede mną trochę biegł, byłoby łatwiej, ale myślę, że byłam bardzo zrelaksowana na tym biegu i tak kontrolowałam sobie właśnie to, że biegłam. Myślałam sobie, jak na treningu, wiesz, co robisz, już to robiłaś, nic nadzwyczajnego. I myślę, że ten spokój właśnie miałam w sobie i cieszę się, że ten bieg w końcu miałam. Chociaż tak jak mówię, trochę jeszcze nie jest idealny.
1: Ambitna Klaudia Kazimierska, jak słyszymy dzisiaj w Chorzowie. Tych pojedynków, wielkich pojedynków lekkoatletycznych było mnóstwo. Pia Skrzyszowska kontra Alicia Johnson, Maria Żodzik kontra Jarosława Machucik, Natalia Bukowiecka, Mary Lady Paulino, ale jeżeli dołożymy do tego wielkie gwiazdy lekkoatletyki, wspomniałeś już Duplantisa, Karalisa, ale był także Karsten Warchon, był Jakob Ingebrigtsen, który z kolei dzisiaj wcale na bieżni nie błyszczał. Z polskich wątków myślę, że należy podkreślić występ Pii Skrzyszowskiej, zapracowanej Pii Skrzyszowskiej. Pamiętamy, że w piątek startowała w mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie, dziś Diamentowa Liga w Chorzowie. Ona sama podkreślała, że to jej bardzo udany sezon. Medal w Birmingham dziś Pia także na podium, na miejscu trzecim z czasem 12.64. To może posłuchajmy teraz, co Pia powiedziała w strefie mieszanej tuż po biegu.
3: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po Mistrzostwach Europy utrzymuję wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować na starcie.
1: Było takich momentów więcej. Pia Skrzyszowska biegała na początku dzisiejszego meetingu, ale później też, kiedy pojawiła się na bieżni Natalia Bukowiecka, była ogromna wrzawa, naprawdę ogromna wrzawa na stadionie. Natalia Bukowiecka jest fetowana, to jest przecież nasza medalistka olimpijska. Na każdym kroku jest tutaj fetowana. I ona dała dzisiaj, to już przechodzimy płynnie do biegu na 400 metrów, Natalia Bukowiecka dała dzisiaj z siebie naprawdę wszystko. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak to wszystko wygląda za kulisami. Natalia długo do siebie, bardzo długo dochodziła po biegu. Ona dziś tym startem upiekła kilka pieczeni na jednym ogniu, chyba tak też można powiedzieć. Zakwalifikowała się m.in. do finału Diamentowej Ligi, ale także już teraz uzyskała minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Była najlepszą z Europejek, co też jest pewnym nawiązaniem do niedawnych zawodów w Birmingham. Wygrała Mary Lady Paulino, wielka gwiazda i faworytka, natomiast po biegu Natalia Bukowiecka przyznała, że teraz dzięki temu, że zakwalifikowała się już i na finał Diamentowej Ligi, i na Mistrzostwa Świata w Pekinie w przyszłym roku, że teraz będzie jej łatwiej.
3: Mega się cieszę, bo faktycznie cały czas gdzieś tam byłam blisko na początku tych 50 sekund i się śmiałam, że będzie mi ciężko zrobić to minimum, więc cieszę się, że mam to z głowy. Przynajmniej ten przyszły sezon będzie taki, jakby wejście będzie spokojne, nie będę musiała się o to martwić ani gonić za wynikiem.
1: Natalia, też to był udany rewanż za Birmingham. Jesteś najlepszą z Europy. Dla ciebie dodatkowy smaczek?
3: No na pewno tak na to też nie patrzę, bo wiem, że każdy tutaj był zmęczony i dziewczyny na pewno też są zmęczone. Ja jestem tutaj na własnej ziemi, więc na pewno było mi troszkę łatwiej, ale zawsze te wygrane budują. Ja się cieszę, że udowadniam, że dalej jestem w formie i że jakby przyniosłam dobrą formę na Mistrzostwa Europy. Myślę, że to po prostu też udowadnia mi sobie i wszystkim, także to po prostu cieszy.
1: Podczas prezentacji była tutaj ogromna wrzawa. Na twojej twarzy pojawił się uśmiech. Czy za zawodniczki, która już tyle doświadczyła, jest jeszcze miejsce na jakieś ciarki na plecach?
3: Tak, zdecydowanie. No tu wychodzą, zawsze są ciarki, bo to jest niesamowita atmosfera, niesamowite kibice, ale też ta muzyka, ogólnie ten klimat tego stadionu, to jest naprawdę coś wspaniałego. Myślę, że dlatego tutaj każdy lubi też startować. Oczywiście ja jestem u siebie, ja lubię najbardziej, ale rozmawiam też z innymi zawodniczkami i one też mówią zawsze, że nie mogą się doczekać Diamentowej Ligi tutaj, bo uważam, że to jest jedna z najlepszych atmosfer na świecie.
1: Nie wszyscy dzisiaj zawodnicy błyszczeli, no taki jest sport, też o tym trzeba powiedzieć. Natomiast Natalia Bukowiecka na pewno należy do tych pozytywnych postaci. Dziś kibice patrzyli także na naszych młociarzy, na naszego kulomiota. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, dziś nisko, dziś na odleglejszych pozycjach, miejsce szóste, siódme, wynik 76-44 Pawła Fajdka. Pamiętamy, jak kilka lat temu Paweł Fajdek wygrywał Diamentową Ligę na Stadionie Narodowym w Warszawie, kiedy wtedy biegał chociażby pod dachem w Warszawie Usain Bolt. Nie poszło tak, że dzisiaj Konradowi Bukowieckiemu, no ale taki jest sport. Myślę, że ten meeting, te zawody dziś zapamiętamy przede wszystkim z punktu widzenia Klaudii Kazimierskiej. To jest nasze najgłośniejsze nazwisko, ale także Natalia Bukowiecka czy Pia Skrzyszowska, czyli wszystkie te trzy panie, które mieli Państwo przed chwilą okazję usłyszeć.
0: Zobaczyłem dzisiaj, oglądając fragmentami to, co dzieje się na Stadionie Śląskim, taki dość nietypowy wyścig pomiędzy sztafetą biegaczy a rowerzystą, który przeskakiwał przez te płotki, które normalnie pokonują biegacze w biegach przez płotki. Sytuacja, muszę powiedzieć, niecodzienna, ale wygląda na to, że organizatorzy postawili tutaj również na takie dodatkowe atrakcje, żeby to było jeszcze bardziej święto lekkiej atletyki, ale też wprowadzane tutaj pewne elementy dodatkowej rozrywki. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o rozrywkę, to właśnie ten aspekt, na którym teraz zwracasz uwagę, to jest taka podstawowa rzecz. Muszę powiedzieć, że dojechałem do Chorzowa dziś w takich godzinach wczesno przedpołudniowych jeszcze i tę atmosferę dużego lekkoatletycznego święta czuć tutaj było na każdym kroku. Nawet w pociągu, którym zmierzałem do już w kierunku stadionu, już było dużo ludzi i też słychać było, że oni jadą właśnie w tym wiadomym kierunku. Organizatorzy od kilku lat starają się, żeby meeting Diamentowej Ligi w Chorzowie był takim świętem, świętem rodzinnym, świętem, który przyciąga tysiące osób na trybuny. Jeżeli tak, kurczę, jak sobie tak wrócimy pamięcią do tego, co było lat temu 10 czy 20, to było nie do pojęcia, żeby w Polsce na zawodach lekkoatletycznych przychodziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Ja pamiętam 2003 rok chociażby, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy, później Mistrzostwa Świata Juniorów. Pamiętam meetingi Żywca, dawne meetingi. To było kilka tysięcy, może w Bydgoszczy kilkanaście. A teraz od kilku lat, kiedy mamy Diamentową Ligę tutaj w Chorzowie, przychodzą tysiące i naprawdę ten Stadion Śląski, który jest pięknym stadionem, on jest realnie wypełniony. Nie było dzisiaj do ostatniego miejsca wypełnione, ale ponad 38 tysięcy osób tutaj się pojawiło. I teraz pytanie jest takie, czy ich przyciągną tylko zawody lekkoatletyczne, czy muszą mieć także tę otoczkę. Na otoczkę tutaj organizatorzy stawiają na każdym kroku. Atrakcji jest mnóstwo, rzucające koszulki w kierunku dzieci. One też muszą mieć tutaj atrakcję. Jest miasteczko biegowe, to żyje. Naprawdę od wielu godzin to wszystko tu żyje. I nawet teraz, tak patrzę sobie na stadion, gdzie zawody zakończyły się już 25 minut temu. Część ludzi wyszła, ale część ludzi została i oni wciąż jeszcze tutaj nie chcą tego stadionu opuścić. Mówisz o tym wyścigu, tak, na to zwróćmy uwagę. Dawid Godziek, swoją drogą obecny na naszej antenie, niejednokrotnie Mateusz Fusiarz rozmawia przecież z Dawidem Godziekiem, walczył ze sztafetą mieszaną 4x100 metrów. Marek Plawgo, Justyna Święty-Ersetic, Marcin Lewandowski i Małgorzata Hołb-Kowalik. Damian Godziek miał trudno, ale wygrał. Jednak rowerzysta, ten ekstremalny rowerzysta zwyciężył i to też była taka ciekawa rywalizacja. Mieszali się. Marcin Lewandowski w pewnym momencie wyprzedził Dawida Godzieka, ale jednak tutaj umiejętności naszego rowerzysty bardzo dały się we znaki na ostatniej prostej.
0: No to poważnie zwróciłem uwagi, że to akurat Dawid był, no to jeszcze dodatkowa atrakcja, no bo to przecież fenomenalny sportowiec, który też mógł się tej szerokiej, bardzo szerokiej, dużej publiczności w Chorzowie przedstawić. No i fajnie, na pewno fajnie dla niego, że wygrał tę rywalizację. To na koniec o jednym nazwisku, no bo sporo mówimy gdzieś o lekkiej atletyce, już króciutko, bo czas nam się kończy, no ale jednak jest takie nazwisko, o którym bardzo się dużo dziś mówi właśnie w kontekście polskiej królowej sportu, Sam Blaskowski. Powiedz, kto to jest i dlaczego tyle się o nim mówi?
1: Oj tak, to jest niezwykle ciekawa historia o tym młodym amerykańskim sprinterze. Pewnie niewielu polskich kibiców słyszało. W listopadzie tego roku skończył 24 lata i biega szybko. Bardzo, bardzo szybko. W tym roku w Cleveland pobiegł setkę w czasie 9.89. Przez kibiców i dziennikarzy określany jest mianem najszybszego białego człowieka na świecie. No ale jeżeli chcemy być precyzyjni, a chcemy, no to trzeba powiedzieć, że Australijczyk Kennedy pobiegł niedawno szybciej, bo 9.85. Tak czy inaczej, Sam Blaskowski chce biegać dla Polski. Jest prawnukiem polskich emigrantów, którzy wyemigrowali z Polski w 1905 roku, jeszcze w czasie zaborów. Mieszkali pod Koninem w Wielkopolsce. Korzenie za tym są, podstawy są. Sam Blaskowski, jeżeli otrzyma obywatelstwo, to mógłby Polskę reprezentować w zasadzie od razu. Bo World Athletics przewiduje 3-letnią karencję, zatem w ciągu 3 lat nie można reprezentować dwóch państw. Sam Blaskowski w koszulce USA biegał ostatnio 5 lat temu w zawodach młodzieżowych, więc te przepisy spełnia. Zawodnik bardzo chce, Polski Związek Lekkiej Atletyki także i nawet wciąż jeszcze amerykański sprinter zwrócił się już publicznie do prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc, że chciałby, i tutaj posłużę się cytatem, chce uczynić Polskę najpiękniejszym sprintersko krajem na świecie. Chce dla Polski wygrywać medale. No i wiele wskazuje na to, że Sama Blaskowskiego ujrzymy w polskiej koszulce już w przyszłym sezonie. Z nim polska sztafeta może zdziałać dużo, dużo więcej niż teraz.
0: z Chorzowa. O tym wszystkim pięknie opowiadał państwu Sebastian Kierzek. Sebastianie, dziękujemy tobie bardzo. Pozdrawiamy.
1: Bardzo
0: no i też możemy zaakcentować, że to nie jest ostatnia chwila w tej audycji, kiedy usłyszymy się z Sebastianem, bo jeszcze jeden taki wątek się pojawia. Zatem Sebastian, możemy spokojnie powiedzieć do usłyszenia. Trzymaj się tam i może jeszcze uda ci się z kimś ciekawym porozmawiać w Chorzowie. A teraz na naszej antenie Harry Styles, a już za moment będziemy mówić o Mistrzostwach Europy w siatkówce, ale w siatkówce pań te Mistrzostwa Europy kilka dni temu się rozpoczęły.

0: Dziękujemy panu Haremu za ten wykon na naszej antenie. 18:31 na zegarze. Sytuacja jest taka, że próbujemy się połączyć z Edytą Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. No i mam nadzieję, że za chwilę to się uda i porozmawiamy o Mistrzostwach Europy w siatkówce. No ale skoro nie możemy się połączyć, to przechodzimy do kolejnego tematu w naszej audycji. Albo właściwie zanim przejdziemy, no to jeszcze mail od pani Wiktorii, która napisała na sport@radio357.pl. Sporty lotnicze mają się dobrze. Reprezentant aeroklubu stalowowolskiego został mistrzem świata w lataniu precyzyjnym. Zawody odbyły się w Toruniu, a drużynowo Polska również nie miała sobie równych. No i to są świetne wieści, bardzo dziękujemy. Jeżeli jeszcze jakieś informacje, ważne informacje sportowe pominęliśmy, no to oczywiście można nam przypominać sport@radio357.pl. Można również wysyłać do mnie tekstówki za pomocą naszej aplikacji. A teraz już słuchamy o koszykówce.
1: Hej to NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
2: Transferów w NBA ciąg dalszy. Tym najgłośniejszym z ostatniego tygodnia jest przejście Klaya Thompsona z Dallas Mavericks do Miami Heat. Weteran dołącza na Florydzie do Janisa Antetokounmpo i Bama Adebayo i wspólnie mają stanąć na drodze LeBronowi Jamesowi i jego Philadelphia 76ers. Thompson to już co prawda 36-letni weteran, ale i tak jest jednym z najgorętszych nazwisk w lidze. Wszak to czterokrotny mistrz NBA w barwach Golden State Warriors, pięciokrotny uczestnik meczu gwiazd, jeden z najlepszych strzelców w historii. Klay dwa lata temu porzucił Warriors, szukając nowych wyzwań pod koniec kariery, ale jego epizod w Dallas Mavericks to kompletny niewypał. Thompson marzył o grze u boku Luki Doncicia, ale Słoweniec został w szokującej wymianie oddany do Los Angeles Lakers, a Klay pozostał w Teksasie sam. Tym bardziej, że poważnej kontuzji doznał Kyrie Irving i plany o potędze Mavericks legły w gruzach. Teraz czas na nowy rozdział w Heat. Oby Thompson udowodnił, że ma jeszcze nieco paliwa w baku. Nowy klub wybrał także DeMar DeRozan. DeRozan ostatnie dwa lata spędził w Sacramento Kings, gdzie w zasadzie nie grał o nic poważnego. Ostatni raz w playoffs występował 5 lat temu, jeszcze w barwach Chicago Bulls. Dziś ma 37 lat, wciąż sporo do udowodnienia oraz przede wszystkim do wygrania. O swój pierwszy tytuł w karierze powalczy w barwach Denver Nuggets, z którymi podpisał roczną umowę wartą 4 miliony dolarów. Czyli jak na warunki NBA, zwykłe drobne. Ale na tym etapie kariery pieniądze nie robią na największych gwiazdach wielkiego wrażenia. A co do Denver Nuggets? Tutaj może wybuchnąć prawdziwa transferowa bomba. Amerykańskie media plotkują, że nowi właściciele Los Angeles Lakers zrobią wszystko, aby połączyć ze sobą duet Luka Doncic i Nikola Jokic. Jokic to mistrz i trzykrotny MVP ligi, który, jak deklaruje, najchętniej pozostałby w Nuggets do końca kariery. Z drugiej strony stworzyć serbsko-słoweński duet i to w barwach legendarnych Lakers? No cóż, taka szansa na zwieńczenie kariery mogłaby się nie powtórzyć. A przecież Joker dał już Nuggets wiele. Na czele z mistrzowskimi pierścieniami, zdobytymi w 2022 roku. Ten transfer może wydarzyć się dopiero w 2027, ale fani NBA już zdążyli się rozmarzyć. A na koniec jeszcze polski wątek. Jeremy Sochan walczy o umowę z Portland Trail Blazers, ale na angaż w najlepszej lidze świata liczy jeszcze jeden Polak, Igor Milicic Junior. W rozmowie z dziennikarzem Karolem Waśkiem przyznał, że czeka na umowę typu two-way, czyli gwarantującą grę w G-League, czyli w lidze filialnej NBA, ale też dającą furtkę, by w każdej chwili wskoczyć do jednej z ekip z elity. Milicic Junior ostatni sezon spędził właśnie na zapleczu NBA, w barwach, nazwijmy to w skrócie, drużyny rezerw Philadelphia 76ers. Teraz w rozmowie z polskim dziennikarzem twierdzi, że co najmniej kilka klubów jest zainteresowanych jego usługami i że jego przyszłość już niedługo się rozstrzygnie. Panowie, trzymamy za Was kciuki. Oby jak najwięcej biało-czerwonych w najlepszej lidze świata. Dla Radia 357, Piotr Wesołowicz.

0: 18.40, Dawid Tyszkowski na antenie Radio 357. Dawid, który wczoraj wystąpił na festiwalu Flowfest w Poznaniu. Byłem na tym koncercie, obserwowałem z bliska. Było też sporo naszych słuchaczy i patronów Radia 357. Fajnie było się spotkać i porozmawiać. Wszystkich pozdrawiam, jeżeli słuchają, a my teraz już przechodzimy do spraw siatkarskich, no bo jak już wspominałem, rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce, no i będziemy trochę rozmawiać o naszej reprezentacji. Naszej reprezentacji, która rozpoczęła już swój występ w tej imprezie, rozpoczęła od zwycięstwa 3-0 z Węgierkami, no ale jest jakieś ale, o którym za chwilę porozmawiamy z Edytą Kowalczyk, właściwie teraz porozmawiamy z Edytą Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Cześć Edyta.
1: Dobra.
0: Dzień dobry, miło Cię słyszeć na naszej antenie. No właśnie, jest jakieś ale. Pierwszy set wygrany do 12 i wydawało się, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, aż tu nagle nastał set numer 2.
1: Tak, i bardzo różnie mogło się to wszystko potoczyć. Była wysoka przewaga, skończyło się bardzo na styku też dzięki i skończyło się dobrze dla Polek przede wszystkim. W dużej mierze dzięki Magdzie Stysiak, ale też w dużej mierze dzięki takiemu szczęściu, które sprzyjało nam, a nie sprzyjało rywalkom, które no popełniały takie bardzo niemalże szkolne błędy, które gdzieś tam na takim światowym poziomie się rzadko zdarzają, bo a to atak Wałta, to jakieś wpadnięcie w siatkę i to wszystko zadziałało na szczęście, na naszą korzyść, bo gdyby ten mecz się wyrównał, no to to ciekawa jestem, jakby to się mogło wszystko rozwinąć, ale nawet jeśli w meczu z Węgierkami, czy tak jak w meczu tym najbliższym jutrzejszym z Łotyszkami, Polki będą takimi zdecydowanymi faworytkami, to nie można sobie pozwolić na żadne potknięcia, bo wszystko się liczy do tego ostatecznego rozrachunku, czyli układu tabeli w naszej grupie i tego, co potem Polki czeka w fazie pucharowej.
0: No właśnie, mówimy o tym, że Polki w tych pierwszych meczach są zdecydowanymi faworytkami, więc wymagamy też więcej niż w meczu z tymi topowymi drużynami. Oczywiście w spotkaniach z tymi topowymi drużynami też będziemy oczekiwali jak najlepszych występów, no ale jeżeli gramy z tymi słabszymi reprezentacjami, to pewnie byśmy chcieli, żeby jednak ta postawa biało-czerwonych była jednoznacznie dobra, a wczoraj czegoś zabrakło. I tutaj moje pytanie, jakie elementy gry szwankowały w ekipie biało-czerwonych?
1: Wydaje mi się, że to taka bolączka, na którą też trener Lewarini zwraca uwagę i która gdzieś tam przydarzała się też w Lidze Narodów, czyli żeby utrzymywać ten swój dobry poziom, bo ten pierwszy set z Węgierkami był naprawdę rewelacyjny. Tam nie było się do czego przyczepić, była konsekwencja, było tak naprawdę kończenie wszystkich akcji, które powinny być skończone, wykorzystywane kontry i tak dalej, i tak dalej. Błędów praktycznie Polki nie popełniały. Natomiast z drugiej strony najwięcej takich niespodzianek czy takich potknięć zdarza się właśnie na początku turnieju, bo jakkolwiek każdy się do niego dobrze przygotowuje, no to wiadomo, że nie szykuje się szczytu formy na pierwszy czy drugi mecz grupowy, nawet jeśli tak jak mówiłam wcześniej, to wszystko liczy się do ostatecznego rozrachunku i to jest bardzo ważne, a u nas gdzieś tam ta poprzeczka będzie sukcesywnie szła do góry. Bo jutro mamy Łotyszki, teoretycznie najsłabsze w grupie, ale już później jest naprawdę walka o te punkty, które będą dla nas bardzo, ale to bardzo istotne w ułożeniu tabeli w grupie i tego, z którego miejsca awansujemy do fazy pucharowej, czego oczywiście dziewczynom życzymy, bo Słowenia zaskoczyła w tym pierwszym spotkaniu, pokonując Niemki 3-0. Potem są właśnie Niemki, które są naprawdę dobrą drużyną na poziomie i pokazywały to już też w ubiegłym roku. No i na koniec w grupie Turczynki, czyli gospodynie, a tam nie tylko poziom sportowy, ale też atmosfera w hali będzie naprawdę niesamowita, bo tureccy kibice na pewno zrobią wszystko, żeby być tym siódmym zawodnikiem na boisku i pomóc swojej drużynie, więc to wszystko trzeba wziąć na klatę i przeciwstawić się temu swoją dobrą grą.
0: Powiedz nam, jaka jest Twoim zdaniem realna siła tej reprezentacji albo realne możliwości w tych Mistrzostwach Europy? Na co my możemy liczyć w tej imprezie? Wiemy, że mają biało-czerwone za sobą Ligę Narodów. Pewnie chciałyby, żeby to się potoczyło dla nich jednak trochę lepiej, bo wiemy, że nie był to ich udany występ. No i właśnie, tutaj pewnie pojawiły się jakieś znaki zapytania w głowach kibiców. Czy mamy realne szanse na to, żeby stanąć na podium w tej imprezie?
1: To znaczy, jak spojrzymy sobie na drabinkę tegorocznych Mistrzostw Europy, to ona się naprawdę dobrze dla nas układa, ponieważ biorąc pod uwagę to, z którą grupą łączą się Polki po fazie grupowej, to tam na naszej drodze, na drodze do strefy medalowej, bo o tym mówimy, no stoją takie drużyny w naszym zasięgu, bo gdzieś tam po drugiej stronie są Belgijki czy Holenderki, to są bardzo dobre europejskie drużyny, ale wciąż takie, które są w naszym zasięgu i ta czwórka jest naprawdę bardzo realna, bo w tamtym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata, gdzie w ćwierćfinale trafialiśmy na Włoszki, które no były absolutnie nie do przeskoczenia i one tak naprawdę od momentu zdobycia złota Igrzysk Olimpijskich w Paryżu no zmiatały wszystkie rywalki z powierzchni, a tutaj ta drabinka układa się dla nas dobrze i myślę, że to jest też o tyle ważne, że gdzieś tam odkąd Stefano Lavarini prowadzi naszą kadrę, czyli od 2022 roku, 3 razy z rzędu wygrywały dziewczyny brąz Ligi Narodów, ale zawsze czegoś brakowało w tej imprezie docelowej, w tej imprezie rangi mistrzowskiej. I myślę, że tutaj to by bardzo dużo dało tej drużynie, ten awans do czwórki, walkę o medale w tej imprezie docelowej, a myślę, że też brak tego medalu w tym roku, czy a w ogóle brak awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów, no, wywołał w tej drużynie taką sportową złość i chęć udowodnienia właśnie swojej wartości w Mistrzostwach Europy.
0: A z kim będziemy walczyć o te medale? O tym jeszcze sobie porozmawiajmy, no bo oczywiście jest kilka ekip wymienianych w gronie tych ścisłych faworytów. Włoszki, Turczynki, Serbki. O kimś zapomniałem? Czy to właśnie te trzy drużyny i do tego reprezentacja Polski? A może kogoś jeszcze byś dorzuciła?
1: No myślę, że my jesteśmy taką drużyną, która do tej ścisłej czołówki europejskiej jeszcze nie należy, ale cały czas jesteśmy bardzo blisko i się jej trzymamy. Włoszki, no tak jak mówiłam wcześniej, odkąd zdobyły Mistrzostwo Olimpijskie w Paryżu, szły po prostu jak burza przez wszystkie rozgrywki. W tym roku Turczynki wygrały Ligę Narodów i myślę, że też się nieźle pokazały, biorąc pod uwagę, że też mają nieobecności w swojej kadrze, tak jak na przykład Ebrar Karakurt, jedna taka z ich liderek dotychczasowych. Więc no na pewno też dodatkowym takim smaczkiem jest to, ja tutaj stawiam na Włoszki w tych Mistrzostwach Europy, natomiast tym takim dodatkowym smaczkiem myślę jest to, że te mistrzostwa są pierwszym etapem kwalifikacji olimpijskiej i mistrzynie Europy wywalczą pierwszy bilet z naszego kontynentu do Igrzysk w Los Angeles, więc tutaj na pewno wszystkie te zespoły ze ścisłego topu, jeśli trzymają tą swoją formę i te największe fajerwerki, to na te najbardziej decydujące spotkania, czyli tak za jakiś tydzień myślę, kiedy ten turniej kroczy w najważniejszą fazę.
0: A o tym wszystkim opowiadała Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Edyta, bardzo tobie dziękujemy, no i oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwone.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Przypominamy, jutro Polki zmierzą się z Łotyszkami i to powinno być raczej łatwe spotkanie dla biało-czerwonych, ale może nie przesądzajmy i poczekajmy. Jutro o godzinie 15 ma rozpocząć się to spotkanie, a teraz u nas posłuchamy grupy The Avalanches.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Odzywają się państwo. No i pan Krzysztof sugeruje, że głos prowadzącego dzisiaj coś nie w formie. No tak, czasami jest, przeziębienie nie wybiera. No i dzisiaj taka wersja mojego głosu trochę bardziej Barry White. Mam nadzieję, że jakoś państwo to zniosą i że będzie wszystko w porządku. No i okazuje się, szanowni państwo, że słucha nas niejaki Tomasz Gorazdowski, który jest na wakacjach, przemierza w tej chwili Norwegię. No i okazuje się, że nie może żyć bez Radia 357, a także jest razem z nami. Pozdrawiamy Tomka i jego współtowarzyszy podróży przez Norwegię. I w ogóle to Tomka będzie można dzisiaj w audycji usłyszeć, czego pewnie i on się nie spodziewa, ale taka sytuacja nastąpi. Proszę trochę poczekać. A skoro już zajrzeliśmy do Skandynawii, no to teraz łączymy się z Romanem Fickiem, polskim biegaczem, który właśnie w tejże Skandynawii dokonał naprawdę czegoś bardzo dużego. Roman, miło cię gościć na antenie Radia 357.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To teraz trochę liczb, szanowni państwo. 2679 km w 40 dni i 11 godzin. I to nie rowerem, czy samochodem, czy kamperem, tak jak Tomek Gorazdowski, tylko biegiem przez Skandynawię. Opowiedz nam trochę o tym, skąd w ogóle wziął ci się pomysł na takie wyzwanie, no bo robi to naprawdę wielkie wrażenie, a jak jeszcze sobie pomyślę o tych górach skandynawskich, o tych widokach, które tam są, no to projekt naprawdę fenomenalny.
1: Tak, no powiem, że kawał trasy był do przebiegnięcia, kawał trasy. No i pomysł oczywiście się wziął w mojej głowie już lata temu tak naprawdę, bo kiedy zrobiłem Łuk Karpat, no to zrobiła się przestrzeń na nowy projekt i już od 7 lat gdzieś go miałem w głowie. Ale zawsze to wypadało jak niezdrowie, coś tam nie do końca, to forma, to nie było sponsora, to coś nie grało. No i po 7 latach w tym roku udało się dopiąć wszystko i wyruszyć na trasę.
0: No właśnie, porozmawiajmy trochę o trasie, no bo biegłeś przez trzy kraje, Norwegię, Szwecję, Finlandię, mnóstwo tych kilometrów, a wszystko zaczęło się od Nordkap. Jak projektowałeś tę trasę, jak to wyglądało, jak wyglądały przygotowania?
1: Tak, no trasę sobie, tak, faktycznie trasa biegła przez trzy kraje, ale większość znacząco biegła przez Norwegię i całą trasę projektowałem sobie przez trzy miesiące w domu na mapach turystycznych.

0: turystycznych w aplikacjach. No i tą mapę potem, jak sobie już całą stworzyłem, to od Nordkapu Start do Lindesnes na koniec, przez jakieś tam dzikie te rejony, nie tylko szlakami, ale też na dziko projektowałem tą trasę, bo chciałem też zdobywać najwyższe szczyty różnych tych parków narodowych, tych państw i też różnych poszczególnych masywów górskich. Ale potem tak naprawdę, jak już ruszyłem tą trasę i miałem wszystkie traki zgrane na zegarku i te trasy i to wszystko, to po dwóch, trzech dniach okazało się, że trasa będzie niemożliwa, wręcz ta, co stworzyłem do zrobienia i musiałem ją potem modyfikować, by te dzikie elementy, które ja tam robiłem i chciałem przebiegnąć tymi szczytami, musiałem po prostu zmieniać na szlaki, które są oryginalnie gdzieś tam prowadzone przez przełęcze i doliny.
1: Formuła self-supported, tak to się nazywa, czyli bez wsparcia z zewnątrz. No, wyobrażam sobie, że to jest bardzo wymagająca sprawa, no bo jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, no to nikt obok ciebie nie jest. Czyli jesteś właściwie zdany tylko na siebie, a to dodaje kolejny czynnik do tego całego twojego wyzwania, czyli czynnik ryzyka. Czy na trasie się w ogóle o czymś takim myśli, że jeżeli coś się wydarzy, no to no, nie ma wokół zespołu, który od razu cię pozbiera albo ci pomoże w jakiejś ekstremalnej, trudnej sytuacji?
0: No dokładnie tak jest. Self-support to jednak zdecydowanie hardkorowa wersja biegania, jeszcze na takiej długości trasy. No przede wszystkim to, że plecak też musisz ciężki mieć ze sobą, biegnąc z nim, musisz sobie załatwiać to spanie, musisz sobie załatwiać przede wszystkim jedzenie ogarniać, pakować ten plecak co rano, co wieczór, rozpakowywać się, umyć się na wieczór jakoś, ogarnąć to wszystko. No i logistyczne jedynie wsparcie mogłem mieć tam od znajomych czy coś, że ktoś mi mógł tam nocleg wcześniej załatwić, to jeszcze jest dozwolone w wersji self-support, a z tym właśnie bezpieczeństwem, że tak powiem, no to też jest tak, że jeżeli biegniesz ze wsparciem, no to wiadomo, że ci ludzie gdzieś tam w busie są, ale gdyby ci się stało coś wysoko, no to niestety zanim ktoś tam dotrze, to jest to dość, by było ciężkie, że tak powiem, dla supportu. I miałem za sobą urządzenie, w którym mogłem w każdym momencie wcisnąć guzik SOS i dzięki temu guzikowi wzywałem po prostu pomoc przez satelity. Nawet no dobrze, bez zasięgu w telefonie, tak?
1: Czyli to nie byłoby też tak, że zostałbyś kompletnie bez żadnej pomocy, czyli jednak tam była taka podpórka i bardzo dobrze, no bo bezpieczeństwo tak. Podczas takich wyzwań jest również niezwykle istotne. Czytam, że tak. Przemierzałeś tę trasę z plecakiem ważącym 9 kg. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co w tym plecaku się znajdowało?
0: Tak, średnio myślę, że waga była od 7, tak od 6, 7 do 9 kg, to w zależności czy wychodziłem ze sklepu, czy dopiero, czy już byłem dwa dni na przykład po zrobieniu zakupów, bo to jedzenie wiadomo ubywało, więc w tym plecaku przede wszystkim co miałem, no to ciuchy ochronne, czyli jakieś kurtki, jedną, drugą kurtkę, pelerynę, na deszcz, na gorszą pogodę. Przede wszystkim miałem jakieś tam opatrunki, jakieś kremy do stóp, urządzenia swoje elektryczne, telefon, GPS, ładowarki do tego wszystkie. Miałem ciuchy też na przebranie, które musiałem mieć, jeżeli szłem spać. Ciuchy też, które były w ogóle na taką zimną pogodę. Jakieś getry ocieplane, jakaś bluzka cieplejsza, koszulka druga na zmianę. To były takie najważniejsze rzeczy, no i przede wszystkim jedzenie, tak? Było tak, że przez pierwsze w zasadzie 1000 km miałem tylko 4 sklepy na drodze, więc tego jedzenia trochę musiałem doładować do tego plecaka. No i jeżeli ja wychodziłem ze sklepu, niestety, no to było bardzo, bardzo ciężki ten plecak. Tam miałem żelki, czekolady, batony, jakiś soczek do tego kupiony, jakieś inne tego typu rzeczy, płatki na przykład półkilowe czy 700-gramowe kupowałem, żeby zawsze je mieć, bo to też przede wszystkim węglowodany i paliwo, które potrzebowałem, także... No, trochę tego się nazbierało w tym plecaku, a i tak minimalistycznie go spakowałem. Nic bym nie odrzucił i nic się już nie dało dodać, że tak powiem.
1: Powiedz mi, czy ty się spieszyłeś w trakcie tego wyzwania? Zależało ci na jakimś konkretnym wyniku czasowym, w którym pokonasz te 2679 km? To pierwsze pytanie, a drugie, ile godzin na dobę spałeś?
0: Tak, no to była wyprawa jednak z zegarkiem w ręku. To wszystko było gdzieś tam szybko robione. Starałem się jak najszybciej ten szlak przebyć, jak najmniej tego snu robić, którego i tak musiałem mieć, więc starałem się to jakoś tak wszystko w miarę porządkować, żeby jak najszybciej też tak zrobić, bo priorytetem było jak najszybciej to zrobić w wersji self-support. Więc to było po prostu dla mnie bardzo, bardzo ważne.
1: No i udało się szybko, 40 dni i 11 godzin, tak. No to jest rewelacyjny czas na takim dystansie. Bagna i torfowiska, to są takie, taki krajobraz w Skandynawii, to jest coś zupełnie naturalnego i tak sobie wyobrażam, że kiedy biegłeś i też czasami mówisz, że musiałeś zmienić trasę, modyfikować to, co się, to co na bieżąco, tak. Na podstawie tego, co się napotykało, no to zakładam, że te bagna i torfowiska tutaj mogły być gigantyczną przeszkodą i takim utrudnieniem. Czasami niespodziewanym też.
0: Tak, muszę przyznać, że wiedziałem, że będą te bagna torfowiska, ale no ich ilość i w ogóle wielkość tych torfowisk no była strasznie duża. To była wręcz dużo większa niż sobie wyobrażałem i praktycznie nie było dnia, żebym ja nie przekraczał bagien, torfowisk, jakiś młag, jakichś takich błota i tego typu rzeczy, to było na porządku dziennym, tak? Więc w zasadzie cały czas po tym biegłem, cały czas miałem mokre buty, cały czas miałem mokre skarpetki. Pierwsze 3 tygodnie to jak ściągałem mokre buty i skarpetki na spaniu, jak je ściągałem te buty, to rano takie same je ubierałem i leciałem dalej. A jak nawet mi wyschły przez noc troszeczkę, to i tak nie miało znaczenia, bo jak wyszłem na trasę, to już za pół kilometra, 300-400 metrów wchodziłem z powrotem w bagno i buty były z powrotem mokre, więc to było dużą przeszkodą. No ciężko się biega po bagnach, ciężko po torfowiskach, jest to miękkie podłoże, od którego się w ogóle nie da odbić, tak jak od ziemi, od betonu, jak od szlaku kamienistego. Bardzo męczyło to też nogi, taka nawierzchnia, no i dało się to odczuć na tak po prostu długiej trasie.
1: Sama przyjemność to bieganie długodystansowe. Nie no, naprawdę duży szacun, bo to trzeba mieć zaparcie, żeby coś takiego robić. To ostatnia kwestia, no bo chciałbym Państwu powiedzieć, że Roman jest pierwszym człowiekiem w historii, który przebiegł przez góry skandynawskie w tej wspominanej przez nas formule self-supported. Roman, no to można by powiedzieć, że osiągnięcie historyczne, no i zakładam też, że ogromna satysfakcja po Twojej stronie, no bo fajnie tak zapisać się na kartach historii. Dzisiaj coraz trudniej znaleźć takie rzeczy, które można zrobić jako pierwszy człowiek w historii, no bo większość tych osiągnięć już po prostu za nami.
0: No dokładnie tak jest. Co dekadę to będzie coraz trudniej coś wymyślić fajnego i zrobić coś właśnie pierwszemu na świecie. Więc no ja jestem sportowcem, profesjonalnie zajmuję się bieganiem i ja lubię po prostu takie rekordy, challenge, wyczyny pobijać, zapisywać się gdzieś faktycznie w tej historii, no bo to gdzieś motywuje, pcha dalej do przodu i cieszy. Mam swoje też ambicje co do biegania, więc no bardzo się cieszę. Jednak pobicie rekordu i jeszcze zrobienie to pierwszemu, no to no, każdy lubi być najlepszy w czymś na świecie, tak? Więc to jednak dodaje takiej siły.
1: Słuchaj, nas to napawa dumą, choćby z tego powodu, że wiemy, bo się do tego regularnie przyznajesz, jak tylko się kontaktujemy, że jesteś słuchaczem Radia 357, także tym bardziej bardzo się cieszymy i kibicujemy w kolejnych wyzwaniach.
0: Tak, nieraz sobie jak biegam jakieś longi, dłuższe treningi, lubię sobie radio puścić 357, posłuchać albo audycji, albo muzyki, więc no fajnie, fajnie, lubię z wami zawsze po prostu pogadać, jest to dla mnie bardzo miłe.
1: Tym bardziej miło się było z tobą spotkać, bardzo dziękuję, jeszcze raz wielkie gratulacje.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję.
1: Roman Ficek, człowiek, który jako pierwszy w historii przebiegł przez góry skandynawskie, był gościem Radia 357 w formule bez wsparcia. Tak, żeby była jasność, jeszcze raz to podkreślmy. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Za chwilę będzie trochę o pływaniu i wrócimy do Mistrzostw Europy, które zakończyły się w tygodniu jeszcze ubiegłym, ale zanim to się wydarzy, no to posłuchamy jeszcze grupy Marillion.

0: To mi się podoba. Tekstówka od pana Jacka. Wiadomość dla Tomasza Gorazdowskiego. Jeśli szukasz noclegu na dzisiaj w Bergen, to zapraszam na jacht Elephant. Stoję w centrum. Lokalizację znajdziesz na Marine Traffic. Patron Jacek. No, być może będzie okazja do spotkania, aczkolwiek ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie dokładnie w tej chwili znajduje się Tomasz Gorazdowski. Poza tym, że w Norwegii. To mogę państwu potwierdzić. Ale Norwegia długa i szeroka, więc jakby państwo zaczęli szukać, to mogłoby trochę czasu zająć. A Tomek już niedługo, na całe nasze szczęście, wraca do radia. A teraz, szanowni państwo, u nas będzie o Mistrzostwach Europy w pływaniu i o tym, co się wydarzyło ostatnio w Paryżu. Na tych zawodach biało-czerwoni przywieźli dwa medale. Brązowy Justyny Kozan oraz złoty Katarzyny Wasik. Dużo? Mało? Zgodnie z potencjałem? To pytania, które do dziś sobie stawiamy, plus wraca też już poniekąd memiczne. Jaka jest w ogóle kondycja polskiego pływania? Odpowiedzi szukał Mateusz Fusiarz.
1: I to jest trudne zadanie, bo ja mam wrażenie, że my od dwóch dekad nie możemy tego odpowiednio ogarnąć. A w ostatnim czasie mamy przecież nazwiska, z którymi się jako kibice osłuchaliśmy. Wasik, Sieradzki, Majerski, Chmielewscy, Masiuk. Tylko nie przekłada się to na medale, na miejsce na podium. To znaczy tak, na tym krótkim basenie na Mistrzostwach Europy w Lublinie to nawet to jakoś wyglądało w grudniu. 8 medali, w tym 2 złote. Ale kiedy przychodzi do olimpijskiego basenu, sprawy wyglądają już trochę gorzej. I to zobaczyliśmy w Paryżu. Nie zawiodła Kasia Wasik, która na przekór wszystkim po kapitalnym wyścigu zakończonym rekordem Polski na 50 metrów stylem dowolnym, 23,84 od teraz, pokonała szwedzką legendę Sarę Sjöström i sięgnęła po złoto.
2: Sara jest niesamowitą zawodniczką. Wiele razy stawałam na drugim miejscu podium. Przegrywałam z nią i nigdy nie mogłam z nią wygrać. To jest taki damski Michael Phelps i to był jej 30. medal na Mistrzostwach Europy. Także to, że wygrałam z nią i pobiłam rekord Polski, pobiłam własne limity i dalej idę do przodu, dalej mam tę motywację i pomimo tego, że wszyscy mówili, że już moje najlepsze lata są za mną, a ja dalej idę do przodu i nie boję się tego, że mam to doświadczenie i z tego chcę korzystać.
1: I już Kasia przyznała się, że wybiera się na swoje 6. igrzyska do Los Angeles i w wieku 36 lat powalczy o olimpijski krążek, jedyny, którego jej brakuje. A brakuje bardzo, co niejednokrotnie podkreślała, szczególnie 2 lata temu, kiedy to w Paryżu zajęła miejsce 5. A wracając do Mistrzostw Europy, które odbywały się na tej samej pływalni w stolicy Francji, 2 medale były, jak wspomniałem. Ten drugi padł łupem młodziutkiej Justyny Kozan, zawodniczce urodzonej w USA, ale reprezentującej Polskę. Rodzice są Polakami. To był brąz na 400 metrów stylem zmiennym.
3: I'm actually learning. My parents are teaching me at home. I'm trying to learn bardzo trudno, ale yeah, keep learning everything and hopefully I'll be fluent next time I speak to you or a couple times after that, yeah.
1: No i tyle. Tylko tyle czy aż tyle? Jak to jest?
4: My jako Polski Związek Pływacki zapewniliśmy kadrze wszystko. Ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystko, czego oczekiwał trener główny, oczekiwali trenerzy, zostało zapewnione. Więc przy tak dużej kadrze, która pojechała do Paryża, mogę śmiało powiedzieć, że nie mogę być w pełni zadowolona. Mogą się na mnie obrazić zawodnicy, mogą się na mnie obrazić trenerzy, naprawdę. Mi zostały, jeżeli się przepisy prawa nie zmienią, 2 lata kadencji. I albo będę miała tupnąć nóżką, albo nie będę potrafiła tego zrobić. Ja uważam, że mamy potencjał w naszych zawodnikach, mamy potencjał w trenerach, ale uważam, że też musimy skupić się konkretnie na tym, co możemy osiągnąć. Nie będę siebie porównywała do lekkiej, która wraca z 8 medalami, a pojechała z podobną ilością zawodników. Myślę, że jakby mamy potencjał na to, żeby pływać szybciej. Cieszy mnie wypowiedzi zawodnika, taki zawodnik jak na przykład Kamil Sieradzki, który mówi o tym, że czuje, że coś jest nie tak i musi znaleźć problem. Okay. Cieszy mnie wypowiedzi Jakuba Majerskiego, który mówi, że też nie jest w pełni zadowolony. To tylko świadczy o ich dojrzałości i o chęci walki. A myślę, że to jest jedna z wielu cech, które dzisiaj mogą warunkować to, czy osiągniemy sukces.
1: Mówiła Otylia Jędrzejczak i pani prezes Polskiego Związku Pływackiego zasygnalizowała nam też jedną rzecz. Że to nie były tylko słowa, że faktycznie będzie działać.
4: Na pewno będę chciała zrobić spotkanie z zawodnikami na początku września, z wszystkimi zawodnikami, z wszystkimi trenerami osobno. Dzisiaj mają czas wakacji, pewnie tydzień lub 2 wakacje odpoczynku niektórzy, więc niech też odpoczną głową. Natomiast nie patrzmy tylko na zawodników, bo to jest praca wykonywana przez zawodnika i trenera. Zawsze nie lubiłam tego, kiedy się oskarżało zawodnika o nieprzygotowanie, bo jakby za przygotowanie zawodnika odpowiada i zawodnik i trener. Więc w związku z tym chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na te 2 aspekty. Czy była rozmowa? Oczywiście miałam rozmowę przed zawodami z zawodnikami. Powiedziałam im, że w ich wierzę, że zasłużyli wszyscy, żeby tu być, bo każdy z nich uzyskał kwalifikację, która została wyznaczona przez Polski Związek Pływacki i wierzę w to, że są dobrze przygotowani, ale też i poinformowałam, że jesteśmy na półmetku igrzysk i te mistrzostwa bardzo nam pokażą, w którym miejscu się znajdujemy i co powinniśmy zrobić.
1: Czekamy zatem na efekty, a być może nawet konsekwencje wrześniowego spotkania. Na pewno będzie uczestniczył w nim Ksawery Masiuk, który to od lat jest naszą wielką medalową nadzieją przeróżnych imprez, a który w Paryżu startował m.in. na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, no i dostał się do finału, w którym zajął miejsce szóste.
5: Na pewno celowałem w sam medal, a nie tylko w finał, ale wiadomo, poziom mnie zaskoczył, trochę już to zmęczenie w ostatnie dni też, więc zrobiłem to, co mogłem. Ale no, jesteśmy chyba na dobrych torach, tak mi się wydaje, żeby to pływanie się rozwijało, żebyśmy wrócili właśnie do tych czasów, no tylko potrzebujemy troszkę, jeszcze trochę pracy. Mi się wydaje, że ta promocja jest bardzo ważna jednak i my możemy to promować poprzez zawody, przez nasz wizerunek i tak dalej. Tak mi się wydaje, że taka promocja jest nam potrzebna, żeby jednak łapać te talenty, może trochę tej piłce nożnej podebrać, trochę tych dzieci. Tyle mogę powiedzieć.
1: Krótko, ale w punkt, Ksawery. Bo promocja pływania bardzo się przyda. Ale nie tylko w celu być może mocniejszego zaciągu wśród najmłodszych, ale także zainteresowania poważnych sponsorów, partnerów. Na ważną kwestię zwróciła uwagę nasza złota medalistka Katarzyna Wasik.
2: Moim celem jest na pewno znalezienie partnera. Nie sponsora, który pokaże swoje logo, ale partnera, który zainwestuje we mnie, uwierzy w moją drogę, uwierzy w mój cel, moje ambicje i w przełamywanie swoich limitów. I po igrzyskach, mam nadzieję udanych, wierzę, że udanych, będzie w stanie ze mną powiedzieć, że to była dobra inwestycja, że wierzył we mnie właśnie teraz, przed tą całą drogą do igrzysk w Los Angeles. Kocham ten sport, uważam, że to jest piękny sport, powinniśmy ten sport promować. Chciałam pokazać jak najlepszą siebie, żeby też widziano nas na arenach międzynarodowych.
1: My zobaczyliśmy, oby jak najwięcej mających sprawczość oczu widziało, dostrzegło. I żeby efekty widoczne były już w czerwcu na Mistrzostwach Świata, a nade wszystko na Igrzyskach w LA. Trzymamy kciuki.

0: Tomek Gorazdowski wysłał mi zdjęcie. No i teraz na tym zdjęciu jest taka rwąca rzeka. Ja nie wiem, czy to pomoże Państwu go zlokalizować. Wydaje mi się, że będzie trudno, ale jakby co przekazuje taką informację. A może po prostu trzeba chłopowi dać spokój w trakcie urlopu, niech sobie odpoczywa. Ale to nie tak, że Tomek dzisiaj nie pojawi się na antenie, bo to jest właśnie ten moment, kiedy Tomka Państwo usłyszą, ale nie tylko Tomka, ja również w tej rozmowie się pojawię i pojawi się również były kolarz, a dzisiaj trener reprezentacji Polski kobiet oraz trener jednej z ekip startującej w World Tourze, czyli Bora Hansgrohe, Sylwester Schmidt. Z panem Sylwestrem spotkaliśmy się w Bukowinie Tatrzańskiej przy okazji jednego z etapów Tour de Pologne, no i przy okazji takiej fajnej imprezy Velo Bukowina organizowanej w Bukowina Resort. No i porozmawialiśmy trochę o technologii w kolarstwie, która jest w tej chwili bardzo rozwinięta, no i to z kolei spowodowało, że Tomek Gorazdowski miał wiele wątpliwości dotyczących tego, czy tak to powinno wyglądać, czy może jednak nie za daleko to poszło w kolarstwie. No to posłuchajmy tej rozmowy, no i to jest właśnie ten moment, kiedy Tomek Gorazdowski odezwie się do Państwa.
1: Czy w tej chwili brak tego romantyzmu nie posunął się w kolarstwie już tak daleko, że należy się zastanawiać nad różnymi rzeczami? W Waszym sporcie, tak jak w mało którym innym, wszystko sprowadza się do technologii, badań, wyliczeń, ułamków, iluś tam miejsc po przecinku, 0,0,0, czy pozycja aerodynamiczna, czy tą głowę trzeba lepiej trzymać ciutkę niżej, czy więcej, czy ciśnienie w oponach ma być takie, czy inne. No gdzie jest granica? No przecież to ludzie jadą.
2: No granicą jest właśnie pewnie ten cały czas strona ludzka, tak? No bo to jednak, jeżeli mamy to wszystko dopasowane, tak jak tutaj pan powiedział, to jednak to jest człowiek, który kręci, tak? Bo rzeczywiście to jest prawie wyścig zbrojeń. Może to nie jest Formuła 1 jeszcze, ale blisko pewnie. Rzeczywiście wszystko się wylicza, dokładnie wszystko, tak? I robimy tak, żeby było jak na najwyższym poziomie. Od aerodynamiki poprzez wspomniane ciśnienie w oponach, smarowanie łańcucha w ten czy w inny sposób. No kompletnie wszystko, tak? Full testów w tunelu aerodynamicznym. No, wszystko po to, żeby ten performance był jak na najwyższym poziomie, no ale później to jest cały czas człowiek, który pedałuje, tak? Który kręci, który musi, no tak jak wspomniana Kasia przed chwilą, to co powiedziałem, godzina agonii, umieralni, no to jednak ona walczyła przede wszystkim ze swoimi słabościami. To nie, że on sobie siedzi, pedałuje, bo mam fajny rower, szybki, jestem mega aerodynamiczna, wycieniowana, dobrze zjadłam, no bo mam najlepszych dietetyków na świecie, no nie? I fajnie, ja sobie na pewno tak wygram. No nie, no ona jednak musiała walczyć przede wszystkim z własnym bólem, z jakimiś tam myślami, może ich miała mało przy tym bólu akurat, no nie? Ale tak jak powiedziałem, przesunęła poprzeczkę dużo wyżej niż była do dzisiaj, no to w jaki sposób? Czyli przesunęła ten próg bólu. Ja lubiłem zawsze mówić, że jeżeli dwóch kolarzy jest na tym samym absolutnie poziomie i ścigają się, no to kto wygra? Wygra ten, który ma ten próg bólu na wyższym poziomie, tak? I to jest przesuwanie ciągle tego progu bólu, a tutaj nawet jeżeli drużyny wyglądają jak prawdziwa korporacja, tak? Od A do Z właściwie i technologicznie i mamy rzeczywiście wszystkich ekspertów od wszystkiego. Ja tak jak jeszcze parę lat temu musiałem gdzieś tam uważać co do tego, jak kolarz je, musiałem mieć tą wiedzę troszeczkę, czy on się odżywia, czy ciśnienie w oponach, czy właśnie mieć pojęcie, czy jakie przełożenie. Ja sam doradzałem, jakie przełożenie. Dzisiaj tego nie robię, tak? Mamy specjalistów od tego, tak? Dietetyków wszyscy PhD, mamy full kucharzy, wszyscy mamy inżynierów, uchodzą za najlepszych na świecie.
1: A czy to prawda, że macie inżynierów analizujących ostatnie 150 metrów sprintera na trasie?
2: A nie, to akurat ja robię. To akurat...
1: Czyli macie.
2: Nie, ale na przykład jeśli chodzi o sprintera, to akurat też mam nasz projekt Red Bullowski, żeby z jednego młodego zrobić w ciągu 3 lat najlepszego sprintera na świecie. No to ja mówię inżynierowi, co potrzebuję. Potrzebuję narzędzie, które będzie mi modelowało ostatnie kilkaset metrów. No i mamy wszystkie jego dane, robimy różne testy, tak jak chce inżynier. On mi tworzy model, który mi mówi, czy ja sobie modeluję, na jakim przełożeniu, przy tym wietrze, przy tej trasie, przy tej końcówce, czyli jakie przełożenie, jaka będzie optymalna prędkość, no wiadomo, on tego nie dobierze już, ale mamy pojęcie, tak? No i później analiza wsteczna, jeżeli on finiszował tak, to dlaczego tak? A, bo trzeba było ząbek niżej, bo widzisz, tu była różnica tych 0,0 coś sekundy, no nie? To jest to nie, to ja później robię. Mamy inżynierów, których mogę poprosić wszystko, tak jak modelowanie podjazdu, poprosiłem inżyniera, że chciałbym na swoim modelu widzieć to, to, to, a jeszcze jakby jechał na pozycji trzeciej, piątej i jeszcze chciałbym widzieć to. On okej. Następny dzień wysłał mi model, który rzeczywiście mam tyle zmiennych, które sobie mogę wbić, żeby widzieć, jak kolarz będzie mi pod górę jechał. Ale to cały czas jest kolarz, który będzie musiał jechać.
1: Do tego zmierzam, że w sąsiednim namiocie robią te same badania.
3: Ale ty byś chciał tego, Tomek, zakazać? W sensie, bo ja trochę nie rozumiem.
1: Czy ja bym chciał tego zakazać? Nie, tylko z tymi słuchawkami, które no... Jeżeli wszystko wiesz, jeżeli wszystko masz podane na tacy, mocniej pedałuj, słabiej pedałuj, czas ucieczki się zmniejsza, zwiększa, no to zabieramy część pracy tym sportowcom. No. I to mi się nie podoba. No
2: i tak i nie, bo proszę zauważyć, że na przykład Mistrzostwa Świata, jak kojarzę, przypadkowi nie wygrywają, prawda? A nie mają słuchawek. Też jest fajne ściganie i wygrywają ci sami. Teraz, jeśli ktoś oglądał, no ja siłą rzeczy trochę, kolarstwo kobiece w ostatnim czasie, to, no to tam jest taka spontaniczność, tam jest jak, ja przepraszam, jak dzikie psy spuszczone z łańcucha. No to jest całkowicie inne kolarstwo od męskiego, a też mają słuchawki. Ten sam tam nie zwalał na słuchawki, bo...
1: Ale moment, to ja oczywiście...
2: Bo ja nie wierzę, że dyrektorzy się przekrzykują, teraz ty, nie, jak ją dogonicie, to ty po niej tylko, no nie? I no ja nie sądzę, ale jednak jest całkowicie inne ściganie.
1: Nie chcę się wiedzą o kolarstwie przerzucać, bo jestem bez szans, ale w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, to tak, wyścig o Mistrzostwo Świata to jest jeden wyścig, więc ci najlepsi mogą się skupić na tych 4-5 godzinach. Wyścig, taki Tour de France, to są 3 tygodnie ścigania i wtedy, bez podpowiedzi na słuchawek, już trudniej jest być skupionym przez cały czas. Jest miejsce na niespodzianki. I druga sprawa, mówi pan, że wygrywają ciągle ci sami, a czy ja dobrze kombinuję, że ostatni wyścig olimpijski kobiet zakończył się ogromną...
2: Ale ja oderwałem kobiety od mężczyzn właśnie przed chwilą też. Że jest całkowicie inne ściganie. Ale
3: bardziej spontaniczne.
2: Ale tak, słuchawki czy bez, to jest całkowicie inne. No a bez to już w ogóle, przecież to już widzieliśmy właśnie chociażby, no nie? Albo no, Mistrzostwa Świata, Olimpiada ostatnia, no to jest
1: oderwane. Czyli fajnie, no jeżeli nie ma
2: Ale to słuchawki nie ma nic do tego, myślę. Słuchawki to jest takie, ja myślę, przepraszam, takie gadanie, jak ktoś nie jeździł w tym peletonie, albo właśnie radia, nie radia, bo radio dużo pomagają jednak. Wyścigi bez radia są uciążliwe pod tym względem, tak jak mówimy czasami, no proszę sobie wyobrazić, jaki właśnie młyn by się zrobił, czy robi się, jak zaczyna padać nagle, jak zdarzyło się gdziekolwiek, na każdym tym, ale my wiemy, że będzie padać, no bo wiemy, tak? No bo mamy na przykład na Tour de France jedzie Reconcar, akurat na Giro Italia ostatnim ja jeździłem Reconcarem, prawie wszystkie etapy, no i jeżeli zaczyna padać, to ja mówię informację, że zaczyna padać, na kilometrze tym i tym będzie padać, tak? No to już wtedy kolarze to wiedzą, że będzie padać, no i od razu przez radio mówią, co chcą i zjeżdżają szybko do samochodu i dostają to, co chcą, nawet jak nie ma Reconcaru, no to proszę sobie wyobrazić, że nie mają radia i teraz 180 kolarzy chce mantelinę, ale oni nie mogą tego powiedzieć, mantelinę, przepraszam, po włosku, chcą pelerynę jakąś, tak? Ale teraz znowu, oni mają 6 różnych peleryn, mają grubszą, cieńszą, krótki rękaw, długi rękaw i teraz, i każdy zjeżdża do samochodu, tych 180 i każdy mówi to, co chce, a ten jeszcze chce rękawiczki, ale jakie rękawiczki? Cieńsze, grubsze, czy te grubsze bez palcy, no nie? I nagle się robi taki młyn, że nic nie wiemy o tym, co się dzieje, to w wielu przypadkach to jednak ułatwia, no nie?
1: No tak, ale jak Czesław Lang jeździł w latach 80. też zaczynało padać, no i jakoś
2: Ale oni
1: to
2: nie
1: było...
2: mieli nic do tego, żeby nałożyć, przecież prawda. Mamy ze słynnego Tour de France w 94 roku pod Galibiery, jak tam umierali wszyscy zamrożeni, prawda, tajemnic, bo nie mieli co założyć. Ja też przecież lata temu nie miałem co założyć i co, no co miałem samochód?
1: Gazetę, no.
2: No tak, ale to dawali kibice, no nie? Na górach i już. Ja też pamiętam, jak gazetę się wkładało, pierwsze Giro Italia, no to tak to wyglądało. Więc no, teraz po prostu jesteśmy w takim punkcie, a nie innym, no nie? I to dużo ułatwia, bo po prostu zjeżdża jeden kolarz, bierze 5 różnych tych peleryn, dlatego i już, no nie? Szybka akcja i nie ma go. Nie mówiąc o jakichś przypadkach, jak tam, no nie wiem, jest olej na drodze i organizator, bo organizator to mówi, też jedzie jakby Reconcar 10 kilometrów przed, tutaj na wyścigu na Tour de Pologne, jedzie samochód i informują, że była informacja nawet, że będzie ślisko, tak jak wczoraj była ta kraksa, no to była informacja z samochodu z przodu, że jest ślisko, no nie? Na tym zakręcie nie stoi się na nogach, jest jakaś maź i tak dalej. To generalnie kolarze wiedzieli już. No to takie informacje są jednak czasem przydatne, jak wczoraj może nie do końca było z góry i tak jak było. Więc można plusy i minusy. No na pewno ściganie byłoby bardziej spontaniczne, tak jak jest u kobiet nawet z radiami, podejrzewam. ale ja myślę, że dużo pomaga. A więcej pomaga niż przeszkadza. O, może tak.
1: Nawiązując do tego, czy pytałeś, czy ja bym chciał tego zabronić. Nie, przetrawiłem to i teraz wiem, co chciałem odpowiedzieć. Wydaje mi się tylko, że ktoś, kto ma zacięcie do kolarstwa, ma mocną nogę, dobrą głowę, nie mając tego zaplecza na najwyższym poziomie, nie jest w stanie wygrać z tymi, którzy mają. I to szkoda.
3: No dobrze, no to tu przechodzimy do pytania, czy wszystkie ekipy startujące na tym najwyższym poziomie mają podobną technologię, z której mogą korzystać, czy to jednak jest zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi ekipami, na przykład, nie wiem, UAE czy Visma mają najlepsze, a potem te kolejne ekipy trochę słabsze. Mamy do czynienia z jakimś wyścigiem technologii na pewno, ale pytanie, czy wszyscy kolarze mają równe szanse?
2: No pewnie nie, na pewno nie, bo nawet parę lat temu i było to pokazane przez Jumbo Visma wtedy. No i ciekawe, my tego nie mamy jeszcze, pewnie bardzo łatwo byśmy mogli mieć i w przyszłym roku może tak będzie. Roglic, jak w sumie walczył o Tour de France, no to już mówię bardzo dawno, teraz 5-6 lat temu, miał swojego manekina, który był używany, swojego, był manekin, tak jak Roglic wyglądał, no i oni używali go cały czas w swoim tunelu aerodynamicznym do testowania różnych materiałów, kaski, rzeczy, nie wiem, buty, koła. I Roglic sobie siedział spokojnie w domu, czy jechał na trening, nie musiał lecieć do tunelu nigdzie, a w tym czasie on był testowany cały czas, no nie? W tym tunelu. No tak więc to już jest taka game changer jednak, prawda? No bo kolarz nie marnuje czasu, nie musi gdzieś tam nigdzie jechać, no wiadomo, w tunelu pozycja statyczna, siedzisz na tym rowerze, nic się nie rusza, no właśnie, no, możesz pedałować, no i szczególnie jeśli chodzi o materiał, tak? Testowanie, no to jest duża, duża poprawa jednak ta technologiczna, że może to zmienić, a no i tak samo te wszystkie testy właśnie w tunelu aerodynamicznym, no to mają też duże znaczenie na poprawienie tej aerodynamiki, która jak widzimy ma duże znaczenie dzisiaj.

0: 19.32 na zegarze, no to teraz garść świeżych wyników sportowych w Ekstralidze Żużlowej. GZ Stal Gorzów Wielkopolski ścigał się z Press Grupą Deweloperską Toruń i wygrał 52-38. Jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, to tam zakończyło się starcie GKS-u Katowice z Wisłą Płock, no i to nie był dobry dzień dla piłkarzy z Płocka, którzy przegrali w Katowicach 0-5. Zdecydowane zwycięstwo GKS-u. Z kolei w Premier League. W Premier League oczywiście mieliśmy niezwykle interesujące starcie pomiędzy Newcastle a Liverpoolem. Chyba najciekawszy mecz w tej kolejce. O tym jeszcze zresztą porozmawiamy. Ostatecznie zakończony wynikiem 2-2. A Dominik Szoboszlai strzelił gola w 9 minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego, doprowadzając do wyrównania. No i trochę ratując Liverpool, no bo porażka z Newcastle to byłby bardzo kiepski start sezonu dla The Reds. I jeszcze ostatnia informacja, też niezwykle interesująca. Za chwilę będziemy mówić o lekkoatletyce, więc tutaj w punkt ta informacja. Jomiv Kegelcza rozbił w pył rekord świata w półmaratonie. W Buenos Aires pobiegł na wynik 56-51, o 29 sekund szybciej od czasu Jacoba Kiplimo, który został uzyskany na początku roku, a zatem mamy nowy rekord świata w półmaratonie. Kolejna bariera w tym bieganiu długodystansowym została przesunięta. No i bardzo dobrze. Takie rywalizacje chcemy oglądać, takie występy budzą wielkie emocje. Wielkie emocje budził dziś memoriał Kamili Skolimowskiej w ramach cyklu Diamentowej Ligi w Chorzowie. No i teraz podsumujemy sobie tą imprezę, a właściwie zrobi to Sebastian Kierzek ze swoim gościem.
1: Gościem audycji 357 Start prosto z Chorzowa jest dyrektor memoriału Kamili Skolimowskiej, Marcin Rosengarten. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Rozmawiamy na świeżo, bardzo na świeżo po tych zawodach. Czy bardziej ten meeting zapamiętasz z rekordu Polski Klaudii Kazimierskiej, czy może skoki Armanda Duplantisa? Może coś jeszcze? Od razu machasz głową, że nie. To co to w takim razie jest?
2: No, zdecydowanie Klaudia Kazimierska. Jednak tak jak mówiłem, tylko 3 rekordy Polski do tej pory padły na memoriale Kamili Skolimowskiej. Ostatnie 10 lat temu długo czekaliśmy na ten kolejny. Ta Klaudia. Jednak rekordy są rekordami i po to się przyjeżdża, żeby bić je, szczególnie przed polskimi kibicami. Także rekord Klaudii jest absolutnym numerem jeden.
1: 55 medalistów olimpijskich, tak podawaliście przed tymi zawodami. To jest rekord czy nie? Jak to ma się do poprzednich edycji?
2: Tak, do tej pory mieliśmy najwięcej w 2024 roku, 48, tak, po raz pierwszy przekroczyliśmy 50. To też pokazuje skalę tego wydarzenia, jak ona rośnie. Jak też gwiazdy chcą tutaj do nas przyjeżdżać, co też pokazały wyniki z tego roku.
1: Ile trwa przygotowanie memoriału Kamili Skolimowskiej? Czy praca zaczyna się już następnego dnia? Pewnie jakaś analiza tego, co mogło wyjść lepiej? Coś mogło wyjść lepiej?
2: Ciężko mi teraz ocenić. Komentując z góry tego nie widzę, ale jak zobaczę transmisję telewizyjną, jak porozmawiam z zespołem, na pewno sobie postawimy poprzeczkę wyżej za rok. Tak, tak. Jutro może jeszcze odpoczynek, jeszcze z 2 dni poświętujemy, a potem zabieramy się, bo za tydzień rozpoczynamy sprzedaż na nowy rok, więc musimy się zabrać do roboty, żeby przygotować kibiców na przyszły rok.
1: W tym roku dopisał kalendarz, bo ten memoriał Kamili Skolimowskiej odbywał się tydzień po Mistrzostwach Europy. Zawodnicy, mówiąc tak kolokwialnie, nie zdążyli jeszcze zgubić formy po tych zawodach, ale także przyjechali zawodnicy ze świata w dobrej, bardzo dobrej dyspozycji. Jak będzie w przyszłym roku, w roku przedolimpijskim, roku Mistrzostw Świata?
2: Tak, będzie przed Mistrzostwami Świata, bo Mistrzostwa Świata za rok będą kończyły sezon, więc my będziemy mieli kalendarz miesiąc przed Mistrzostwami Świata. To też jest dobry okres, bo wtedy zawodnicy już są w dobrej formie, muszą się sprawdzać przed finałem, czyli wielkim finałem, jakim są Mistrzostwa Świata. My zawsze celujemy w połowę sierpnia, to jest dla nas dobry termin i myślę sobie, że też będą dobre wyniki.
1: Mało kto pamięta, że memoriał Kamili Skolimowskiej rozpoczynał się w 2009 roku na bocznym boisku, bocznym stadionie Skry. Jeszcze wówczas konkurs rzutu młotem tylko. To bardzo ewoluowało. To jest długa droga, jaką przeszliście. Jak wspominasz te początki? Bo mówimy teraz o jednym z najważniejszych, może najważniejszym meetingu lekkoatletycznym w roku.
2: Bardzo miło, bardzo miło. To była naprawdę taka kilkuosobowa grupa. Wszystko załatwialiśmy w pokojach, w domu, w mieszkaniu u państwa Skolimowskich. Także naprawdę było bardzo miło. No musiało to się rozrastać. Ja oczywiście wtedy nie myślałem, nawet nie marzyłem o żadnej diamentowej lidze, o niczym takim, o jakichś rekordach świata, rekordach Polski. Po prostu z roku na rok staraliśmy się poprawiać, stawiać sobie tę poprzeczkę troszkę wyżej, także no, dzisiaj jesteśmy w diamencie.
1: Trudno zaprosić Armanda Duplantisa do Polski?
2: Teraz już nie, za pierwszym razem tak, ale jak poczuł tę publiczność, ten power z trybun, no to już teraz sam przyjeżdża.
1: Myślę, że bohaterką polskiej strony jest dzisiaj Klaudia Kazimierska. Poświęćmy jej trochę więcej czasu, bo Klaudia Kazimierska zapowiadała ten rekord i zrealizowała. To jest niesamowita regularność też w sporcie, bo zdobyła medal w Birmingham, potwierdziła tę formę. Chyba była pierwszy raz taka sytuacja, że pacemakerka prowadziła polskiej zawodniczce, poprawnie jeżeli się mylę, w biegu średnim podczas Diamentowej Ligi.
2: Zgadza się. W historii biegów Diamentowej Ligi w Polsce po raz pierwszy wydarzyła się taka sytuacja, że był bieg prowadzony pod tempo dla Polki, no i Klaudia dowiozła. Nie wygrała dzisiaj, ale to nie miało żadnego znaczenia. Dla nas najważniejszy był ten rekord polski. To jaki rekord polski? Poprawiony o prawie 2 sekundy. To też pokazuje, w jakiej znakomitej formie jest Klaudia. Wielkie gratulacje, wielkie brawa i bardzo się cieszymy i gratulujemy, że to się wydarzyło na Memoriale, na Polskiej Diamentowej Lidze.
1: Diamentowa Liga się jeszcze nie kończy, jeszcze sezon trwa. Powiedzmy o tym finale, zbliżającym się finale. Wiemy, że na przykład Natalia Bukowiecka zakwalifikowała się już do zawodów finałowych. Kto jeszcze? Kogo zobaczymy w ostatnich zawodach? Pytam Ciebie jako człowieka Diamentowej Ligi, może tak?
2: No na pewno Klaudia Kazimierska, to wiemy. Na pewno Mateusz Kołodziejski, który wczoraj się zakwalifikował. Pewnie Pia Skrzyszowska, z tego co kojarzę. No i chyba to tyle. Nie przypominam sobie, żeby jeszcze jacyś Polacy awansowali do finału, no ale kilkoro reprezentantów Polski będziemy mieli.
1: Co jeszcze czeka nas w tym sezonie, jeżeli chodzi o lekkoatletykę, oprócz finału Diamentowej Ligi, jakie jeszcze akcenty? Sezon powoli się kończy, już możemy tak mówić?
2: No nowe Mistrzostwa Świata, Ultimate. Ciekaw jestem tego formatu, wygląda obiecująco, wygląda pod show dla zawodników. Myślę, że to będzie fajny event w Budapeszcie, 3-dniówka. Także sam jestem ciekaw, jak to wypadnie, ale myślę, że będzie świetnie.
1: Na sam koniec chcę jeszcze zapytać o Kamilę Skolimowską, bo myślę, że ona nad tym wszystkim czuwała. Dzisiaj przed zawodami przemawiał jej tata, Robert Skolimowski. Prosił też o aplauz dla zawodników, żeby też ich to napędziło. Tak sobie myślę, że Kamili Skolimowskiej udało się zbudować najpiękniejszy pomnik, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Myślę, że Kama jest szczęśliwa, że sobie tutaj siedzi i po prostu jest zadowolona, także... Ja myślę, że jest nas dumna i z tego, co jest. Siedzi gdzieś tutaj na trybunach, zawsze dba o pogodę i po prostu się uśmiecha i tyle.
0: Marcin Rosenkarten i Sebastian Kierzek, panowie, bardzo dziękujemy. No i też fajnie, że udało się wspomnieć tę wyjątkową postać Kamili Skolimowskiej. A my gnamy dalej w naszej audycji. Teraz czas na sprawy piłkarskie.
3: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: No i właśnie, wróciła ona. Niektórzy twierdzą, że najlepsza. Za chwilę zapytamy naszego gościa, czy najlepsza, choć ja chyba domyślam się odpowiedzi. Liga angielska. Dziś naszego speca od Premier League nie ma z nami. Kasper Klasiński potrzebował wolnego, więc znaleźliśmy mu bardzo godne zastępstwo. Razem ze mną, z Państwem na linii Rafał Nachorny, znakomity ekspert od piłki angielskiej z Canal Plus Sport. To wielka przyjemność. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Panie Rafale, no słyszymy w tle You'll Never Walk Alone, czyli ten utwór tak ważny dla kibiców Liverpoolu. No i pytanie, jak oni się czują po tym dzisiejszym spotkaniu? Ja przed chwilą już podawałem wynik. Spotkanie z Newcastle zakończone remisem 2-2. Mogło być gorzej, no bo do 9 minuty doliczonego czasu gry to Newcastle prowadziło. A zatem pytanie, czy kibice Liverpoolu mogą być choć trochę zadowoleni, czy jednak ten wynik to jest poniżej oczekiwań?
4: Ma Liverpool nowego menedżera, Andoni Iraola, który świetnie spisywał się w roli szkoleniowca Bormów, a więc zespołu dużo słabszego od The Reds. Zaczął pracę na Anfield, a on ma opinię człowieka, u którego trudno zauważyć efekt nowej miotły. U niego musi być solidna, systematyczna praca, więc poprzednia jego drużyna na pierwsze zwycięstwo pod jego wodą czekała 8 czy 9 spotkań. Liverpool dzisiaj zremisował. Czy aż, to oczywiście jest kwestia gustu, kto jak to oceni, doliczony czas gry, rzut karny wykorzystany przez Szoboszlaja. Inna sprawa, jak pięknie uderzył, to po prostu nie obroniłby tego żaden bramkarz na świecie. Ja uważam, że kibice Liverpoolu mogą być zadowoleni. Przypomnijmy, że grają bez Salaha, że grają bez Konate, bez Robertsona. Ich już więcej w Liverpoolu nie zobaczymy. No i czekają jeszcze na jeden wielki transfer do 1 września, aż do zamknięcia okienka transferowego. Być może ten Barcola z Paris Saint-Germain zawita na Anfield.
0: Oj tak, to byłby na pewno fenomenalny transfer, a swoją drogą mało jest takich piłkarzy, którzy uderzają piłkę tak fantastycznie, tak pięknie, jednocześnie tak skutecznie jak Dominik Szoboszlai, więc wyobrażam sobie, bo nie widziałem tego karnego, że musiało to wyglądać świetnie. Kto zadowolony po tej kolejce? Myślę, że na pewno mistrzowie zadowoleni, ponieważ Arsenal od mocnego, w miarę mocnego akcentu rozpoczyna sezon w Premier League. 3-0 z Coventry, to no, wstydu nie ma, to możemy tak powiedzieć.
4: Tak, ktoś powie, że to tylko Coventry, że to tylko Beniaminek, że kanonierzy grali u siebie, ale przypomnę, że tydzień temu na neutralnym boisku także 3-0 pokonali Manchester City, więc naprawdę na początku sezonu drużyna menedżera Mikela Artety, który już 7. sezon prowadzi kanonierów, mówię to nie bez przyczyny, bo nie ma tak długo prowadzącego jeden zespół w Premier League menedżera. Naprawdę zaprezentowała się drużyna z Londynu świetnie, bo zagrała naprawdę w dobrym stylu i nowy piłkarz Christos Tsolakis powoli staje się idolem fanów. Bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców Arsenalu.
0: Przyjrzyjmy się innym wynikom. Ipswich Town, Sunderland 2-1, Everton, Crystal Palace 2-0, Nottingham Forest, Leeds 0-1, Brentford wygrywa z Tottenhamem 3-0, no, czyli znowu ten Tottenham zaczyna źle, zaczyna poniżej oczekiwania. Już pamiętamy, jaki był poprzedni sezon, kiedy właściwie do ostatniej kolejki kibice z północnego Londynu drżeli o to, czy Spurs utrzymają się na poziomie Premier League.
4: Tak, 2 sezony z rzędu Liverpool był bliski spadnięcia z Premier League. Teraz też zaczął źle, a przecież to lato było fantastyczne. Tak się przynajmniej w teorii wydawało. Przepraszam, Tottenham pod względem transferów. 100 milionów za Tonalego. Przyszedł Mateusz Fernandes, przyszedł Jan-Paul Van Hekke. Za darmo wzięto Senesiego i Robertsona. No tylko grać i wygrywać. Tymczasem w derbach stolicy na Gitech Community Stadium koguty nie miały najmniejszych szans, a przecież jeszcze napastnik Brentfordu nie wykorzystał rzutu karnego.
0: Niesamowita historia. Do tego dochodzi zwycięstwo Brighton nad Aston Villą, czyli znowu takim zespołem, który z kolei w zeszłym sezonie prezentował się bardzo dobrze, i to jeszcze zwycięstwo stosunkiem 4-0, a zatem no, trudno traktować to inaczej jak jako niespodziankę. No to po prostu jest, no, nie wiem czy sensacja, ale no, wynik taki, którego chyba się kibice The Villans nie spodziewali.
4: No, współczuję menedżerowi The Villans, Unaiowi Emerymu, bo ta drużyna jest cały czas osłabiana. Odeszli Rodgers, Konsa, Tielemans. Nie grał dzisiaj Martinez i Watkins i nie dlatego nie wystąpili, bo gnębią ich jakieś choroby czy urazy, ale po prostu wiele wskazuje na to, że to kolejni piłkarze, którzy odejdą z Villa Park. Owszem, za duże pieniądze, no ale kimś trzeba grać w Premier League i Lidze Mistrzów, bo przecież Aston Villa i z ligi, z miejsca w lidze i ze względu na to, że wygrała Ligę Europy, będzie grała w Lidze Mistrzów, a tutaj wiemy doskonale, że to nie przelewki łączyć Premier League i prestiżowe, najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie.
0: Na koniec zostawiłem sobie mecze drużyn z Manchesteru, to zacznijmy od tej niebieskiej części Manchesteru. Manchester City już bez Pepa Guardioli z nowym trenerem rozpoczyna ligę od zwycięstwa 2-1 nad Bournemouth. No a z kolei, jeżeli fani Manchesteru United mieli jakiekolwiek nadzieje, że to będzie dobry początek sezonu, że Czerwone Diabły nawiążą trochę do tego, że pod wodzą Michaela Carricka w drugiej części poprzedniego sezonu prezentowali się całkiem nieźle, no to niestety Hull City United 2-0.
4: No trudno będzie Enzo Maresce zbliżyć się do wyników Pepa Guardioli, co nie znaczy, że nie może zdobyć jakiegoś trofeum w najbliższym sezonie. W pierwszej kolejce udało się odwrócić losy meczu, bo Bournemouth prowadziło na Etihad 1-0, no ale już Maresca wie, zresztą pewnie wiedział od razu, że bardzo trudno będzie zastąpić tak od razu Rodriego, Reindersa, Bernardo Silva. Ci piłkarze odeszli. Anderson, który kosztował 116 milionów funtów i przez chwilę był najdroższym piłkarzem z Anglii w Premier League, doznał kontuzji. To też kolejne zmartwienie włoskiego menedżera The Citizens. Porażka 0-3 w starczy wspólnoty. Można było przejść po niej do porządku dziennego, no bo nie wszyscy uznają to trofeum za takie bardzo prestiżowe. No ale najważniejsze dzisiaj, że The Citizens zdobyli 3 punkty, mogą się cieszyć, mogą mówić, że Manchester City, pany w mieście Manchester, bo ich rywal z Zamiedzy, Czerwone Diabły z Old Trafford, przegrały wczoraj gładko z Hull City 0-2 i przegrały zasłużenie, bo gdyby jeszcze goście, piłkarze Michaela Carricka, stwarzali raz za razem jakieś groźne okazje pod bramką greckiego golkipera Colakisa, no to moglibyśmy mówić, no mieli pecha, trudno, Beniaminek na fali entuzjazmu awansował i od razu zawsze są ci Beniaminkowie groźni najbardziej na początku. No tymczasem Hull wygrało zasłużenie, 2 bramki po stałych fragmentach gry, a Manchester United no niczym nie zaimponował. Zresztą ta letnia sesja transferowa też była moim zdaniem taka średnia. Owszem, drużynę wzmocnili Tielemans, Santos, wrócił Rashford, no ale jak się okazuje, rywale wzmocnili się jeszcze lepiej.
0: Panie Rafale, czasu nie zostało nam dużo, więc króciutko zapytam, kto pana zdaniem wygra ligę w tym sezonie? Kto jest faworytem?
4: No faworytem i bukmacherów, i ekspertów na wyspach, i moim także jest Arsenal. Ktoś powie, że wcale nie będzie takie proste obronić tytuł mistrza Anglii. Ja powiem, że Arsenal ma takich tytułów 14 w historii, a po raz ostatni obronił tytuł, czyli wygrał 2 mistrzostwa z rzędu blisko 100 lat temu, więc to nie jest takie proste i fakt, że te transfery Arsenalu wyglądają, Bruno Guimaraes i Colic wyglądają naprawdę obiecująco, choć Brazylijczyk dzisiaj nie grał, wczoraj nie grał, bo leczy kontuzję, choć już na Aston Villa ma być gotowy. Wydaje się, że po stylu gry i po wynikach ostatnich 2 meczów, czyli z Manchesterem City i Coventry, mogą kibice kanonierów liczyć na to, że po 3 wicemistrzostwach z rzędu będą mogli cieszyć się 2 tytułami mistrza Anglii z rzędu.
0: Zobaczymy, jak to.
4: Jeszcze na takie
0: oczywiście
4: dzielenie skóry na niedźwiedziu.
0: Jesteśmy po pierwszej kolejce, ale podywagować zawsze fajnie, a dywagowaliśmy i podsumowywaliśmy tę pierwszą kolejkę Premier League razem z Rafałem Nachornym z Canal Plus

0: abrazo, señores.
1: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
2: Po mundialowym lecie La Liga wciąż startuje trochę na raty, ale jeśli ktoś miał wątpliwości, czy José Mourinho potrafi wrócić do Hiszpanii po cichu, odpowiedź dostał w sobotę wieczorem. Real Madryt wygrał na wyjeździe ze Espaniolem 2-1 w ligowym debiucie Portugalczyka po powrocie. Jude Bellingham trafił głową już na początku, później wyrównał Alex Calatrava, a kiedy pachniało remisem, w 90 minucie na murawie pojawił się 21-letni Carlos Espi. Młodzian wszedł z ławki i dał Realowi 3 punkty. Po meczu Mourinho nie mówił jednak tylko o wyniku. Stanął w obronie Viniciusa, który sam wielkiego spotkania nie rozegrał. Jego występ był oceniany raczej przeciętnie. Brazylijczyk często tracił piłkę i szybko dał się wciągnąć w przepychanki z rywalami. Z drugiej strony był faulowany aż 8 razy i od początku wyraźnie testowano jego nerwy. Mourinho skomentował to następująco. Żyjemy w czasach walki z nękaniem, ale w przypadku Viniciusa nadal mamy z tym do czynienia. Czy to ze strony rywali, czy publiczności. Musimy go jak najlepiej przygotowywać. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Cały Mourinho, zwycięstwo na finiszu, mocna konferencja i temat, który natychmiast poszedł w świat. Był to dopiero pierwszy ligowy mecz Realu w tym sezonie. Królewscy zaczęli rozgrywki od drugiej kolejki, bo po mundialu ich spotkanie inauguracyjne sezon zostało przełożone. Los Blancos rozegrają zaległy mecz z Realem Sociedad w środę na Bernabeu. Barcelona miała z kolei tydzień bardziej transferowy niż piłkarski. We wtorek oficjalnie zaprezentowała Rodriego, sprowadzonego z Manchesteru City. Hiszpan podpisał kontrakt do 2030 roku. Dwa dni później do Katalonii definitywnie wrócił João Cancelo, tym razem na 3 lata po rozstaniu z Al-Hilal. Na boisku Barca zamknęła przygotowania zwycięstwem 2-1 za Lachli w trofeum Campera. Ligowy debiut Barcelony dopiero dziś wieczorem. O 21.30 podopieczni Hansiego Flicka rozpoczną wyjazdowe starcie z Elche. Atletico Madryt sezon zaczęło od zwycięstwa 2-0 z Malagą po golach Kangin Lee i Alexa Baeny. Największym smaczkiem był występ Jorge Domingueza. W wieku dokładnie 16 lat i 241 dni został najmłodszym piłkarzem Atleti, który wystąpił w La Liga. A w trwającej drugiej kolejce Sevilla wygrała na San Mamés z Atletikiem 3-1, Betis pokonał Real Sociedad 1-0, Rayo zremisowało z Alaves 1-1, a Valencia z Celtą 0-0. Drugą rundę zakończy jutrzejsze starcie Osasuny z Levante oraz Malagi z Deportivo La Coruña. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
3: Jakoś tak trudniej słucha się i też opowiada o lidze hiszpańskiej z tą świadomością, że nie występuje już w Barcelonie Robert Lewandowski. Szybki rzut oka na Włochy. We Włoszech Inter wygrał w pierwszej kolejce z Moncą 4-1. Napoli wygrywa na wyjeździe z Genoą 2-0. Jeśli chodzi o innych faworytów, no to dziś o 20.45 Milan zmierzy się na wyjeździe z Torino. No i trwa jeszcze spotkanie Frosinone z Juventusem i Juventus w 59. minucie tego spotkania prowadzi 1-0. No to my jeszcze do Francji.
4: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
5: En est rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
6: Et but! But de Zidane!
7: Second poteau, Pavard!
8: Wakacje we Francji były bardzo krótkie dla kibiców sportów wszelakich. Ledwo co się skończył Tour de France panów i pań, a już po kilkutygodniowym oddechu zaczęły się rozgrywki Ligue 1. Pierwszy gwizdek rozległ się na malowniczo położonym nad Morzem Śródziemnym stadionie Velodrome w Marsylii, gdzie tamtejszy Olympique gościł Racing Strasbourg. Marsylijczycy nie byli jednak zbyt uprzejmi dla Alzatczyków. Wprawdzie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony Amin Gouiri trafił do siatki bramki piłkarzy ze Strasburga. Ten sam zawodnik niecałe 20 minut później zdobył z karnego drugiego gola. Końcówkę Olympique miał piorunującą, rzucając się na zespół z Alzacji jak alpejski wilk na owieczkę. Najpierw w 89 minucie Abdallah trafia do siatki ich bramki, a w doliczonym czasie gry Hübert zdobywa kolejną bramkę. Olympique miał miażdżącą przewagę, Marsylijczycy częściej strzelali, a w światło bramki piłka szybowała jak jaskółka 8 razy. W przypadku gości z Alzacji tylko 2 razy. Olympique Marsylia wygrywa z Racingiem Strasbourg 4-0. Równie dużo goli padło na północy Francji, gdzie tamtejsi Crvisto Złoci, czyli Lens, podejmowali Auxerre. Sędziowie podyktowali aż 3 rzuty karne. Pierwszą jednostkę w 12 minucie wykorzystał Tovin i Vaniewicz tuż po przerwie podwyższył wynik na 2-0 dla Lens. 5 minut później było 3-0 po golu Abdulhamida. W 61 minucie drugi z 3 karnych, tym razem dla Auxerre, na maso trafia do siatki. Teraz w ciągu 3 minut obydwa

0: Zespoły opuszczają gardy i zadają sobie mordercze ciosy. Najpierw Ganiu podwyższa wynik na 4-1 dla gospodarzy, a w chwilę później robi się 4-2 po bramce Lamina Sy. Wynik spotkania ustala podobnie jak rozpoczął je. To Wę na 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu i również z 11, jakżeby inaczej. Lens Auxerre 5-2. Wbrew wynikowi mecz był niezwykle wyrównany i zacięty. Przez godzinę Auxerre grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Makoso. Cios za cios, taki przebieg miał mecz Le Mans z Brestem. Ostatecznie piłkarze z miasta znanego z 24-godzinnego wyścigu samochodowego zremisowali z Bretończykami 2-2, chociaż te goście z Brestu mieli optyczną przewagę. Toulouse przegrało się z Olympiquem Lyon 0-2, tracąc to obydwa gole w ostatnich 30 minutach meczu. W czterech spotkaniach padło aż 17 goli, ale w pozostałych warunkowa susza dawała się poważnie we znaki kibicom. Troyes zremisowało z paryskim kopciuszkiem FC Paris 0-0 i takim samym wynikiem skończył się mecz na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie Nicea gościła Bretończyków z Lorientu. Kolejkę kończy spotkanie rozgrywane również w Brytanii, gdzie miejscowy Rennes podejmuje mistrza Francji PSG. Na razie na czele Olympique Marsylia, ale to nie koniec pierwszej odsłony Ligue 1 nowego sezonu. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: Dziękujemy bardzo, no i generalnie dziękujemy Państwu bardzo za audycję 357 Stars, którą zrealizował Maciej Karolak, a poprowadziłem ja, Mateusz Kuźniewski. Oddalam się napić ciepłej herbatki, no i mam nadzieję, że kiedy jutro odezwę się do Państwa w porannych serwisach sportowych, no to forma wokalna będzie troszeczkę lepsza. To była nasza audycja sportowa, do usłyszenia.

0: Klucz do autostrady.
1: Przy mikrofonie Daniel Wyszogrodzki. Witam Państwa po wakacjach, które tradycyjnie spędziłem w Juracie, czyli na Helu. Jeżdżę tam w lecie niemal od urodzenia, czyli od czasu, kiedy Mierzeja nie miała jeszcze połowy dzisiejszej długości. Miło patrzeć, jak się przez te lata wydłuża. Jeżdżę do Juraty, bo cenię sobie powtarzalność. Psychologia mówi o zaletach tego stanu. Jedno z nich jest pełny, głęboki odpoczynek. Innymi słowy, chill out, czyli relaks. I my teraz na początek też sobie coś powtórzymy, no, żeby było wiadomo, że wróciłem. Z ukłonem pod adresem Tomka Hatelaka, który prezentował wspaniałą, różnorodną muzykę i bardzo mu za to dziękuję. Przed nami nowy utwór The Rolling Stones, który jeszcze dostatecznie w kluczu nie wybrzmiał, a moim zdaniem absolutnie na to zasługuje.

Bad Luck Hideaway. Proszę Państwa, to była 15. piosenka z albumu z Foreign Tongues, na którym, jak wiemy, znajduje się 14 utworów. Dlatego też do niej wróciłem. Fajna jest, szkoda, że tylko dla wyznawców iTunesa była przeznaczona, ale baza danych Radia 357 byłaby bez niej niepełna. Mick i Keith, no prawie duet wokalny w tym utworze. A teraz zapraszam Państwa do Nowego Jorku, a konkretnie do Central Parku, gdzie od świtu zbierają się tłumy. Jest 15 sierpnia 1991 roku. Ale najpierw bębny.

Tak, proszę Państwa, The Obvious Child, Paul Simon, Concert in the Park. Niemal równo w 10 lat po legendarnym koncercie duetu Simona i Garfunkela w tym samym miejscu, solowy Paul, niczym w triumfalnym pochodzie na modłę rzymskich wodzów, powrócił do swojego miasta z tarczami dwóch wybitnych albumów, Graceland z roku 86 i jego następca The Rhythm of the Saints z roku 90. To były dwa wspaniałe mariaże zachodniego artysty z muzyką tutaj odpowiednio afrykańską i brazylijską. Piosenka The Obvious Child otwierała pierwszy z nich, a przed nami piosenka The Boy in the Bubble, od której rozpoczynał się Graceland. I zwracam Państwa uwagę na ten iście szatański riff akordeonu.

The Boy in the Bubble, afrykańska wyprawa Paula Simona. Nie wiem, skąd mi się wzięło to porównanie do starożytnych orszaków triumfalnych. To zapewne efekt Odysei, którą obejrzałem w kinie Żeglarz w Jastarni. Dawno temu przyjąłem zasadę, że w kinie Żeglarz w Jastarni mogę obejrzeć wszystko. Notabene Oppenheimera też tam widziałem, a potem są te nocne powroty do Juraty przez mroczny, ciemny las. Takie wspomnienie młodości przy okazji, bo o tym, jak dokazywałem na Helu, napisałem nawet w Placuńskiego. Kraina dzieciństwa i lat nastoletnich. Paul Simon opisał własne podwórkowe doświadczenie w piosence Me and Julio Down by the Schoolyard. Na koncercie w parku powracał także do starych przebojów i kilka z nich dzisiaj przypomnę. Na początek właśnie ten.

Ciekawe, co tam się działo. Prawda, że co prawda Paul Simon nigdy nie wyznał, co tak bardzo wkurzyło jego rodziców, dlaczego wylądował w komisariacie i o jakiej to strasznej historii napisał Newsweek, ale ta piosenka jest przez to tym bardziej tajemnicza i tym bardziej pobudza wyobraźnię. No nieważne, Rosie była królową korony, czyli tej części Queens, gdzie wychowywali się Simon i Garfunkel. Goodbye Rosie, the Queen of Corona. A Julio to zapewne kolega, z którym po prostu popalali trawkę na boisku. Me and Julio down by the schoolyard. Wracamy do Afryki. Co wiem, to wiem.

I know what I know. Co wiem, to wiem. Proszę Państwa, nigdy nie zapomnę zachwytu, jaki przeżywałem słuchając albumu Graceland. Był rok 1986. Nagrałem sobie płytę na kasetę i nie wyjmowałem jej z odtwarzacza w samochodzie. Oczywiście w domu słuchałem winyla. Pisałem o tym albumie artykuły. Wtedy ukazały się w Radarze, w magazynie muzycznym. Ale to nie był czas, w którym afrykańskie nagrania Paula Simona robiłyby wrażenie w naszym kraju. No i nie robiły. Artysta kojarzony był właśnie wyłącznie jako część duetu Simon i Garfunkel. Posłuchajmy teraz jednej z najpiękniejszych piosenek wszechczasów. Mówię to śmiało. Bridge Over Troubled Water. Utwór Paula Simona wykonywali m.in. królowa Rita, król Elvis. To tytułowa piosenka z ostatniej płyty Simona i Garfunkela, a przed nami wersja taka z lekka tylko etno z koncertu w parku w 1991 roku. Bridge Over Troubled Water.

Bridge of Troubled Water, kolejny raz i za każdym razem nieco inaczej, tutaj jeszcze z udziałem publiczności, tej wspaniałej nowojorskiej publiczności, która zeszła się do parku na spotkanie ze swoim ukochanym artystą Paul Simon, Billy Joe, Lou Reed, no jest kilka takich postaci związanych z tym miastem po prostu wyjątkowo. Przypominam, że słuchamy fragmentów koncertu Paula Simona, który odbył się w Nowym Jorku, w Central Parku właśnie 15 sierpnia 1991 roku. Ten retrospektywny występ zdominował repertuar z dwóch płyt z muzyką świata, Graceland i The Rhythm of the Saints, i teraz piosenka, utwór Proof z tej brazylijskiej płyty.

Paul Simon nie tylko wyobraził sobie, usłyszał swoje autorskie piosenki w muzyce afrykańskiej czy brazylijskiej, ale dokonał researchu głębokiego, odbył podróże, poznał miejscowych muzyków, zatrudnił ich do nagrań i stworzył coś absolutnie unikatowego. Od dawna, od lat był pionierem, jednym z pionierów popularyzacji muzyki świata, od czasu, kiedy nagrał El Condor Pasa jeszcze z Garfunkelem. Potem były reggae, był gospel, były różne inne rzeczy. Dwie płyty, właśnie te, o których dzisiaj mówimy, które wspominamy z okazji tego koncertu, jego rocznicy. Płyty będące pomostem pomiędzy muzyką amerykańską a dwiema muzycznymi potęgami, właściwie dwoma kontynentami tętniącymi muzyką. No do tego nie zabrakło na nich hitów.

You Can Call Me Out to był największy przebój z albumu Graceland, single pierwszy. Kto z Państwa nie widział uroczego i bardzo zabawnego teledysku, gorąco polecam. Piosenkarzowi towarzyszy w nim aktor Chevy Chase. Obaj artyści cudownie ogrywają, dzielącą ich różnicę wzrostu, a wynosi ona prawie 40 cm. Maleńki Paul Simon potrafi śmiać się z siebie i w ogóle potrafi się śmiać, nawet w konwencji gospel. Przed nami moja ulubiona piosenka popularna, wykorzystująca formułę call and response, czyli Loves Me Like a Rock.

Loves me like a rock. Gdybym był prezydentem i zostałbym wezwany przed kongres, powiedziałbym, a kogo wy chcecie wykiwać? Paul Simon w Central Parku, rok 91. Przeznaczyłem na ten materiał pierwszą godzinę naszego spotkania po wakacjach, po moich wakacjach. Pełen album, dwa CD, trwa niemal dwie godziny, ale jestem przekonany, że też byśmy wytrzymali. Na zakończenie tej części audycji jeszcze dwie piosenki. Opus Magnum z płyty Graceland, czyli Diamonds on the Soles of Her Shoes. Utwór o dziewczynie tak bogatej, że nosi brylanty na podeszwach butów. She's a rich girl. And she don't try to hide it. She got diamonds on the soles of her shoes. And he's a poor

Diamonds on the Soles of Her Shoes. Piękny, piękny, piękny, bardzo oryginalny, urozmaicony utwór z albumu Graceland. Tutaj na żywo w Central Parku. A na zakończenie akcent latynoski. No właściwie na zakończenie zakończenia. Bo już mówiłem, że kończymy ten przegląd. Bo to jest muzyka, którą to muzyką naprawdę rozbrzmiewa Nowy Jork. Nie jazzem wcale, jak się wydaje, romantyką. No, króluje w Nowym Jorku na ulicach i z okien salsa i marengę. I to w takiej stylistyce utrzymany jest przebój Late in the Evening z filmu Paula Simona One Trick Pony. To był rok 80. Jest płyta soundtrack z tego filmu. Znowu będzie o paleniu trawki. No, dzisiaj już można. W kwestii formalnej. Nie paliłem trawki na koncercie Paula Simona w Central Parku, ponieważ na nim nie byłem. A pomieszkiwałem wtedy w Nowym Jorku. Po prostu sierpniowe wakacje spędzałem na Kaszubach z córkami. No cóż, no, można być melomanem, ale trzeba mieć priorytety. No, trochę żal. Late in the evening.

No proszę Państwa, to były obszerne fragmenty koncertu Paula Simona w Central Parku w 1991 roku, a nasze spotkanie otworzyli Rolling Stonesi dzisiaj. A właśnie, miałem aktualizować informacje związane z satysfakcją. Otóż melduję wykonanie zadania. W dniu poprzedzającym mój wyjazd nad morze oddałem wydawnictwie Marginesy nową edycję. Dopisałem 3 nowe rozdziały. Miały być 2, no, ale sporo się ostatnio działo w obozie Stonesów. A poprzednie wydanie ukazało się w 2018 roku. No trochę czasu minęło. Książka ma się ukazać pod koniec tego roku. Z tego co wiem na razie, jeżeli będę wiedział coś konkretnego, to oczywiście się z Państwem datą premiery podzielę. Już pewnie niedługo, jak tylko sam ją poznam. Tymczasem przypominam się z Sycyliadą. Nieśmiało? Śmiało. Moja powieść w lipcu śmigała po top 10 literatury polskiej w Empiku, za co bardzo dziękuję. Teraz w sierpniu śmiga po top 20, ale nie chcemy chyba, żeby z topu wypadła. Zachęcam do lektury. Reklamacje dotyczące powieści Sycyliada proszę kierować na adres daniel.wyszogrodzki@radio357.pl. A co jeszcze dzisiaj przed nami? Młodzi Stonsi, no bo satysfakcja zaczyna się przecież od lat szkolnych chłopaków, przypomnieli mi o narodzinach bluesa w Anglii. A narodziny białego bluesa w Anglii przypomniały mi o narodzinach białego bluesa w Stanach. I przed nami teraz nagrania z 2 przełomowych albumów. A zestawiłem je ze sobą właśnie po to, aby, no między innymi po to, aby dokonać porównań. Pierwszy będzie legendarny Blues Breakers with Eric Clapton. Taki był tytuł tej płyty. Ukazała się 22 lipca roku 1966. No u nas wtedy zupełnie co innego się działo 22 lipca, a tam w Anglii przełomowa płyta białych muzyków grających czarnego bluesa, ale po swojemu, już wtedy po swojemu. Mamy więc 60-lecie tej edycji, która połączyła siły 33-letniego wtedy Johna Mayalla i 21-letniego Erika Claptona. Naprawdę bardzo wcześnie zaczynał. Mayall, Yardbirds, Cream. Jestem pewien, że spora część z Państwa zna te rzeczy na pamięć. Przypomnijmy więc sobie tylko, jak się otwiera ten pionierski album. To krótkie są utwory. No, formacja, która przetarła szlag dla białego bluesa, także u nas. No, przecież nasz breakout to byli w sumie no, Blues Breakers po polsku. A za te polskie teksty odpowiadał Bogdan Lebl, którego bardzo, bardzo lubię, cenię, szanuję, podziwiam i serdecznie pozdrawiam. Mieszka w mojej okolicy i nadal jest aktywnym autorem tekstów. A teraz, proszę Państwa, no to tyle o breakaucie, ale teraz przed nami oryginał, czyli John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton. I może od razu posłuchajmy po kolei 3 piosenek, które ten album otwierały. All Your Love, Hideaway, A Little Girl. Posłuchajmy.

To były trzy utwory z płyty Blues Breakers with Eric Clapton. Po kolei All Your Love, Hideaway i Little Girl. Oczywiście formacja dowodzona przez Johna Mayala, ale to Clapton był od początku główną gwiazdą. Z okazji 60. rocznicy tego albumu przygotowałem dla nas ciekawostkę. Otóż w tym samym czasie, kiedy ukazała się płyta, formacja intensywnie koncertowała, notabene w zmieniającym się składzie. Oczywiście filarami pozostawali John Mayall i Eric Clapton, bardzo młody Eric Clapton, 21 lat w tych nagraniach. Przed nami teraz zapis z występu w klubie Flamingo 17 marca roku 1966, cały czas się trzymamy tej rocznicy, które zachowało się jakimś cudem i po latach ujrzało światło dzienne. Basistę Johna McVie z oryginalnego składu, no tak to ten później z Fleetwood Mac, zastąpił tutaj niejaki Jack Bruce. Tak, później, no już za chwilę z supergrupy Cream. Posłuchamy zatem Eric Clapton i The Blues Breakers w londyńskim klubie Flamingo w standardzie bluesowym Stormy Monday.

To był Stormy Monday Blues, The Blues Breakers w Londynie, rok 66. Mam nadzieję, że jutro nie będzie Very Stormy Monday, bo zapowiedzi są, owszem, wskazywałyby na dzień deszczowy. Dlatego tym bardziej się cieszę, że w ten piękny wieczór niedzielny miałem taką miłą wizytę tutaj w radio dzisiaj w 357, bo odwiedziły nas trzy słuchaczki, trzy patronki. Bardzo mi za to dziękuję. Nie było to nasze pierwsze spotkanie, znamy się od lat. Dagmara, Kasia i Monika. Nasze zdjęcie wspólne na stronie Usatysfakcjonowani 2. Do odwiedzania tej strony Państwa zawsze gorąco zapraszam. To jest nasz taki otwarty, mały klub przyjaciół i słuchaczy. Tam zresztą zawsze zamieszczam setlisty, playlisty po audycji. Nie zawsze na noc, ale już rano na pewno. Proszę Państwa, pozdrawiam Panie, pozdrawiam wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Bardzo dziękuję, że jesteśmy razem. Tak brzmiały początki białego bluesa, czy w ogóle początki bluesa w Anglii, a zatem no, w Europie w ogóle, bo wtedy wszystko zaczynało się w Anglii. Zasłuchanej, tak jak i młodzi stąsi w muzyce amerykańskiej, ale Stany też miały białego bluesa, choć narodził się w czarnych dzielnicach Chicago, gdzie z uporem maniaka wperaszał się intruz entuzjasta, próbujący naśladować w grze na harmonijce czarnych mistrzów. Nazywał się Paul Butterfield. Miał dopiero 20 lat, ale jego upór został w końcu doceniony. Chłopak założył własny zespół i nawet namówił do współpracy dwóch muzyków z koncertowego składu Muddy'ego Watersa. Nie byle co, prawda? Zauważony przez rekinów show biznesu, białych rekinów oczywiście, podpisał kontrakt z wytwórnią Elektra i zaczął nagrywać pod szyldem The Paul Butterfield Blues Band. Grał na harmonice i śpiewał. Już na debiutanckiej płycie wystąpił z nim młody amerykański geniusz gitary, podobny intruz entuzjasta uczący się gry w czarnych klubach Chicago, Mike Bloomfield. Tak, ten sam, który zagrał u Dylana na płycie Highway 61. Latem 66 roku ukazała się druga płyta The Paul Butterfield Blues Band, zatytułowana East West. Porównajmy teraz, jak grali bluesa młodzi entuzjaści z ojczyzny tego gatunku. Co więcej, nagrywali w legendarnych studiach Chess w Chicago. Rolnik stąsi tam pielgrzymowani, a oni byli na miejscu. Przed nami trzy tematy teraz. Trzy krótkie utwory. Walking Blues, I Got My Mind to Give Up Living, bardzo smutny tytuł, i All These Blues, The Paul Butterfield Blues Band with Mike Bloomfield.

Kolejno Walking Blues, utwór autorstwa Roberta Johnsona, a następnie dwa tematy tradycyjne, I Got a Mind to Give Up Living oraz All These Blues. Słuchamy cały czas zespołu The Paul Butterfield Blues Band. Na gitarze był Mike Bloomfield, a przed nami jeszcze jedno nagranie tego zespołu, ale muszę powiedzieć, że miłe złego początki. Ciekawy jestem, jak państwu się podoba ta muzyka, jak wypada w państwa ocenie w porównaniu z Brytyjczykami, którzy próbowali bluesa w tym samym czasie. Miłe złego początki, chciałoby się powiedzieć, bo smutny był koniec obu filarów tego zespołu. Mike Bloomfield, uznany za amerykańskiego geniusza gitary bluesowej, potem rockowej, lider bardzo ambitnego zespołu jazz rockowego The Electric Flag, zmarł w zamkniętym samochodzie po przedawkowaniu narkotyków w roku 81. Żył tylko 37 lat. Jego były szef natomiast, Paul Butterfield, żył o 10 lat dłużej, ale także zmarł po przedawkowaniu w roku 1987. Zdążył wystąpić, zagrać z The Band w filmie The Last Waltz, to koncert z 76 roku, a ja widziałem go na żywo, kiedy występował w klubach z Rickiem Denko. Ma nawet gdzieś ich zdjęcie na scenie. Ciekawe gdzie. Wracając jeszcze na chwilę do albumu East West, zaprezentuję państwu temat jazzowy, bo to była ambitna formacja, tytułowy utwór z płyty trwał ponad 13 minut i eksperymentowano w nim z muzyką indyjską, ale mam coś mniejszego dla ucha. Kapitalny standard trębacza Nata Adderleya, wylansowany przez zespół jego brata, saksofonistę Cannonballa, zresztą grali w nim razem w kwintecie, dwaj bracia. Utwór zatytułowany Work Song, popularny standard, tak po prostu zatytułowany Work Song. I sama melodia też jest prosta, na pewno ją państwo rozpoznają.

Paul Butterfield, śpiew i harmonika, Mike Bloomfield, gitara, Elvin Bishop, druga gitara, grali tutaj i razem, i osobno, i grali fantastycznie, Jerome Arnold, bass, Billy Davenport, perkusja i Mark Naftalin, fortepian i organy w tym utworze, organy, Paul Butterfield Blues Band. Work Song. I ciekawostka, póki mamy jeszcze w uszach ten temat. Standard był tak popularny, że trafił za ocean i jeszcze dalej. I doczekał się nawet tekstu w pewnym egzotycznym języku.

Wszystko jasne? Proszę Państwa, Skaldowie. Festiwal Opolski w roku 1966, naszym dzisiaj ulubionym roku. Zespół wykonywał ten standard, do którego słowa napisał nadworny poeta Leszek Aleksander Moczulski. No oczywiście nie tylko piszący dla Skaldów, ale w przypadku Skaldów rzeczywiście nadworny. Niestety Skaldowie nie mogli zarejestrować tej piosenki na płycie, bo wtedy amerykański numer na polskiej płycie byłby uznany za niepoprawny politycznie. No, na szczęście zachowały się nagrania, archiwalia radiowe, które zaczęły się sukcesywnie ukazywać i taki jest właśnie czteropłytowy wybór Skaldów z Opola z różnych lat i ta piosenka się w nim znalazła. Przy okazji tylko wspomnę, bo słuchaliśmy razem płyty, fragmentów przed chwilą płyty East West zespołu The Paul Butterfield Blues Band i pan Jan napisał do mnie, jak tu się nie cieszyć, gdy gra muzyka z twojej płyty, którą podpisał muzyk grający jeszcze na festiwalu Monterey. I tym muzykiem, bo mam tu okładkę z autografem, tym muzykiem jest Elvin Bishop, który napisał Hey John do naszego pana Jana, stałego słuchacza, którego serdecznie pozdrawiam. Można tę okładkę obejrzeć na stronie Usatysfakcjonowani 2, znaczy na tej grupie naszej facebookowej i tam właśnie okładka tego albumu. Niechcący mi się włączyła jakaś muzyka. Proszę Państwa, co na zakończenie? W lipcu pożegnał nas Jerry Garcia, grający Dylana i wiem, że się Państwu podobało, co mnie bardzo ucieszyło. Dzisiaj pójdziemy więc o krok dalej. Grateful Dead, grający Dylana. To jest moja metoda małych kroków, która mam nadzieję pozwoli mi otworzyć się szerzej na twórczość tego świetnego zespołu, ale dzisiaj jeszcze w repertuarze Boba Dylana nagrane będą pochodziły z albumu zawierającego piosenki Dylana w koncertowych interpretacjach Grateful Dead. Świetna to jest składanka tematyczna. Nosi tytuł z lekka złowieszczy Postcards from the Hanging, czyli właściwie sprzedają pocztówki z egzekucji, z wieszania, co jest wersem otwierającym utwór Desolation Row Boba Dylana, ale sięgnąłem po limitowany singiel dołączony do pierwszej edycji tej płyty, a na nim dwie królowe. Queen Jane Approximately oraz Queen the Eskimo The Mighty Queen. Dwie piosenki Dylana w wykonaniu zespołu Grateful Dead. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień koniecznie.

0: Radio 357.
1: Szymon Kulisz, Agnieszka Szwajgier, a to kolejny niedzielny wieczór z muzyką klasyczną, czyli audycja Dawniej niż wczoraj. Dziś początek specjalny, bo początek z pozdrowieniami dla Filipa Jaślara. Zaczynamy dziś od Mozarta, choć mam wrażenie, że Mozart w tym utworze sam siebie by nie poznał.

Petite Musique de Nuit, Claude Bolling i mozartowska mała muzyka nocna, tyle że przepuszczona przez taki jazzowy big band. Claude Bolling, francuski pianista jazzowy i album Jazz Gang Amadeus Mozart. A zaczynamy od Mozarta, bo tego dotyczy pierwsza anegdota. Otóż, proszę Państwa, chciano uczcić 270. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta i proszę sobie wyobrazić, że Fundacja Mozarteum zamówiła taką specjalną wystawę. Wystawa była rozmieszczona w ogrodach i wnętrzach dawnego domu kompozytora w Salzburgu. No i miasto ustawiło tam 320 50-centymetrowych figurek. 50 centymetrów to już tak, to już widać taką figurkę, ona jest widoczna. Oczywiście, no, któż to mógłby być inny, był tam kompozytor, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart, to on był tą figurką i jeszcze jego pies w dodatku. No i proszę sobie wyobrazić, że 210 figurek, tak napisano, stopniowo zniknęło. Co to znaczy stopniowo zniknęło? Jak to jest taka kradzież stopniowa? Czy ktoś po prostu podchodził i tam po dwie, po trzy gdzieś ładował do kieszeni? No trudno sobie to wyobrazić, ale rzeczywiście do takiej kradzieży doszło. Nie wiem, gdzie te figurki teraz mogą się podziewać. Może ktoś z Państwa widział taką figurkę? Proszę śmiało się odzywać. Może ktoś ma pomysł, gdzie te figurki mogą się znajdować? Można pisać pod postem na Facebooku. Tam czeka na Państwa taka tajemnicza grafika. Dziś nie ma zdjęcia ze studia, dziś grafika z różnymi elementami. No i sobie po kolei te elementy w trakcie trwania audycji będziemy odsłaniać. Nie wiadomo, dokąd powędrowały te figurki Mozarta, ale nie zdziwiłabym się, gdyby trafiły na przykład na Kubę.

Guantanamo Ritmo i Class Brothers, niemiecko-kubańska grupa. Można powiedzieć, że od lat robią sobie taki sport z klasyki, bo mieli już na przykład taki album Beethoven Meets Cuba, a teraz przyszła kolej na Mozarta. 10 minut po 22, no to teraz przed nami trzy części prawdziwego, już nieprzerobionego XVIII wieku, choć o tym kompozytorze no niekoniecznie Państwo słyszeli, a bez niego Mozart mógłby brzmieć zupełnie inaczej, bo Mozart się pewnego dnia tym kompozytorem zachwycił. A mowa tym razem o Czechu. Może ktoś z Państwa akurat spędza wakacje gdzieś w okolicach Pragi. Może są jakieś ślady tego kompozytora, a kompozytor to Józef Myśliweczek. Był znany jako Il Bohemo, czyli właśnie Czech. No i był bliskim przyjacielem rodziny Mozartów. Młody Amadeusz poznał go pewnie gdzieś podczas podróży zagranicznej, może to były Włochy. Zachwycił się jego muzyką i wchłonął wiele do własnego stylu. A historia tego kompozytora, tego Czecha, Il Bohemo, jest no niestety tragiczna, bo ciężko chory, zniekształcona twarz w wyniku leczenia i umarł w Rzymie już w skrajnej biedzie i w samotności. Niestety, ale no to nie zmienia faktu, że muzyka jest przepiękna. Za chwilę Państwo usłyszą koncert. O nim powiem dwa słowa po, a teraz tylko powiem o tym, że Claire Hammond, brytyjska pianistka, ona, mam wrażenie, że się specjalizuje właśnie w wydobywaniu z zapomnienia takich niesłusznie pominiętych kompozytorów i tak jest również w tym przypadku.

Claire Hammond i Swedish Chamber Orchestra, a to był koncert B-dur na instrument klawiszowy. Wyjątkowo całego zdołaliśmy posłuchać, także cieszę się. I właśnie tutaj czytam, że pan Mariusz poleca czeski film biograficzny Il Boemo z 2022 roku, a film opowiada historię kompozytora, którego usłyszeliśmy przed chwilką, bo to właśnie Józef Myśliweczek. Panie Mariuszu, ja tego filmu nie widziałam, ale bardzo chętnie zobaczę, także dziękuję. A pan Piotr zerknął na grafikę do dzisiejszej audycji i kombinuje, co to wszystko znaczy. No bo to, że Sir Anthony komponuje, to wiadomo, ale że w basenie pod piramidami, to już coś tutaj się nie zgadza. No nie zgadza się, owszem, sprytny lis pana Piotra, bo to dwie zupełnie różne historie i teraz właśnie przenosimy się pod te piramidy, bo album, który przed nami, nieco szalony, mam nadzieję, że spod oklasków usłyszą państwo motyw muzyczny, który zabrzmi za chwilę. Ten album został nagrany rzeczywiście pod gołym niebem u stóp piramid i Sfinksa, a był koniec października 2015 roku i kompozytor, myślę, że pewnie znany państwu, kompozytor grecki Yanni. Yanni, który zanim zajął się muzyką, pływał i to nie tak rekreacyjnie, że tam sobie chodził raz w tygodniu na basen, tylko, proszę państwa, jako 14-latek pobił rekord Grecji na 50 metrów stylem dowolnym. No to już duża rzecz. No i właściwie Yanni przyznał się do tego, że nigdy się nie nauczył normalnie czytać nut. Ale gdzieś widocznie tę muzykę czuł, no bo komponować zaczął i ten koncert, o którym za chwilę powiem, koncert w Akropolis 1993 roku, to jest moment, który zrobił z tego kompozytora światową gwiazdę. Koncert odbył się pod Akropolem i był pierwszym koncertem Yanniego w Grecji. Kompozytor wystąpił z własnym zespołem i orkiestrą, ale to ciekawe, że to nie był bezpieczny projekt, bezpieczne przedsięwzięcie jakiejś wielkiej wytwórni, bo proszę sobie wyobrazić, że Yanni wyłożył sam własne pieniądze, ogromne pieniądze, żeby ten koncert zrealizować. Przygotowania trwały około 1,5 roku, no a potem wydarzyło się coś nieprawdopodobnego.

Właśnie powiedziałam Szymonowi, że jak sztorm, to sztorm, a nie jakieś tutaj pitu-pitu. Musi być burza, bo to burza oczywiście Antonio Vivaldiego w takiej no reżyserii wręcz, może nie, nawet nie tylko aranżacji, ale i reżyserii kompozytora greckiego Jani. Przed państwem wystąpił i to był fragment koncertu w Egipcie. Fragment Lata Vivaldiego, a ten koncert pod Akropolem, o którym państwu opowiadałam, zobaczyło około 500 000 ludzi. Pokazano go w 65 krajach, no i no, to rzeczywiście sporo. Także to z takich szaleństw, różnych przeróbek, nie tylko. Ale dziś muszę jeszcze spełnić jedno marzenie, bo pan Jan, nasz słuchacz, dziś kończy 41 lat i napisał, że ma z tej okazji tylko dwa życzenia. Pierwsze, szalony rajd po Krakowie w poszukiwaniu figurek smoków i to zrealizował sam, bo przeszedł 15 kilometrów w sandałach, no i jak donosi teraz leczy odciski. A drugie marzenie było trudniejsze, bo już nie zależało od pana Jana. Otóż pan Jan z okazji urodzin chciał usłyszeć życzenia na swojej ukochanej antenie. To chyba o Radio 357 chodzi. No to panie Janie, załatwione. Życzę panu w imieniu swoim słuchaczy, również Szymon się pewnie do tych życzeń dołącza, żeby przez następne 41 lat miał pan równie fantastyczne pomysły na spędzanie urodzin, może tylko następnym razem w trochę lepszych butach.

część pierwsza z tria F-dur na flet, fagot i fortepian. Amede Rassetti, włoski kompozytor, i ciekawe, że fagot był tym instrumentem, który w XVIII wieku rzadko kiedy miał powierzaną taką kluczową rolę, tak eksponowaną, kameralną rolę dialogu z innymi instrumentami, także to warto zwrócić uwagę na ten piękny, głęboki dźwięk tego instrumentu. Za 20 minut godzina 23, a teraz będzie Schubert, ale Schubert nie taki smutny, żałobny, jakiego może się Państwo spodziewają, ale zupełnie inny Schubert.

część trzecia, Scherzo Allegro, Vivace z sonaty Adur. I tę sonatę Franz Schubert napisał w ostatnich miesiącach swojego życia. To był 1828 rok. Miał wtedy 31 lat, no i przeczuwał już własną śmierć. A mimo to jest to scherzo zaskakująco lekkie, wręcz figlarne miejscami, jakby na chwilę kompozytor odsuwał od siebie to, co nieuchronne. Gra Christian Zacharias, pianista, dyrygent niemiecki, jeden z najbardziej cenionych dziś interpretatorów Schuberta. No to teraz z powrotem do jazzu, ale już zupełnie innego niż na początku, bo to już nie będą żarty z klasyki, tylko prawdziwa improwizacja.

My Song. To tytułowy utwór z albumu Keitha Jarretta z 1978 roku i skład pewnie Państwu znany, bo norweski saksofonista Jan Garbarek, szwedzki kontrabasista Palle Danielsson i norweski perkusista Jon Christensen. Za 6 minut 23 i na sam koniec utwór, który w gruncie rzeczy jest listem do rodziców. Anthony Hopkins, już chyba trzecia audycja z tym kompozytorem, pewnie ostatnia, ale to dlatego, że dwa dni temu zdaje się nowa płyta, no sensacja, bo Anthony Hopkins przecież znany, wiadomo z jakich ról, a tu nagle zasiadł za fortepianem. I utwór Margam, to jest miejsce, w którym się urodził, dzielnica Port Talbot w południowej Walii. No i tam właśnie w 1937 roku, dawniej niż wczoraj, w rodzinie piekarzy przyszedł na świat mały Anthony Hopkins. I ten utwór Margam z albumu Life is a Dream, który ukazał się dopiero co pod dyrekcją Gustawa Dudamela, to taka melancholijna, marzycielska kompozycja na fortepian. I Hopkins pisze, że to hołd dla rodziców, dla tego, co sam nazywa swoim sielskim dzieciństwem. No i tak, 88 lat i wciąż komponuje. To chyba najlepsze podsumowanie tego, co może z nami zrobić muzyka. Szymon Kulisz, Agnieszka Szwajgier. Dziękujemy Państwu za dziś. To była audycja Dawniej niż wczoraj i słyszymy się jak co niedzielę za tydzień.

0: Dobry wieczór, mówimy wszystkim tym, którzy słuchają Kryminalnego Lata na antenie Radia 357, a tym, którzy oglądają nas na kanale Radio 357 Talk, mówimy dzień dobry. To jest audycja Kryminalne Lato, to będzie rozmowa kryminalna na naszym kanale, poświęcona pracy śledczym z Archiwum X, a to przy okazji książki z Archiwum X, śledztwa w sprawach o zabójstwa, w których nie wykryto sprawcy. Publikacja powstała pod redakcją Michała Gabriela Węglowskiego i Pawła Waszkiewicza, którego witam w studiu w Radiu 357. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Profesor nauk prawnych z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, również Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, ale chyba co najważniejsze, samozwańczy prezes warszawskiego fanklubu serialu Prawo ulicy.
1: Tak, tak. The Wire na pewno odcisnęło na mnie swoje piętno. Wciąż i to dla wszystkich, którzy zapewne słuchają tego typu audycji. Jeżeli ktoś chciałby poznać fabularyzowaną wersję pracy śledczych, to nawet pomimo upływu 20 lat od początku kręcenia tego serialu, jest to aktualne. The Wire, polskie tłumaczenie, jak zwykle supercelne, Prawo ulicy, polecam zdecydowanie. Naprawdę jest to moim zdaniem majstersztyk.
0: Powiedziałem, że przede wszystkim jest pan samozwańczym prezesem fanklubu serialu Prawo ulicy, pół żartem, pół serio, no bo pół żartem wiadomo, że wszyscy fani True Crime gdzieś tam te inspiracje z seriali czerpią. Natomiast myślę, że nic tak nie rozbudza wyobraźni polskich fanów tego nurtu, co właśnie praca Archiwum X. I tak jak zobaczyłem, że jest pan tym samozwańczym prezesem, to zastanawiam się, czy oprócz tego dorobku naukowego, który pan zbiera pracując w Katedrze Kryminalistyki, ta fascynacja twórczością filmową też jest ważna przy pracy nad książkami takie jak te, o której oczywiście zaraz sobie powiemy więcej. Innymi słowy, czy trzeba troszeczkę romantyzować pracę śledczych, żeby taką książkę napisać?
1: Bardzo trudne pytanie. Czuję się jak na poważnym egzaminie.
0: Nie, takim, absolutnie. Takim absolutnie, proszę się
1: natomiast,
0: tak nie
1: mówić. Jednym z... Jedną z inspiracji powstania tej książki było właśnie, wręcz przeciwnie, odromantyzowanie tej pracy. Ponieważ to, co było przed jej ukazaniem się dostępne na rynku polskim, to były albo dobre pozycje, głównie amerykańskie, które opisywały pracę wydziałów do spraw, w których sprawcy nie zostali wykryci, czyli tak zwanych cold cases, albo były to publikacje byłych funkcjonariuszy, którzy bardzo mocno z kolei romantyzowali swoją pracę i ją przedstawiali jako już na styku magii, styku jakichś zjawisk nadprzyrodzonych, co znowu bliższe jest temu X-Files serialowi niż rzeczywistej pracy, która powinna mieć miejsce w tych jednostkach.
0: Czyli nie było nieanegdotycznej publikacji dotyczącej polskiego Archiwum X?
1: Moim zdaniem nie było. Mhm. To znaczy były opisy, zbiory przypadków, można powiedzieć takie quasi pitawale, w których znowu one były stosunkowo jednostronnie przedstawiane. Były świetne true crime'owe i to jest, jak mówię o Davidzie Simon, to obserwuję z dużym zainteresowaniem i życzliwością pracę wybranych dziennikarzy śledczych w Polsce, którzy są w stanie zebrać pełne materiały o ważnych sprawach i następnie w przystępny sposób je przedstawić, o tych sprawach, które poruszają wciąż opinię publiczną w Polsce. Natomiast takiej pracy, która by pokazywała z różnych stron pracę śledczą, pracę też dowodową, bo to jest też ważne z naszej perspektywy, żeby w tym nie tylko opisać, jak prowadzi się te śledztwa, ale też jaka jest wartość różnego typu dowodów, jak może to być wykorzystane później w postępowaniu sądowym, żeby to nie było polowanie na czarownicę, żeby no, nie znaleźć tylko kogoś, kto zostanie prędzej czy później skazany, a później okaże się, że to było niestety niesłuszne skazanie, tylko żeby to była autentycznie rzetelna praca. Także tego typu publikacji z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć nie było. I to między innymi też spowodowało jakby nasze zainteresowanie się, żeby razem z prokuratorem, doktorem Michałem Gabrielem Węglowskim, żeby zredagować taką pracę, żeby zaprosić ludzi, którzy się tym zajmują i przygotować przegląd różnych technik, przegląd różnych sposobów, uzupełnić to kilkoma wybranymi przykładami też, śledztw takich, zarówno takich, które można podać jako przykład, jak i takich, które no, niekoniecznie wszystko poszło tak, jak pójść powinno, z różnych powodów.
0: Ja w ogóle muszę panom podziękować, bo przeglądając tylko spis treści, no w zasadzie listę gości do Kryminalnego Lata, do audycji kryminalnej, to już mam z głowy na najbliższe pół roku, bo tutaj każdy rozdział to jest osobny segment dotyczący innego działu pracy Archiwum X, czy pracy przy sprawach niewykrytych. Swoją drogą pani Marta Sobota już gościła kilka tygodni temu w Kryminalnym Lecie i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to ona pracowała przy sprawie zabójstwa Izy Strzałkowskiej, do którego sobie oczywiście dojdziemy.
1: Panie redaktorze, to może tylko uzupełnię, bo tutaj dobrze. Też ta motywacja poza tym odromantyzowaniem była bardzo, bardzo egoistyczna, ponieważ jeżeli prowadzi się tego typu zajęcia ze studentami, to można właśnie było, do tej pory opieraliśmy się na tekstach przede wszystkim anglojęzycznych, które nawet jeżeli były wysokiej jakości, to prezentowały rzeczywistość innej kultury prawnej, innej organizacji pracy śledczej. Więc jak teraz mamy tą książkę, będzie znacznie łatwiej już nie omawiać tylko przez pryzmat publikacji anglojęzycznych, ale też pokazywać, jak to w 2026 roku, czyli też chodzi o aktualność tego, wygląda w Polsce.
0: Czyli pańscy studenci już bibliografię też mają z głowy, jeśli chodzi o prace, do których się będą odwoływać.
1: Te osoby, które szykują magisterki z tej tematyki i które prowadziły badania, myślę, że skorzystają z tej książki.
0: W książce jest, proszę państwa, bardzo dużo informacji. Nie tylko tych liczbowych, ale też naukowych. Natomiast co do liczb, wypisałem sobie cytat, że na przestrzeni ponad 10 lat liczba przestępstw z artykułu 148 KK, czyli zabójstw, oscylowała między 513 w 2017 roku, a 641 w 2020. Z kolei z danych na stronach Komendy Głównej Policji wynika, że od roku 99 do końca 2024 nie udało się wciąż ustalić sprawców prawie 1200 zabójstw. To są takie liczby, które też pokazują no, skalę pracy funkcjonariuszy z Archiwum X. Oczywiście to jest nazwa taka bardzo potoczna. Natomiast to, co mnie się wydawało, czytając te publikacje, że jest to troszkę niejako akt oskarżenia wobec państwa za to, że praca śledczych z Archiwum X no, wciąż jest bardzo marginalna, jeśli chodzi o możliwości, czy to organizacyjne, czy to technologiczne. I teraz proszę mnie z tej hipotezy wyprowadzić.
1: Mogę zapewnić, że to nie było inspiracją i to nie było motywacją, bo to można byłoby znacznie pewnie prościej wyrazić niezadowolenie z jakiegoś stanu rzeczy. Natomiast tak jak może osoby, które się tym zajmują, zwracają na to uwagę, że rzeczywiście można by część rzeczy zorganizować w inny sposób.
0: To ja jednak może uproszczę tylko to pytanie, panie profesorze. Czy my mamy w Polsce system, który co do zasady ułatwia rozwiązywanie spraw formalnie zakończonych, a jednak niewyjaśnionych, czy jest to no, droga przez męki, jeśli chodzi o śledczych, którzy się podejmują tego trudu?
1: Mamy pewne instytucje, pewne miejsca, które sprawnie działają. Za dużo, żeby powiedzieć o systemie. Mhm. Bo myślę teraz o biurze kryminalnym Komendy Głównej Policji, w którym od wielu lat pracuje, jest wydział, który zajmuje się tego typu sprawami. I on też przeszedł od koncepcji, w ramach której to miała być tylko koordynacja działań śledczych w całej Polsce, do podejmowania też samodzielnie wybranych spraw. I to uważam, że jest bardzo dobra zmiana, że na tym poziomie Komendy Głównej Policji są ludzie, którzy nie tylko mają się zajmować zbieraniem jakichś danych, wspieraniem jakichś działań, ale sami też prowadzą tego typu śledztwa. Z drugiej strony mamy wielu entuzjastów, wielu ludzi, którzy zajmują się tego typu sprawami w całej Polsce. Zarówno w policji, jak i w prokuraturach.
0: Bo takie wydziały znajdują się przy komendach wojewódzkich.
1: No właśnie.
0: Czy niekoniecznie to jest
1: tak,
0: warunek sine qua non?
1: Tak, ale. I to ale częściowo może nie w pełni przekreśla pierwszą część zdania. Natomiast w pewnej części są to komórki tak zwane pozaetatowe. Co oznacza, że jest taka komórka, jest coś do niej przypisane, ale ta osoba realizuje na co dzień inne zadania. I trochę, niejako w wolnym czasie, jak się wyrobi z innymi sprawami, może tym się zajmować.
0: Czyli musi się uporać z bieżączką,
1: tak,
0: żeby później wrócić do sprawy.
1: Do tego typu sprawy. Mhm. W części są osoby, które cały czas zajmują się tego typu sprawami na pół etatu, czy na pełen etat, w większym zakresie. Natomiast wydaje się, że jednak możliwość poświęcenia się tylko tego typu sprawom mogłaby się przełożyć na zupełnie inne efekty. I podobnie jest w prokuraturze. Prokuraturze, gdzie są w wybranych prokuraturach okręgowych koordynatorzy do tego typu spraw. I wielu z tych koordynatorów stara się to robić, bo to jest zadanie, które przyciąga bardzo często pasjonatów. Ludzi, którzy rzeczywiście mają wewnętrzną motywację, żeby się tym zajmować, bo bez niej byłaby to niesłychanie trudna praca.
0: No właśnie, bo jeśli przeszlibyśmy do szczegółów, czy to jest praca, którą możemy jakkolwiek zestawić z tą wersją serialową Archiwum X, czy to jest praca, gdzie 99% to jest praca jednak w biurze, w papierach, w archiwum, czy jednak jest tutaj też przestrzeń na taką pracę operacyjną śledczych?
1: Nie znam serialu czy filmu, który by pokazał nawet w jakimś zbliżeniu pracę, która jest związana z tą pracą wykrywczą, cold case'ową. Zdecydowana większość pracy to jest praca analityczna. To nie jest tylko. Natomiast ona nie jest sexy, tak? Ona się nie sprzedaje. Trudno byłoby nakręcić nawet przy tak wyśmienitym aktorze jak dr Michał Gabriel Węglowski, prokurator, żeby on siedział 60 godzin, przeglądał kolejne tomy akt, coś pod nosem sobie mówił, robił notatki, porządkował te rzeczy. To by nie przyciągnęło zbyt dużego zainteresowania. Później następuje zazwyczaj też tam, gdzie to działa najlepiej, to nie jest jedna osoba, tylko są włączane inne osoby do skonsultowania tego, do zaplanowania działań, do przeprowadzenia tych działań. Zaczyna się większa aktywność taka. Natomiast w tego typu sprawach bardzo rzadko są fajerwerki. Tym quasi-fajerwerkiem może być zatrzymanie podejrzanego. Tak, to będzie ta osoba, której będą stawiane zarzuty. To może być jakiś fajerwerk, ale pomiędzy toczy się bardzo dużo właśnie pracy analitycznej. W części spraw pracy operacyjnej, co by nas trochę zbliżyło do The Wire, bo tak jeszcze wprowadzając, to The Wire nie jest przypadkowe. Tu chodzi właśnie o pracę operacyjną, o pracę związaną z między innymi podsłuchami. Więc w części spraw tych właśnie cold case'owych to praca operacyjna ma miejsce. Nie we wszystkich, nie jest też konieczna we wszystkich. Część tych spraw, zwłaszcza na początku, kiedy na szerszą skalę zaczęła być wykorzystywana badania biologiczne, badania DNA, niemalże rozwiązywała się sama, jakby sama w cudzysłowie pewnym. Natomiast kiedy okazywało się, że materiał biologiczny, który został zabezpieczony x lat temu, ale został poprawnie zabezpieczony, był poprawnie przechowywany i był dostępny, po wprowadzeniu tego materiału do bazy okazywało się, że w bazie mamy też materiał pochodzący od osoby, która została na przykład skazana za inny czyn. No i wtedy było to trochę self-solver, tak? Jakby taka sprawa, która niemalże samodzielnie się rozwiązała. Mówię niemalże, bo to wymagało cały czas jeszcze powiązania tego, czy ten ślad nie znalazł się tam przypadkowo, czy nie doszło do jakiejś kontaminacji. Ale to były sprawy, które rozwiązywały się znacznie szybciej. Podobnie chwilę wcześniej, kiedy weszła baza AFIS do wykorzystania. Też wtedy nagle dużo niewykrytych spraw, których byli niewykryci sprawcy, rozwiązało się, bo to, czego człowiek pieszo nie był w stanie wykonać, nagle system pomógł połączyć kropki i to rozwiązać. Ale po tej fali, która przeszła i która pozwoliła rozwiązać sporo spraw, okazało się, że zostały rzeczywiście te najtrudniejsze. Te, w których tak to się nie da. Że trzeba bardzo żmudnie czytać te akta. Czasem, tak jak pan redaktor tutaj użył tego określenia, między linijkami czytać, czyli to, czego nie ma w tych aktach. Jeżeli na przykład sprawa, z jednej strony są te sprawy, o których pan redaktor wspomniał, w których to pierwotne śledztwo było prowadzone niesłychanie dokładnie, co między innymi może skutkować szerokim materiałem zgromadzonym, kilkudziesięcioma tomami akt. Ale na drugim krańcu osi są sprawy, w których jest niecały tom akt, sprawy o zabójstwo. I wówczas to nie jest samo czytanie dziesiąty raz, ale czytanie właśnie bardzo dokładnie, czego brakuje w tym, dlaczego czegoś może brakować. I nie w celu szukania jakichś teorii spiskowych, tylko wypełnienia tego pewną treścią, która może pozwolić zaplanować działania wykrywcze po 10, 15, 20 latach.
0: Panie profesorze, to żebyśmy rozmawiali na konkretnej sprawie, bo myślę, że tak będzie łatwiej słuchaczom też troszkę zrozumieć. Słuchacze tej rozmowy słuchają 23 sierpnia, w niedzielę. 23 sierpnia mija dokładnie 15 lat od zabójstwa Izy Strzałkowskiej. Zabójstwa, które w lipcu tego roku ujrzało przełomowy moment, czyli schwytanie sprawcy, który był przez 15 lat nieuchwytny. To jest gigantyczna praca pana prokuratora Michała Gabriela Węglowskiego i całego zespołu, o czym też już Marta Sobota mówiła w odcinku poświęconym genealogii genetycznej. Ale zastanawia mnie też, jak pan obserwował tę pracę przy tej sprawie, no bo domyślam się, że znacie się z panem prokuratorem nie od dziś i pewnie jednak coś pan może wiedział, jak się toczyła praca przy tym śledztwie.
1: Nie byłem członkiem tego zespołu.
0: Ja wiem, wiem,
1: więc
0: ale...
1: Nie, jeżeli docierały do mnie jakieś pogłosy czy pomruki, wiedziałem, że bardzo ciężko nad tym pracowali. Ta sprawa też była na pewnym etapie prezentowana na takiej konferencji szkoleniowej, którą organizuje Komenda Główna Policji razem z prokuraturą. Taka jest doroczna, kilkudniowa konferencja, gdzie zjeżdżają się właśnie ci śledczy z całej Polski i poza jakimiś ogólnymi tematami prezentują też sprawy albo nad którymi pracują, albo takie, które udało im się rozwiązać. Co jest świetną praktyką, bo działa bardzo inspirująco też na innych i pokazuje pewne pomysły. Long story short, nie czuję się kompetentny, żeby wypowiadać się o tej konkretnej sprawie.
0: To inaczej. Ja słuchałem jednego z podcastów z udziałem prokuratora Węglowskiego, który zapytany, co go w tej sprawie najbardziej zaskoczyło, odpowiedział, to, że się udało. I tak pomyślałem sobie, odnosząc się troszkę do naszej rozmowy w ogóle o pracy śledczych z Archiwum X, czy zaczynając pracę przy sprawie niewyjaśnionej, niewykrytej, śledczy muszą zaczynać z tego podejścia, że są skazani na porażkę i dopiero potem udowodnić, że jednak nie?
1: Nie powinni moim zdaniem nastawiać się na porażkę, bo to może ograniczać. Natomiast powinni się liczyć z tym, że to się nie powiedzie. Mhm. Jeżeli jest to sprawa, która właśnie tak jak ta, była rzeczywiście rzetelnie poprowadzona na starcie. Bo to właśnie nie mówimy o sprawie, którą ktoś siada czytać po iluś latach i łapie się za głowę krzycząc, jak można było tak to zepsuć.
0: Ale takie sprawy też są.
1: Oczywiście nie w Polsce.
0: Nie, pytam o to też dlatego, że no to jednak jest forma jakiegoś rozliczania swoich poprzedników, co może...
1: Jest to trudne.
0: ...skutkować tym, że wewnątrz samej struktury policyjnej nie wszyscy patrzą na pracę Archiwum X przychylnie.
1: Mogą zdarzać się takie sprawy, niestety. I to była też, może tak naokoło odpowiem na to, kiedy razem z koleżanką, z dr Magdaleną Tomaszewską-Michalak prowadziliśmy takie zajęcia ze studentami we współpracy z Wydziałem do Spraw Zwalczania Terroru i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji i prokuratorami rejonowymi. I tam analizowaliśmy sprawy, w których sprawcy zostali niewykryci. I za pierwszym podejściu trudno nam było wyłączyć u studentów i studentek, którzy brali udział w tych zajęciach, skupianie się na błędach, które zostały popełnione. Mhm. Bo to one się bardzo mocno rzucały w oczy każdemu, kto to czytał. Że coś nie zostało zrobione, że coś zostało zrobione niedokładnie. Że na jakąś czynność ewidentnie poświęcono za mało czasu. Co nawet po protokole można było stwierdzić, że danej czynności nie da się przeprowadzić w tak krótkim czasie.
0: No to jest chyba najłatwiejszy punkt wyjścia, jeśli wraca się do sprawy niewyjaśnionej. Trzeba od czegoś zacząć, trzeba przeanalizować ten materiał i poszukać tych miejsc, które nie zostały jeszcze odkryte.
1: Tak, tylko jakby to może zaprowadzić jednak na przysłowiowe manowce, bo skupiamy się często wtedy na rzeczach, no gdybyśmy mogli to zrobić, to byśmy zrobili to zupełnie inaczej. Ale to są często czynności, których nie da się powtórzyć. Oględzin, miejsca zdarzenia nie da się powtórzyć. Jest to czynność nawet nazywana w doktrynie jako niepowtarzalna. Nieprzypadkowo jest tak nazywana, bo nie można jej powtórzyć. Można udawać, że robi się powtórne oględziny i czasem można znaleźć protokoły tego typu czynności albo uzupełniające oględziny. Natomiast jeżeli po zakończeniu oględzin dane miejsce nie jest wyłączone i chronione od udziału osób trzecich, czynników atmosferycznych i działania czasu, zwierząt i jeszcze wszystkiego innego, to nie możemy mówić o oględzinach, bo tam tyle znajdzie się innego materiału, którego nie jesteśmy w stanie w jednoznaczny sposób powiązać z czasem zdarzenia nawet. Nie chodzi tylko z osobami, które brały udział w tym zdarzeniu, ale z czasem tego zdarzenia. Więc można się skupiać na tych najprostszych elementach. Właśnie na tym, my byśmy to zrobili lepiej. Ale i na szczęście udało nam się w pewnym momencie to przekierować na to, co można zrobić. Co po upływie iluś lat od tego zdarzenia jeszcze można zrobić. Albo na podstawie...
0: Co można zrobić właśnie dzięki temu, że upłynął pewien czas, czego też, nie dało się zrobić wcześniej.
1: Też, ale, ale w dużej mierze właśnie dotyczyć to mogło albo tego materiału, który został zabezpieczony i czy istnieją obecnie nowe metody, albo nawet wówczas istniały, ale zostały niewykorzystane, bo czasem też tak się zdarza, przebadania tego materiału dowodowego, albo czy można uzyskać materiał, który wówczas był absolutnie niedostępny z różnych powodów. I tutaj zaczynamy mówić o świadkach, którzy w chwili czynu i zaraz po tym zdarzeniu nie są chętni z różnych powodów do współpracy i nawet może nie kłamią, ale nie mówią prawdy zarazem. Natomiast po upływie czasu okazuje się, że są skłonni do podzielenia się tym, co wiedzą, tym, co widzieli, tym, co słyszeli. Także to był ten etap, żeby przestawić to myślenie i robię tutaj, mam świadomość, bardzo szeroką pętlę, obwodnicę wręcz do tego głównego pytania. To jest to, na czym śledczy, ci, którzy dłużej się zajmują tymi sprawami, na tym się skupiają, na tym, co jeszcze można zrobić w tej sprawie. W międzyczasie oczywiście muszą czasem odreagować sobie, że co tam zostało popsute, co zostało zaniedbane. Natomiast gdyby tam szła ich energia, nie byłoby tej energii na szukanie alternatywnych wersji, na zastanawianie się, co dzisiaj możemy autentycznie jeszcze zrobić z świadomością, że może się to skończyć jednak porażką. I to jest jakby jeszcze idąc dalej z tą porażką, to jest duże zagrożenie i wyzwanie dla kierownictwa, dla przełożonych czasem osób, które się tym zajmują, że jest trochę możliwość wpadnięcia w taką króliczą norę. Że jeżeli ktoś zaczyna zajmować się jakąś sprawą, świetnie ją zna, w pewnym momencie mógłby habilitację napisać z tej sprawy. Poświęcił tej sprawie kilka lat swojego życia. I cały czas jest przekonana ta osoba, że rozwiązanie jest tuż, że to jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc, jeszcze kwartał, jeszcze pół roku i ta sprawa zostanie rozwiązana. Jest to może mało polityczne i trudne do pomieszczenia. Bardzo natomiast dobrze. Niektóre sprawy trzeba zostawić. Kiedy okazuje się, że pomimo włożenia w to bardzo dużych środków, ona nie zostaje rozwiązana, to można ją odłożyć na półkę i wrócić do niej za kilka lat na przykład.
0: Wiedząc, że już zebrany materiał dowodowy pozwala z dużym prawdopodobieństwem wskazać sprawcę, mimo że brakuje jeszcze dowodów do zamknięcia.
1: No nie. Sprawy. Znaczy, jeżeli jest materiał, bo
0: tak,
1: to jest...
0: Tak zrozumiałem pana wypowiedź, że trzeba odłożyć na półkę sprawę, która wydaje się zbliżająca się do finału, że ten podejrzany, typowany jest już na wyciągnięcie ręki, ale brakuje czegoś do ostatecznego zatrzymania.
1: To źle to przedstawiłem w takim razie, błędnie. Chodzi mi o takie sprawy, w których nawet jest iluś potencjalnych podejrzanych, których poza słabymi nićmi niewiele wiąże. Albo w ogóle nie ma żadnego mocnego podejrzanego, ale ze względu często na to, kim były osoby pokrzywdzone, że to były młode osoby, że to były kobiety, że to były dzieci, następuje wzmożenie empatii u osób, które się tym zajmują, połączone z oburzeniem, że coś takiego można było zrobić i niesłychane zaangażowanie się w tą sprawę, która dla tej osoby, która to prowadzi, uważa, że zaraz to zrobi, zaraz to rozwiąże. Ale wszyscy wokół już tak trochę potakują, bo wiedzą, że on czy ona jest zaangażowana w to, już wręcz pozaprofesjonalnie mocno weszła w tą sprawę, zna rodziny osobiście, była w tym miejscu wiele razy, spędza czas wolny, starając się powiązać jakieś kropki, że to już przekracza tą cienką granicę profesjonalnego zaangażowania, a wchodzi w coś, co zagraża tej profesjonalności z jednej strony w tej sprawie, ale z drugiej strony nie pozwala wykorzystać kompetencji tej osoby do rozwiązywania innych spraw. A w momencie, w którym mamy tych spraw więcej, czasem jednak moim zdaniem należy postawić granicę. Okej, zrobiliście w tej sprawie bardzo dużo. Świetnie. Można dać nagrodę, żeby też dowartościować trochę tych ludzi. Bo i nie mówię tego absolutnie ironicznie, bo to jest właśnie taka część pracy wykrywczej, w której sukces przychodzi szalenie rzadko. Tak jak mówimy o tych aktywnych sprawach, zwłaszcza w Polsce, sukces jest bardzo częsty i bardzo szybki. Te wykrycia idą cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak. A tutaj siedzi ktoś nad jakąś sprawą, zajmuje się nią rok, dwa i nie ma tego sukcesu. Ja na to przyznam, że uwagę zwróciłem w trakcie projektu, który realizowałem w Niemczech i tam w dwóch jednostkach landowych policji są komórki, które zajmują się tylko i wyłącznie tym. I tam miałem okazję prowadzić wywiady ze śledczymi, którzy w przeciągu ostatnich kilku lat, analizując absolutnie najtrudniejsze sprawy, nie mieli sukcesu takiego wykrywczego.
0: Mimo, ale że tamte struktury organizacyjne są lepsze niż w Polsce.
1: Moim zdaniem one gwarantują znacznie większy komfort pracy, ale tam trafiają, tam jest jeszcze do tych komórek trafiają sprawy, które nikt wcześniej nie był w stanie już rzeczywiście absolutnie najtrudniejsze. I tam jest też większa populacja tych spraw nierozwiązanych, niewykrytych, więc to też jest dodatkowo trochę inna rzeczywistość. Natomiast co było dla mnie uderzające i właśnie tak wtedy uświadomiłem sobie to jakoś tak w pełni, że ci ludzie mają niesłychanie silną wewnętrzną motywację do swojej pracy, żeby przychodzić codziennie na tą 8 czy 8:30 i kolejnych 8 godzin dzień w dzień zajmować się kilkudziesięcioma aktami sprawy z końcówki NRD na przykład, w której i planować sobie jakieś działania. Gdzie jeszcze można, kogo można przesłuchać? Gdzie można jeszcze czegoś poszukać? Ale w pewnym momencie i też te osoby dochodzą do takiego punktu, gdzie okazuje się, że nie, jakby autentycznie zrobione zostało wszystko, co można obecnie zrobić. I może będzie można do tego wrócić kiedyś, właśnie, kiedy pojawią się nowe metody, ale teraz ta sprawa musi trafić na półkę, a oni dostają nową sprawę. Znowu, bez żadnej gwarancji, że to się powiedzie. Więc to nie jest praca dla ludzi, którzy lubią przegrywać, tak? To nie jest jakby selekcja takich ludzi, którzy chcą udowodnić sobie, że nie są w stanie rozwiązać sprawy, ale to nie jest dla osób, które działają, które potrzebują wzmocnienia z zewnątrz, które właśnie potrzebują poklepywania po plecach, które potrzebują orderów, które potrzebują specjalnych wyróżnień. Myślę, że fajnie, gdyby instytucje w każdym kraju doceniały bardziej ich pracę, nie tylko właśnie kiedy dochodzi do takiej sytuacji jak obecnie w Polsce z rozwiązaniem tej sprawy, że nagle wszyscy i okazuje się, że ten sukces ma tak wiele ojców i matek poza tym zespołem, że
0: że prawdziwi ojcowie i matki aż stoją, nie mogą w to uwierzyć, że muszą się tym dzielić.
1: Bo to są ojcowie i matki chrzestni.
0: Ale, no właśnie, panie profesorze, znowu się odwołam do słów prokuratora węglowskiego, który był kiedyś pytany o to, o co chodzi z tymi spektakularnymi zatrzymaniami o 6 rano, że policja wyważa drzwi. I on powiedział taką fajną rzecz, że czasami to zatrzymanie musi być spektakularne, żeby pokazać siłę państwa. I tak sobie to próbuję odnieść do pracy śledczych z Archiwum X, którzy pracują po cichu, ale może jak przychodzi sukces, to wręcz należy go obtrąbić, żeby przypomnieć troszkę o tych strukturach i dopominać się o to, jednak o to uznanie. Więc to też chciałem przejść tak płynnie do zainteresowania medialnego, bo mówi pan, że jakby zobaczyć codzienną pracę śledczych z Archiwum X, no to nuda, generalnie nuda. Ale jak się pojawia w wiadomościach hasło policjanci z Archiwum X złapali przestępcę, mordercę sprzed 15 lat, no to gęsia skórka się pojawia, więc jak...
1: To nie wiem, pana redaktora pojawia się taka gęsia skórka? Nie, co do zasady. Że czytam, coś po latach
0: czytam,
1: może
0: czytam
1: wyjść?
0: Komentarze, czytam... Nie. Dobra próba. Czytam komentarze i tak się zastanawiam, czy co do zasady zainteresowanie medialne daną sprawą utrudnia pracę śledczych, czy można z tym jakoś, może jakoś korespondować, może wpływać pozytywnie na przebieg śledztwa?
1: Są sytuacje, w których zainteresowanie medialne może wesprzeć działanie śledczych. Kiedy mówię, że są takie sytuacje, to jednak bym szedł w kierunku takim, że bardzo często działa to kontrskutecznie. Mhm. To znaczy, jeżeli informuje się media o jakiejś sprawie, jeżeli informuje się, że ktoś jest poszukiwany, zaczyna dzwonić telefon. I zdecydowana większość, a czasem wszystkie tego typu informacje, ich wartość jest równa okrągłe zero. A nie, to nie jest tylko, że ona jest równa zero, ale ona kosztuje instytucje sprawdzanie tego wszystkiego. Więc jest to bardzo kosztowne działanie. Natomiast tak jak był w Polsce ten program 997.
0: No tam później... nawet statystami byli faktyczni mordercy.
1: Zdarzyło się. Na tyle odcinków statystycznie musiał ktoś się trafić. Jak brali ludzi jako właśnie tam przybranych z miejsc, w których to kręcili, to ktoś mógł się taki zdarzyć. Ale zostawmy tą sprawę, okay. Bo tą sprawę trochę znam dokładniej, więc nie chciałbym teraz odmitologizowywać tej konkretnej sprawy. Natomiast tego typu programy i jest taki program, który był w ogóle pierwowzorem tego typu programów, to jest Aktenzeichen XY, niemiecki program, który od lat 60. jest wciąż nieprzerwanie emitowany i efektem emisji tego programu są wartościowe informacje również. Nie zawsze, tak jak w każdym innym kraju, ale również są takie informacje. I w Polsce też 997 przynosiła wartościowe informacje. Czy inne programy, ja mówię teraz o 997, potem jak nastąpiła...
0: Era internetu, to wszyscy się wynieśli, założyli, zakładali swoje podcasty, więc
1: no właśnie,
0: pytanie, czy z tych podcastów jakaś te treść podcasty, się pojawia.
1: Te podcasty w większości bazują na odgrzewaniu tych samych materiałów, nie wprowadzając nic nowego. Więc ich wartość wykrywcza, czy żeby zainteresować kogoś, jest znacznie mniejsza. Jednak, i to jest ciekawe, co pan redaktor powiedział, że jak internet powstał, Aktenzeichen XY ma się świetnie pomimo internetu. Cały czas ma bardzo dużą oglądalność, pomimo też konkurencji innych stacji, które każda jakby true crime jest, tak?
0: To wynika z siły sentymentu do tego programu?
1: Wydaje mi się, że on jest, stał się częścią, może kultury to za dużo, ale rzeczywistości. Że on jest oglądany. Mhm. Przez to, że jest oglądany i też nie prezentuje wyłącznie najgłośniejszych spraw, tylko prezentuje sprawy zwykłe. Prezentuje sprawy z całych Niemiec. Prezentuje sprawy różnego typu. Tam dorzucany jest też taki aspekt prewencji. Bo tutaj pan redaktor na początku przeczytał też te liczby, ale to mówimy tylko wtedy o tych kwalifikacjach ze 148 zdobywstwo.
0: No tak,
1: a w zainteresowaniu jakby tych spraw niewykrytych, najpoważniejszych, one mogą kryć się pod różnymi kwalifikacjami. I właśnie to Akten CSN XY prezentowane są też inne sprawy. Ale tam jest też często domykanie po jakimś czasie. To też jest dla tych najwierniejszych widzów takie pokrzepienie serc, że sprawa, która wydawała się beznadziejna, albo dzięki wsparciu telewidzów, jakimś informacjom, albo dzięki rozwojowi kryminalistyki, albo jakiemuś szczęściu, połączeniu tego wszystkiego, udaje się tę sprawę rozwiązać. Więc to też są takie domknięcia. Jeżeli mówimy z drugiej strony, nie chcę tego przeciwstawiać, bo to jest zupełnie inny departament, ale jeżeli mówimy o podcastach, no większość podcastów, które kojarzę, raczej ma za zadanie przyciągnąć, zainteresować, trochę przestraszyć, ma się pojawić ta gęsia skórka, ma się pojawić takie wrażenie obcowania z czymś wyjątkowym. Natomiast inny jest ich zupełnie cel.
0: I Archiwum Mix raczej nie korzysta z nurtu True Crime.
1: Myślę, że każdy w swoim wolnym czasie może się o to otrzeć, tak, w jakimś wariancie.
0: Ale wie pan, to chyba nawet pan napisał rozdział w tej publikacji odnośnie monitorowania mediów społecznościowych. I jest przykład tej 18-latki z Kanady, Brittany Gargol z 2015 roku, zamordowanej, która wstawiła selfie ze swoją koleżanką. I śledczy przeanalizowali, że ten naszyjnik, który ma ta koleżanka, odwzorowuje ślady, które znaleziono na ciele ofiary i tak doszli do tego, że to ta koleżanka, z którą ma selfie, jest sprawczynią tego zabójstwa. Pewnie to jest szukanie trochę igły w stogu siana, ale właśnie, na ile śledczy jednak monitorują ten ruch w mediach społecznościowych i na ile to wpływa na pomyślność rozwiązywania spraw?
1: Media społecznościowe stały się, czy też antyspołecznościowe, zależy jak im więcej o nich wiemy. nie chodzi mi teraz, żeby oceniać content.
0: Ale ma pan do oczek wypisany, jak pan ten content co do zasady ocenia, rozumiem.
1: Nie, ale to przepraszam, nie chcę nikogo tu urazić.
0: Nie, ale wszyscy się troszkę z tym zgadzamy, natomiast... No
1: to, ale nie, ale to bardziej mi chodziło o to, w tym... że tam jest, to jest część rzeczywistości i to jest też ta część rzeczywistości, która może wspierać działania śledcze. Mhm. W tym kierunku raczej bym szedł. Jakby temu też mediom społecznościowym w pracy organów ścigania wymiaru sprawiedliwości dotyczyły projekty badawcze, które realizowaliśmy w Katedrze Kryminalistyki i też przyglądaliśmy się, jak to jest, w jakim zakresie zmiana w życiu społecznym wpływa też na to, jak wygląda materiał dowodowy, jak wyglądają działania śledczych, jak to jest uwzględniane przez nich. I błędem byłoby ignorowanie tego miejsca, gdzie mogą pojawić się jakieś puzzle, tak? Bo ta sytuacja, o której powiedział pan redaktor, jest wyjątkowa. Ja starałem się znaleźć taką sprawę, która by pokazywała, że czasem się tak zdarza. Natomiast nie jest wyjątkowa sytuacja, w której można na podstawie komentarzy, na podstawie zdjęć wspólnych, stwierdzić istnienie jakichś związków, jakichś relacji, zainteresowań. I czasem to może być ta informacja, która powoduje, że to wahadło idzie w którymś kierunku bardziej. A czasem jest to dowód na coś. Na przykład na znajomość. To mamy w różnych obszarach życia ludzi, którzy wypierają się, że pierwszy słyszą o kimś takim. Nigdy więcej. Potem pokazuje się, że byli na jakimś zdjęciu, gdzieś się oznaczali, coś komentowali. No i zaczyna się, tak, no ja mam takich dużo, znam wielu ludzi, wiele się ze mną chce fotografować. Daje to trochę, trochę jakby w przejaskrawieniu, natomiast tego typu elementy mogą nakierować pracę, zwłaszcza w sytuacjach, w których nie ma pomysłów na jakiś kierunek i szuka się tego kierunku. I tutaj przychodzi mi do głowy sprawa właśnie jedna z Niemiec, w której po przeszło 30 latach, kiedy śledczy zaczęli się przyglądać i analizować sprawę i zainteresowali się też aktywnością ówczesnych. To nie jest już sytuacja, w której szuka się podejrzanych. Tam byli podejrzani, ale nie było dowodów. I wrócili też korzystając z OSINT-u do tego i SocMint-u i sprawdzali aktywność w mediach społecznościowych. I pomogło to zebrać materiał do dalszych działań. To nie był materiał taki, który zrobili kilka screenshotów i ktoś został skazany. Ale ileś takich puzli pozwoliło zbudować fragment obrazka, który był koniec końców przesądzający o tym, kto, w którym kierunku można było pójść dalej i zabezpieczyć materiał dowodowy.
0: Ale z tego, co pana rozumiem, ta obecność policji w sieci to jest wciąż duże pole do eksperymentów. Jak czerpać stamtąd potrzebną wiedzę, też, żeby wyłowić spośród tego, no, AI slopu natłoku i wszystkich natłoków komentarzy.
1: Tak, ale to też, to wymaga też dostosowywania się do tego, co się zmienia, tak? Jakby to nie jest rzeczywistość zastana, która pozostaje niezmienna, że wystarczy się raz tego nauczyć i to działa. Jeżeli ktoś chce z tego efektywnie korzystać, to musi być na bieżąco. Musi być na bieżąco też z tymi narzędziami, które wspierają tą pracę ręczną, tak? Więc to nie jest takie pstryknięcie palcami. To nie jest tylko wrzucenie nazwiska i wygooglowanie, o, mamy, tak? Wiemy już, gdzie mieszka albo gdzie teraz pracuje. Tylko jest to trochę bardziej zaawansowane. I znowu, jak mówimy o tych ramach instytucjonalnych, to pewnie pomogłoby, gdyby osoby się tym zajmujące lepiej poznały możliwości. Bo powstają wyspecjalizowane instytucje, jak Cyberbiuro, i tam działają ludzie, którzy świetnie sobie z tym radzą. Natomiast trochę jak z tą genetyką, genealogią genetyczną, że trzeba wiedzieć, kogo i o co zapytać, żeby można było pójść dalej. I podobnie jest z różnymi właśnie takimi specjalistycznymi działami, które mogą pozwolić zmierzyć się z tymi najtrudniejszymi sprawami.
0: Wspomniał pan o tym, że w tych podcastach kryminalnych zazwyczaj mało jest treści, więcej emocji, ale one często poruszają te sprawy, no, do których się wraca po latach. Mnie chyba w ostatnim czasie tak najbardziej uderza, zresztą była niedawno rocznica, sprawa zabójstwa dwojga studentów w Górach Stołowych z końcówki lat 90. I też tak, jak przygotowywałem się do rozmowy z panem, zastanawiałem się, czy tam w Archiwum X trwają jeszcze jakieś prace. Przewijało się to w naszej rozmowie. Pan się zajmuje kształceniem studentów, idących może trochę w stronę właśnie pracy śledczych z Archiwum X. Jakie cechy trzeba posiadać, żeby takimi sprawami się zajmować? Jakie cechy pan widzi u swoich studentów? Czy generalnie widzi pan jakąś przestrzeń na to, że to polskie Archiwum X na tle innych europejskich i nie tylko będzie mogło się chwalić jeszcze lepszymi statystykami, jeśli chodzi o wykrywalność tych zabójców i nie tylko spraw dawnych, niewyjaśnionych dotąd?
1: Niewiele z naszych studentów z Wydziału Prawa, którzy kończą, później podejmują pracę w policji. Mhm. Są to wyjątki. Raczej, i to już widzimy po latach, z tych, którzy idą w tym kierunku, trafiają do prokuratury, trafiają, zostają sędziami. Najwięcej wybiera wolne zawody. I jeżeli mają związek z prawem karnym, to znowu najczęściej jako adwokaci, czasem jako radcowie prawni. Natomiast ta presja, to ciśnienie, inspiracja, jakby tego nie nazywać, może iść z różnych stron. Jeżeli są kompetentni adwokaci, którzy zostają obrońcami albo pełnomocnikami pokrzywdzonych, oni są w stanie rozumieć cały ten mechanizm, wiedzieć, jakie są ograniczenia, ale też jakie są możliwości. Jeżeli to są prokuratorzy, to już w ogóle super, tak? Bo oni są w stanie organizować, kierować tymi śledztwami. Sędziowie, którzy później zapoznają się z tym materiałem, też dobrze, żeby wiedzieli, o co zapytać, bo jest... Dobrze, to znowu, przepraszam, to jest jakaś taka maniera pewnie akademicka, że opowiadam wprost. Natomiast każda sprawa z archiwum X ma potencjał na stanie się niesłusznym skazaniem. I to jest taki element, o którym moim zdaniem należy pamiętać, że kiedy sprawa jest właśnie pozostaje niewykryta, sprawca pozostaje niewykryty, czasem to ciśnienie, które jest zewnętrzne, wewnętrzne, powoduje chodzenie na skróty. To nie jest chodzenie na skróty intencjonalne, ale jest to presja, żeby zakończyć tą sprawę. Mhm. Żeby pokazać naszą sprawczość jako moją, jako Pawła Waszkiewicza, jako część instytucji, jako państwo, które pokazuje, że nic nie ujdzie na sucho.
0: Czy kazus Tomasza Komendy troszkę z takiego myślenia wyleczył organy ścigania?
1: Nie mam takiego przekonania. Jest bardzo dobrze, że ta sprawa została tak nagłośniona, jest tak znana, chociaż mam wrażenie, że ona już teraz funkcjonuje może nie jak mem, ale jako hasło, że za nią jest mało treści, mało osób wgłębia się w to,

0: studenci i studentki nie będą się zajmować tą pracą śledczą jako funkcjonariusze, funkcjonariuszki policji, to ich obecność w innych miejscach systemu organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości ma znaczenie i może pomóc. Odpowiadając szerzej na to pytanie pana redaktora, więcej osób, które pracują w organach ścigania, zaczyna się autentycznie w tym specjalizować. I to jest dobra zmiana. Przy, myślę, większym wsparciu organizacyjnym byłaby szansa na pewnie statystycznie częstsze, spektakularne efekty. Natomiast też tak starając się zrozumieć, nie tylko właśnie oskarżając, jest jednak napięcie pomiędzy tą pracą bieżącą, która jest normalną pracą, która dotyczy większość osób mieszkających w Polsce. To ich, przede wszystkim interesuje ich sprawa, którą zgłosili, która jest zgłoszona przeciwko nim. I to jest główne zainteresowanie, żeby te sprawy szły trochę sprawniej. Archiwa X jednak są promilem działalności i skali działań organów ścigania. Są promilem, który może być bardzo dobrze, moim zdaniem, wykorzystywany i w zakresie PR-u, i w zakresie prewencji. Pokazanie właśnie, że to się może wydarzyć. Jakby zastanów się dwa razy. Chociaż akurat w tych sprawach najpoważniejszych mało z nich jest popełnianych w sposób zaplanowany. Ale jakiś aspekt prewencyjny może być. Takiego właśnie zmniejszenia poczucia bezkarności. Natomiast istotą funkcjonowania systemu jest sprawne załatwianie najczęstszych spraw, które trafiają. Także nie byłbym tutaj jakimś szalonym optymistą, niepoprawnym. Natomiast samo to, że Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji razem z prokuraturą dostrzegło potrzebę organizowania tego typu szkoleń corocznych, powtarzanych. To, że będzie teraz materiał dla tych ludzi dodatkowy, nie taki, który powoduje, że trzeba spędzać i szukać odpowiedzi na różne pytania samodzielnie, posiłkując się czatem czy Googlem. My staraliśmy się, żeby te rozdziały miały układ pozwalający na praktyczne podejście do problemu. Nie opisywanie historii, nie wchodzenie w akademickie niuanse i dywagacje, ale każda technika miała być przedstawiona w sposób jak najbardziej praktyczny. Wyjaśnienie, na czym polega, czyli możliwość zrozumienia, o co w tym chodzi, pokazanie, do czego służy i jakie są też jej ograniczenia, żeby ktoś, kto nie tylko zajmujący się tymi sprawami najpoważniejszymi z archiwum X, ale też z bieżącymi sprawami. To ma być taki może nie podręcznik do końca, ale jednak wykorzystywany czasem jako łatwy dostęp do szeregu informacji. Jeżeli ktoś właśnie chce sobie sprawdzić, na czym fenotypowanie polega, no to może tam zajrzeć. Albo jakie są ograniczenia profilowania. To też może to odpowiedzieć na te pytania
1: może
0: tam zajrzeć.
1: Niekoniecznie książka do poduszki, chociaż jeśli ktoś akurat taką lekturę analityczną lubi przed pójściem spać, to dlaczego nie? Na sam koniec też chyba taka informacja istotna, że ta książka powstała ze strony autorów pro bono, że dochód przeznaczono na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. To też jest chyba taka informacja jednak istotna i no też pokazująca zamysł. Zostawiam to, tutaj stawiamy wielokropek. Profesor Paweł Waszkiewicz, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes fanklubu serialu Prawo Ulicy. Ja chyba jednak, jeśli chodzi o seriale kryminalne, to Line of Duty zawsze będzie.

0: pierwsze miejsce, ale Prawo ulicy może odświeżę, bo już parę lat temu, jeśli chodzi o oglądanie, to u mnie było. Bardzo dziękuję, że odwiedził pan Radio 357. To było kryminalne lato. Dziękuję słuchaczom i dziękuję widzom na kanale Radio 357 Tok. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. Rzecz technologiczna.
2: Minęła 13, ja siedzę właśnie w naszym studio i nagle do moich nozdrzy dobiega zapach świeżej mozzarelli i środka na komary i do studia wchodzi sam on, cały na włosko, powrócony z urlopu Jarosław Juszkiewicz.
3: Podoba ci się ten garnitur, rozumiem.
2: Zębów przede wszystkim.
3: Julia Nowaczyńska realizuje dzisiejszy program z Warszawy. My witamy z Katowic już właściwie po wakacjach. Program na żywo, więc mogą państwo do nas pisać, można przysyłać tekstówki, można też pisać bardziej klasycznie, rzecz.technologiczna@radio357.pl.
2: Proszę, z jaką nową energią i profesjonalizmem wróciłeś z tego urlopu, no pewnie.
3: Słyszałem, że kolega poranek jakiś prowadził, jak mnie nie było.
2: Tak było. Książę ciemność i z trudem, ale wstał.
3: Zaćmienie oglądałeś?
2: Tak.
3: Bo ci kolega powiedział.
2: Tak, kolega mi kazał nawet, ale mama zabroniła mi za blisko podchodzić.
3: No więc muszę ci powiedzieć, że po tej całej imprezie wzorem Ikarusa.
2: Tak.
3: Otóż po...
2: Tego autobusu.
3: Po tym całym zaćmieniu mam taką optymistyczną myśl, że wyobraź sobie, znaczy nie musisz sobie wyobrazić, bo to wiesz, że zarówno tysiące lat temu, jak i teraz, takie wydarzenia gromadzą ludzi. Chcemy być ze sobą razem. I to jest niesamowite. Ja starałem się filmować to zaćmienie ze swojego balkonu. Wiesz, jeszcze nagranie nawet nie przejrzałem. Może tam jakiś samolot przeleciał. Mhm. I w momencie, kiedy słońce już chowało się za blokami naprzeciwko, moja małżowina mówi, słuchaj, chodź, jeszcze jedziemy na 18 piętro, na klatkę schodową. Stamtąd zobaczymy jeszcze troszkę więcej. Nie chce mi się. Bierz folię, idziemy. Przez folię do
2: otrzymania słońca. Bo tam są anteny 5G, dlatego tak, folię wziąłeś.
3: I byłem pewny, że masę ludzi, znaczy, że będzie tam pusto. Mhm. I wyobraź sobie, że było pełno sąsiadów i wspólnie to oglądaliśmy. Mhm. Więc było przyjemnie. Wracając jeszcze do Włoch, to dla mnie szczególny wyjazd, bo napisałem ostatnie zdanie w książce.
2: Pięknie, to musiałeś też dopisać, że nie tylko Katowice i Warszawa, ale też Heraclea Mare.
3: Dokładnie tak, więc książka, nie mogę zbyt wiele mówić, bo wydawnictwo niespecjalnie pozwala.
2: Ale ja powiem, że ktoś z detektywistycznym zacięciem, z nutką Sherlocka Holmesa, to się dowie, o czym jest ta książka. Wystarczy uważnie przeczesać internety i nic więcej nie mówię.
3: No, właściwie można tak powiedzieć. Czy coś jeszcze mamy z aktualności? Chyba nie. Zagramy?
2: Proszę bardzo.

0: To jest rzecz, rzecz teologiczna. Świetnie zacząłem.
1: Nowy program.
0: Szanowni Państwo, dr Anna Łosiak, geolożka planetarna. Audycja to oczywiście rzecz technologiczna. Ja to Robert Zembrzycki. I rozmawiamy, Aniu, bo kilka dni temu znalazłaś się wśród 5 polskich naukowców, którzy zostali uhonorowani w ten sposób, że ich imieniem i nazwiskiem nazwano planetoidy, prawda? W twoim wypadku mówimy o planetoidzie, która wcześniej znana była pod oznaczeniem 1996 TH42, a teraz nazywa się 20160 Anna Łosiak.
1: Tak jest. Piękna nazwa, szczególnie ten numerek.
0: Tak.
1: Ale też chciałam przypomnieć, że kilka innych osób, głównie z ośrodka poznańskiego, też zostało uhonorowane w ten sam sposób. Są to głównie osoby, które zajmują się zawodowo właśnie poszukiwaniem albo charakteryzowaniem takich pozaziemskich małych ciał naszego Układu Słonecznego.
0: Całemu temu zacnemu gronu oczywiście serdecznie i z całego serca gratulujemy. To skoro cię tutaj mam w audycji, to opowiedz mi i Państwu, jak tam jest na tej twojej planetoidzie i co byśmy widzieli, gdybyśmy mogli stanąć na jej powierzchni?
1: Do końca nie wiadomo, dlatego że to jest jedna z bardzo wielu asteroid, które znajduje się w pasie głównym, czyli w tym takim przestrzeni pomiędzy Marsem a Jowiszem, więc jest dosyć daleko od nas i ma wielkość, która jest nie do końca nawet jeszcze określona, to znaczy może być wielkości od 2,3 do jakichś 6 kilometrów średnicy, a wszystko dlatego, że jest to naprawdę daleko. I wszystko, co wiemy o tej, o tym ciele, to jest to, że ono na pewno istnieje. Dokładnie jesteśmy w stanie zobaczyć jej trasę w różnych momentach czasu i na tej podstawie wyliczyć orbitę tejże planetoidy. Planetoidy, takie jak meteoryty, mogą mieć bardzo różne kolory. I te kolory, tak od szary mark, o tak powiedzmy, aż do koloru, który jest bardzo bliski kolorowi bryły węgla, powiedzmy. Takiej też może zakurzonej trochę, więc nie takiej całkiem czarnej, ale takiej no bardzo, bardzo ciemnej. I to wszystko, co my widzimy, to jest światło, które się odbija od takiego ciała i wraca do nas. Więc jeżeli to ciało jest białe w kolorze, no to wtedy odbija bardzo dużą część tego światła słonecznego, które na niego trafia. I też w zależności od tego, jakiego jest to koloru tak naprawdę, będziemy w stanie określić, jak jest na powierzchni. To znaczy, z czego składają się skały, które znajdują się na tej powierzchni. Co byśmy widzieli na powierzchni takiej planetoidy? To wszystko zależy od tego, gdzie byśmy się patrzyli. Jeżeli patrzylibyśmy w kierunku Słońca, no to widzielibyśmy Słońce, ale byłoby ono sporo mniejsze niż to, co widzimy na co dzień u nas na Ziemi. Najprawdopodobniej ta planetoida jakoś się obraca, z jaką prędkością i wokół, jakby gdzie jest oś, wokół której się obraca, to tego nie jesteśmy pewni. A jeżeli spoglądaliśmy w drugą stronę od Słońca, widzielibyśmy jakby no, ciemność tutaj nocy kosmicznej.
0: Chcę się zacytować klasyka, że ciemność widzę.
1: Widzę ciemność, dokładnie tak. Mhm.
0: Czy jest szansa, że planetoida 20160 Anna Łosiak uderzy kiedyś w Ziemię, niszcząc całą cywilizację?
1: No, to była moja pierwsza rzecz, którą sprawdziłam, gdy tylko znienacka dowiedziałam się, że tutaj zostałam zaszczycona przez tak wspaniałe grono. No niestety nie zniszczy. Nie zniszczy, grzecznie sobie siedzi w tym pasie asteroid, przebiega tą orbitę, która wydaje się być dosyć stabilna, więc w ciągu najbliższych kilku milionów lat pewnie dużych szans na to nie ma, ale nie są zerowe. Natomiast później no, wszystko się może wydarzyć, więc nie w najbliższym czasie, geologicznie rzecz mówiąc, ale w przyszłości nie jest to wykluczone.
0: A czy w ogóle jest możliwy scenariusz, w którym jakieś pozaukładowe ciało nadlatuje od strony Słońca? My z Ziemi nie widzimy go do ostatniej chwili i przechodzimy do historii jak dinozaury?
1: To znaczy, to wszystko zależy od tego, jakiej wielkości pewnie to ciało by było. Mówimy o scenariuszu takim jak w filmie Melancholia, tak?
0: Na przykład.
1: Czy coś mniejszego.
0: Może być takie, no takie extinction level event.
1: Tak. To to rzeczywiście jakby tej wielkości ciało mogłoby doprowadzić do końca świata, natomiast jakby takiej wielkości ciało i rzeczywiście jakby nie było, nie miałoby znaczenia pewnie, czy nadlatuje od Słońca, czy nadlatuje z innej strony, pewnie było, jakby jest na tyle duże, że widzielibyśmy je z daleka, ale na tyle duże też, że nie bylibyśmy w stanie nic zrobić, prawie na pewno. Jeżeli chodzi o jakieś mniejsze ciała, no to im mniejsze ciało, to z jednej strony robi mniej zamieszania, ale z drugiej strony...
0: Trudniej dostrzec.
1: Dokładnie tak, więc no to nie wiadomo, co lepiej wybrać.
0: Dobrze, to nie rozmawiajmy o zagładzie, rozmawiajmy o ekspansji w takim razie. Myślisz, że kiedyś zamieszkamy na planetoidach, jak w powieściach Lema? Pierwsze pewnie będą osady górnicze albo jakieś laboratoria badawcze, a zaraz potem otworzą się żabki i powstaną osiedla mieszkaniowe.
1: Tak. Znaczy, ja myślę, że droga do tego jest bardzo, bardzo daleka. Planetoidy według mnie, być może się mylę, ale raczej nie będą tym głównym miejscem, w którym będziemy budować takie większe osiedla, na których będziemy spędzać dużo czasu, po prostu, chyba że wymyślimy jakiś sposób tworzenia wydajnie grawitacji, bo tam jest po prostu bardzo, bardzo mała grawitacja, a my jesteśmy stworzeni do tego, żeby funkcjonować w grawitacji. Nie jesteśmy pewni, czy na przykład taka grawitacja, jaka jest na Księżycu, na przykład wystarczy, żebyśmy jako tako funkcjonowali, przebywając tylko przez dłuższy czas właśnie w grawitacji księżycowej, więc ja myślę, że raczej na planetoidach będziemy ewentualnie coś tam wykopywać ciekawego, zabierać te zasoby i wracać do jakichś bezpieczniejszych dla nas, bardziej przyjaznych lokalizacji.
0: Powiedz mi, dlaczego tak rzadko patrzymy w niebo? Teraz przed chwilą było zaćmienie słońca i przy tej okazji ludzie wykupili maski spawalnicze w sklepach, ale na co dzień pozwoliliśmy, żeby wywalić astronomię z programu nauczania w szkołach. Czemu tak jest?
1: Tak. Znaczy, słyszałam, że jakieś nawet większe elementy astronomii mają wrócić teraz. No, zobaczymy, jak to będzie wprowadzone w życie. Ale rzeczywiście coraz mniej patrzymy w niebo i mi się wydaje, że jest to częściowo związane z tym, że w dużej części miejsc, w których mieszkamy, tego nieba po prostu nie widać.
0: To prawda, przez light pollution.
1: W Warszawie, czyli... czy Wrocławiu, czy Poznaniu. Tak. Już nie mówiąc o aglomeracji tutaj Katowic i okolic, jakby jest bardzo jasno. I po prostu to ciemne niebo, na którym widać gwiazdy, a nie tylko satelity względnie Księżyc, nie jest dla nas dostępne. Mhm. Więc myślę, że to nie jest coś jakby... To nie do końca jest, że się tak wyrażę, wina zwykłego człowieka, bo po prostu nie widać tego nieba.
0: To prawda, czyli nie widzimy go, więc automatycznie się nim nie interesujemy?
1: Dokładnie.
0: Szanowni Państwo, to może czasami warto się tym jednak zainteresować, nawet kiedy nie widać, wyjechać gdzieś na łono natury, gdzie niebo nie jest tak zanieczyszczone światłami miasta i troszeczkę pokontemplować to, co jest nad nami. Być może zobaczycie tam Państwo wtedy także planetoidę nazwaną imieniem mojej i Państwa dzisiejszej gościni, czyli dr Anny Łosiak. Aniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i patrzmy w niebo, ale też patrzmy pod nogi, jako tutaj sugeruje Goloszka Planetarna.
0: A teraz posłuchajmy jakieś piosenki.

0: Już 19 minut po godzinie 13. Dziękujemy za wszystkie maile, które od Państwa otrzymujemy w ciągu tygodnia. I za to też chciałem podziękować. Otrzymaliśmy sporo maili. W dniu zaćmienia słońca, oczywiście także zdjęcia zaćmienia. Zobacz, jakie śliczne pan Jarosław Jurkowski do nas przysłał. Spójrz. I to jest robione smartfonem.
1: Piękne zdjęcie.
0: Zdjęcia zrobione iPhone'em 16 jest na moście Siekierkowskim w Warszawie. W tle panorama centrum miasta.
1: Bardzo dobre zdjęcia.
0: Jakoś nie najlepsza zoom, ale proszę przyznać, że klimacik oddają.
1: Klimacik oddają i muszę powiedzieć, że jak na zdjęcia z telefonu się naprawdę bronią.
0: No i przysłali Państwo także screenshoty z pewnego programu informacyjnego. Pani Danusia miała problem z
1: astronomiczną wiedzą.
0: No może się przejęzyczyła, ja u siebie na profilu broniłem jej trochę. Prowadząca jeden z programów informacyjnych w jednej z telewizji powiedziała, że podczas zaćmienia to Ziemia zakrywa Słońce. W obronie mogę powiedzieć, że takie zjawisko występuje i muszę też powiedzieć, że jest stosunkowo częste, nazywa się zachodem Słońca. Mniej więcej co 24 godziny następuje, chyba że jesteśmy na biegunach, no to wtedy troszkę inaczej to wygląda, tak, bo tak, Słońce tak. Albo się nie chowa pod horyzont.
1: I o różnej porze, w zależności od pory roku jest też to, ten zachód. To
0: no ale zjawisko. Było tam też parę innych wpadek.
1: Więc... Było, bo no, to prawda. No ale widzisz, państwo do nas piszą, przyszła też wiadomość od pana Maćka, że zaryzykowali całą rodziną, wybrali się oglądać zaćmienie w okolicach Saragossy. Było dużo wątpliwości, czy jest sens, bo jednak koszt takiej wyprawy był duży. Żona była podobno na nie, panu Maćkowi. Chyba jednak udało się ją przekonać, bo okazało się na miejscu, że to było jedno z najbardziej wpadających w pamięć przeżyć i różnica między częściowym a całkowitym jest nie do opisania, jak pisze pan Maciek.
0: Tak słyszałem. Ja nigdy nie przeżyłem, natomiast, no, drodzy Państwo, w przyszłym roku zaćmienie chyba stulecia, bo tak to często astronomowie określają, będzie widoczne z Luksoru w Egipcie.
1: To które już twoje?
0: Moje... Wiedziałem, że nawiążesz. Będzie rekordowo długie, z tego co mówił mi Karol Wójcicki. Więc, no, tylko że myślę, że baza turystyczna w Luksorze... Nie, w Luksorze może być całkiem spora.
1: No, na pewno. Słuchaj, chciałbym, żebyś jeszcze przeczytał jednego maila.
0: Wiem, od pana Leszka, prawda?
1: Tak.
0: Panie Jarku, mało wylewnie podsumował pan debiut rankowy księcia, a tamtego dnia on w swoim... Dlaczego, panie Leszku, myślał on? Z dużej
1: bo to
0: litery.
1: Jestem ja.
0: W swoim profesjonalizmie bronił jak niepodległości pana prywatności do urlopu po zaczepkach słuchaczy.
1: Tak jest. Broniłem twojego urlopu, rozumiesz to?
0: No pięknie. Bardzo ci dziękuję.
1: Jak lew.
0: Bardzo ci dziękuję. Jeżeli pozwolisz, jeżeli państwo pozwolicie, przenieśmy się na Marsa.
1: Proszę.
0: Łazik Perseverance ciągle, po pierwsze, nie sprawia problemy z wymową nazwy, a po drugie... przebywając na Marsie od ponad 5 lat i wciąż sprawiając mi problemy z wymową, natrafił na coś niespodziewanego. Otóż w trakcie badania jednej ze skał w 2025 roku odkryto kamień szlachetny. Jest to minerał, który na Ziemi stanowiłby skarb. Otóż jest to korund, z którego powstają rubiny i szafiry. Naukowcy opublikowali pełną analizę poświęconą temu zjawisku dopiero teraz. Informuje o tym Geek Week. No i rzeczywiście jest to przełomowe nie ze względu na to, że jakieś kamienie szlachetne i że z korundu powstają, tylko po raz pierwszy na Marsie odkryto korund. I nie chodzi tylko o powierzchnię Marsa, ale również śladu tego minerału nie znaleziono w meteorytach marsjańskich, które trafiły na Ziemię. A zatem jest to dość interesująca informacja.
1: Dość interesująca, to prawda.
0: No i tyle chciałem powiedzieć o Marsie.
1: To proszę, to ja wracam na Ziemię, ale zostaniemy w powietrzu, bo chińscy naukowcy chcą ładować drony laserem prosto z Ziemi.
0: A jak to?
1: No tak, to opracowali nowy system ładowania dronów w powietrzu. I wiesz, no jest tutaj cały, prawda, jak widzisz po wykresach, bardzo rozbudowany artykuł na ten temat.
0: Nie chcę się czytać.
1: Tak, nie chcę mi się tego czytać, nie chcę mi się tego straszyć. Ja zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Jaki musi być koszt energetyczny tego? No bo jednak strata...
0: Troszkę się rozprasza.
1: Tak, troszkę się rozprasza, troszkę się traci. Im większa odległość tego drona od punktu, z którego wysyłamy wiązkę lasera, tym ta strata będzie większa. Czy to jest gra warta świeczki? Czy nie łatwiejszym rozwiązaniem byłoby na przykład podlecieć drugim dronem i on the fly wymienić na przykład baterię?
0: Ale wtedy trzeci dron mógłby zestrzelić takiego...
1: Ale trzeci dron może tak samo zestrzelić, na dodatek pięknie naprowadzany wiązką lasera prosto z ziemi.
0: A, tego, który ma ładować.
1: Tak.
0: Wiesz co, technologia jest o tyle interesująca, że widziałem jeszcze plany z lat 50., 60. olbrzymich elektrowni, które mogłyby powstawać na orbicie Ziemi, które światło słoneczne, wiadomo, na orbicie nie ma chmur, mogłyby przekazywać na Ziemię właśnie w postaci laserowej albo mikrofalowej.
1: Czyli ja mam wrażenie, że my mamy, wiesz, i tak deficyt tej energii. Nasze zapotrzebowanie na energię zaczyna powoli przekraczać nasze możliwości produkcji energii w tym momencie. Zwłaszcza kiedy jeszcze bardzo dużo prądu mamy z paliw kopalnych. Na przykład w Europie. A czytam tutaj w tym artykule, że szacuje się, że nowy odbiornik laserowy konwertuje niecałe 38,5% odebranej energii na prąd.
0: To jest całkiem nieźle, muszę ci powiedzieć. Dobrze,
1: ale
0: mają panele.
1: Wiem, ale ponad 60% idzie, że tak powiem, w gwizdek, w powietrze.
0: Ale tak jest z większością energii?
1: No tak, tylko że wiesz, jak ładujesz, nie wiem, telefon na przykład z kontaktu, no to tam te straty są minimalne, prawda? Jak ładujesz na zasadzie kontaktu, już nawet ładowanie indukcyjne jest jednak stratne. Więc tutaj ta...
0: A przez kabel też.
1: No ale nie aż tak, no nie 60% straty.
0: Trzeba by to sprawdzić. Ostatnio czytam niezwykle interesującą książkę o boskim równaniu, o tym, jak powstają kolejne teorie, które starają się opisać świat, w którym żyjemy. I to, jak przeróżni naukowcy wpadali na różne pomysły. Nie wiem, czy wiesz, jak powstała tablica Mendelejewa.
1: Nie.
0: Otóż Mendelejewowi się po prostu przyśniła. Następnego dnia rano, kiedy się obudził, zapisał gdzieś ten pomysł, że pierwiastki można ułożyć w tabeli, zostawiając puste miejsca na te, które jeszcze nie zostały doświadczalnie odkryte. No i tak udało się to zrobić.
1: Dzisiaj nazywamy to układem okresowym pierwiastków, prawda?
0: Tak, tablica Mendelejewa.
1: Pięknie.
0: Chcesz zagrać?
1: Nie, poproszę.
0: Proszę.

0: Napisał do nas pan Jerzy. Tablica Mendelejewa to jedna z najbardziej genialnych rzeczy, jakie mógł wymyślić człowiek. Jestem wielkim miłośnikiem tejże jako chemik z wykształcenia. Wielokrotnie ratowała mi skórę podczas egzaminów. Cześć, mój chwała. To prawda, w każdej pracowni chemicznej takowa tablica wisi.
1: Tak jest i kojarzy mi się ze stresem związanym z lekcjami chemii w podstawówce. Ale w liceum polubiłem chemię, ale w podstawówce nie za specjalnie.
0: W książce Miki Okaku, czy Michio, kurczę, nigdy nie wiem jak się czyta. To imię. Wyczytałem też jedną ciekawą rzecz. Najprostsza definicja zasady zachowania energii. Wiedziałeś?
1: Nie.
0: Energii nie da się stworzyć i nie da się jej zniszczyć.
1: Ale ładne.
0: No, to prawda. Można ją tylko przekształcić. Dziękujemy Państwu za wszystkie zdjęcia. Zobacz, jakie śliczne. Pan Filip.
1: Widziałem właśnie przed chwilą na to zdjęcie zaćmienie zaobserwowane w Palencji.
0: W północnej Hiszpanii. Specjalnie tu przyjechaliśmy. No tak. Jaka jest różnica między całkowitym a częściowym zaćmieniem?
1: Właśnie to zdjęcie ją pokazuje.
0: To wiesz co, może wrzucić na Facebooka, jeżeli możesz.
1: Nie ma nas na Facebooku, więc nie mogę.
0: A, nie możesz. No to przy następnej okazji, jak będziemy na Facebooku, to wrzucimy.
1: Bo o ile nie zapomnimy.
0: Bo rzeczywiście wtedy niebo robi się naprawdę ciemne. Widać koronę słoneczną, widać też protuberancję.
1: Tak.
0: Więc jest to coś naprawdę niesamowitego.
1: No, robi wrażenie.
0: Cześć chłopaki, czy powiecie coś o sierpniowym zaćmieniu słońca? Powiemy później.
1: Dobrze. W co można wcisnąć AI?
0: Wiemy już, że we wszystko. Dobrze, to co jest po ale za chwilę powiem.
1: Ale czy ma to sens zawsze? Tutaj może akurat mieć sens. Koniec z bazgraniem wykresów na tablicy. Chińczycy mają na to sposób. No za tym równie clickbaitowym nagłówkiem jak wszystkie dzisiaj kryje się artykuł o właśnie takiej interaktywnej tablicy, która jest o tyle fajna, że wystarczy, że nauczyciel zapisze na tablicy, albo uczeń zapisze na tablicy wzór i wykres do tej funkcji zostanie wygenerowany automatycznie po kliknięciu odpowiedniej ikonki.
0: A czy to nie polega na tym, że trzeba samemu to narysować, żeby zrozumieć?
1: wiesz co, ale żeby pokazać i wytłumaczyć, no to nie musisz samemu rysować, prawda? A dzięki temu, że będziesz miał ładny i precyzyjny wykres, to znacznie łatwiej będzie go zrozumieć niż na podstawie gryzmołów nauczyciela, który na przykład niekoniecznie musi mieć talent artystyczny, żeby taki wykres funkcji ładnie narysować, prawda?
0: Nie. I teraz nie zgodzę się. Uważam, że pewne rzeczy jednak powinno się robić odręcznie.
1: Bardzo dobrze, że to mówisz, bo ja też tak uważam i wydaje mi się, że wciskanie AI do wszystkiego jest po prostu już powoli bez sensu.
0: Dam ci
1: za chwilę będzie toster i ekspres do kawy.
0: Dam ci dwa skrajne przykłady, jeśli pozwolisz.
1: Proszę.
0: Pierwsze to, że nie wiem, czy zauważyłeś, następuje jakiś taki naturalny odruch. Wielu moich znajomych to ma, ale dostrzegam też to jakby w szerszych kontaktach moich, że AI od razu kojarzy się z czymś paździerzowym, sztucznym, sztuczna inteligencja, nie do końca prawdziwym, zrobionym czymś na szybko.
1: I po taniości.
0: Jak w chińskiej fabryce, chciałoby się powiedzieć.
1: Rozmawialiśmy ostatnio na temat filmu promocyjnego jednej z instytucji, gdzie ulicznych. po prostu jest to właściwie skandaliczne użycie.
0: Instytucja dysponująca archiwalnymi zdjęciami wykorzystała sztuczną inteligencję, żeby wygenerować archiwalny film, w którym na przykład jedzie pociąg bez lokomotywy, co bardzo mnie rozbawiło.
1: Tak, na przykład, albo są dziwne samochody.
0: I to nie to, że jedzie lokomotywa bez wagonów, tylko wagony bez lokomotywy. To jest nieco gorsze. A z drugiej strony, nie wiem, czy wiesz to, używam urządzenia, które mam przyczepione magnesem do
1: telefonu.
0: Do telefonu i uważam, że je za całkowicie genialne. Jest to dyktafon cyfrowy wielkości karty kredytowej, który nagrywa to, co chcę powiedzieć, jakąś myśl, pomysł, coś, co mi akurat przyszło do głowy i za chwilę uleci.
1: I robi z tego...
0: Nie jestem Mendelejewem, żeby zapisywać swoje pomysły, ale na przykład tuż po wstaniu czasem człowiek ma w głowie różne myśli.
1: To prawda.
0: I zapisuje się to, po czym jest to transkrybowane przez system sztucznej inteligencji na rodzaj podsumowania i mapy myśli. I to jest.
1: I to jest game changer.
0: I zawsze mogę do tego wrócić, bo ktoś może powiedzieć, oczywiście, panie Jarku, może pan użyć zwykłego dyktafonu i sobie posłuchać. tylko wiemy z doświadczenia, że nie mamy na to czasu, że nie chce nam się tego odsłuchiwać.
1: To poza tym trzeba to jeszcze przetworzyć, obrobić, a tu mamy zgrabne podsumowanie. Tak, i to dobrze działa, ale to jak jesteśmy w temacie bez sensu zastosowań sztucznej inteligencji, wracając do tych tablic, to mam jeszcze bardziej bez sensu zastosowanie sztucznej inteligencji.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wierzę.
0: Karmnik dla ptaków ze sztuczną inteligencją?
1: Tak.
0: W celu aby? Rozmowy z ptakami?
1: Nie, żeby po prostu za pomocą sztucznej inteligencji rozpoznawać, jaki gatunek ptaka przyleciał do twojego karmnika. I masz kamerę Full HD, która szerokokątną, która również informuje cię o tym, że właśnie pojawił się jakiś ruch, pojawił się gość w twoim karmniku.
0: Z jednej strony mi się podoba, z drugiej nie, bo bez modułu sztucznej inteligencji byłoby to równie fajne.
1: Ale właściwie, wiesz co, to moim zdaniem całą ideą takiego karmnika jest to, że siedzisz w oknie i patrzysz na te ptaszki własnymi oczyma. Mhm. A w momencie, jak masz tam zamontowaną kamerę i sztuczną inteligencję, to równie dobrze możesz oglądać transmisję z ogrodu zoologicznego.
0: Znaczy, tu masz rację. Wrócę do zaśmienia słońca po raz kolejny dziś i pewnie nie ostatni, że jednak wielu osobom zależało na tym, żeby zobaczyć to na własne oczy, a nie oglądać transmisję z Hiszpanii, bo w ten sposób można oglądać wiele transmisji zaśmienia słońca. No
1: i fajnie, że ten karmnik, wiesz, potrafi zidentyfikować 6 tysięcy gatunków ptaków i w ogóle, wow, no ekstra. No tylko, kurczę, po co?
0: Znaczy, identyfikacja ptaków telefonem to jest rzecz super.
1: Tak.
0: Naprawdę. Mhm. We Włoszech miałem taką sytuację, opowiadałem ci o sówce, która nie pozwalała spać i wszyscy myśleli, że to alarm. Ale siedząc w lesie piniowym, można odpalić taką aplikację.
1: I ona po dźwięku rozpoznaje.
0: I nagle się rozpoznajesz, czy widzisz gatunki ptaków, które cię otaczają. Mm. Że to nie jest kukułka, gołąb. Że ptaszki, które...
1: Może to była cukrówka.
0: Cukrówka? Mm-hmm. Nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. Mm-hmm. I to jest niesamowite, że jakby na dzień dobry zyskujesz wiedzę o otaczającym cię świecie, ale... Z drugiej strony, być może chciałbym karmnik, który fotografuje ptaki. Nie przekreślam tego pomysłu.
1: Cukrówka przyjacielu to jest potoczna nazwa ptaka z rodziny gołębiowatych właśnie.
0: Tymczasem państwo przysyłacie wciąż zdjęcia zaśmień słońca. Zobacz, jakie piękne. Pięknie. Pan Mateusz, wybraliśmy się rodzinnie z Krakowa w Bory Tucholskie, bez większych nadziei na obserwowanie pięknego zaćmienia, a tu proszę. Podobno najbardziej na północ, tym więcej się pojawiało chmur takich bardzo rozproszonych, ale widać je na zdjęciach. Niesamowite.
1: Nasz przyjaciel... Te chmury właściwie są o tyle fajne, że dają jeszcze kontekst temu zdjęciu i moim zdaniem z chmurami wygląda lepiej.
0: No i zobacz, jak pięknie odbija się to jeziorze.
1: Pięknie. Wygląda, powiem ci, że wygląda trochę jak taki właśnie rogal księżyca, prawda?
0: A to słońce.
1: A to słońce.
0: A to słońce.
1: Zaćmione przez ziemię oczywiście.
0: Już za chwilę o zaćmieniu księżyca.

0: To jest Rzecz Technologiczna. Piszecie Państwo do nas, a w zasadzie wysyłacie z aplikacji wiadomości tekstowe i wśród nich są dwie właśnie a propos Twojego dyktafonu. Jedna mi się bardzo podoba. Pan Tomasz pyta, czy może ten elektroniczny dyktafon nie jest takim sposobem na dawanie sobie rady ze starczą demencją w Twoim przypadku?
1: A druga wiadomość?
0: Rozumiem, że już zapomniałeś, o czym była pierwsza.
1: Tak.
0: Druga jest z kolei na serio, pani Kasia pyta. I to jest też moje pytanie do ciebie, tak, bo się nad tym zastanawiałem. Kochani, mam bardzo ważne pytanie co do tego dyktafonu, który można przyczepić do smartfona. Czy to nie jest tak, że te wszystkie dane lądują gdzieś na jakimś serwerze i AI może ich używać? Na ile jest to system zamknięty offline, a na ile zawsze jest tam ktoś trzeci? To jest mój główny problem, zwłaszcza z ważnymi tekstami, pomysłami, danymi i tak dalej.
1: Producent uważa, że nie, że to jest wszystko szyfrowane, no ale... Drodzy Państwo, no z danymi w chmurze tak jest.
0: Tak, że
1: właściwie
0: to jest...
1: wszystko, co w tej chwili tworzymy elektronicznie, jeżeli tylko nasze urządzenie jest podpięte do internetu, no nie do końca jest nasze, tak?
0: No nie do końca się z Tobą zgodzę, ale faktycznie wszystko, co tworzymy w chmurze, to już... No,
1: swoje hasło do kryptowaluty zapisałeś w komputerze, czy nie?
0: Nie.
1: Do portfela? No właśnie, z tego właśnie powodu.
0: Tak, to prawda.
1: Pytają Państwo o zaćmienie Księżyca. Cytuję za Uranią, bo
0: czyli
1: to jest chyba...
0: Czyli zbagatelizowałeś ten temat, po prostu.
1: Ale jaki temat? Za Uranią cytuję odnośnie zaćmienia Księżyca. Będziemy oczywiście potrzebować dobrych warunków do oglądania zaćmienia Księżyca, dlatego że będzie, podobnie jak zaćmienie Słońca, ostatnio odbywało się nisko nad horyzontem, odbędzie się to rankiem 28 sierpnia. Zjawisko będzie częściowe, rozpocznie się około 4:30, jeszcze na ciemnym nieboskłonie, ale proces zanurzenia się srebrnego globu w cieniu Ziemi będzie szedł w parze ze wstającym świtem. I uwaga, uwaga, pani Danuto, teraz Ziemia będzie rzucała cień.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że teraz to będzie zaćmienie przez Ziemię.
1: O godzinie 5:00 prawie połowa tarczy naszego satelity będzie pokryta ziemskim cieniem. O 5:30 faza zaćmienia wyraźnie przekroczy 70%. O tej porze, jak pisze Urania, niebo będzie już całkiem jasne z narastaniem świtu, zaś maksimum zjawiska przypadnie na 6:12, kiedy Słońce już wzejdzie, a Księżyc zniknie pod zachodnim horyzontem. Mimo że zjawisko rozegra się niziutko nad linią widnokręgu, warto spróbować i porównać efekty obserwacji z niemal bliźniaczym przebiegiem zaćmienia z 16 maja 2022 roku. Oglądałem i rzeczywiście było piękne, bo rzeczywiście te zjawiska atmosferyczne powiedziałem.
0: Astronomiczne.
1: A śmialiśmy się z pani Danuty. Takie zjawiska...
0: Spoko, ja zrobiłem z tego rzecz teologiczną, więc dzisiaj po prostu taki dzień.
1: Takie zjawiska astronomiczne rzeczywiście świetnie wyglądają, kiedy się dzieją nisko nad horyzontem.
0: Świetnie wyglądają, kiedy się dzieją. To jest prawda.
1: No tak. Coś chciałeś dodać?
0: Nie, myślę, że to jest dobry moment na hita.

0: Mam nagłówek, który bez problemu można byłoby odnieść do mojego współprowadzącego, gdyby nie jego drugie zdanie, które niestety psuje cały efekt. Był przełom, jest zabytek. Okay. iPhone 10 albo X, jak kto woli, oficjalnie jest uznany za przestarzały.
1: Mówiliśmy na początku X, ale to jest dziesiątka.
0: Tak, tak, tak. No... I niestety, no właśnie iPhone X czy tam 10 został wpisany na listę urządzeń poza okresem wsparcia, co oznacza definitywne zamknięcie ścieżki autoryzowanego serwisu Apple na całym świecie. No a nieautoryzowane serwisy tracą możliwość zamawiania certyfikowanych części. Także ten telefon wypada definitywnie z obiegu, a przecież po pierwsze nadal wygląda mega futurystycznie.
1: Tak,
0: i bardzo
1: przełom.
0: Dobrze, to był przełom, bo to był chyba pierwszy telefon bez fizycznego guzika, prawda?
1: Tak, i śmiano, nie, miał chyba.
0: Nie miał, on właśnie nie miał. Jest pierwszy bez.
1: I śmiano się z niego, że ma taki nietypowy kształt. Pamiętasz, iPhony pierwsze do tego modelu były takie krępe.
0: Ale ma jeden, były grubsze po prostu i bardziej kanciaste.
1: Nie,
0: ma,
1: były krótsze, tak. Były krótsze.
0: Ma jeden problem ten iPhone, czy miał, bo posiadałem. Był bardzo kruchy. W sensie nawet nie chodzi o tą szybę z tyłu, tylko po prostu on się rozpadał na dwie części przy upadku, niestety. Bo te późniejsze wersje, to przetestowałem, zrzuciłem kiedyś na kafle z jednego piętra, po schodach, spadł mi po prostu, wypadł z ręki. I wiesz co? Nawet nie pękł ekranik, po prostu pojawiło się wgniecenie na obudowie. Fakt, że musiał dosyć szczęśliwie upaść. Ale były bardzo solidne. iPhone 10 nie miałby szans przeżyć takiego upadku.
1: Ale być może dzięki temu rozwinęła się cała dziedzina różnych osłon na telefony.
0: To prawda, na pewno.
1: Pan Maciej przysłał jeszcze swoje zdjęcia zaćmienia i zobacz, czy wiesz, jak to się nazywa, to co jest tutaj różowe na zdjęciu po lewej stronie?
0: To różowe? Nie.
1: Protuberancje.
0: A, protuberancje.
1: Okay. Nie protuberancje.
0: Protuberancje.
1: Protuberancje. Trudne słowo.
0: Trudne. A to, co widać, ta poświata, to korona, tak?
1: To jest korona słoneczna.
0: I nawet filmik pan przesłał.
1: Tak, ale jest z dźwiękiem, więc boję się, żeby dźwięk nie wszedł, bo jest na nim spontaniczna reakcja, której nie odsłuchaliśmy, reakcja córki. Dobrze, spoglądam jeszcze na ciekawostki, które ja mam. To już będzie takie powolne nawiązanie do młodego technika.
0: Proszę bardzo.
1: W Komputer Świecie przeczytałem niezwykle interesujący artykuł o projekcie samochodu, który był testowany z napędem jądrowym. Słyszałeś w ogóle o tym pomyśle?
0: To chyba amerykański pomysł, prawda?
1: Ford Nucleon, czy Nucleon, tak się nazywał.
0: Piękny.
1: Jak pisze Komputer Świat, w 1958 roku stanowił on odzwierciedlenie bezgranicznego optymizmu epoki, w której wierzono, że miniaturyzacja reaktorów jądrowych zrewolucjonizuje każdy aspekt życia. Nucleon miał posiadać zminiaturyzowany reaktor uranowy. Reaktor miał podgrzewać wodę, przekształcając ją w parę pod wysokim ciśnieniem, no to tak jak
0: czyli
1: w elektrowni jądrowej.
0: Parowy ten.
1: Ta z kolei napędzałaby zespół turbin wprawiających w ruch koła pojazdu oraz generujących prąd dla systemów pokładowych.
0: Czyli byłaby to właściwie pojazd parowy z napędem atomowym.
1: Może zburzę twój porządek świata, ale elektrownie jądrowe też są elektrowniami parowymi.
0: Nie, to ja to wiem, tylko że no tutaj faktycznie byłoby to tak jak taka lokomotywa parowa. No.
1: Zgadnij, ile był w stanie przejechać bez tankowania, czyli wymiany tych...
0: Wody pewnie, czy właśnie chodziło o uran?
1: Nie, cały system był zamknięty.
0: Aha, okej, okay. No ile?
1: Od 8 do 11 tysięcy kilometrów.
0: Ej, to nieźle.
1: Tak. Kiedy rdzeń uranowy ulegał wyczerpaniu, kierowca podjeżdżał na specjalną stację, gdzie cały zintegrowany moduł napędowy byłby wymieniany na... nowy. No mówię w trybie przypuszczającym, bo to urządzenie, czy ten samochód nie wszedł do eksploatacji z wiadomych powodów. No wyobraź sobie stłuczkę albo wypadek i skażenie kilku kilometrów kwadratowych.
0: Grzyb atomowy.
1: Nie, grzyb nie, bo pewnie nie, ale skażenie olbrzymie.
0: Na pewno, no.
1: Zbudowano jedynie makietę, która dziś pozostaje symbolem retrofuturyzmu.
0: Ale muszę powiedzieć, że wizualnie wygląda całkiem ciekawie.
1: Przypomina ci coś? Bo mnie bardzo.
0: Co ci przypomina?
1: Fallout, proszę pana, Fallout.
0: No, no tak, oczywiście.
1: Myślę, że wiele wraków takich Fordów Nucleon znajdziesz w grze, przechodząc przez pustkowia.
0: To prawda.
1: A ja, drodzy Państwo, zaglądam do młodego technika. To jest wybór Roberta w tym tygodniu, bo rok 1991.
0: Weszliśmy w lata 90, bo Jarek się przyznał, że nie eksplorował tej dekady w młodym techniku, więc postanowiliśmy sprawdzić, co też lata 90 dla nas i dla Państwa kryją.
1: No, przewidują, jak będą wyglądały komputery w XXI wieku. Dariusz Adam Przygoda i Józef Trzcionka.
0: Dajesz.
1: Zastanawiam

0: obecnie największe zastosowanie komputery neuronowe znajdują w procesie przetwarzania obrazów.
1: No to widzisz, tu też się dużo nie pomylili.
0: Komputery optyczne pracują w oparciu o pulsujące światło laserowe. Dają możliwość osiągnięcia bardzo dużych prędkości przetwarzania, o wiele większej niż w układach elektronicznych. Próby są, natomiast no, mamy rok 91. Internet już istnieje, ale pewnie wtedy jeszcze nie przewidywano, jakim przełomem mogą być światłowody w połączeniu z internetem, bo światłowody znano. Biochipy. Dziś jeszcze nie wiadomo, w roku 91, czy rozwiązanie to jest realizowalne. Ideą jest zastosowanie manipulowanych genowo bakterii. Mają to być układy analogowe rozróżniające oprócz zera i jedynki całą gamę pośrednich stanów logicznych. No nie do końca, aczkolwiek oczywiście implanty istnieją elektroniczne i no przecież...
1: Pracujemy nad tym, no choćby Elon Musk i jego Neuralink, prawda?
0: I nie tylko, ponieważ no właśnie dzięki rozwiązaniom elektronicznym no osoby niepełnosprawne mogą w tej chwili komunikować się ze światem.
1: To prawda. I dzięki rozwiązaniom elektronicznym też my możemy komunikować się z państwem i prowadzić dla państwa rzecz technologiczną, która na dzisiaj niestety dobiegła już końca. Julia Nowaczyńska w Warszawie zrealizowała pięknie dla państwa te audycje, a nieco mniej pięknie, ale mam nadzieję, że przynajmniej sympatycznie poprowadzili ją dla państwa Jarosław Juszkiewicz
0: i Robert Zembrzycki.
1: Bardzo dziękujemy.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Okej, boomer.
2: I witamy bardzo serdecznie. Maja Ostaszewska.
3: I Franciszek Englert.
2: Witamy, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo fajna przygoda dla nas obojga. Ruszamy zatem w różnicy naszych pokoleń i wizji, ale też w jakiejś wspólnocie, powiedziałabym, wrażliwości. I zaczniemy od utworu, opowiemy dlaczego. Pieśń Girolamy Ossian.